Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Za nieco ponad miesiąc rozpoczyna się festiwal BBC Proms. To dobry czas, by spojrzeć jeszcze przez chwilę przynajmniej na jego ubiegłoroczny program. Dziś będziemy mieli okazję to zrobić, bo posłuchamy koncertu, który odbył się 19 lipca, oczywiście w Royal Albert Hall. Wtedy w Londynie wystąpiła BBC Scottish Symphony Orchestra. Poprowadził ją Ryan Wigglesworth, który obecnie jest głównym dyrygentem szkockiej orkiestry. Początek koncertu poświęcił pamięci wieloletniej kierowniczki tego zespołu, Lori Samuel. I to właśnie jej zadedykowana jest kompozycja Wigglesworth'a For Laura After Buck.

For Laura After Buck. Kompozycja Ryana Wigglesworth'a napisana ku pamięci Lory Samuel, wieloletniej kierowniczki BBC Scottish Symphony Orchestra. I właśnie wykonania tego zespołu słuchaliśmy. Dyrygował kompozytor, który następnie zaprosił na estradę w Royal Albert Hall solistkę, Marian Batsashvili. Gruzińska pianistka wykonała wtedy 20. koncert fortepianowy demol Wolfganga Amadeusza Mozarta, Kessel 466.

Oklaski dla Mariam Batsaszwili, pianistki, która wykonała 20. koncert fortepianowy d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, towarzyszyła jej BBC Scottish Symphony Orchestra, dyrygował Ryan Wigglesworth. Posłuchajmy bisu, jaki solistka przygotowała na tamten wieczór w Londynie.

La Campanella, czyli etiuda gis-moll Franza Liszta. Taki bis wykonała Mariam Batsaszwili podczas występu na ubiegłorocznym koncercie promenadowym w Londynie. Po przerwie na estradę Royal Albert Hall powróciła BBC Scottish Symphony Orchestra oraz dyrygent Ryan Wigglesworth. W drugiej części wieczoru zaprezentowali jedną z muzycznych katedr Antona Brucknera, czyli jego siódmą symfonię E-dur.

Tak kończy się siódma symfonia E-dur Antona Brucknera. Dzieło ukończone w 1883 roku, które później doczekało się kilku poprawionych wersji, zresztą tak samo jak wiele innych utworów austriackiego kompozytora. BBC Scottish Symphony Orchestra prowadził Ryan Wigglesworth. Szkocka orkiestra wystąpiła pod jego batutą na festiwalu BBC Proms 19 lipca ubiegłego roku. Teraz wrócimy do muzyki Mozarta. Posłuchajmy arii z czarodziejskiego fletu. Ein Mädchen oder Weibchen, zaśpiewa Russell Brown.

Ein Mädchen oder Weibchen. Arię z czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonał Russell Brown, baryton, wraz z Canadian Opera Company Orchestra pod dyrekcją Richarda Bradshawa. Wracamy do Państwa po sygnale.

Słuchają Państwo Dwójki. Trwa muzyczna noc Euroradia. Za chwilę usłyszymy potężne dzieło Józefa Haydna, napisane przez niego w czasie kampanii Napoleona. Missa in tempore belli, czyli msza cedur, ucho Bokena, rozdział 22, pozycja 9. Zaśpiewają ją Julia Doyle, sopran, Margot Oitzinger, alt, Georg Popluc, tenor, Peter Harvey, bass. Towarzyszyć im będą chór i orkiestra Fundacji Jana Sebastiana Bacha w Sankt Gallen. Dyryguje dyrektor artystyczny Fundacji Rudolf Lutz.

soliści oraz chór i orkiestra Fundacji Jana Sebastiana Bacha w Sankt Gallen pod dyrekcją Rudolfa Lutza wykonali dziewiątą mszę C-dur Józefa Haydna, znaną też pod nazwą Missa in Tempore Belli, msza na czas wojny. Partie solowe wykonali Julia Doyle, sopran, Margot Oitzinger, alt,

Georg Popluc tenor, Peter Harvey bas. A teraz posłuchamy nagrania ze Scenami leśnymi, opus 82 Roberta Schumana. Posłuchamy ich w interpretacji szwedzkiego pianisty Stefana Boistena. Dziś zdążymy wysłuchać jedynie 7 z 9 utworów, które składają się na ten cykl, ale spokojnie usłyszymy tę najbardziej znaną część, czyli numer 7, Vogel als Prophet.

0: Vogel als Prophet, czyli ptak jako prorok. Na tej scenie leśnej kończymy nasze spotkanie z opusem 82 Roberta Schumana, czyli zbiorem 9 fortepianowych utworów. W interpretacji Stefana Boystena wysłuchaliśmy wszystkich oprócz ostatnich dwóch, a więc Jagdlied i Abschied. Muzyczna noc Euroradio dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. I życzymy Państwu dobrego dnia. Michał Dębski i Adam Hrynkiewicz.
1: Fantazja Polska.

Dzień dobry, Klaudia Baranowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj proponuję spotkanie z muzyką trzech niezwykle ważnych postaci polskiej muzyki XX wieku. Grażyny Bacewicz, Michała Spisaka i Witolda Lutosławskiego. Choć każdy z tych twórców reprezentował zupełnie odmienny język muzyczny, wszystkich łączyło zainteresowanie rytmem, przejrzystością formy i bardzo szczególnym sposobem myślenia o polskiej tradycji muzycznej. Folklor, po który sięgali w niektórych swoich dziełach, nie był tylko cytatem ani dekoracją, ale punktem wyjścia do budowania nowoczesnego języka dźwiękowego. Zabrzmi dziś zarówno muzyka kameralna, jak i orkiestrowa, utwory pełne energii, ruchu i instrumentalnej wyobraźni.

Zaczniemy od Grażyny Bacewicz i jej łatwych duetów na tematy ludowe, Na dwoje skrzypiec. To niewielkie miniatury, napisane z myślą o młodych wykonawcach, ale jak często u Bacewicz, która była przecież znakomitą skrzypaczką, prostota okazuje się tu tylko pozorna. Kompozytorka z ogromną lekkością łączy elementy polskiej muzyki ludowej z własnym bardzo charakterystycznym językiem rytmicznym i skrzypcową wirtuozerią. Przed nami nagranie Polish Violin Duo, które tworzą Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak.

To były łatwe duety na tematy ludowe Grażyny Bacewicz w wykonaniu Polish Violin Duo, czyli Marty Gidaszewskiej i Roberta Łaguniaka. To muzyka pełna lekkości, rytmu, bardzo naturalnego kontaktu z folklorem, charakterystycznego dla wielu polskich kompozytorów połowy XX wieku. Pozostajemy przy brzmieniu dwojga skrzypiec i interpretacjach Marty Gidaszewskiej i Roberta Łaguniaka, ale zabrzmi teraz dzieło Michała Spisaka, również z tej samej płyty z polską muzyką XX wieku, wydanej w 2022 roku. Spisak i Bacewicz należeli do tego samego pokolenia polskich kompozytorów. Studiowali w Paryżu u legendarnej Nadii Boulanger i fascynował ich francuski neoklasycyzm, muzyka przejrzysta, rytmiczna, pełna ruchu. Muzyka Spisaka była jednak bardziej oszczędna, może kameralna w geście i często opiera się na precyzji konstrukcji, elegancji, subtelnym poczuciu humoru. Suita na dwoje skrzypiec, która przed nami powstała

a już po wojnie i bardzo dobrze pokazuje charakterystyczny styl kompozytora. Precyzyjny, lekki, chwilami żartobliwy, ale jednocześnie niezwykle wymagający wykonawczo. Już teraz ta kompozycja i ponownie przed nami Polish Violin Duo.

Suita na dwoje skrzypiec Michała Spisaka w nagraniu Polish Violin Duo, czyli Marty Gidaszewskiej i Roberta Łaguniaka. Bardzo wyraźnie słychać tu fascynację francuskim neoklasycyzmem.

Michał Spisak należał do grona tych polskich kompozytorów, którzy po II wojnie światowej pozostali na emigracji we Francji. Przez większość życia związany był z Paryżem. Bardzo silnie fascynowała go muzyka francuska, szczególnie Strawińskiego, Ravela i neoklasycyzm lat międzywojennych, ale jednocześnie zachował bardzo wyraźne poczucie polskiej melodyki i rytmu. Choć pisał muzykę niezwykle precyzyjną formalnie, unikał ciężaru i monumentalności, sam mówił, że muzyka powinna pozostać jasna i komunikatywna. Teraz przeniesiemy się do innego obszaru jego twórczości, do muzyki orkiestrowej. Proponuję koncerto Giocoso, który należy do najbardziej znanych utworów Michała Spisaka. Już sam tytuł, koncert żartobliwy, bardzo dobrze oddaje charakter tej muzyki, pełnej energii, rytmicznego ruchu i błyskotliwej orkiestracji. Przed nami wykonanie Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Jana Kręca.

Koncerto Giocoso Michała Spisaka zabrzmiało w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Jana Kręca. A na zakończenie dzisiejszego spotkania w Fantazji Polskiej proponuję kompozycję jeszcze innego, wielkiego polskiego twórcy XX wieku, Witolda Lutosławskiego. I wracamy do inspiracji muzyką tradycyjną. Przed nami melodie ludowe Witolda Lutosławskiego w interpretacji Macieja Grzybowskiego. Te kompozycje powstały w pierwszych powojennych latach. Fascynacja folklorem pozostaje tu jeszcze bardzo wyraźna. Lutosławski sięga po autentyczne melodie ludowe, ale opracowuje je z niezwykłą subtelnością harmoniczną i rytmiczną. To muzyka znacznie bardziej kameralna i intymna w stosunku do wcześniejszych utworów, które zabrzmiały dzisiaj w Fantazji Polskiej. Pełna prostoty, liryzmu i bardzo charakterystycznej dla Lutosławskiego elegancji. Tak, żegnam się z Państwem, Klaudia Baranowska. Miłego dnia i do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Mówi ksiądz Łukasz Patoń.
2: Dzisiejsze czytania przypominają, że wiara nie jest jedynie przywiązaniem do tradycji czy zbiorem religijnych praktyk. Jest przede wszystkim żywą relacją z Bogiem, który działa, prowadzi i objawia swoją obecność pośród swojego ludu. Pierwsze czytanie przedstawia dziś jedno z najbardziej znanych wydarzeń z życia proroka Eliasza. Na górze Karmel dochodzi do konfrontacji między prorokiem Pana a prorokami Baala. Naród izraelski znalazł się wtedy w trudnym położeniu. Wielu ludzi próbowało łączyć wiarę w Boga Izraela z kultem pogańskich bóstw. Zamiast wiernie trwać przy Panu, szukano różnych dróg i różnych zabezpieczeń. Eliasz staje wobec całego ludu i wzywa go do podjęcia decyzji. Nie można służyć jednocześnie Bogu i bożkom. Nie można budować życia na prawdzie i równocześnie podążać za tym, co od tej prawdy odciąga. Prorocy Baala przez wiele godzin wołają do swojego bóstwa. Wykonują różne obrzędy, próbują zwrócić na siebie uwagę, ale nic się nie dzieje. Panuje cisza, a Baal, bożek, okazuje się bezsilny. Następnie Eliasz odbudowuje zniszczony ołtarz Pana. Jest to bardzo wymowny gest, bo zanim pojawi się ogień z nieba, trzeba odbudować miejsce spotkania z Bogiem. Prorok polewa ofiarę wodą, aby nikt nie miał wątpliwości, że nie chodzi o żaden ludzki podstęp. Potem zwraca się do Boga bardzo prostą modlitwą. W odpowiedzi Pan zsyła ogień, który pochłania ofiarę, drewno, kamienie i wodę. Lud rozpoznaje wtedy prawdę i woła: naprawdę Pan jest Bogiem. To wydarzenie pokazuje, że Bóg nie potrzebuje hałasu ani spektakularnych zabiegów, aby objawić swoją moc.

0: Wystarcza szczera modlitwa człowieka, który mu ufa. Eliasz nie liczy na własne siły, całkowicie opiera się na Bogu i właśnie dlatego staje się świadkiem jego działania. Ta historia z Góry Karmel może być także obrazem duchowego życia każdego człowieka, bo nieraz serce przypomina zniszczony ołtarz, który wymaga odbudowania. Codzienny pośpiech, troski, grzechy i zaniedbania to wszystko sprawia, że relacja z Bogiem często słabnie. A dzisiejsze słowo zachęca, aby na nowo odbudowywać przestrzeń modlitwy, zaufania i wierności. Również psalm responsoryjny w dniu dzisiejszym jest pięknym wyznaniem człowieka, który całkowicie zawierzył Bogu. Słyszymy słowa: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Psalmista nie szuka oparcia w bogactwie, sile czy ludzkiej sławie. Odkrywa, że największym skarbem jest sam Bóg. Taka postawa jest owocem doświadczenia Bożej obecności. W Ewangelii wreszcie Jezus mówi o swoim stosunku do prawa i proroków. Podkreśla, że nie przyszedł ich znieść, ale wypełnić je. Chrystus nie odrzuca tego, co Bóg wcześniej objawił swojemu ludowi. Przeciwnie, ukazuje pełny sens Bożych przykazań. Dla Jezusa najważniejsza jest przemiana serca. Przykazania nie mają być ciężarem narzuconym człowiekowi, ale drogą, która poprowadzi go do życia i prawdziwej wolności. Słowa Jezusa przypominają, że wiara nie może ograniczać się do deklaracji. Potrzebuje konkretu codziennych wyborów. Miłość Boga wyraża się także w posłuszeństwie Jego Słowu. Łącząc wszystkie dzisiejsze czytania i myśli, można dostrzec wspólne przesłanie. Eliasz przypomina o konieczności wyboru Boga ponad wszystko. Psalmista pokazuje radość płynącą z zawierzenia Panu, a Jezus wskazuje drogę wiernego życia według Bożego Słowa. Świat proponuje wiele różnych wartości i obietnic szczęścia. Łatwo ulec przekonaniu, że to one zapewnią człowiekowi bezpieczeństwo i spełnienie. Słowo Boże przypomina jednak, że to tylko Bóg jest fundamentem, który nie zawodzi. Tam, gdzie człowiek otworzy się na Boga, tam mogą zrodzić się prawdziwy pokój i nadzieja.
1: Mówił ksiądz Łukasz Patoń.

0: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, wybiła szósta. Witamy Państwa tym czerwcowym świtem. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Katarzyna Fitzwilliams, nasza wydawczyni, Tomasz Szachowski, który przygotował muzykę, i przed mikrofonem Marcin Pesta, i wszyscy mówimy Państwu dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, 10 czerwca, to 161 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt pojawiło się na horyzoncie kwadrans po czwartej, zajdzie o 20:56. Dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Bogumił, Cecylia, Diana, Edgar oraz Małgorzata czekają dziś na życzenia imieninowe, do których dwójka jak zawsze się dołącza. Wszystkiego najlepszego. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Secesji, poświęcony jednemu z najbardziej dekoracyjnych stylów w dziejach sztuki. To również Międzynarodowy Dzień Heraldyki, przypominający o tradycji herbów i symboli, a także Dzień Mrożonej Herbaty, trudno bardziej orzeźwiający akcent czerwcowego poranka.
1: Pogoda.
0: Dziś niestety pochmurnie, na przeważającym obszarze kraju dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie, choć na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich możliwe są przejaśnienia, a nawet krótkie rozpogodzenia. W wielu regionach wystąpią opady deszczu, na południu miejscami będą one dość intensywne. Po południu na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie mogą pojawić się burze, na Podkarpaciu lokalnie możliwy jest także grad. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni nad morzem i na południu, około 20

stopni w centrum, do 24 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę.

0: Dziś na to wczesne czerwcowe przebudzenie Allegro z drugiego koncertu brandenburskiego F-dur Jana Sebastiana Bacha w nagraniu szkockiego zespołu muzyki dawnej Deniden Consort pod dyrekcją Johna Batta. Jest 6:07.
1: Poranek dwójki.
0: 7 pudełek, spektakl o pamięci ukrytej w przedmiotach i trudnej sztuce rozstawania się z przeszłością. Czarna skrzynka, intymna opowieść inspirowana rozmowami z poetką Urszulą Kozią. Czy Good Waves Only, historia wieloryba, którego śpiewu nie rozumie żaden z pobratymców, stająca się opowieścią o samotności i potrzebie bycia usłyszanym. Między innymi te przedstawienia znalazły się w programie Festiwalu Teatru na Faktach Poziom Zero w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. O idei festiwalu, jego tegorocznym programie porozmawiamy po 8:30 z kuratorem projektu Jakubem Tabiszem. Zaprosimy Państwa do lektury jubileuszowej księgi 100 lat Teatru Polskiego Radia, Twarze Teatru Wyobraźni, autorstwa Janusza Kukuły i Tomasza Lerskiego.
2: Książka, no to są wypowiedzi aktualnie żyjących i aktualnie współpracujących z Teatrem Polskiego Radia twórców, wykonawców, czyli oczywiście przede wszystkim aktorów i aktorek, ale także ludzie, których może wiadomo, że nie widać, ale także może ich o nich nawet nie słychać za bardzo.
0: Porozmawiamy też o najciekawszych serialach czerwca. Opowie o nich filmoznawca Maciej Kędziora. Między innymi o takiej propozycji jak Spider Noir, osadzonym w Nowym Jorku lat 30. z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Opowiemy również o programie warszawskiego festiwalu Centralny Plac Muzyki. To już niebawem, w przyszłym tygodniu. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji pisarza i tłumacza Jula Łyskawy, a także felietonu językowego Słowo się rzekło dr Agaty Honci.
3: Sam obłok jest chyba najczęstszym synonimem chmury, ale w jego etymologii kryje się dużo sensów, których sobie dziś nie uświadamiamy.
0: Jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje, kalendarium, wiersz na dzień dobry, przegląd prasy dziś w wydaniu Katarzyny Hegmajer-Kwiatek oraz nasza płyta tygodnia, Musique du Cinéma. Tak w skrócie wygląda nasz środowy poranek do godziny 9:00.

0: pełne lekkości rondo z sonatiny G-dur Karla Czernego w interpretacji pianisty Martina Jonesa. Prawie kwadrans po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Dwa lata temu w wypadku samochodowym zginął operator filmowy Arkadiusz Tomiak, dwukrotny laureat Nagrody Filmowej Orzeł za zdjęcia do filmów Obława i Karbala. Z kolei 5 lat temu rękopis Balladyny Juliusza Słowackiego z 1834 roku został wpisany na polską listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Sam rękopis znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej. A co jeszcze wydarzyło się 10 czerwca?
2: Jestem bardzo ciekawa, od czego państwo zaczęliby podróż o poranku. Casa Mila, czy może bardziej Sagrada Familia? Tak czy siak, oba obiekty stworzył zmarły równo 100 lat temu Antonio Gaudí, wybitny hiszpański architekt, związany oczywiście z Barceloną. Dlaczego to nieoczywista postać? Tłumaczy profesor Marta Leśniakowska.
3: Dochodzenie do historii sztuki i do historii architektury trwało dość długo, ponieważ jego wyjątkowe dzieła przez bardzo długi czas nie znajdowały właściwego odbiorcy i właściwej interpretacji.
2: Równo 100 lat temu zmarła ta nieodgadniona postać, czyli Antonio Gaudí. A w dniu śmierci tego twórcy obchodzimy także Światowy Dzień Secesji. 96 lat temu na świat przyszedł pisarz, poeta, krytyk literacki i publicysta Jacek Trznadel. Tak opowiadał o poezji Bolesława Leśmiana, którą czytał tuż po wojnie.
4: Ja zetknąłem się po raz pierwszy z poezją Leśmiana w wyborze dokonanym przez Stapa w 1947 roku. Ale wydaje mi się, że prawie natychmiast, jako jeszcze uczeń liceum, pobiegłem do księgarni, bo biegałem w ogóle do księgarni, dawałem lekcje i za zarobione w ten sposób pieniądze kupowałem książki. I kupiłem ten wybór i muszę powiedzieć, od razu się zachwyciłem czymś, o czym jakby wiedziałem i czułem, że ja z czymś podobnym w poezji polskiej się nigdy nie stykałem.
2: I przechodzimy do zagadnień muzycznych, których dziś w kalendarium nie brakuje. Była już architektura, była poezja. Czas na Violette Villas. Artystka urodziła się 88 lat temu.

0: Głos. No więc ja wiedziony ciekawością zjawiłem się tam. Ona otworzyła gardło, wydała z siebie dźwięk. No i ja padłem prawie z wrażenia. Wiedziałem, że to jest coś.
1: Ale jak się okazuje, w kalendarzu 10 czerwca urodziło się więcej gwiazd polskiej estrady. Wśród nich jest Anna Jantar. Dziś zdmuchnęłaby 76 świeczek na torcie.
2: Po ukończeniu właśnie szkoły podstawowej muzycznej pojechałam niedaleko Poznania nad jezioro, na taki biwak. I tam śpiewałam sobie właśnie różne takie piosenki przy ognisku. Poznałam wówczas takiego chłopca, który zakładał zespół. Wtedy była moda na takie amatorskie zespoły bitowe, młodzieżowe. Zaproponował mi udział w tym zespole. To znaczy chciał, żebym była wokalistką.

0: i pozostajemy przy tematach muzycznych, ale ze sceny rozrywkowej przenosimy się raczej do filharmonii. 45 lat kończy dziś skrzypek Jakub Jakowicz, znany jednak nie tylko jako skrzypek, ale także jako profesor.
1: To opowiadanie innym ludziom o tym, co jest we mnie, jaki mam pomysł na muzykę, jednocześnie jakoś rozwija, no bo właśnie trzeba to ująć w słowa i trzeba gdzieś tam znaleźć język, żeby to przekazać. Ale myślę, że miałem takie etapy w tym uczeniu i na początku gdzieś tam starałem się po prostu stworzyć innych Jakubów Jakowiczów, co czasami też moi wspaniali, inteligentni studenci umieli mi jakby pokazać, że, i nawet opowiedzieć o tym. Więc myślę, że bardzo dużo się dzięki nim nauczyłem też tego, w jaki sposób uczyć.
2: Najważniejsze wydarzenia i kilka ciekawostek z 10 czerwca przedstawiła w naszym kalendarium Maria Czok. A my dodajemy jeszcze jedną muzyczną rocznicę, bo 73 lata temu zmarł Grzegorz Fitelberg, kompozytor, dyrygent i organizator życia muzycznego. Jedna z najważniejszych postaci muzyki polskiej okresu międzywojennego i po II wojnie światowej. Oto jedna z jego kompozycji.

0: fragment pierwszej symfonii e-moll Grzegorza Fittelberga grała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza. Dwójkowy poranek, 25 minut po szóstej. Z miejsca, w którym stoisz, to jest, proszę Państwa, tytuł wystawy, którą można oglądać w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej. Na ekspozycji znalazły się prace m.in. Zuzanny Bartoszek, Przemka Branasa, Wilhelma i Janki Sasnalów, czy Franciszki i Stefana Temersonów. Tytuł wystawy nawiązuje do dawnej kawiarni Marysieńka, modernistycznego wnętrza z lat 60., które mieściło się niegdyś w jednym z dzisiejszych oddziałów galerii CSW w samym sercu głównego miasta. Kawiarnia była jednym z najbardziej rozpoznawalnych lokali powojennego Gdańska. Stała się szybko centrum życia towarzyskiego i artystycznego, bo odbywały się w niej i koncerty jazzowe, i dancingi, wieczory literackie, pokazy mody, prezentacje sztuki, a także miejskie uroczystości, w tym na przykład inaugurację Jarmarku Dominikańskiego. Jej historia oraz zapisane w niej ślady codzienności stają się punktem odniesienia i inspiracją do pracy z miejscem, tak podkreśla kuratorka wystawy Gabriela Warzycka-Tutak.
1: Historia tego miejsca była dla nas jakby takim kluczowym momentem w rozpoczęciu pracy i też rozumieniu tytułu wystawy. Twórcy zaproszeni do wystawy bardzo różnie jakby odnoszą się do tego tytułu. Niektórzy bezpośrednio faktycznie osadzają swoją pracę w historii Marysieńki. Niektórzy dialogują z rzeczywistością, czasem i miejscem, w którym stoją jako twórcy względem rzeczywistości, względem teraźniejszości, żeby móc mieć większe pole rozmachu, gdzie w 95% prace są pracami nowymi, realizacjami, które powstają do tej wystawy. Dla artystów jest to sytuacja bardzo atrakcyjna, dla odbiorców też jakiś tam moment zaskoczenia.
0: Wystawę z miejsca, w którym stoisz, można oglądać w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej do 27 września, a ta ekspozycja prezentowana jest w dwóch oddziałach Centrum Sztuki, przy ulicy Szerokiej i ulicy Piwnej, oczywiście w Gdańsku.

0: Allegro con Spirito z piątego koncertu organowego G-moll Tomasa Arna grał Andrzej Szadejko na organach Kościoła Świętego Jana w Gdańsku. Towarzyszył mu Goldberg Barok Ensemble. Środowy poranek dwójki, minęła 6:32.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Do moich najgłębszych przeżyć poetyckich na zawsze należeć będzie wspomnienie tych momentów, kiedy Leszek mówił wiersze. Tak pisał Jarosław Iwaszkiewicz. Leszek Serafinowicz, który przybrał pseudonim Jan Lechoń, był wspaniałym recytatorem poezji. Jak dalej wspomina jego przyjaciel z grupy Skamander, potrafił mówić wiersze z pamięci całymi godzinami i całymi nocami w różnych miejscach. Przy stoliku w Ziemiańskiej, podczas spacerów Nowym Światem, na ławce w Paryżu, a także w Zakopanem z Giewontem w tle. Szczególnie upodobał sobie recytację utworów poetów romantycznych. Do jego ulubionych twórców należał Cyprian Kamil Norwid. Temu poecie poświęcił jeden ze swoich wierszy z wydanego w 1942 roku tomu Lutnia po

0: Bekwarku. Wiersz Jana Lechonia czyta Krzysztof Gosztyła.
1: Norwid. Imię twoje jak czarne i strzeliste cyprysy, a wkoło greckie kolumny. Słowa twe, odskrobane starożytne napisy. Ty, dumny. Gdzie idziesz, głęboki aksamit traw, malachitowy. W ręku twoim księga praw, sowa u głowy. Historia układa fałdy swych szat nad wodami potoku. Kraj nasz, ziemia, tysiąc lat jednego roku. Skąd masz róże? Ziemia leży śniegiem pokryta. Idziesz, gdzie Kopernik w szubie, w mróz na wieży, z gwiazd czyta.
0: Ja tylko przypomnę, że wierszy Jana Lechonia słuchamy w tym tygodniu w porankach w 70. rocznicę śmierci poety. Jutro zaprezentujemy wiersz zatytułowany Od żalu nie uciekniesz. A przed nami muzyka Fryderyka Chopina i legenda polskiej pianistyki.

0: było słynne Impromptu Cismol opus 66 Fryderyka Chopina, znane również jako Fantazja Impromptu. Usłyszeliśmy historyczne nagranie Haliny Czerny-Stefańskiej z IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie z 1949 roku. Poranek dwójki za 21 minut siódma, choć stulecie Teatru Polskiego Radia świętowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, to jubileuszowe obchody wciąż mają swój ciąg dalszy. Do rąk czytelników trafia właśnie obszerna publikacja dokumentująca 10 dekad historii tej wyjątkowej sceny. 100 lat Teatru Polskiego Radia, twarze Teatru Wyobraźni. To jest jubileuszowa księga autorstwa Tomasza Lerskiego i Janusza Kukuły. Wczoraj odbyło się premierowe spotkanie. Na miejscu była Alicja Michalska.
1: Jak mówi jeden z autorów, publikacja miała być nie tylko spisem ważnych momentów, ale przede wszystkim oddaniem hołdu tej cenionej i ważnej instytucji.
2: Książka to jest przede wszystkim manifestacja nadziei ludzi, aktorów, to głównie związanych z Teatrem Polskiego Radia. Nadzieja polegająca na tym, że no po prostu wierzymy, że ten teatr będzie dalej istniał, prawda?
1: Mówi Tomasz Lerski, współautor książki, historyk kultury i dziennikarz.
2: Każda wypowiedź, ponieważ to jest podtytuł tej książki, to są twarze Teatru Wyobraźni, a zatem są to wypowiedzi ludzi, którzy to miejsce tworzą, więc każda z tych wypowiedzi kończy się jakimś przesłaniem wyrażającym przede wszystkim nie tylko nadzieję, ale nawet pewność, że to miejsce musi istnieć i muszą się znaleźć oczywiście i pieniądze, i odpowiednie kadry, które to miejsce będą utrzymywać dalej, ponieważ jest to najpiękniejsza i najwspanialsza instytucja, czy też redakcja, precyzując, Polskiego Radia. To jest najpiękniejsze, co w Polskim Radiu się tworzy. Najważniejsze to właśnie jest teatr radiowy, Teatr Wyobraźni. Tak też ja w to wierzę, że po prostu Teatr Polskiego Radia wytworzył pewne nawyki, wytworzył pewne potrzeby. Jest to jednak 100 lat i na słuchawisk słuchali nasi rodzice i dziadkowie i tak dalej, i tak dalej. To być może nie poszło zupełnie w eter, bez śladu i po prostu przeminęło, ale jednak wytworzyło coś. To stwarza coś trwałego w nas po prostu, jakąś potrzebę. Bez czegoś po prostu nie możemy żyć, brakuje nam czegoś. To są nasze prywatne też rytuały, takie domowe, czyli właśnie do tego też należy włączenie radio o odpowiedniej godzinie i posłuchanie spektaklu radiowego. Myślę, że to są potrzeby jakby niezbywalne i nie do unicestwienia przez jakieś koniunktury takie czy inne. To w nas po prostu jest i będziemy chyba walczyli, jeśli trzeba będzie, o to, aby to miejsce istniało. Rola Teatru Wyobraźni jest oczywiście ogromna właśnie w rozwijaniu wyobraźni, czyli tego, czym ten teatr służy, ale rzeczywiście to jest misja, która, jak mi się wydaje, jest spełniana w niemalże 100%. Nie myślę, że ktoś jest niezadowolony, czy ktoś może być niezadowolony ze słuchania i ze swojej oceny, prawda, odbioru słuchowisk Polskiego Radia. Te słuchowiska zawsze stoją na jakiejś artystycznej wyżynie. No i jest to coś, czym na pewno możemy się pochwalić. Jakaś taka wspaniała oaza kultury, pięknego słowa, poprawności językowej w oceanie kultury różnej, bo kultura to jest pojęcie bardzo szerokie dzisiaj.
1: Z okazji jubileuszu stulecia Teatru Polskiego Radia książka oddaje głos jego obecnym i najbardziej cenionym twórcom, którzy zapisali się w pamięci pokoleń słuchaczy. Album zawiera obszerne wypowiedzi pisarzy, kompozytorów, satyryków, poetów i reżyserów na temat historii Teatru Polskiego Radia, ale także ich pracy twórczej dla tej instytucji, która dla niejednej osoby była tak

0: Także domem.
1: Książka, no to są wypowiedzi aktualnie żyjących i aktualnie współpracujących z Teatrem Polskiego Radia twórców, wykonawców, czyli oczywiście przede wszystkim aktorów i aktorek, bo to są najważniejsze osoby dla teatru radiowego, to jest zrozumiałe, ale także ludzie, których może wiadomo, że nie widać, ale także może ich o nich nawet nie słychać za bardzo, czyli autorzy, reżyserzy, adaptatorzy, tak zwani oprawcy muzyczni i tak dalej, i tak dalej. Ludzie w ogóle z realizacji, czyli ludzie zajmujący się techniką radiową. To powiedzenie o wszystkich ludziach, którzy je tworzą, którzy w nich biorą udział, no jest po prostu misją wykonalną. Stwierdziliśmy, że trzeba po prostu zaprosić do wypowiedzi te osoby, które aktualnie tworzą teatr radiowy, bo wszystkich niestety na przestrzeni wieku całego no nie zdołamy zgromadzić, więc byłoby to po prostu niemożliwe do przeprowadzenia. Natomiast ci, którzy są dzisiaj, kiedy mamy to stulecie, czyli w roku 2024 i 2025, bo wtedy trwała praca nad książką, no to są jakąś wykładnią tego, jaki ten teatr jest dzisiaj. Dzisiaj w stulecie to jest nasz teatr, który powstaje właśnie na naszych uszach i oczach. Teatr, który nam służy, który jest częścią nas. Dlatego myślę, że takie spojrzenie na stulecie no jest jedyne z możliwych, aby rzeczywiście było no nie tylko uczczeniem stulecia, ale także pokazaniem naszego wkładu ludzi tu i teraz żyjących no w tę tradycję teatru wyobraźni.
0: O wspomnienie na temat radiowego teatru wyobraźni poprosiłam także Krzysztofa Gosztyłę, aktora teatralnego i filmowego, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Teatrze Polskiego Radia, a także na polskiej scenie dubbingowej.
2: Teatr Polskiego Radia, który znałem, to przede wszystkim było miejsce spotkań. Miejsce spotkań, jak słusznie powiedziała tego wieczoru Ewa Domańska, z wielką literaturą. I to niezwykle pociągało, bo można było się z nią spotykać licznie, rozlicznie i w towarzystwie kolegów, z którymi w żaden inny sposób by się człowiek nie spotkał. Ale też miejsce spotkań z wybitnymi twórcami. Ale to byli wielcy kompozytorzy, wielcy pisarze, tekściarze i tak dalej, i tak dalej. Bo to było miejsce spotkań i takich działań można było przeżyć w roku, załóżmy, że 50, prawda? Teraz jeżeli połowa z nich była związana z wybitną literaturą, to musiałaby pani, nie wiem, 100 lat żyć, żeby w teatrze z deskami, takim stacjonarnym, spotkać się z materią tylu wybitnych twórców. No to było niezwykłe, zupełnie niezwykłe.
0: Więcej podobnych wspomnień znajduje się w jubileuszowej książce pod tytułem 100 lat Teatru Polskiego Radia 1925-2025 Twarze Teatru Wyobraźni.
3: Tysiące realizacji, niezliczone grono artystów, a to tylko niewielki fragment historii Teatru Polskiego Radia, który od 100 lat pokazuje, że teatr radiowy nie potrzebuje kurtyny ani sceny, by pobudzać wyobraźnię. Tak też będzie w najbliższą sobotę, kiedy zaprosimy Państwa na słuchowisko Stefana Zweiga Amok w reżyserii Janusza Kukuły i realizacji akustycznej Andrzeja Brzoski. To jest opowieść o lekarzu uwikłanym w dramatyczne wydarzenia, rozdartym między zawodowym obowiązkiem a własnymi emocjami. Historia pełna napięcia, tajemnic i psychologicznej głębi z udziałem m.in. Krzysztofa Gosztyły, Doroty Landowskiej, Jarosława Gajewskiego i Henryka Bołkołowskiego. Słuchowisko w dwójce, jak zawsze, w najbliższą sobotę o godzinie 19:00.

0: To było finałowe rondo z pierwszego koncertu na dwa klarnety Essydur Franza Krumera. Partie solowe wykonali Paolo Beltramini i Corrado Giuffridi, a towarzyszyła im orkiestra Szwajcarii Włoskiej pod dyrekcją Howarda Griffitha. Środowy poranek dwójki za 9 minut siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: Najwyższa pora na kolejną językową opowieść doktora Agaty Chonci. Tym razem będzie o obłokach, które od wieków unoszą się nie tylko nad naszymi głowami, ale także w języku i literaturze.
2: Kojarzą się niewinnie z barankami, dyziem marzycielem i fantastycznymi kształtami na lazurze nieba. W tej sielskiej wizji utwierdzał nas Adam Mickiewicz, który opiewał obłok na kształt rąbkowych firanek. A jednak, gdy sobie przypomnimy miłoszowe, straszne obłoki, białe i milczące, wychodzimy nieco, powiem z przekąsem, ze strefy komfortu. I mam nadzieję, że słyszą Państwo przy okazji, jaki ta kalka wywołuje dyskomfort językowy. Sam obłok jest chyba najczęstszym synonimem chmury, ale w jego etymologii kryje się dużo sensów, których sobie dziś nie uświadamiamy. Pierwotnie obłok to coś, co obleka, a więc powleka, pokrywa, zasłania, domyślnie niebo. Choć dziś, mówiąc o obłokach,

0: Myślimy przede wszystkim o lekkich, białych i puszystych chmurkach. Dla naszych przodków obłoki były po prostu chmurami, nawet ciężkimi i czarnymi. Co więcej, mgielne zasłony oblekające rzeki, stawy, łąki i drogi również nosiły miano obłoków. Podobnie jak tłumy, chmary, nagromadzone mnóstwo czegoś. Do dziś zresztą mówimy o obłokach kurzu, śniegu czy dymu papierosowego. Jak zatem to się stało, że obłok, ten na niebie, obrósł lżejszymi skojarzeniami niż na przykład chmura? Bo że tak jest, nie mamy wątpliwości. Frazeologia dowodzi jasno, że obłoki kojarzymy z marzycielstwem. Ten, kto spada z obłoków na ziemię, boleśnie się styka z niemiłą rzeczywistością. Doświadcza jej w nieprzyjemny sposób. Wolałby zapewne bujać w obłokach, czyli pogrążać się w marzeniach, daleko od realnego życia. A jeśli już koniecznie musi go dotknąć, zapewne wolałby sam zejść z obłoków na ziemię, niż aby ktoś go z tych obłoków na ziemię miał strącić. Bo wyrywać kogoś ze świata marzeń, proszę Państwa, to okrucieństwo. I myślę, że właśnie ta tęsknota za pięknym, wyobrażonym, kolorowym, łagodnym światem sprawiła, że tak ochoczo zagłębiamy się choćby w ten opis znany z Księgi XII Pana Tadeusza. Na zachód obłok na kształt rąbkowych firanek, przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy, po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy, jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał, aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał. Tak się stanie, ale dopiero wieczorem. Tymczasem jest ranek i mówię Państwu do usłyszenia.
1: Pożegnała Państwa dr Agata Honcia, recytująca dziś o poranku Mickiewicza. Kolejne spotkanie z naszą językoznawczynią w najbliższy poniedziałek. A przed nami do siódmej prawdziwa gratka dla miłośników gitary, bo to spotkanie trzech wirtuozów tego instrumentu, Aldi Meola, Paco de Lucia i John McLaughlin we fragmencie legendarnego koncertu z San Francisco z grudnia 1980 roku.

0: Autopromocja.
1: Zaczynała w krakowskim Teatrze Stół, później występowała w Teatrze Bagatela, a w tym roku mija 40 lat, odkąd została aktorką Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Lidia Bogaczówna, a w zasadzie Lidia Danuta Bogacz-Popiel. Jej znak rozpoznawczy to humor.
2: Mam jedno zawodowe marzenie. Bardzo chciałabym, żeby wyszła moja książka, którą napisałam. Nazywa się to Słowo daje, czyli rzemiosło i słowo w służbie prawdy. A po śmierci mojej na pewno wydadzą.
1: Na spotkania z aktorką Lidią Bogaczówną zapraszamy w zapiskach ze współczesności od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Właśnie minęła 7.
4: 2. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.
3: A my witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy Państwu towarzyszyć do 9.
5: Poranek 2.
3: Mamy środę, 10 czerwca, 161 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zajdzie o 20:56. Dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Bogumił, Cecylia, Diana, Edgar oraz Małgorzata. Wszystkiego najlepszego również od 2. Ze świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Heraldyki, przypominający o tradycji herbów i symboli. Obchodzimy także Światowy Dzień Secesji, poświęcony jednemu z najbardziej dekoracyjnych stylów w dziejach sztuki, a także Dzień Mrożonej Herbaty, który doskonale wpisuje się w atmosferę czerwcowego poranka. I czas na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Justyna Piernik.
6: Dzień dobry Państwu. Unikatowy królewski egzemplarz statutu łaskiego wystawiono w Warszawie. Jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury prawnej i sztuki drukarskiej prezentowany jest w 520. rocznicę jego publikacji. Statut łaskiego to świadectwo ambicji państwa polskiego, które chciało budować wspólnotę opartą na jasnych zasadach, powiedziała podczas wernisażu minister kultury Marta Cienkowska.
7: Kiedy statut został opublikowany w 1506 roku, był przedsięwzięciem niezwykle nowoczesnym. Dzięki drukowanym egzemplarzom najważniejsze akty prawne mogły trafić do sądów, urzędów i kapituł katedralnych. Prawo stało się bardziej dostępne, jego stosowanie po prostu bardziej jednolite. I dziś mogliśmy powiedzieć, że był to jeden z pierwszych kroków w stronę powszechnego dostępu do wiedzy, ale także do informacji publicznej. Statut łaskiego jest nie tylko świadectwem historii prawa, jest też po prostu wybitnym dziełem sztuki.
6: Na wystawie pod tytułem Statut łaskiego, zabytek i dzieło sztuki można oglądać także inne cenne dokumenty i pieczęcie. Ekspozycja w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie będzie czynna do 26 czerwca. Balet i orkiestra Opery Krakowskiej wystąpią w Operze Narodowej w Bukareszcie. Krakowscy artyści pokażą w stolicy Rumunii spektakl Igraszki miłosne Carmen.

0: Zanim artyści wyruszą w trasę, balet będzie można dziś zobaczyć w Krakowie. To muzyczny kolaż utworów m.in. Georgesa Bizeta i Manuela Defai w reżyserii i choreografii Jacka Tyskiego. Jak mówi, opowieść o pięknej, niezależnej i namiętnej kobiecie chciał pogłębić psychologicznie.
1: Pokusiłem się tutaj pomyśleć o dzieciństwie Carmen, więc w pierwszej części zwołaczymy dzieciństwo Carmen. Druga część to aranżacja muzyczna Bizeta, aranżacji Szczedrina tak naprawdę. I zobaczymy tutaj już historię igraszek miłosnych, skąd ten burzliwy temperament Carmen wynikał, więc tutaj wprowadzenie pierwszego aktu jej dzieciństwa. Wspaniałe obrazy i bardzo dużo tańca.
0: Igraszki miłosny Carmen dziś o 18.30 w Operze Krakowskiej. Świńskie opowiastki, w których Tlisio i Zanziba odwiedzają smoka. To tytuł wystawy w Centrum Kultury w Lublinie. Autorem prac jest Tomek Sikora, jeden z najbardziej znanych polskich fotografów, którego prace od lat są prezentowane w kraju i za granicą. Zdjęcia powstały podczas dwutygodniowego pobytu w Australii z moim przyjacielem, mówi autor.
2: Nie chcieliśmy sobie robić zdjęć takich banalnych jako turyści, którzy odkrywają te rzeczy, tylko po prostu przebraliśmy się symbolicznie za dwie świnki. Założyliśmy ryjki gumowe. Moja ukochana teściowa uszyła nam stroje. Do pasa były przypięte takie kompletnie niepotrzebne nikomu przedmioty, jak rękawica bokserska, jak stara latarka, jak łapka na muchy. I tak podróżowaliśmy. No i wypisane nasze imiona, bo wtedy ja nie byłem Tomkiem, tylko byłem Tlisio. A Bartek był Zanziba.
0: Wakacyjna wystawa Tomka Sikory w Centrum Kultury w Lublinie pozostanie do 3 sierpnia. Ważna chwila w dziejach najsłynniejszej świątyni na świecie. Papież Leon XIV weźmie udział w ceremonii otwarcia wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Uroczystość przypada dokładnie w 100. rocznicę śmierci legendarnego architekta Antonia Gaudiego. Budzi kontrowersje wśród separatystów.
3: Część działaczy na znak protestu nie bierze udziału w uroczystościach. Inni zapowiedzieli protesty i powitanie Leona XIV gwizdami i morzem Estelades, czyli nieoficjalnych flag Katalonii. Sam papież w czasie modlitwy w katedrze wygłosił część kazania po katalońsku. Barcelona jest nazywana głową i stolicą Katalonii. To nadaje tej wspólnocie, wam wszystkim, mieszkańcom Barcelony i Katalończykom, szczególne powołanie i odpowiedzialność, byście z pomocą Boga stawali się budowniczymi jedności. Leon XIV po wyjściu ze świątyni pozdrowił także po katalońsku zgromadzony tłum. Papież przybył do Barcelony między innymi na inaugurację najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Poświęci wieżę mierzącą 172,5 metra, zwieńczoną 200-tonowym krzyżem, będącym też tarasem widokowym. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Kolejne wiadomości kulturalne o 9.00.

0: pogoda.
1: Dziś warto mieć pod ręką parasol. W całym kraju będzie pochmurno, a miejscami pojawi się deszcz. Najwięcej opadów prognozowanych jest na południu, gdzie może padać dość intensywnie. Po południu na północnym zachodzie i południowym wschodzie możliwe są burze. Na Podkarpaciu lokalnie może pojawić się także grad. Temperatura maksymalna nad morzem i na południu od 15 do 17 stopni, w centrum około 20, a najcieplej będzie na wschodzie. Wschodzie i południowym zachodzie, tam termometry mogą pokazać nawet 24 stopnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę.
2: Reklama.
3: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia

0: Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: W świecie lajków, internetowej kreacji i perfekcyjnych kłamstw, kim jesteśmy naprawdę? Dwie kobiety, dwa światy, jedna walka o wolność. Polski Balet Narodowy zaprasza na Urojenia, autorski spektakl Izadory Weiss o pragnieniu, pożądaniu i granicach wolności. Manifest kobiet, które odważają się wybierać własną drogę, nawet jeśli budzi sprzeciw. Premiera 11 czerwca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i Wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
7: Reklama.
8: Środowy poranek dwójki, prawie 11 minut po siódmej. Na Państwa czeka już nasza płyta tygodnia zatytułowana Musique de Cinema. Na tym albumie francuska orkiestra Uncila wraz z gronem znakomitych solistów sięga po muzykę klasyczną, która zyskała nowe życie na ekranie i pojawiła się w filmach fabularnych. Całością kieruje francuska dyrygentka Laurence Equilbé. No i by ten album zdobyć, wystarczy wysłać do nas zgłoszenie mailowe poranek@polskieradio.pl i mieć odrobinę szczęścia, albo sobie trochę pomóc krótkim uzasadnieniem w mailu. A naszą nagrodą dodatkową jest w tym tygodniu płyta z muzyką Astora Piazzolli w interpretacji akordonisty Klaudiusza Barana i orkiestry Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka. Tymczasem przed nami klasy z ekranu.

0: To było przybycie królowej Saby z oratorium Solomon Jerzego Fryderyka Händla z naszej płyty tygodnia Musique de Cinema w nagraniu Ensila Orchestra pod dyrekcją Laurence Equilbé. No a skoro taki tytuł ma ten album, to muszę dodać, że ten utwór wykorzystano w filmie biograficznym Davida Finchera The Social Network z 2010 roku, który oczywiście opowiada o powstaniu słynnej platformy Facebook. Pojawia się także w brytyjskiej komedii Cztery wesela i pogrzeb z 1994 roku. Ten album może być Państwa. Wciąż czekamy na zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Jest kwadrans po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o najciekawszych serialach czerwca. Opowie o nich filmoznawca Maciej Kędziora, a będzie mowa m.in. o Spider-Noir, osadzonym w Nowym Jorku lat 30. mrocznym serialu z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji pisarza i tłumacza Jula Łyskawy.
2: Jest przedziwna, jest bardzo malarska, pokazuje nam problemy jednostki w świecie końca lat 60.
0: Cóż to za propozycja, wyjaśni się za pół godziny, a po ósmej opowiemy o programie warszawskiego festiwalu Centralny Plac Muzyki.
3: To 14 koncertów wyjątkowych, bo to jest od koncertów z wirtuozami pianistyki, po operę, operetkę, spektakle muzyczne czy musicale.
0: Zaprosimy też Państwa do Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu na Festiwal Teatru na Faktach Poziom Zero. A już za chwilę zanurzymy się w lekturę środowej prasy. Dziś wspólnie z Katarzyną Hagmajer-Kwiatek.

0: Drugi taniec słowiański e-moll Antonina Dworzaka, muzyka, w której kompozytor połączył słowiańską melodyjność z charakterystyczną dla siebie liryką, grała Orkiestra Filharmonii Czeskiej pod kierunkiem Jerzego Belohlavka. 21 minut po siódmej.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu zapowiadana Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co dziś ciekawego przynosi nam prasa?
2: Było w kalendarium, było w wiadomościach, jest i w prasie. Stulecie śmierci Antoniego Gaudiego i o tym pisze Anna Krajkowska w Gazecie Polskiej Codziennie, przypominając zarówno sylwetkę architekta, tragiczne okoliczności jego śmierci, jak i oczywiście nadmieniając o tej bardzo istotnej mszy, którą będzie dzisiaj celebrował Leon XIV w Bazylice Sagrada Familia, poświęcając, czy konsekrując najwyższą wieżę tego kościoła.
0: To jest najwyższa wieża na świecie.
2: Aż tak, tak, kościelna.
0: Tak.
2: Niesamowite. Zresztą możemy tutaj też w gazecie zobaczyć z bliska zdjęcie z przybliżenie krzyża, który wieńczy tę wieżę. No, jest to wspaniałe miejsce. Kto nie był, temu zawsze warto zachęcić, żeby przynajmniej będąc w Barcelonie nie ominął Sagrady Familii. Przeczytam fragment tego, co pisze Anna Krajkowska. Kamienne drzewa wyrastające ku niebu, secesyjne wieże przypominające zamki z baśni, mozaiki mieniące się tysiącem barw, trudno uwierzyć, że świat

0: Antoniego Gaudiego powstał nie na kartach fantastycznej opowieści, lecz w sercu Barcelony. Dziś dokładnie 100 lat po śmierci katalońskiego architekta jego największe dzieło przeżywa historyczny moment. Papież Leon XIV poświęci najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia, świątyni, której Gaudi oddał połowę swojego życia. Właśnie o tym życiu trochę jest, ale także o trudnych dziejach kończenia budowy, która cały czas jeszcze nie została ukończona, zwłaszcza w czasie wojny domowej, kiedy zniszczono wiele dokumentacji i planów sporządzonych jeszcze właśnie przez Gaudiego, no ale jak się wydaje od początku XXI wieku sprawa idzie ku lepszemu. Obszerny artykuł na temat Gaudiego i Sagrady Familii, zatytułowany zresztą Gaudi, Boży Architekt, w Gazecie Polskiej codziennie.
1: Ja myślę, że dziwnie będzie pojechać do Barcelony i Sagrada Familia będzie już ukończona.
0: To
1: dopiero
0: jeszcze nie prędko.
1: Za parę lat, bo jeszcze tam prace trwają dookoła. Jeszcze jest problem ze schodami, protesty mieszkańców i tak dalej. O tym oczywiście państwa informujemy. No ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że Sagrada Familia jest ukończona.
0: Bez dźwigów, bez żurawi, prawda? No, a ja chciałabym tego doczekać. Natomiast skoro już mówimy o wybitnościach, to zaglądamy teraz do Gazety Wyborczej i tutaj Wojciech Szot omawia pierwszą laureatkę tegorocznej 19. Nagrody Literackiej Warszawy. Tytułem warszawskiej twórczyni 2026 roku została uhonorowana Małgorzata Szejnert. Masz jakieś ulubione reportaże tej wybitnej autorki?
1: Bardzo lubię tę książkę o Zanzibarze.
0: A właśnie to jest jedna z trzech, które również Wojciech Szot wymienia. Dom Żółwia Zanzibar. Niewielka wyspa u wybrzeży Afryki Wschodniej to główny bohater książki, a zarazem miejsce dotknięte wielkimi procesami historycznymi. Centrum handlu niewolnikami, ważny punkt rywalizacji mocarstw kolonialnych, miejsce rewolucji politycznych, a dzisiaj ekspansji przemysłu turystycznego. Szejnert prowadzi czytelnika przez niemal 200 lat historii wyspy, splatając fakty historyczne z losami konkretnych ludzi. To, co mnie zainteresowało w tekście Wojciecha Szota, to właśnie taka króciutkie przypomnienie tej specyfiki i jej źródeł polskiego reportażu. Szczegół, którego nie wyłapie cenzor. Skoro nie można było pisać w ogóle, pisano o szczególe. To zdanie wypowiedziane przez Małgorzatę Szejnert przytacza Mariusz Szczygieł we wstępie do ostatniego wydania zbioru reportaży My, właściciele Teksasu. Na podobną sprawę zwrócił uwagę Maciej Siembieda, który zanim stał się słynnym autorem kryminałów, był uznanym reporterem. W książce Reportaż po polsku pisał: zagraniczni kuzyni zawsze relacjonowali rzeczywistość taką, jaka była. Prosto i bez podtekstów. Reporter jechał i przywoził czytelnikowi prawdę. Polski reporter tę samą prawdę przemycał. Przywoził tekst zaszyfrowany, nietykalny dla cenzury, ale zrozumiały dla wszystkich. Jeśli zatem zastanawiają się państwo, skąd w tak zwanej polskiej szkole reportażu zamiłowanie do szczegółu, to odpowiedź jest już na wyciągnięcie ręki. Szczegół interesował Szejnert, ale zawsze w połączeniu z opowieścią, która jednocześnie mówi o losie zwykłego człowieka i tym, co nazywamy czasem wielką historią. Takie trzy reportaże chciałbym państwu polecić. No i obok tego wspomnianego przez ciebie Domu Żółwia Zanzibaru, Śród żywych duchów, czyli bardzo wczesna książka jeszcze z lat 80. Małgorzaty Szejnert, w której rozpoczęła śledztwo mające dać odpowiedź na pytanie, co się stało z ciałami więźniów komunistycznego reżimu, między innymi Pileckiego czy Fildorfa Nila, a także Wyspa Klucz poświęcona Ellis Island, czyli tej wyspie, przez którą przeszła ogromna część imigrantów ze Starego Świata do Stanów Zjednoczonych.
1: To druga moja ulubiona książka.
0: No widzisz, macie podobny gust z Wojciechem Szotem. Jeśli są państwo ciekawi nominacji do 19. Literackiej Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy w dziedzinie prozy, Weronika Murek-Urodziny, Maciej Sieńczyk, Pijaczek, Szczepan Twardochnul, poezja Kamila Janiak, Dziwne Dziewczyny, Justyna Kulikowska, Wnyki dla Światła i Marcin Mokry, Solarysze. No i jeszcze tutaj z pięciu kategorii jedną wspomnę, książkę o tematyce warszawskiej, bo tu też dobra proza. Paweł Kozioł Azart, Stanisław Ubiński, Drugie życie czarnego kota i Krzysztof Mordyński, MDM, Marszałkowska, Dzielnica Marzeń.
1: Ale czarny kot oczywiście warszawski.
0: Tak, warszawski, chociaż to tak naprawdę wieloznaczny też. Czarny kot, a zaraz obok Jarek Szubrycht pisze o Susan Wedze w związku ze zbliżającym się w lipcu jej koncertem w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

0: żebyśmy może jeszcze kwestie dzienników w tym pierwszym przeglądzie domknęli. Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawną, to tutaj właściwie tylko jeden tekst, wydaje mi się, z punktu kulturalnego, a może nawet kulturowego interesujący. Marcin Kubę w dziale opinie pisze o bardzo ciekawym, znanym już zjawisku związanym ze sztuczną inteligencją. Jest przełamanie. Nie chodzi o tenis, tylko o dane na temat internetu. Otóż po raz pierwszy w historii, jak donosi firma technologiczna Cloudflare, większość monitorowanego przez nią ruchu internetowego wygenerowały maszyny 57,4%, a nie ludzie 42,6%. Wynik jest trochę ustawiony pod tezę, bo przecież są przestrzenie, w których człowiek absolutnie dominuje w sieci. Choćby w komunikatorach czy streamingu. Jednak news zadziałał na wyobraźnię. Ten przełom to oczywiście efekt rewolucji sztucznej inteligencji. Tam, gdzie człowiek w poszukiwaniu informacji zadowoliłby się przejrzeniem jednej lub dwóch witryn, narzędzia typu ChatGPT, Gemini czy Cloud i tak dalej wertują setki, jeśli nie tysiące stron, by wypluć odpowiedź, niezależnie od tego, czy chodzi o dane makroekonomiczne, o zakup wózka dziecięcego czy przepis na sernik. Ale też polski NASK, czyli Państwowy Instytut Badawczy, opublikował raport pod tytułem Paradoks spiskowy. Diagnozuje on m.in. odporność Polaków na dezinformację w sieci. Wyniki są niezwykle intrygujące. Po pierwsze, młodzi wcale nie są odporniejsi na dezinformację niż starsi. Przeciwnie, to ludzie w wieku 60+ są bardziej odporni na dezinformację niż ci między 18 a 39 rokiem życia. Drugi ciekawy wniosek jest taki, że czytanie wszystkiego nie chroni przed manipulacją. Sięganie po różnorodne, zarówno skrajne, jak i wyważone opinie wcale nie pozwala odnaleźć złotego środka, tylko zwiększa dezorientację poznawczą. No i trzecia kwestia to znaczenie medium dla wiary w spiski. Najbardziej skuteczne spiskowo są platformy oparte na krótkich materiałach wizualnych i algorytmicznych rekomendacjach. No to tutaj, proszę Państwa, zachęcam raczej do czytania długich artykułów prasowych niż scrollowania, jak to się mówi kolokwialnie, internetu.
1: Pierwsza odsłona przeglądu prasy za nami. Dziękuję bardzo. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek powróci do Państwa za niecałą godzinę.
0: Do usłyszenia.

0: To była Polakka, finałowa część koncertu fletowego Es-dur, Saveria Mercadante w partii solowej James Galloway. Towarzyszył mu zespół i solisti Veneti pod dyrekcją Claudia Scimone. Środowy poranek dwójki, 36 minut po siódmej. W studiu Polskiego Radia w Katowicach jest Maciej Kędziora, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Przed nami czerwcowy przegląd serialowych premier, które warto wpisać na swoją listę do obejrzenia. Zacznijmy może od Legend, brytyjskiego serialu kryminalnego, inspirowanego prawdziwą historią agentów celnych, którzy pod przykrywką przeniknęli do gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii na początku lat 90. No i to jest taka opowieść o podwójnym życiu, z jednej strony o ryzyku i podszywaniu się pod różne tożsamości, ale też o takiej cienkiej granicy między właśnie rolą a własną tożsamością.
1: Zdecydowanie tytuł Legendy nawiązuje właśnie do opowieści, które przyjmują główni bohaterowie po to, by wniknąć w świat przestępczy dwóch miast. Z jednej strony Londynu, z drugiej strony Liverpoolu i przechwycić przemyt narkotyków. W Legendach najbardziej cenię po pierwsze to prawdziwe tło. Zresztą w ostatnim odcinku, nie zdradzając zbyt wiele, wybrzmiewa misja tego serialu. Twórcy chcieli przywrócić i oddać hołd osobom, które z powodów politycznych zostały zepchnięte w cień tej opowieści. I to właśnie ten wątek polityczny w Legendach zaskoczył mnie najbardziej, albowiem od samego początku, od pierwszych scen, nikt nie ma wątpliwości, że to śledztwo i ta wojna z narkotykami, jak szumnie ogłaszała ówczesna brytyjska władza, ma tło polityczne, albowiem rządy Margaret Thatcher podupadały w sondażach, trzeba było sukcesu i tym sukcesem miał być przechwyt narkotykowy i z tego powodu w teren zostają wysłani urzędnicy celni, czyli tradycyjnie nie kojarzylibyśmy ich z działalnością pod przykryciem, bez wielkiego treningu i bez wielkich środków. Jednocześnie ci celnicy odnoszą swoje małe

0: bądź większe sukcesy. Oglądamy to z dwóch perspektyw. Z jednej strony z perspektywy londyńskiej to środowisko przenika Guy, czyli ojciec, mąż, który jednocześnie ryzykuje właśnie tym swoim spokojnym życiem, bo potrzebuje też adrenaliny i wnika w środowiska londyńskie. Z drugiej strony duet Kate i Baileyego, którzy wnikają w środowisko liverpoolskie. I to też, jak Marcinie zauważyłeś, opowieść o dwóch życiach, ale też o ryzykowaniu cudzym życiem, zwłaszcza w wątkach liverpoolskich. Mamy tą świadomość, że za każdym razem, gdy nasi bohaterowie, którym kibicujemy, pozyskują informatorów, jednocześnie ryzykują ich życiem. Plejada brytyjskich gwiazd na ekranie, świetny Tom Burke jako Guy, ale także no, niesamowity jak zawsze Steve Coogan w roli przełożonego naszych urzędników celnych, czyli Dona Clarka, który w terenie wysłużył już swoje lata wcześniej.
1: Jak powiedzieliśmy, to jest historia oparta na faktach, ale na ile twórcy postawili właśnie na taką dokumentalną wiarygodność, a na ile jest to takie atrakcyjnie fabularne?
0: Zdecydowanie stawiają na atrakcyjność fabularną. Mam wrażenie, że ta prawdziwa historia jest tylko inspiracją, która ma przemienić się w bardzo dobry serial infiltracyjny, bo mam wrażenie, że to jest ten gatunek. To nie jest do końca kryminał, to nie jest do końca film akcji, to nie jest do końca thriller. Bardziej mi się to kojarzyło z filmami Martina Scorsese'ego o infiltracjach. Natomiast to, co dodają od siebie twórcy legend, to bardzo dużo brytyjskiego humoru, zwłaszcza uosabianego przez te one-linery, czyli te bardzo kąśliwe puenty Steve'a Coogana wygłaszane na ekranie. Wydaje mi się, że jest tu dystans od historii, ale jednocześnie poszanowanie dla prawdziwych żyć osób, które faktycznie przechwyciły te narkotyki i zginęły gdzieś w tle walki politycznej i tej euforii politycznej ogłaszanej medialnie.
1: Nasza druga propozycja to pełna przyjemność gwarantowana i to ciekawostka, bo czarna komedia i thriller zarazem. Bohaterką jest świeżo rozwiedziona kobieta, która trafia do świata juniorskiej piłki nożnej. No i to z pozoru jest taka zwyczajna rzeczywistość, ale się okazuje, że jest i szantaż, jest tajemnica, jest morderstwo. No i z pozoru niewinna historia rozwiedzionej matki szybko zmienia się w mieszankę thrillera i czarnej komedii.
0: Pełna przyjemność gwarantowana jest moim odkryciem tego miesiąca. Zazwyczaj mówi się o tym okresie w telewizji jako okresie ogórkowym. To streamingi trochę zmieniły tą rzeczywistość, ale masz, Marcinie, rację. To wszystko zapowiada się na prostą dramedy, czyli komedię połączoną z dramatem, obserwowaną przez właśnie pryzmat głównej bohaterki, która walczy o dziecko ze swoim byłym mężem, próbuje się odnaleźć, próbuje sama o sobie stanowić, albowiem mąż ze swoją nową partnerką chcą się wyprowadzić, gdyż ta nowa partnerka dostała bardzo intratną ofertę pracy, zmienić stany, a główna bohaterka chce podążać za swoją córką. Zaczyna brakować jej osób, z którymi może rozmawiać i jedną z tych osób okazuje się być Trevor, z którym rozmawia przez erotyczne kamerki, poza oczywiście uciechami cielesnymi, spędzając głównie czas na rozmowach i opowiadaniu mu o swoim życiu. I w pewnym momencie obserwuje, gdy w trakcie jednej z ich sesji Trevor zostaje zaatakowany, ona zaczyna być szantażowana i na koniec pierwszego odcinka pojawia się ciało i ona jest w samym miejscu akcji. Główną rolę gra Tatiana Maslany, która być może państwu zbyt wiele nie mówi, ale jest to jedna z najwybitniejszych aktorek serialowych, bardzo nieodkryta w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie nagradzana za swoją rolę w Orphan Black. Mamy Mareya Bartletta, którego już być może bardziej państwo kojarzą, czyli znanego recepcjonistę z pierwszego sezonu Białego Lotosu albo z tego pięknego queerowego odcinka The Last of Us, gdzie opowiada ono o miłości jego z jego partnerem. Serial zaskakuje, trzyma nas w maksymalnym dyskomforcie. Jest to kino radykalnego dyskomfortu, ale z drugiej strony ma świetne obserwacje na temat tej rzeczywistości. No dość wspomnieć, że główna bohaterka jest fact-checkerką, co gdzieś rymuje mi się z raportem NASK-u, o którym rozmawialiście w ramach przeglądu prasy. Bardzo dużo takich pojedynczych, znakomitych obserwacji, ale przede wszystkim też spinająca się i trzymająca w napięciu intryga kryminalna. No trudno wyobrazić sobie lepszą.

0: kombinacje, mam poczucie, w kontekście telewizji.
1: No tak, i na koniec się okazuje, że to tak raczej satyra na współczesną klasę średnią i świat rodzicielskich ambicji. Na zakończenie mamy dla państwa coś specjalnego. Spider Noir, czyli bardzo taka nietypowa odsłona świata Marvela. Nicolas Cage w roli głównej, który gra prywatnego detektywa w Nowym Jorku, mrocznym Nowym Jorku, dodajmy, lat 30. Musi zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.
0: Tak, i tutaj od razu chcę zaznaczyć, jeśli nie są państwo fanami, fankami kina superbohaterskiego, proszę się nie bać, to bardzo mało superbohaterski film, który te supermoce, serial, który te supermoce przedstawia bardziej jako przekleństwo, z którym trzeba sobie poradzić. Jak wspomniałeś, Nicolas Cage w roli, w której on sam mówi, inspirował się bardzo mocno Humphreyem Bogartem, co prowadzi nas do filmu Wielki Sen, co prowadzi nas do Raymonda Chandlera i jego książek na temat i o Filipie Marlowie, i mam poczucie, że trochę oglądam adaptację Chandlera, gdy włączam Spider Noir, tak mroczny, tak klimatyczny, tak pięknie stylizowany serial w gatunku tak bardzo mi bliskim i tak bardzo związanym właśnie z Bogartem, z mrokiem i ze znakomitą intrygą. Tak jakoś się składa, że każdy z trzech seriali o jakiejś intrydze opowiada. Tutaj mam natomiast poczucie, że to bardzo udana stylizacja, trochę mniej udany serial, jeśli chodzi o samą intrygę kryminalną, ale jeśli państwu blisko do kina noir, to odnajdą coś dla siebie. To też bardzo ciekawy serial z punktu widzenia eksperymentu formalnego, albowiem możemy go oglądać w dwóch wersjach, w kolorze lub w czerni i bieli. Ja obejrzałem prawie całość w czerni i bieli, bo gdzieś z noir i z tym kinem lat 30. i 40. mi się to kojarzyło. Zresztą do kina lat 30. i 40. są to odniesienia chociażby do Dziwolągów Todda Browninga, więc znajdą państwo zdecydowanie coś dla siebie, jeśli to właśnie do tych kryminałów państwu bliżej z lat 40. XX wieku. Nicolas Cage naprawdę potrafi odnaleźć się w tym klimacie znudzonego życiem Billa Reilly'ego, wdowca, który zawiesił maskę na kołku i musi po nią znów sięgnąć, by uratować Nowy Jork. Znakomity drugi plan, zwłaszcza Lee Jun-Li jako Kat Hardy, Lee Jun-Li, która zagrała też świetną epizodyczną rolę w Babylonie Damiana Chazella. Wydaje mi się, że w tej stylizacji absolutnie Spider Noir potrafi się odnaleźć i nawet gdy można ubolewać trochę nad tym, w jaką stronę zmierza intryga, to ta strona formalna, strona opowieści i też pewnego nastroju, który buduje, absolutnie się broni.
1: Ale to taki jest bardzo ciekawy zabieg, by kina o superbohaterach skręcającego, zmierzającego i czerpiącego garściami właśnie z klasycznego kina noir.
0: Wydaje mi się, że to już jest sposób, w jaki można jeszcze uratować kino superbohaterskie, które mam poczucie cierpi na dużą dozę wypalenia. Jeśli spojrzymy na nurt serialowy, to jedynym serialem, który tak mocno się bronił właśnie z kina superbohaterskiego przed Spider-Noir, była WandaVision, czyli marvelowska wersja takiego tradycyjnego amerykańskiego sitcomu lat 70. i 80. I wydaje mi się, że już trzeba sięgać po niespodziewane gatunki, niespodziewane historie, żeby jeszcze do tego świata superbohaterskiego nas zachęcić. I to wypalenie superbohaterskością zresztą jest samym tematem Spider-Noir, wszak główny bohater już tym superbohaterem nie chce być, już nie chce ratować miasta. Przypominał mi w tym mój ulubiony film superbohaterski spoza uniwersum Marvela, czyli film I nie ma mocni, gdzie również o tym wypaleniu i o tym znudzeniu swoją rolą superbohatera bardzo mocno opowiadała wybitna animacja Disneya. Tutaj również to wypalenie jest w centrum, a także tło polityczne Stanów Zjednoczonych, bo i porzucenie weteranów wojennych, i napięcia rasowe lat 30., i rasizm w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i prohibicja się pojawia. Bardzo dużo zaskakujących tematów, jak na serial superbohaterski, tak krótki też, bo tylko trwający 8 odcinków.
1: No i jeszcze wersja czarno-biała i kolorowa, więc tutaj można się delektować tymi kadrami. O fenomenie powrotu estetyki noir i o tym, dlaczego twórcy coraz częściej mieszają gatunki. Kryminał z komiksem, thriller z komedią czy serial historyczny z sensacją opowiadał dziś krytyk i historyk kina Maciej Kędziora. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Legendy, pełna przyjemność gwarantowana i Spider Noir to te trzy seriale,

0: Jedno z najbardziej pogodnych dzieł norweskiego kompozytora Edvarda Grieg'a, czyli preludium suity z czasów Holberga, grała Estońska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą Paavo Järviego. Za 9 minut 8.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu spotykam się z pisarzem, kulturoznawcą, redaktorem i tłumaczem Julem Łyskawą, który jest absolwentem Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a pracę dyplomową poświęcił twórczości Stanisława Dygata. Jak sam przyznaje, jest nałogowym czytelnikiem i takie też są jego rekomendacje.
2: Proszono mnie, żebym polecał nie tylko literaturę, żebym polecił na przykład jakąś wystawę, ale nie znam się na wystawach, znam się na literaturze. Polecę więc książkę, która nazywa się Wystawa Okropności. Jest to książka Jamesa Grahama Ballarda, J.G. Ballarda. Jest to autor kultowy, bo kultowy był film na podstawie jego powieści Kraksa w reżyserii Davida Cronenberga. Teraz mamy dzięki wydawnictwu Artrage Ballarda w nowych przekładach. Wystawę Okropności przetłumaczył Maciej Płaza, który jest absolutnym gołtem przekładu, podobnie zresztą jak i w ogóle literatury. Na marginesie nie czytałem jeszcze powieści nowej Macieja Płazy, ale ponieważ jest to powieść Macieja Płazy, to po prostu można ją w ciemno polecać. Natomiast wracając do Ballarda, Wystawa Okropności jest przedziwna, jest bardzo malarska. Ballard czerpie garściami z surrealizmu. Pokazuje nam problemy jednostki w świecie końca lat 60., gdy z jednej strony mamy zimną wojnę, z drugiej strony media nam relacjonują na żywo Wietnam. Ta książka, mimo że Ballard był Brytyjczykiem, może się wydać szczególnie fanom amerykańskiej literatury bardzo amerykańska, bo znajdziemy tu coś na pewno i z Burroughsa, znajdziemy coś z DeLillo i Pynchona. Jest tu bardzo dużo eksperymentu literackiego, a co ciekawe, Ballard wielokrotnie kolażowo niejako uzupełniał tą książkę. To wydanie w tłumaczeniu Płazy jest wydaniem książki nieco zmienionej w latach 90.

0: Gdy do pierwotnego tekstu Ballard dopisywał swoje komentarze do poszczególnych fragmentów tej książki, to ułatwia troszeczkę przyswojenie tekstu, który jest niełatwy, ale w jakiś sposób niezwykle przejmujący. Myślę, że gdybyśmy zmienili dekoracje na dzisiejsze media społecznościowe, sytuację polityczną na świecie, to Ballard napisałby bardzo zbliżoną rzecz. Co koniecznie trzeba powiedzieć? Ta książka jest niesamowicie chłodna.
1: No i tak to, proszę Państwa, zamiast wystawy, książka Wystawy Okropności Jamesa Grahama Ballarda, to dzisiejsza propozycja Jula Łyskawy. Kolejne spotkanie z pisarzem i tłumaczem już jutro w poranku o tej samej porze. Za 6 minut 8 przed nami spotkanie amerykańskiego jazzu z francuską tradycją akordeonową. Koncertowa wersja La Foule w wykonaniu kwintetu Wyntona Marsalisa oraz Richarda Galliano.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 8:00. Witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Z przyjemnością będziemy z Państwem do 9:00.
3: Poranek dwójki.
2: A dziś jest środa, 10 czerwca, 161 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zajdzie o 20:56. Dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Bogumił, Cecylia, Diana, Edgar oraz Małgorzata czekają dziś na życzenia imieninowe. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Heraldyki, przypominający o świecie herbów i symboli. To także Światowy Dzień Secesji, a więc święto jednego z najbardziej dekoracyjnych stylów w sztuce. No i wreszcie Dzień Mrożonej Herbaty. To szczególnie dobrze brzmi o poranku.
3: Pogoda.
2: Dziś warto mieć pod ręką parasol. W całym kraju będzie pochmurno, a miejscami pojawi się deszcz. Najwięcej opadów prognozowanych jest na południu, gdzie może padać dość intensywnie. Po południu na północnym zachodzie i południowym wschodzie możliwe są burze, a na Podkarpaciu lokalnie także grad. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni nad morzem i na południu kraju, około 20 stopni w centrum, a najcieplej będzie na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie termometry mogą pokazać nawet 24 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, jednak podczas burz jego porywy mogą osiągać 75 km na godzinę. Proszę więc uważać. Przed nami muzyka pełna namiętności, temperamentu i hiszpańskich rytmów.

0: słynny taniec cygański Suite Carmen Georges Bizeta w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Nowojorskiej pod dyrekcją samego Leonarda Bernsteina w nagraniu Aż trudno uwierzyć z 1967 roku. Co by było, proszę Państwa, gdyby Stanisław Wokulski zamiast handlować w XIX wieku próbował odnaleźć się w rzeczywistości rodzącego się w Polsce kapitalizmu? Takie pytanie stawiają twórcy spektaklu Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna. Spektaklu, który można już oglądać w Teatrze Rampa w Warszawie. Reżyser Michał Walczak wraz z artystami związanymi z projektem Pożar w burdelu przenosi bohaterów Bolesława Prusa do Warszawy przełomu lat 80. i 90. No i to jest pełna humoru muzyczna opowieść o miłości, o pieniądzach, marzeniach, o społeczeństwie, które z dnia na dzień musi nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. W spektaklu nie brakuje też odniesień do aktualnych wydarzeń. Jeśli chcieliby Państwo jutro zobaczyć tę komediową wersję Lalki w Teatrze Rampa w Warszawie, prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl.
1: Poranek Dwójki.
0: A w trzeciej godzinie naszego spotkania jeszcze wiele kulturalnych spotkań. Opowiemy o programie Warszawskiego Festiwalu Centralny Plac Muzyki.
2: 11 instytucji muzycznych najlepszych w Warszawie zaprezentuje 13 wydarzeń. Repertuar najlepszy, jaki mają w swoim programie.
0: A po 8.30 zajrzymy do Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie rozpoczyna się Festiwal Teatru na Faktach Poziom Zero. O jego programie

0: miniaturowy fragment z opery Alcesta, Jana Baptisti Lilliego w nagraniu zespołu Capriccio Stravagante. Poranek dwójki, prawie 10 minut po ósmej.
1: Przegląd prasy.
0: Ponownie zaglądamy do środowych gazet i tygodników. Do studia powraca Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Witaj raz jeszcze.
2: Jeszcze raz dzień dobry. Uświadomiłam sobie, że zastępuję Jerzego Kisielewskiego, więc powinnam państwu chociaż z grubsza powiedzieć, co na pierwszych stronach.
0: Oczywiście.
2: To może powiem jeszcze bardziej z grubsza, że oczywiście chyba najważniejszym tematem powracającym we wszystkich dziennikach są trudności w relacjach polsko-ukraińskich i różne odnogi, zarówno z jednej strony pewne zmiany, które dzieją się w przemyśle obronnym Ukrainy, a z drugiej strony to na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o nowych pracach ekshumacyjnych na terenach właśnie samej Ukrainy. Z rzeczy optymistycznych Maja Chwalińska, która również ma teraz swój triumfalny pochód przez wszystkie tytuły prasowe. No i jest jeszcze jeden temat, który powraca, kulturalny stricte we wszystkich prawie gazetach i tygodniach. No przesadzam z gazetami, ale tygodnikach przynajmniej. Jest to nowy film Stevena Spielberga. Widziałeś?
0: Nie, jeszcze nie, ale w najbliższy piątek wchodzi na ekrany naszych kin. Ma dobre recenzje.
2: No właśnie zastanawiam się, czy to recenzje, czy nie recenzje, czy były w ogóle jakieś solidne pokazy prasowe, bo teksty obszerne, a wyczytać z nich dużo nie można, ale do tego przejdę za chwilę, dlatego że najpierw czyste złoto, proszę państwa. W polityce rozmowa Janusza Wróblewskiego z Pawłem Pawlikowskim. Mówiłeś, Marcinie, że to rzadka gratka, żeby tego reżysera na rozmowę namówić.
0: Tak, tak. Wyjątkowo oporny.
2: No, natomiast bardzo dobrze, że Januszowi Wróblewskiemu się udało. Chętnie przeczytałabym państwu całą tę rozmowę, ale nie mamy na to czasu, więc tylko przytoczę kilka fragmentów. Janusz Wróblewski pyta, odbierając nagrodę na festiwalu, mówiłeś, że trzeba oczyścić przestrzeń dla sztuki. Z czego? Z polityki? Paweł Pawlikowski. Nie, tego wcale nie powiedziałem. Przecież wszystkie moje filmy są polityczne. Chciałam tylko przypomnieć, że sztuka powinna przejmować, nie powinna przejmować narracji aktywistów i polityków, ale iść swoją drogą i ukazywać prawdę o ludziach, o historii, która, jak wiemy, bywa skomplikowana i pełna paradoksów. Mówić o polityce to nie to samo, co wałkować w kółko te same tematy. Przemawiać do swojej publiczności, zamykać się na inne. To nie jest dobre ani dla polityki, ani dla sztuki. Muszę przyznać, że robienie filmów stało się dla mnie pewnego rodzaju ucieczką od świata, w którym o niczym nie da się rozmawiać szczerze i normalnie. Wystarczą dwa słowa i już podpadasz jednej czy drugiej stronie i już cię wrzucają do jakiejś bańki, linczują. I jeszcze z kolejnej odpowiedzi fragment. Pozwólcie mi myśleć à la carte, być jak Leszek Kołakowski, konserwatywno-liberalnym socjalistą. Rozumiem, że większość ludzi jest dziś pogubiona, boi się samotności, chce należeć do grupy, myśleć według jakiejś jednej narracji. Wszystko musi mieć prosty sens. Winny jest liberalizm, Unia Europejska, światowe żydostwo, gender, Ukraińcy albo toksyczna męskość, patriarchat, zachód, imperializm, światowy syjonizm. Najgorsze jest to, że większość ludzi nie czerpie już wiedzy i wniosków z własnego doświadczenia, bo coraz mniej się w ich życiu dzieje. Nasza rzeczywistość przeniosła się do świata cyfrowego.

0: cyfrowego, a tam łatwo mieć wiedzę i opinię na każdy temat. Opinię, która cię nic nie kosztuje. Dysproporcja między bezpośrednim doznaniem a coraz mocniejszymi, spolaryzowanymi przekonaniami pogłębia się. To z takich refleksji ogólnych Pawła Pawlikowskiego, natomiast ściśle dotyczących filmu Ojczyzna, na który wszyscy, mam wrażenie, czekamy, też niewielu go widziało. Problem polegał na tym, że prawdziwa podróż Tomasza Manna po Niemczech była długa i rozwlekła. Brakowało jej dramaturgii. Żeby wyrzeźbić z niej film, zdecydowałem się radykalnie ją uprościć i skrócić, zmienić chronologię wydarzeń i nawet personel. Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły tych zmian, to odsyłam do Polityki. Ojczyznę też jeszcze nie miałeś okazji.
1: Nie, jeszcze w poniedziałek jest pokaz prasowy. 19 czerwca wchodzi na ekrany naszych kin, także niedługo będziemy mogli wszyscy wybrać się do kina.
0: Będziesz mógł sam opowiedzieć, na ile to jest dobry, a może wcale przeceniony film. Jeśli chodzi o ten nowy film Spielberga, o którym prawie wszyscy piszą, to chyba najciekawszy jest artykuł w Rzeczpospolitej Barbary Holender. Nowy Spielberg, czyli wraca dawny Hollywood. Chociaż to taki właśnie z nostalgią artykuł. Dzień objawienia to rozmach, perfekcja realizacyjna, świetne role. Także próba powiedzenia niebanalnych prawd o współczesnym świecie. To wszystko sprawia wrażenie dzieła nie z tej epoki. Daniel Kellner, to fragment streszczenia fabuły, w tej roli Josh O'Connor, przez wiele lat pracował dla wielkiej korporacji Wardex, która skrywa tajemnice na temat obecności obcych na Ziemi. Kellner kierowany jest przez mózga operacji i ma za zadanie ujawnić obecność obcych właśnie na Ziemi. Prawda o obecności obcych na Ziemi powinna zostać ujawniona. Taki jest, że tak powiem, zaczątek fabuły. No i jaka opinia Barbary Holender? Nowy film Spielberga przypomina wielkie opowieści hollywoodzkie z trzech ostatnich dekad XX wieku. Rozmach, realizacyjny tempo, kilka ciekawych rozmów, brawurowe sceny ucieczek i pościgów, samochód rozbijający ściany i z hukiem wypadający z salonu po drugiej stronie domu. Bohaterowie próbujący zaczepić się od drabinki pędzącego pociągu. No to jak państwo... A, no i jeszcze do tego dochodzą niesamowite zdjęcia Janusza Kamińskiego i muzyka zdobywcy 5 Oscarów Johna Williamsa, który mimo 92 lat jest w imponującej formie. Jak państwo słyszą, mimo że film trwa 2 godziny 20 minut, Barbara Holender go poleca. Jak jest z... tutaj sięgam po Tygodnik Powszechny, Michałem Walkiewiczem. Nie tak łatwo powiedzieć, ponieważ jego tekst Pan Niesamowity jest bardziej refleksją na temat całej twórczości Stevena Spielberga. Wystarczy spojrzeć na twarze bohaterów Stevena Spielberga, by odczytać najważniejsze tematy jego kina, a potem odnaleźć w nich siebie. Jest o spielbergowskich twarzach i o tym, na ile ten nowy film jest odbiciem po Fabelmanach, czyli takim autobiograficznym szkicu. No i o filmie Spielberga o powrocie do gwiazd pisze również Jakub Demiańczuk w Polityce. W Dzień objawienia ma być wstrząsem dla... Moment ujawnienia prawdy o UFO ma być wstrząsem dla całego świata. Być może dlatego agencje rządowe próbują zachować to w tajemnicy. Nadzieją dla ludzkości jest sygnalista, młody spec od cyberbezpieczeństwa, który potrafi zdekodować domniemany język obcych, ale tutaj również głównie mamy taką rekonstrukcję całości twórczości i tych wątków science fiction w twórczości Stevena Spielberga.
1: Ja myślę, że ważne jest to, co sam Spielberg powiedział o tym filmie, że do tej pory uruchamiał swoją wyobraźnię, a w Dniu objawienia opieram się na tym, czego naprawdę doświadczyli różni ludzie w wielu krajach na całym świecie.
0: No dobrze, to w takim razie...
1: Najpierw Dzień objawienia, a potem Ojczyzna.
0: Tak.
1: Tyle o tym, co ciekawego w środowej prasie znalazła Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dziękuję ci szczególnie za wątki filmowe. No i oczywiście wspólnie zachęcamy do lektury.
0: Tak jest.

0: To był menuet symfonii D-dur Józefa Haydna z tak zwanych symfonii paryskich, skomponowanych dla francuskiej publiczności. Grała orkiestra Wieku Oświecenia pod dyrekcją Sigiswalda Keikena. Środowy poranek dwójki, 23 minuty po ósmej. Lang Lang, Sonia Jączewa i Joyce DiDonato to gwiazdy, które wystąpią podczas nowego festiwalu Miasta Stołecznego Warszawy, Centralny Plac Muzyki. Festiwal zainauguruje 19 czerwca operetka Imre Kalmana Księżna Chicago Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. Zakończy festiwal spektakl Serce ze Szkła Musical Zen Teatru Studio. Podczas wczorajszego spotkania poprzedzającego to wydarzenie potwierdzono realizację ogłoszonego programu. Podpisane zostały też umowy partnerskie i o współpracy między poszczególnymi instytucjami. Poznaliśmy także podstawowe punkty programu następnego festiwalu w roku 2027. Oto czym według organizatorów będzie festiwal.
1: Centralny Plac Muzyki na Placu Centralnym to dla Warszawy jest trochę kontynuacja tego, co tu się działo przed remontem, czyli

0: i projektu Plac Defilad.
1: Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.
0: Ale też taką kwintesencją tego, czym Plac Centralny ma być, czyli miejscem pełnym spotkań ludzi, budowania wspólnoty w sporcie, w rekreacji i oczywiście w kulturze i sztuce. I Centralny Plac Muzyki to 14 koncertów wyjątkowych, bo to jest od koncertów z wirtuozami pianistyki po operę, operetkę, spektakle muzyczne czy musicale, czyli taka muzyka w najlepszym wydaniu i też dostępna dla widzów. Ale też to, co jest dla mnie bardzo ważne, że to jest taka koalicja 11 instytucji warszawskich, 11 instytucji kultury, które zajmują się na co dzień muzyką, spektaklami muzycznymi, koncertami i trochę jak, tak jak plac łączy ludzi, no to chyba nie ma nic bardziej oczywistego niż to, że muzyka łączy ludzi.
1: Ciekawa jestem, jak zrodziła się idea takiego wielkiego festiwalu w tym miejscu, bo jak Państwo doszli do tego, że ona w ogóle powstała?
0: Tutaj na placu Defilad już kilkanaście lat temu trochę po raz pierwszy tak prototypowano takie działania. Duże koncerty symfoniczne Symfonii Varsovii, duże koncerty muzyki utytułowanych kompozytorów dla widzów, którzy siedzą na leżakach czy nawet na kocykach. No to było takie coś nowego. Dzisiaj wiemy, że można w taki sposób też jakościową, najlepszą muzykę i sztukę przedstawiać widzom, więc to jest troszeczkę kontynuacja, ale też jeszcze przed pandemią i przed remontem Placu Centralnego właśnie Teatr Studio realizował tutaj operę, po raz pierwszy w Warszawie operę w plenerze, Madame Butterfly, i rzeczywiście było to wyjątkowe wydarzenie, takie, które było zapamiętane, i tutaj dyrektor Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio, kontynuując tę ideę, sprawdzony format, zaproponował, żeby to był cały festiwal i żeby to było nie jedno wydarzenie, tylko kilkanaście. I my jako miasto oczywiście finansujemy to wydarzenie i też wspieramy tą dostępność dla widzów i widzek w każdym wieku, prawie za darmo, bo za złotówkę są bilety, więc dla nas to jest to też coś bardzo, bardzo ważnego. No i też ten plac centralny, który myślę, że się sprawdza w każdej odsłonie, tutaj też będzie na pewno wyjątkowym miejscem.
1: Roman Osadnik, wywołany trochę do odpowiedzi przez panią wiceprezydent Warszawy, inicjator i główny organizator, tak?
2: Rzeczywiście jestem pomysłodawcą tego festiwalu, ale jak Państwo wiecie, same pomysły się nie realizują. To dzięki dyrektorom i dyrektorkom warszawskich instytucji kultury, których namówiłem do udziału w tym festiwalu, możemy już od 19 czerwca zaprosić Państwa na Centralny Plac Muzyki, gdzie 11 instytucji muzycznych najlepszych w Warszawie zaprezentuje 13 wydarzeń. Repertuar najlepszy, jaki mają w swoim programie.
1: Jakiś czas temu na antenie programu drugiego omawialiśmy program tegorocznego festiwalu, ale dzisiaj poświęciliśmy też trochę czasu na tym spotkaniu temu, co będzie za rok. To co będzie za rok?
2: Tak, jeszcze nie rozpoczął się tegoroczny festiwal, ale chcąc utrzymać wysoki poziom i móc zaprezentować Państwu naprawdę znakomitych artystów, musieliśmy już zaplanować kolejny sezon. I w tych planach pojawia się m.in. wykonanie wszystkich symfonii Beethovena z okazji 200-lecia śmierci kompozytora. Te symfonie zostaną wykonane przez orkiestrę Symfonia Varsovia, ale ostatnią symfonię, 9, zagrają połączone siły Symfonii Varsovii oraz Filharmonii Narodowej, Orkiestry Filharmonii Narodowej, uzupełnionej o chór Filharmonii Narodowej z udziałem międzynarodowych solistów. Wszystko pod batutą dyrektora artystycznego Krzysztofa Urbańskiego. Oprócz tego zaplanowaliśmy 3 wykonania koncertowe oper. Pojawi się na naszej muzycznej, plenerowej scenie Fidelio. Przyjedzie Opera Śląska z koncertowym wykonaniem spektaklu Halka Stanisława Moniuszki. Po wielu latach na plac centralny powróci Aleksandra Kurza, która w 2019 roku wystąpiła tutaj w Madamie Butterfly, a w przyszłym roku zaprezentuje się jako Santuzza w Rycerskości Wieśniaczej Pietro Maskaniego.
1: To tyle, jeśli chodzi o rok 2027, ale już 19 inauguracja tegorocznego festiwalu. Na co pan czeka najbardziej?
2: Proszę Państwa, ja czekam na to, jak stanie tutaj scena, jak stanie widownia, jak zabłysną światła, jak z głośników będą wybrzmiewały pierwsze dźwięki. Repertuar jest każdego dnia wspaniały, więc naprawdę nie będę wybierał tutaj, co jest lepsze albo jeszcze bardziej lepsze, bo zapewniam Państwa, że na co by się Państwo nie wybrali, będziecie zadowoleni i wyjdziecie uśmiechnięci, radośni i bogatsi.

0: o przeżycie artystyczne.
1: Kajetan Prochyra, Orkiestra Polskiego Radia, bierze udział również w festiwalu i na dodatek z niebyle jakim artystą.
2: Słyszeliśmy, że to jest bardzo dobry, początkujący pianista, ponoć zdolny.
1: Kiedyś był już w Polsce?
2: Kiedyś był już w Polsce, więc na pewno się dogadamy. Nie no, to jest wielka sprawa i wielka radość zagrać z Lang Langiem na, to są takie głupie słowa, ale chyba gdzieś tam najważniejszej scenie w Warszawie, przynajmniej na przełomie czerwca i lipca. Stoimy sobie tutaj, patrzymy na ten pejzaż, który tak doskonale znamy i ja się nie mogę doczekać, aż to my, i mówię my, te wszystkie 11 instytucji warszawskich, my zaczniemy regulować czas, regulować rytm, regulować kolory w tym miejscu, w samym środku Warszawy. My, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, wspólnie z Basemem Achiki i wspólnie z Lang Langiem będziemy grać Beethovena dla wielu, mam nadzieję, wielu tysięcy ludzi. A potem ten koncert będzie można usłyszeć na antenie radiowej Dwójki.
3: Koncert znakomitego pianisty Lang Langa i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Basema Achiki w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki odbędzie się 29 czerwca w samym sercu Warszawy, jak powiedział Kajetan Prochyra. Sam festiwal startuje w przyszłym tygodniu, 9 czerwca. Na wczorajszym spotkaniu z organizatorami była Beata Stylińska.

0: Haspie Suite Bergamasque Claude'a Debussy'ego grał Rafał Blechacz, choć ten pianista najczęściej kojarzony jest z muzyką Fryderyka Chopina, w swoim repertuarze chętnie sięga również po francuskich impresjonistów. Minęła 8:34.
1: Gość poranka dwójki.
0: Czy teatr może pomóc nam lepiej usłyszeć drugiego człowieka? To pytanie towarzyszy wielu spektaklom prezentowanym podczas rozpoczynającego się jutro w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, 5. Festiwalu Teatru na Faktach Poziom Zero. W studiu Polskiego Radia we Wrocławiu jest nasz gość Jakub Tabisz, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam z Wrocławia.
0: Pozdrawiamy z Warszawy. Tegoroczne hasło festiwalu brzmi Poziom Zero. Co właściwie oznacza dla pana jako szefa artystycznego? Do czego właściwie próbujemy dziś dotrzeć, schodząc właśnie do tego poziomu zero?
2: To jest w ogóle ciekawy termin, który ma wiele definicji. Wyobraźcie sobie, że inżynierowie budownictwa budują nasze domy na poziomie zero, który wcale nie jest na poziomie 0 centymetrów, ale około 30 kilku centymetrów, co jest mniej więcej długością ludzkiej stopy. Ale mówi się też w budownictwie, że poziom zero to jest poziom morza. I to mnie zastanowiło, ponieważ trudno sobie wyobrazić coś mniej stabilnego niż poziom morza. Morze zawsze faluje, nawet bardzo spokojne morze się porusza. I my w tym poruszającym się morzu ludzkich głosów jesteśmy jak najbliżej się da. To jest właśnie ten poziom zero, że jesteśmy w oddechu naszego bohatera, jesteśmy 30 centymetrów od niego, może gdzieś na kanapie słuchamy, jak do nas mówi. Więc to jest właśnie poziom zero, najbliżej naszego bohatera, który żyje gdzieś tutaj w Polsce, oddycha tym samym powietrzem, co my.
0: Czym właściwie dzisiaj teatr dokumentalny różni się od reportażu? Co może pokazać lub uruchomić, czego właśnie nie potrafią zrobić media, gdzie reportaż funkcjonuje?
2: Przede wszystkim my w teatrze skupiamy się na uczuciach i emocjach, na takich granicznych punktach, w których nasi bohaterowie dokonują często bardzo trudnych wyborów. No i oczywiście my opowiadamy o tych wyborach, ale nie mówimy, czy to są dobre, czy złe wybory. My tylko staramy się zadać pytanie, a widz może sobie odpowiedzieć, co się stało dalej, jak ten bohater sobie poradził z tym bardzo życiowym problemem. W ogóle to jest jeszcze coś takiego i to charakteryzuje wszystkie formy dokumentalne, że życie jest najbardziej nieprawdopodobną rzeczą. Wymyślę najbardziej nieprawdopodobne historie, które są prawdziwe, bo się zdarzyły. No i właśnie teatr dokumentalny może nie bawi się w publicystykę, bo przecież nie konkurujemy z mediami, ale pokazuje w jakiś taki bardzo bliski widzowi sposób uczucia towarzyszące naszym bohaterom.
0: W programie festiwalu znalazło się właśnie bardzo wiele takich osobistych historii. Czy właśnie to indywidualne doświadczenie stało się dziś najlepszym sposobem opowiadania o świecie? Czy to jest właśnie to takie najbliżej jak się da?
2: No, jak pan pewnie doskonale wie, nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Mhm. To oczywiście jest niemożliwe do osiągnięcia, więc jak możemy znaleźć się najbliżej tej właśnie historii człowieka? No, chyba poznając jego prawdę, jego własną, jego najbardziej osobistą. I my nie oceniamy na przykład, czy ten bohater koniecznie mówi nam samą prawdę i tylko prawdę. Nie jesteśmy od tego. Od tego są widzowie, czy uwierzą naszemu bohaterowi, czy nie. Ale z mojego doświadczenia wynika, że taki akt, nazwijmy to, rozmowy z drugim człowiekiem, to jest właśnie możliwość poznania jego perspektywy najlepiej, jak się da.
0: Siedem pudełek, spektakl o pamięci ukrytej w przedmiotach i trudnej sztuce rozstania się z przeszłością. Czarna skrzynka, intymna opowieść inspirowana rozmowami z poetką Urszulą Kozioł, Good Waves Only,

0: historia wieloryba, którego śpiewu nie rozumie żaden z pobratymców. Czy samotność jest dziś jednym z najważniejszych tematów społecznych, które teatr próbuje opisać?
1: Myślę, że tak, ponieważ jak spojrzymy nawet w statystyki GUS-u, no to wychodzi na to, że najbardziej, jedną z najbardziej narażonych na samotność grup są ludzie młodzi. I to jest taka dekada, gdzie po raz pierwszy coś takiego się dzieje. Zwykle samotność dotykała najbardziej osób starszych, dalej tak oczywiście się dzieje. No więc tej samotności pomimo tak wielu różnych form komunikacji jest coraz więcej. No i tutaj w teatrze my mówimy, dobra, sprawdzamy, zapraszamy. Teatr to przecież jest spotkanie. W teatru no, nie warto oglądać online za bardzo. Znaczy oczywiście można i też mi się zdarza, ale lepiej przyjść i być z tymi ludźmi na widowni, być razem. Ważną częścią też spektakli są rozmowy po tych spektaklach i to nie są rozmowy tylko o tych spektaklach, takie powiedzmy czysto artystyczne, czysto rzemieślnicze, tylko to są właśnie rozmowy o problemach, które zainspirowały te spektakle, które są poruszane w tych spektaklach, na przykład samotność, o której tutaj rozmawiamy.
0: Mhm. No właśnie Czarna Skrzynka powstała wokół rozmów ze znaną poetką Urszulą Kozioł. Jak w ogóle teatr dokumentalny radzi sobie właśnie z takimi tematami przemijania, starości, odchodzenia, no, które często trudno pokazać bez takiego popadania w sentymentalizm?
1: Z troską przede wszystkim, ale no to nie jest opowieść sentymentalna. I tutaj fajnie, że właśnie pan mówi, że to jest opowieść o odchodzeniu, bo co to znaczy rozmowa z Urszulą Kozioł? To w ogóle jest rozmowa z ostatnich miesięcy życia Urszuli Kozioł, prowadzona przez aktorkę, tutaj wrocławską, dosyć znaną, no, Krystynę Krotowską. No i to odchodzenie, oczywiście Urszula Kozioł była no, wspaniałą poetką, bardzo rozpoznawalną osobą, zwłaszcza też tutaj we Wrocławiu, ale to nie jest tylko historia Urszuli Kozioł. To jest historia Krystyny Krotowskiej, która też przecież boryka się z tym egzystencjalnym tematem. To jest opowieść każdej osoby, która towarzyszy komuś odchodzącemu. Komuś, kto umiera, osobie starszej, osobie chorej. No i tutaj oczywiście nie jest to proste zadanie, ale korzystając z różnych teatralnych form, na przykład sfery dźwiękowej, sfery nagrań głosu Urszuli Kozioł i wspaniałej moim zdaniem oczywiście gry aktorskiej Krystyny, no da się ten temat bardzo delikatnie i subtelnie pokazać. No myślę, że to jest taki spektakl najbardziej intymny z tych wszystkich, które przedstawiamy.
0: Mhm. A zresztą Urszula Kozioł, te jej ostatnie teksty też były takie pełne, świadome odchodzenia i żegnania się ze światem. Ale spektakl Siedem Pudełek, on z kolei opowiada o rzeczach, które przechowują nasze wspomnienia. Czy współczesny człowiek coraz częściej żyje między pamięcią a koniecznością takiego ciągłego zaczynania od nowa?
1: No właśnie, to jest bardzo przewrotny spektakl, zabawny, pełen zwrotów akcji, gdzie główny bohater, który też jest współtwórcą tego spektaklu i aktorem występującym na scenie, musi schować swoje życie do siedmiu pudełek, ponieważ wyprowadził się ze swojego domu rodzinnego, no i jego pokój zniknął. I teraz czy będzie przenosił się z tymi siedmioma pudełkami, czy jednak się ich pozbędzie? Bardzo ciekawy taki akt odwagi ze strony artysty, bo to są naprawdę jego rzeczy, jego wspomnienia, zdjęcia, listy miłosne, książki, rzeczy mniej lub bardziej wartościowe i tą wartość będą oceniać też widzowie w trakcie spektaklu, bo ten spektakl zostanie zagrany 7 razy. To jest pierwszy raz. W każdym graniu jedno pudło ulegnie zniszczeniu. Coś się stanie z tymi przedmiotami.
0: Mnie, szczerze mówiąc, chyba najbardziej zainteresowała historia tego samotnego wieloryba, którego śpiewu nie

0: rozumie żaden z pobratymców. Te fakty rzeczywiście w tym przypadku są właściwie... Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, prawda? Nie możemy się skomunikować z nikim na całym świecie.
1: To najbardziej radiowy spektakl ze wszystkich, więc nic dziwnego, że się panu podoba oczywiście, bo te fale wieloryba są odbierane przez różne odbiorniki oceaniczne. Oczywiście jest to też metafora przeżyć głównego bohatera, człowieka oraz wielu bohaterów, którzy opowiadają o samotności. No ale właśnie jak to jest, że może być wieloryb, który nadaje na zupełnie różnych falach i czy przecież każdy człowiek nie jest takim wielorybem, który nadaje tylko na swoich wyjątkowych falach, tylko w swoim wyjątkowym języku polskim.
0: Wiele przedstawień też opowiada o grupach, których głos nie zawsze jest dobrze słyszalny. Taki jest między innymi spektakl Szpieg z Krainy Głuchych. Czy jednym z zadań teatru dokumentalnego jest właśnie oddawanie głosu grupom, które przez lata były albo słabo reprezentowane w kulturze, albo w ogóle tego głosu nie było słychać?
1: Nam tutaj w Teatrze na Faktach bardzo zależy na poczuciu tak zwanej sprawczości, a nie ma lepszej sprawczości niż współtworzenie spektaklu, niż wystąpienie nim, niż praca twórcza. No i właśnie Szpieg z Krainy Głuchych jest świetnym przykładem takiej sprawczości, bo występują tutaj aktorzy słyszący i niesłyszący. Jest to koncert, protest song, ja to tak nazywam, gdzie jednocześnie tekst jest migany w polskim języku migowym i rapowany w polskim języku fonicznym. Ale ten tekst jest oczywiście historiami ludzi głuchych, także historią właśnie performera, aktora Marka Śmietany. To zresztą jest spektakl, który pochodzi z Warszawy.
0: A który z tegorocznych spektakli najbardziej zaskoczył pana podczas pracy nad układaniem programu?
1: No to jest trudne pytanie, ale myślę, że takim bardzo zaskakującym spektaklem, szalenie odważnym, jest Inwazja. To jest spektakl artystek z Ukrainy, tekst Alina Sarnacka, a reżyseria Alina Kostiukowa. I to jest tekst, który opowiada o kobietach w Ukrainie, które na przykład wspomagają armię, pracując na tak zwanych kamerkach. No czyli jakby pokazując swoje ciało za pieniądze, zbierają fundusze dla żołnierzy. Jest to bardzo taki oryginalny, kontrowersyjny tekst, który powstał zresztą dzięki pracy Aliny Sarneckiej, która zresztą jest weteranką wojenną, ale która też pracowała w taki sposób przed tym, jak była żołnierką. I on pokazuje w ogóle inne oblicze wojny, o którym w ogóle się nie mówi, o którym zresztą nie chce się mówić. Bo w czasie wojny oczywiście są bohaterowie, są wydarzenia, są ofiary, ale o pewnych tematach nie wypada mówić. Na przykład nie wypada mówić o tym, jak się czuje kobieta, której mąż od lat jest na froncie. Co się z nią dzieje. I ja myślę, ten spektakl, tekst tego spektaklu, bo oczywiście to jest premiera, tekst był czytany w ogóle w Kijowie. No i muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, nie? Bo wyobrażam sobie, gdyby, nie daj oczywiście Boże, była wojna w Polsce i ktoś czytałby tak radykalny, odważny tekst w Warszawie albo, nie wiem, w Berlinie, tak jak tutaj we Wrocławiu będzie spektakl, no to myślę, że to by wzbudziło wiele kontrowersji. A jednocześnie no, jest to tekst bardzo uważny, czuły, jakby ludzki. Po prostu, nie? Więc to było dla mnie zaskoczeniem. Bardzo, bardzo polecam.
0: To już na zakończenie jeszcze powiedzmy o tym, że w programie jest także konkurs na dokumentalne czytanie performatywne. Jakich tematów i nowych głosów poszukuje dziś to młode pokolenie twórców teatru dokumentalnego? Jakie najczęściej tematy przynoszą początku

0: Żyjący artyści.
1: To znaczy powiem jeszcze tak, że nowe i młode nie oznacza zawsze początkujące i nie oznacza tylko młodych głosów, bo tutaj mamy na przykład czytanie performatywne, tak zwane głos kobiet, a propos głosu, w którym wystąpi na scenie kilkanaście matek niepełnosprawnych dzieci. Dla nich to oczywiście jest pewna forma debiutu, nie dla powiedzmy artystów, którzy towarzyszą im w tej drodze i jakby próbują im pomóc oczywiście, no ale sam temat to jest coś, co myślę, że jest uniwersalnie ważne od lat, ale może o tym za mało się mówi. No i teraz te tematy, które są na tym konkursie, są bardzo różne. Ja często dzięki właśnie tej pracy dokumentalnej w ogóle dowiaduję się, jak zmienia się nasze postrzeganie innych osób, na przykład postrzeganie osób w spektrum autyzmu, postrzeganie osób głuchych, ale też postrzeganie osób, no nie wiem, z Ukrainy, czy też osób właśnie takich jak matki wychowujące niepełnosprawne dzieci. I to jest wspaniałe, że dzięki tej formie dokumentalnej da się sięgnąć naprawdę po taki rdzeń aktualnej sytuacji w Polsce, która wykracza poza wszelkie ramy, nie wiem, polityczne. To nie chodzi tutaj, że to są koniecznie jakieś konflikty polityczne, chociaż oczywiście ta polityka tutaj też się pojawia, ale to są takie bardzo ciekawe, ważne społeczne tematy, a czasami nawet humorystyczne, bo mamy na przykład opowieść o tym, jak Polacy porwali samolot pasażerski. No i to jest opowieść, która się zdarzyła w latach 80., ale my praktycznie o niej kompletnie zapomnieliśmy, a ci ludzie, którzy porywali ten samolot, którzy byli w tym samolocie, oni wciąż tu są. No więc to są też takie opowieści.
0: To wszystko, proszę państwa, w programie 5. Festiwalu Teatru na Faktach Poziom Zero, który już jutro rozpocznie się we Wrocławiu w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego, a opowiadał o tym programie w poranku Jakub Tabisz, dyrektor artystyczny wydarzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja jeszcze dodam, że konkurs można oglądać online, także w Warszawie, więc to też jest taka gratka. I dziękuję bardzo za gościnę.
0: Mamy dla państwa karnety na wybrane spektakle. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl.

Tytus Wojnowicz z zespołem Concerta Venna grał drugą część koncertu na obój d'amore G-dur Jerzego Filipa Telemana. Za 9:04 naszą płytę tygodnia Music du Cinema, ten album zdobywa dziś u nas pani Irena z Łodzi. Z kolei nagrodę dodatkową, album z muzyką Astora Piozzolli w interpretacji akordeonisty Klaudiusza Barana otrzymuje od nas pan Jan z Warszawy, a o tę płytę dodatkową poprosili rodzice pana Jana, który uczy się gry na akordeonie i lubi Piazzolle, tym bardziej więc gratulujemy. No i tak kończymy nasze środowe poranne spotkanie, dziękując państwu za wspólnie spędzony czas od 6:00. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta mówimy do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Giedroń właściwie był bezkompromisowy. Chciał mieć najlepsze pióra i najlepsze teksty, ponieważ na emigracji znalazło się wielu doskonałych pisarzy, więc oni siłą rzeczy lgnęli do kultury i chętnie tam publikowali.
2: Wśród tych lgnących do kultury pisarzy było wielu znakomitych eseistów. Właśnie o eseistyce na łamach pisma Jerzego Giedroycia opowie profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk. Dziś o 22.30. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Jest 9.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Arvo Pärt.
3: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. Legendarny zespół Kabaret Voltaire wystąpi dziś w Warszawie na festiwalu Ephemera. To rzadka okazja, aby na żywo doświadczyć występu jednej z najbardziej wpływowych grup współtworzących historię muzyki elektronicznej. Artyści powracają na scenę w ramach ostatniej trasy koncertowej z udziałem członków założycieli Chrisa Watsona i Stevena Malindera, aby świętować 50-lecie powstania. Zapowiada Małgorzata Płysa, szefowa festiwalu.
5: Ich wpływ na scenę muzyki eksperymentalnej, elektronicznej, tej, która przewija się w efemerze, jest tak wielki, że wpasowali się idealnie. Ja się sama bardzo cieszę też na to wydarzenie, bo z Chrisem Watsonem pracujemy od lat i jego twórczość jest nam bardzo bliska, czy to właśnie prezentacje nagrań terenowych, instalacji. Super, że w końcu udało się go też namówić na to, żeby wrócił do tego dziedzictwa i tego najbardziej takiego legendarnego początku swojej kariery, więc jestem bardzo ciekawa, jak zabrzmią. Czy to będzie rzeczywiście powrót do przeszłości, czy też jakieś może nowe tereny będą eksplorować.
3: Koncert dziś o 20 w warszawskim klubie Palladium. W Kazimierzu Dolnym trwają przygotowania do już 60. ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych. Wkrótce spotkają się tam twórcy i wykonawcy muzyki tradycyjnej z całego kraju. Podczas konferencji prasowej organizatorzy przedstawili program wydarzenia, które w tym roku będzie wyjątkowy, informuje Małgorzata Grylicka-Szczepaniak, kierowniczka Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
6: Z okazji jubileuszu będzie festiwal trwał 4 dni od czwartku i w czwartek rozpoczynamy już konkursowe przesłuchania, ale również w czwartek rozpoczynamy seminarium naukowe, które odbędzie się w Muzeum Nadwiślańskim. Wszystko rozpoczynamy o godzinie 9.45, kiedy rusza korowód. Następnie jest uroczyste otwarcie festiwalu. Poszczególne zespoły będą prezentowały się w koncertach konkursowych, ale też będą do tego imprezy towarzyszące i występy towarzyszące.
3: Festiwal rozpocznie się 25 i potrwa do 28 czerwca w Kazimierzu Dolnym. W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie wystawiono unikatowy królewski egzemplarz statutu łaskiego. To jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury prawnej i sztuki drukarskiej. Dyrektor archiwum Robert Kostro podkreślił, że otwarcie wystawy odbyło się w Międzynarodowym Dniu Archiwów.
7: I z tej okazji chcieliśmy pokazać jeden z najcenniejszych naszych skarbów. My mamy obowiązek pokazywać to, co jest szczególnie ważne dla naszego dziedzictwa narodowego, to, co ma szczególną wartość historyczną. I do takich zabytków na pewno należy statut Łaskiego, który został opublikowany 520 lat temu. Ten przepiękny pergaminowy egzemplarz to jest egzemplarz królewski z pieczęcią Aleksandra Jagiellończyka.
3: Statut Łaskiego jest uznawany za pierwszy urzędowy zbiór aktów prawnych Królestwa Polskiego wydany na polecenie Sejmu. Ekspozycja w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie będzie dostępna do 26 czerwca. Dziś setna rocznica śmierci architekta Antonia Gaudiego, twórcy m.in. słynnej bazyliki Sagrada Familia, a także drugi dzień wizyty Leona XIV w Barcelonie. Wieczorem papież odprawi mszę świętą w tym najwyższym kościele świata i poświęci wieżę Jezusa Chrystusa powstałą w lutym tego roku. Dla Hiszpanów to symboliczne zakończenie trwającej 144 lata budowy świątyni, choć prace wykończeniowe i budowlane na

0: nadal trwają. Wśród zgromadzonych tłumnie turystów i pielgrzymów są także Polacy.
1: Jak słyszałem o Sagradzie, to pierwszy fakt, który widziałem, że to jest najwyższy kościół na świecie i chciałem odwiedzić i no, robi wrażenie z bliska.
2: Oniemiałam, widząc tą budowlę, wchodząc do środka zamarłam.
3: Na mnie bardzo wielkie wrażenie zrobiło to samo wejście do środka. Gra światła też bardzo mnie tam zaskoczyła. Wspaniale.
2: Natura, gra świateł, a wszystko razem tworzy niezapomniane wrażenia.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: pogoda.
1: Po przejściu przez Polskę frontu atmosferycznego w całym kraju zrobi się chłodniej. Największe opady deszczu i burze prognozowane są na południowym wschodzie.
2: Reklama.
3: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
7: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
6: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
8: Cicho, wiem.
9: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Reklama.
11: Słuchają Państwo programu drugiego 8 minut po 9:00.

za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszamy na trzecie spotkanie w Kanonie Dwójki w tym tygodniu. Będzie sporo nowości. To właściwie chyba taki dzień obfitości nowych płyt. Wybrałam dla Państwa trzy premiery. No i pierwsza z nich już w tej części spotkania. Kameralnie, choć z notą wielkiego, rzeczywiście dramatycznego i dramaturgicznego właściwie rozmachu, bo zaczniemy od trzeciej sonaty D-moll op. 108 Johannesa Brahmsa w takim właśnie...

stroju zamykającej ten, no powiedzmy, jakiś cykl tworzący pewną bardzo ekspresyjną narrację sonat skrzypcowych Brahmsa. Od intymnego liryzmu op. 78, pierwsza sonata, przez ciepło sonaty, drugi opus setny, po właśnie taką dramatyczną intensywność, która przed nami. To nowe nagranie duetu, który jest u nas obecny za sprawą każdej swojej propozycji. Andrew Wan, koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej w Montrealu i doskonale Państwu znany Charles Richard Hamelin, pianista o międzynarodowej renomie, no ale dla nas przede wszystkim laureat drugiej nagrody na 17. konkursie chopinowskim w 2015 roku i nagrody Christiana Zimmermana za najlepsze wykonanie sonaty. Są razem, tym bardziej musimy znów posłuchać ich nowej interpretacji, po regularnie tu pokazywanej Państwu interpretacji całego cyklu kompletu sonat Beethovena. Był i Schumann, teraz ta nowość wydana w ostatni piątek, opublikowana 5 czerwca dla Państwa.

0: Pierwsza dziś nowość płytowa. Album ukazał się w ostatni piątek i za nami trzecia sonata D-moll op. 108 w wykonaniu kanadyjskiego duetu Andrew Wong Charles Richarda Melan. Allegro, adagio un poco presto e con sentimento i finałowe presto agitato. Johannes Brahms, trzy sonaty skrzypcowe kompozytora i nowość płytowa, kolejna propozycja tych kanadyjskich muzyków. Pierwszy punkt programu Kanonu Dwójki, za nami 9:32.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Wracamy do lektury wyróżnionej trzema nagrodami literackimi powieści włoskiej pisarki Federiki Manzon zatytułowanej Alma. Jej tytułowa bohaterka przyjeżdża do Triestu, by odebrać niespodziewany spadek po ojcu. Osoba, która napisała do niej list w tej sprawie, to Willi, syn belgradzkiego intelektualisty od lat zaprzyjaźniony z ojcem Almy. Czyta Elżbieta Kijowska.
3: Po przybyciu na Kras, Willi przez kilka dni nosił wciąż tę samą koszulkę belgradzkiej Crvenej Zvezdy. Nikt nie próbował go przekonać, żeby się przebrał, nawet kiedy poplamił ją stopionym masłem z knedli. Początkowo ojciec Almy udzielił jej niewielu wyjaśnień i dopiero później, kiedy już wiadomo było, że chłopiec zostanie z nimi dłużej, posadził ją któregoś dnia przy sobie na ogrodowej huśtawce i opowiedział jej o nim. Willi jest synem jego przyjaciela, byłego redaktora naczelnego tygodnika politycznego NIN oraz wykładowczyni na Uniwersytecie Belgradzkim. Oboje rodzice zostali zmuszeni do zrezygnowania z pracy wkrótce po tym, jak przewodniczący Związku Komunistów Serbii oraz całe jego prezydium popadli w niełaskę i zrezygnowali ze swoich funkcji, pociągając za sobą najaktywniejszych intelektualistów i otwierając w ten sposób wrota dla nowych porządków – ksenofobicznych i prowschodnich. Widzisz, wszystko zaczęło się od pewnej niezręcznej wypowiedzi, wyjaśnił jej ojciec. Dlatego tak ważna jest umiejętność posługiwania się słowami. Jeśli umiesz nimi władać, otwierają ci wiele drzwi, a jeśli nie, mogą cię pogrążyć, zanim się zorientujesz.

Czy Tito jest pogrążony? Zapytała, jakby mówili o postaci z filmu rysunkowego. Nie, bo kiedy sytuacja staje się poważna, potrafi okazać więcej sprytu niż inni. Ale gdyby wtedy lepiej dobrał słowa, Willi byłby teraz w domu z rodzicami i wszyscy by na tym skorzystali. Byliśmy zafascynowani demokracją. Takich słów użył marszałek. I okazało się, że po ich wypowiedzeniu na zjeździe prezydium rządu znalazł się w mniejszości. Miał jednak za sobą wygraną wojnę i wiedział, że gdy władza jest zagrożona, doskonałym sposobem na jej utrzymanie jest pozbycie się przyjaciół, wygnanie krewnych i oskarżenie popleczników o własne zbrodnie. Kiedy więc jugosłowiańskie republiki zaczęły nieufnie patrzeć na stolicę i jej proeuropejskie nastroje, najlepsze, co mógł zrobić, to nazwać Belgradczyków skorumpowanymi szubrawcami i wrogami ludu. Oskarżenie rządu to wypróbowany sposób na uciszenie pretensji ludu. Kto miał dobry słuch, słyszał w tych dniach w korytarzach rządowych budynków stukot policyjnych butów. Przeprowadzono wymianę elit politycznych i intelektualnych. Do władzy w stolicy dopchali się nowi ludzie, prominenci z Krainy i Czarnogóry, ze źle zawiązanymi krawatami i skarpetkami do pół łydki. Do rozpadu Jugosławii brakowało jeszcze wiele lat, ale ludzie wymykali się nocami, jeśli tylko mogli, a kto został, starał się nie wychylać. O tym wszystkim Alma dowie się jednak dopiero później. Na razie słucha ojca, bujając się na ogrodowej huśtawce, podczas gdy wokół nich zapada zmierzch. Nie zadaje żadnych pytań, ale domyśla się, że Willego wiąże z ojcem coś, z czego ona jest wyłączona. Nie chcę, żeby z nami mieszkał, powiedziała zaskakując z huśtawki, którą ojciec wciąż popychał nogą, jakby to była dziecięca kołyska. Nienawidzę go. Stała potem przed nim w piżamie i drżała. Zimna oczywiście. Ojciec nie próbował jej przekonać do zmiany zdania, nie kazał jej odwołać tego, co powiedziała, tylko uśmiechał się lekko, choć nie potrafił ukryć zaskoczenia. Weszła do domu, trzaskając drzwiami. Willi nie trzaskał drzwiami, ani nie podnosił głosu. Nowe życie rozkręcało się w nim jak wir na dnie spokojnego jeziora. Kiedy do nich przyjechał, rodzice Almy zapisali go do szkoły dla mniejszości słoweńskiej, bo uznali, że łatwiej się tam zaaklimatyzuje. To ojciec tak zdecydował. Dla niego bowiem języki, zwłaszcza te bałkańskie, były jak rzeka, gdzie różne nurty mieszają się i przenikają lub płyną obok siebie i to nie przeszkadza tym, którzy ją przepływają. Nie ma znaczenia, czy się dorasta w stolicy, czy na peryferiach. Matka zgodziła się z nim bez wahania, bo dla niej nie istniały żadne języki oprócz jej własnego. Poza tym nie miała pojęcia o różnicach i sprzecznościach w świecie po tamtej stronie granicy. Przyjęła za rzecz oczywistą, że wszyscy z Ciawi mówią jednym językiem. Pierwszego dnia Willi przyszedł do swojej nowej klasy w koszulce drużyny Cyrwena Zvezda, której w domu nikt już nawet nie zauważał, ale tam, w przygranicznej szkole, to było tak, jakby pomachał przed twarzą nowych kolegów sztandarem określającym jego przynależność. Kilku z nich powiedziało o tym rodzicom, którzy uznali ten gest za wyzwanie i rozmawiali o tym w domu przy dzieciach. Te zaś od razu podzieliły się tym z innymi. Następnego dnia paru chłopaków, nawykłych do obrzucania się kamieniami z rówieśnikami z pobliskiej włoskiej szkoły, sprzymierzyło się przeciwko nowemu przybyszowi. Jest ich siedmiu. Kilku pomaga popołudniami przy pracy w ogrodach i winnicach. Mają wielkie łapy i muskularne torsy. Soboty i niedziele spędzają na strzelaniu z procy do ptaków w lasku za kempingiem. Willi jest chudy jak patyk i niższy od nich.

Jest też punkt kolejnego nowego albumu Piękna Historia. Mozart, Orkiestra Martyna Pastuszka i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Wspólnie realizowany projekt wydania wszystkich pięciu koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza i tu Shushan Cyranossian jest solistką, ale także wszystkich symfonii Mozarta na instrumentach z epoki. Ja sięgam po ten najnowszy album i kolejną mozartowską odsłonę prezentując Państwu to właśnie wykonanie z płyty Nifts, a rzecz przypomnę, powstała w 1774 roku w kwietniu prawykonanie. Mozart miał 18 lat. Jesienią poprzedniego roku odbył podróż do Wiednia, a potem w dosyć szybkim tempie, jak zwykle, stworzył symfonię, której my teraz będziemy słuchać. Usłyszą też Państwo przepiękne partie fortepianowe dodawane tutaj w taki bardzo subtelny sposób, ale przyciągający uwagę, to Katarzyna Drogosz. Proszę się wsłuchać i nowość płytowa przed nami.

Kolejna nowość płytowa, jakże miła, bo będzie ciąg dalszy, a za nami kolejna symfonia Mozarta nagrywana przez Orkiestrę Martyny Pastuszki. To współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i kolejny album z projektu, który przyniesie nam komplet, wszystkie symfonie nagrywane na instrumentach historycznych. Ta 29. symfonia w katalogu Mozarta, pozycja 201, to Allegro Moderato, Andante, Menuet i Allegro con Spirito. Nowy album Och Orkiestry i wspomnienie też dla tych, którzy byli, a było nas bardzo dużo. Na niedzielnym koncercie tych wykonawców, wspominam o solistach, o całym programie, koncercie w sali koncertowej NOSPR i to był finał tego wieczoru. A potem były jeszcze oczywiście bisy. Tak jak powiedziałam, ten projekt nagrywania Symfonii Mozarta to też łączenie ich z nagrywaniem koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza. Ten najnowszy album, oczywiście z solistką Shushan Cyranossian, przynosi piąty koncert skrzypcowy w tonacji e-moll i na pewno go niebawem posłuchamy. Teraz postanowiłam sięgnąć po album wydany 10 lat temu, kameralne nagranie francuskiej skrzypaczki, której losy właściwie śledzimy razem w dwójce, chyba od początku przynajmniej tej fonograficznej kariery. Shushan Cyranossian i Josvan Immersel w nagraniu sonat barokowych, duet, ja jedną z części sonaty Demol op. 6 nr 12 Antonia Pietra Locatellego wybrałam dla Państwa.

właśnie Pietra Antonia Locatellego. To, co bardzo charakterystyczne w tym popisie trudności, to łatwość, z jaką Shushan Cyrano-Sian na tej nagranej w 2015 roku płycie łatwością i myślę przyjemnością wykonywała te najtrudniejsze wirtuozowskie przebiegi Capriccia Locatellego. Ostatni akord to Jos van Immersel, bo to z nim nagrała album, z którego interpretacja pochodzi, Anioł i Diabeł. Oczywiście aniołem miał być, tak przeciwstawiano to w baroku, grający z pełną słodyczą, z pełną słodyczy elegancją Jean-Marie Leclerc. No i skoro ten miał być aniołem, no to Locatelli diabłem w tej opozycji zasłynęli w rzekomej scenie muzycznej konfrontacji. No i niewątpliwie te diabelskie sztuczki to między innymi Capriccio, które przed chwilą Shushan Cyrano-Sian wykonała. No nic dziwnego, że właśnie ona wykonuje też te arcytrudne koncerty skrzypcowe Feliksa Janiewicza z orkiestrą w serii Niwcu. Ten piąty z najnowszej płyty jeszcze przed Państwem obiecuję na naszej antenie się niebawem pojawi. Zmieniamy całkowicie styl i brzmienie. Wracam do przedstawianej w małym wyjątku, bo to 6 komplet symfonii Bohuslava Martinu, antologii znakomitej interpretacji orkiestry symfonicznej w Bambergu, którą prowadzi czeski kapelmistrz Jakub Chrusza. Wspominałam Państwu, gdy słuchaliśmy w poniedziałek w tym miejscu pierwszej, to rzecz bardzo istotna, napisanej już przez ponad 50-letniego kompozytora, który bardzo długo zwlekał z podjęciem tego tematu, mając też na uwadze to obciążenie 200 lat symfonicznej historii w muzyce europejskiej. No ale w czasie emigracji w Stanach Zjednoczonych przychodziły zamówienia kompozytorskie i ten temat podejmował. Świetna ta pierwsza symfonia, której słuchaliśmy, poza jednym takim niezwykle mrocznym fragmentem, to muzyka, w której przede wszystkim energia, rytmiczność dominują. No i taka też będzie napisana rok później, w 1943, druga, najkrótsza, jak powiedział Martinu, to powrót do rozsądnych proporcji, no nawiązując może też do swojego zamiłowania do form barokowych, zdecydowanie krótszych. Słuchamy tego nowego nagrania teraz w kanonie dwójki.

Pietro Antonio Locatelli i za nami finałowa piąta część, właściwie kadencja, a część zatytułowana Capriccio, sonaty 12 demol opus 6.

0: symfoniczna w Bambergu. Części symfonii, której wysłuchaliśmy z nagrania tej nowej płyty, właściwie trzypłytowego boksu, to były kolejno Allegro Moderate, Andante Moderato, Poco Allegro i bardzo żywiołowy finał także w tempie Allegro. Przypominam Państwu, że Jakub Chrusz od 10 lat nagrywający właśnie z wieloma zespołami, też i orkiestrą radiową w Monachium, czyli tą bawarską orkiestrą radiową, muzykę swoich narodowych czeskich kompozytorów, jest niestrudzonym ambasadorem czeskiej klasyki. I Jakub Chrusza, laureat nagrody International Classical Music Awards w 2026 roku, artysta roku i też dyrygent roku, to Amerykanie docenili, no, zabiera nas na taką muzyczną przygodę i proponuje świetną rzeczywiście interpretację, zresztą też rzadko wykonywanej muzyki. Wrócimy do tego. Reklama.
1: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. PL.
9: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Reklama. Słuchają Państwo dwójki, jest 11.
11: Kwadrans. Bez muzyki.
0: W warszawskim Muzeum Woli można zobaczyć, jak rower zmienia Warszawę. Wystawa Bez trzymanki z pewnością spodoba się amatorom dwóch kółek. Na rowerach jeździli wszyscy, od tęgich głów po robotników, dzieci czy zawodowych kolarzy. Ta wystawa to opowieść o znaczeniu jazdy na rowerze we wszelkich wymiarach. Prowadzi nas trasa od lokalnych warsztatów i fabryk, aż po ulice i ścieżki, wszędzie tam, gdzie prowadzą nas dwa kółka. Małgorzatę Nieciecką Matco pracował kurator wystawy Konrad Schiller.

Bohusław Martinu i jego druga symfonia, najkrótsza w tym całym zbiorze sześciu symfonii kompozytora pisanych w Stanach Zjednoczonych na emigracji w Ameryce. To nagranie, które przedstawia Jakub Chrusza z orkiestrą, której jest od 10 lat dyrektorem artystycznym. Orkiestra

0: Czy Stanisław Witkiewicz jeździł na rowerze? Na pewno rowery rysował. Tu rysunek z 1900 roku z Muzeum Narodowego w Warszawie wypożyczony. Zapewne nie przywieziono go tutaj rowerem.
1: No rowerem nie, choć no, takie ciche marzenie, że może kiedyś ktoś skonstruuje rowery cargo, takie do bezpiecznego przewożenia dzieł sztuki. Oczywiście w dużym cudzysłowie i z przymrużeniem oka o tym mówię. Ale tak, no praca Stanisława Witkiewicza jest to studium. To nie jest skończone dzieło, to jest pewnie szkic do większego cyklu. To pokazuje ta praca, no, czy ten 900 rok, czyli sam początek, taki pionierski czas rowerów, kiedy z jednej strony rower wychodzi trochę z cienia takiego elitarnego urządzenia, na które może sobie pozwolić garstka osób, no, ale oczywiście też nie jest jeszcze takim rowerem powszechnym, który by zdominował, czy tak był w takich ilościach, jakich możemy go obserwować dzisiaj. Natomiast Witkiewicz próbuje tutaj złapać takie studium roweru, tego ruchu.
0: Kiedy włoscy futuryści zachwycali się pędzącym samochodem, to u nas rowerem.
1: Futuryści zaczynali od roweru. Marinetti zaczynał od fascynacji pędzącym rowerem, no ale potem technologia poszła szybko do przodu. Rower był tym fascynującym konstruktem. Niby prosta forma i teraz takie ćwiczenie tutaj polecam słuchaczom w różnym wieku, by usiąść z kartką papieru, ołówkiem czy kredką i spróbować narysować rower, nie patrząc na niego, tylko ze swojej pamięci, tego jak my zapamiętaliśmy rower, spróbować go narysować. To wyzwanie jest też dla Witkiewicza, bo tutaj jest takie studium poza tymi kolarzami pochylającymi się w dość dynamicznej, rozdygotanej kresce. Obok jest niewielki rysunek przedniego koła, ramy roweru, piasty z pedałami i kierownicy. No i ten rysunek wprawnego skądinąd artysty, architekta, projektanta, więc to kwestia rysunku, umiejętności nie była raczej wątpliwa. No ten rower wygląda, jakby go narysowało dziecko przy większym wysiłku takim postrzegania tej konstrukcji. No więc rower w takim 900 roku był takim rowerem, którym człowiek się fascynował.
0: Ja jeszcze tylko muszę zwrócić uwagę na tego pieska biegnącego obok rowerzystów, którego narysował Stanisław Witkiewicz. Nic się nie zmieniło, pieski nadal potrafią złapać za nogę rowerzystów.
1: Ten piesek biegnący za rowerzystą, no to też można potraktować to trochę jako takie wyzwanie do jakby taki obraz sytuacji, która nastąpiła właśnie pod koniec XIX wieku, początku XX, kiedy rower fascynował, a z jednej strony, a z drugiej strony wprowadzał obawy. To znaczy, czy to będzie bezpieczne? Jak my będziemy funkcjonować jako mieszkańcy miast, w których będą się poruszać rowery, ale mamy jeszcze dorożki, tramwaje konne tutaj w Warszawie. Tutaj na przykład w gablocie pokazujemy wydanie z 1904 roku ze wspomnień cyklisty, powieść Bolesława Prusa. No i Bolesław Prus był jednym z tych polskich pisarzy, który docenił rower jako wynalazek. Pisał o rowerze nie w kontekście rywalizacji, wyczynu, wysiłku sportowego, traktuje i postrzega rower jako urządzenie, które zmieni relacje w mieście, mieszkańców z miastem. To będzie urządzenie, które będzie nam służyć do przemieszczania się, ale też będzie ułatwi nam na przykład, nie wiem, przewożenie zakupów. Funkcjonowanie takiego roweru w mieście, jakiego dzisiaj, powiedzmy, z jednej strony oczekujemy, ale też w jaki sposób z tym rowerem funkcjonujemy w mieście. Więc to jest jeden z takich przykładów. Natomiast początki rowerów, czy cyklizmu, bo to o tym trzeba też powiedzieć, że w 1886 roku w Warszawie został powołany do życia Warszawskie Towarzystwo Cyklistów.
0: Na Dynasach są to piękne zdjęcia upamiętniające tę chwilę.
1: Zdjęcia Konrada Brandla, położenie kamienia węgielnego pod siedzibę Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na Dynasach. To jest rok 1892.
0: Na tych zdjęciach panie wybierają jednak długie spódnice. Spodnie u pań tu jeszcze nie widać.
1: No i jeszcze długo nie będzie ich widać. Panie, wbrew pozorom, choć na zdjęciu są raczej chyba towarzyszkami tych dżentelmenów, którzy albo będą członkami WTC, albo już są członkami WTC. Panie no, na rowery wsiadają równie szybko jak i panowie, natomiast no, jest to pewna sytuacja przełamująca społeczne konwenanse. Kobiety w zasadzie no, mogły podróżować, ale samotnie raczej nie. Jeżeli jechała dorożką czy no, nie wiem, własnym jakimś transportem, to zawsze była albo służąca, albo stangret. Kobieta nie przemieszczała się sama, natomiast rower daje tą wolność. Trudno jest na rowerze we dwie osoby, jesteśmy jeszcze przed erą tandemu, w dwie osoby jeździć, więc kobiety wyzwalają się stopniowo. No, na przykład amerykańskie i brytyjskie sufrażystki w swoich symbolach początkowych miały rower jako to urządzenie wyzwalające. Moment, w którym rower wśród kobiet zaczyna być popularny, no zmienia się też stosunek do mody. Zrzuca się gorsety, spódnice, projektuje się też takie, które miały, można powiedzieć, takie sznureczki do ściągania, że można było z nich zrobić pantalony, albo takie spódnico-spodnie, które po zejściu nadal wyglądały jak spódnica, ale pozwalały jeździć na rowerze. Więc rower wyzwala na wielu poziomach, więc wbrew pozorom to proste urządzenie. Rama geometryczna, dwa koła i zębatki, no niosą za sobą ogromny potencjał też taki społeczny. Rower pojawia się w kontekście na przykład powstania Warszawskiego. I tutaj prezentujemy pracę Stanisława Tomaszewskiego Miedzy, prądnica tajnej radiostacji Błyskawica.

0: czyli tajnej radiostacji powstańczej. Jest to akwarela na kartonie z 1978 roku. Bardzo ciekawa praca pokazująca właśnie rower jako to urządzenie, które napędzało prądnicę radia powstańczego. Czy też mamy takie, no właśnie jeszcze w duchu takiego wyczynu i fascynacji pracę Jeremiego Kubickiego, olej na płótnie, wypożyczony z Muzeum Narodowego w Warszawie. Praca z 1935 roku, pokazująca taki krajobraz, może być włoski, toskański i peleton kolarzy w takim dynamicznym pochyleniu zjeżdżający z górki, w tle latające balony, więc mamy tutaj ewidentnie jakąś sytuację wyścigu. No ale praca ta, poza jakby formalnie bardzo ciekawym ujęciem, wpisująca się w tradycję malarstwa grupy Łukaszowców, której członkiem był właśnie Jeremi Kubicki, praca ta była pokazywana w 1936 roku na 11. Olimpiadzie w Berlinie, czyli w tej sławetnej faszystowskiej olimpiadzie w czasie już rządów Adolfa Hitlera. I obraz ten był pokazywany na olimpiadzie artystycznej, czyli takiej rywalizacji artystów. No pokazuje to, że ten rower i ta tematyka właśnie w latach 20-30 ogniskuje się wokół bardziej tego rywalizacji i wyczynu. Niemniej no rower wtedy rozpala już tą wyobraźnię. Staje się trochę takim zapowiedzią tego, że stanie się powszechny, stanie się użytkowy. No i tutaj na wystawie też pokazujemy taki diagram fabryk rowerów na Woli. Było ich 19. To były większe i mniejsze, te, które produkowały ramy rowerowe, składały rowery, ale też elementy i części. W tym diagramie też pokazujemy ilość rowerów. Na początku 900 roku, przełom 19-20 wieku, w Warszawie było 2000 rowerów. By w 39, stan na 13 sierpnia 1939 roku, to jest już 46 tysięcy rowerów. Więc wykładniczo w zasadzie od takiego prapoczątków rowerów, tych, które już dzisiaj znamy, do tego wybuchu II wojny światowej, no mamy wykładniczy wzrost popularności roweru, co też nie oznacza, że to był jakiś bardzo powszechny środek lokomocji. Niemniej no, zapowiadał już wtedy to, że rower nagle stanie się tym głównym urządzeniem, którym będzie można się poruszać w mieście bez większych problemów.
1: Była to część o tym, co zobaczyć można na wystawie, a teraz chodźmy tu, gdzie można coś usłyszeć, bo ten dźwięk już towarzyszy naszej rozmowie od jakiegoś czasu.
2: Po dzisiejszym zwycięstwie Popiela dzieli od przodownika wyścigu Harandiego, który jedzie na swoim słynnym już zaczarowanym rowerze ciągle bez defektu, tylko 7 minut. Mimo radości z sukcesu trudno pogodzić się z taktyką Popiela, który ani razu nie dał zmiany strzałce w czasie pogoni za czarą. Drużyna polska, jadąca już tylko we czwórkę, wysunęła się na drugie miejsce za Węgrami, od których dzieli nas zaledwie 9 minut. Czy zdołamy na ostatnich dwóch etapach odrobić te różnice, okaże się prawdopodobnie dopiero pojutrze na warszawskim stadionie.
1: Zaczarowany rower to fragment filmu z 1955 roku, który Państwo tu prezentują.
0: Tak, no film jest, wpisuje się w kino socrealistyczne. Jest to historia kolarza, który zmaga się z takim chęcią indywidualnego zwycięstwa i wzmocnienia swojej pozycji, a jednocześnie współpracy z drużyną kolarską. No jesteśmy w dobie socrealizmu, więc praca zespołowa, kolektyw był ponad wszystko, a jednak film opowiada historię takiego indywidualnego podejścia. Chłopaka z warszawskiego chłopaka, który staje się zawodowym kolarzem, z młodym, jeszcze bardzo młodziutkim Romanem Polańskim, grającym tu jednego z głównych bohaterów. Film absolutnie interesujący w kontekście takiej też nostalgii troszeczkę, ale no odnosi się on do wyścigu pokoju, czyli takiego bardzo ważnego i arcyistotnego dla polskiej historii, nie tylko kolarstwa, ale w ogóle chyba promocji rowerów wyścigu. Prezentujemy nie tylko fragmenty filmu Zaczarowany rower. Nie będę zdradzać, jaką drogę wybrał nasz bohater. W każdym razie jest to historia z twistem.
1: Właśnie nasz bohater wymija kogoś.
0: Tak, to jest właśnie sytuacja, w której właśnie nasz główny bohater podejmuje kluczową dla swojego życia i podejrzewam, że dla całej później historii w tle decyzję. Nie będę zdradzać, bo film jest dostępny, można go obejrzeć. Polecam Zaczarowany rower z 1955 roku. No takich filmów drogi, bym powiedział, jest bardzo mało, więc warto zobaczyć ten film chociażby w kontekście wakacyjnym, wakacje za jeden uśmiech. Stawiam na Tolka Banana. Myślę, że w tej konwencji Zaczarowany rower absolutnie się dobrze wpisuje.
1: Czas na głównego bohatera tej wystawy.
0: To był dźwięk dzwonka z roweru firmy Franciszek Zawadzki, warszawska firma rowerowa. Jest to rower, który damka, czyli już rowery damki też bardzo szybko weszły w taką konwencję produkcyjną, więc mamy tutaj przepięknie odrestaurowany rower, który

0: prywatnej kolekcji Łukasza Kubackiego, naszego też konsultanta merytorycznego wystawy, no i też wypożyczającego no, kilka bardzo ważnych, arcyważnych obiektów właśnie starych rowerów. I ten pochodzi z jego właśnie kolekcji. Absolutny rarytas na tej wystawie, przepięknie odrestaurowany, z nowym lakierem, plecionką na tylnym kole, żeby kobietom właśnie nie wkręcały się spódnice, czy te spódnico-spodnie. No przepiękny rower pokazujący, że w 1925 roku, czyli no, 100 lat temu został zrobiony rower, który bez wstydu mógłby wyjechać współcześnie na ulicę.
1: Trzeba by było go dobrze bardzo przypiąć na czas jakiegoś postoju.
0: No, oczywiście, no ale można było kiedyś, płacono za postój. Pokazujemy też takie zdjęcie sytuacyjne na placu Napoleona, placu Powstańców, parking rowerowy. Jest kartka za pilnowanie roweru, należy się 20 groszy. Więc była to też taka praca, pilnowanie rowerów i było normalnie ogłoszenie, że ktoś tutaj decydował się stać i tych rowerów pilnować, więc rower zawsze był w cenie. Natomiast tych rowerów na samej wystawie pokazujemy 8, więc to z różnego czasu, od 1900 do bardziej współczesnych z 2026 roku.
1: Są też rowery niemal latające nad Warszawą.
0: Tutaj na zdjęciu Jarosława Tarania, to jest zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, plac defilat, występ akrobatów, rowery na linie. Wygląda to arcyniebezpiecznie. Od XIX wieku przez początek XX, no, jazda na rowerze była traktowana trochę jako taki pokaz sprawności i tężyzny fizycznej, ale też wysokich umiejętności.
1: Rower w literaturze to oczywiście Andrzej Bobkowski i Szkice piórkiem. O Krakowie rowerowym możemy zaczytywać się dzięki opisom tych podróży poczynionych ręką Jakuba Kornhausera, a w Warszawie kto dziś pisze o rowerach?
0: Myślę, że ten rower współcześnie na pewno Paweł Sołtys. Jeżeli miałbym tak wskazać kogoś, kto się rowerem będzie przemierzać, Paweł Dunin-Wąsowicz, no, Filip Springer, chyba taki najbardziej też rozpoznawalny reportażysta, który też no, jakby rowerem się porusza i ten rower jest dla niego istotny. No na pewno mamy takich klasyków jak Henryk Sienkiewicz, właśnie Bolesław Prus, Władysław Reymont, to takich bym powiedział z tego pionierskiego czasu roweru.
1: Rowerowy maj za nami, ale ta wystawa będzie trwała cały rok, czyli Państwo puszczają oko i dzwonią dzwonkiem w kierunku tych, którzy jeżdżą nawet kiedy łapie mróz.
0: Dokładnie, no, czy sezon rowerowy, to mam wrażenie, pracując nad tą wystawą, że jest trochę pojęciem względnym. Takie rekreacyjne jeżdżenie, co sprzyja temu dobra pogoda, no rowerami da się jeździć cały rok. Kwestia przygotowania do sezonu, ale pokazują no też jednak karkołomne warunki, w jakich na przykład pracują gastrokurierzy, którzy są też częścią, ta opowieść o nich jest też częścią wystawy, że mimo tych hybrydowych maszyn, na których jeżdżą, takich rowerach z silnikami czy bateriami, no jeżdżą jednak cały rok, więc puszczamy takie oko, że rowerowy maj się kończy, ale u nas ten rowerowy maj powiedzmy trwa cały rok. Na wystawie można ten rower poznawać w jego różnych odsłonach, w takim podejściu społecznym, kulturowym, ale też historycznym, czy tego początków rowerów, też o fabrykach rowerów, ale też takim aspekcie tego, kogo uwalnia rower, komu daje taką szansę, powiedzieć, wybicie się z takich rutyny i tutaj no, zwracamy uwagę na przykład na emancypację dzieci. W tym sensie oczywiście nie jakimś politycznym, ale takim wolnościowym, to znaczy dla dziecka rower jest tym pierwszym wehikułem i chyba dla każdego z nas, jak każdy z nas sobie przypomni swój pierwszą przejażdżkę rowerem.
1: Ja jeździłam na Pelikanie, a potem na rowerze Wigry 3.
0: No to ja zaczynałem od Bambino, potem był właśnie Pelikan, potem Wigry 3, no, a potem już był klasyczny Góral z lat 90. stalowy, dość ciężki, ale jednak robił wrażenie. Taki rower, który my dzisiaj znamy, taki najbardziej klasyczny, czyli rower Safety, został opracowany w 1886 roku. Więc 140 lat mamy maszynę, która mimo różnych update'ów technologicznych, materiałowych, w zasadzie nie zmienia się w takiej swojej konstrukcji i jest uniwersalnym, pierwszym naszym środkiem lokomocji, takiego poczucia wolności. Więc trochę ta wystawa o tym jest, więc też ten rowerowy maj traktujemy bardzo symbolicznie, więc tą wystawą przez rok będziemy zachęcać do myślenia o rowerze też nie tylko o tym, co nas przemieszcza, ale też o tym, co on robi z nami, co robi z miastem, jak my to miasto postrzegamy.
2: Wystawę bez trzymanki można oglądać w Warszawskim Muzeum Woli, a Małgorzatę Niedźwiecką Maciej nas wszystkich uprowadzał po niej kurator Konrad Schiller.

Słuchają Państwo Dwójki, prawie 16 minut po 11. Elżbieta Malinowska i Magdalena Łoś. Zapraszamy na trzecią, ostatnią muzyczną część dzisiejszego kanonu Dwójki.

klawesyn i pierwsze skojarzenie to oczywiście muzyka baroku. Ta kompozycja Lulliego, marsz na ceremonię turecką z mieszczanina szlachcicem, to też przypomnienie roli królewskiej klawesynu w tamtej epoce, zwłaszcza właśnie we Francji. Świetne nagranie o różnych pokoleń wykonawców William Christie i Justin Taylor przy klawesynie. Ich wspólne nagranie ukazało się w 2024 roku. Wtedy też spotkaliśmy się z Justinem Taylorem, rozmawiając w ogóle o jego planach repertuarowych, bo dawał świetny recital na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy i to było pretekstem, by dopytać go o więcej. Do Świdnicy i na naszą antenę w transmisji powrócił w ubiegłym roku. Na Festiwalu Bachowskim występował ze swoim zespołem Le Concert. No a teraz płyta, o której wspominał już przy tamtym spotkaniu, pytając, czym można by dla niego przetłumaczyć notatki Wandy Landowskiej. Pracował bowiem nad zachowanymi partyturami w Waszyngtonie, przygotowując program płyty, która właśnie się ukazała. Klawesyn w tej powszechnej świadomości zakończył żywot mniej więcej w czasach rewolucji francuskiej, no ale na szczęście ten XX wiek o nim sobie przypomniał. XX wiek i bardzo osobisty wybór Justina Taylora utworów na klawesyn solo, a przede wszystkim pokazuje nam tu te jakże istotne koncerty klawesynowe, które pisali Faria, Poulenc, Francais i Henryk Mikołaj Górecki. To posłuchamy już jutro. Dziś muzyka francuska i Poulenc. Słyszeli Państwo coś, co mogłoby być właściwie świetnym bisem? Ragtime Scotta Joplina, którym zamyka cały program, pokazując, że klawesyn to instrument, który i do rozrywki w naszych, powiedzmy naszych, już to dawna muzyka, ale w naszych czasach może służyć. To jeszcze może ważne, na jakim instrumencie nagrał ten dwudziestowieczny program z Orkiestrą Narodową w Lille, którą prowadzi Chloé Dufresne. To hybryda instrumentów plejela i historycznego klawesynu. Klawesyn zbudowany w latach 70. przez Antoniego Saideya. No i jeden instrument do wszystkich tych utworów. Tym albumem Justin Taylor podąża śladami Wandy Landowskiej i Elżbiety Chojnackiej, dwóch pionierek, które wypromowały klawesyn w muzyce współczesnej właśnie w XX wieku. Słuchamy więc koncertu Poulenca, to jest też właśnie ten koncert, gdzie komentarze Wandy Landowskiej w kopii przechowywanej w Waszyngtonie, nad tym pracował Justin Taylor, przygotowując ten repertuar, no, były dla niego również drogowskazem. Jak opowiada w wywiadzie dołączonym do tej nowej płyty, udało mi się zweryfikować różnicę między partyturą a nagraniem z 1949 roku. Te poprawki musieli nanosić wspólnie, no właśnie, Landowska i Poulenc. Także kilka uroczych, osobistych notatek było.

było tu inspiracją do stworzenia interpretacji tego prawdziwego koncertu solowego na klawesyn w XX wieku. A więc przed nami to nowe nagranie, kolejna dziś nowość. Justin Taylor, Orchestre National de Lille, Chloé Dufresne prowadzi całość.

Francis Poulenki, koncert klawesynowy, Concert Champêtre, to ten lekki charakter utworu pisanego prawie 100 lat temu. 1927-28 to lata, kiedy koncert powstawał. Justin Taylor, francuski klawesynista, jego nowe nagranie Allegro Molto, Andante i Finał. Z tej płyty właśnie lektury ciąg dalszy dziś w spotkaniu w Kanonie Dwójki, klawesyn XX wieku, Poulenki, ale także Francais, Henryk Mikołaj Górecki i jego koncert w tym miejscu jutro, Manuel de Falla, a Justinowi Taylorowi towarzyszy Orkiestra Narodowa w Lille, którą prowadzi dyrygentka Chloé Dufresne. To teraz jeszcze Państwu proponuję Poulenka Salve Regina i to będzie z kolei nowe nagranie Narodowego Forum Muzyki Chóru, który prowadzi Lionel Sow. Nagranie, które zamknie dzisiejsze spotkanie.

Ten album Dialog Chóru Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją szefa Lionela Soła przynosi i te kompozycje Salve Regina Francisa Poulenca z 1941 roku. Tak Państwa żegnam. Do usłyszenia, Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry Państwu. Wspólnie w tym tygodniu czytamy tom profesora Tadeusza Sławka Ja, które nie. I w tej książce obecność Emily Dickinson nie była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo to ważna dla pana profesora poetka, ale już Kafka nie był tak oczywisty, a zaraz za Emilianami korespondującymi z twórczością Emily Dickinson pojawiają się Kafkiana.
2: To prawda, ale Kafka był mi zawsze bardzo bliski, choć żadną miarą nie określiłbym się jako znawca jego twórczości. Natomiast wydaje mi się, że Kafka to jest jedna z tych postaci, w których splątuje się tyle wątków, które wcześniej, ale także i później okazały się ważne w literaturze i w kulturze, że dzisiaj Kafkę warto czytywać. No on ma jeszcze ten walor, że w dobie tego przyspieszonego życia, to wydaje mi się, że te krótkie przypowieści Kafki dopiekają nam do żywego, bo z jednej strony spełniają nasze wymagania, o jest coś krótkiego, a z drugiej strony cała zawartość tych krótkich przypowieści wylewa na was kubeł zimnej wody. Mówi, no tak, to jest co prawda krótkie, ale teraz patrz człowieku, po pierwsze ile tam jest, ile teraz, jeśli traktujesz to poważnie, ile czasu musisz poświęcić, ile uważności temu, żeby wejść w te 15 linijek, na przykład, które tam jest.
1: To sięgnijmy w takim razie po dwa wiersze z części Kafkiana.
2: K1. Miodowy miesiąc. Czas nagle wymyty do czysta tygodniami deszczu. Splatają się pędy, korzenie i kłosy, zbiory wszystkich możliwych zbóż. W rękach rozsnuwam trapezy godzin, pod sam sufit namiotu nieba. Przeskakuję z jednego na drugi z lekkością podróżnego wkładającego w przedziale wagonu walizkę na półkę. Mój impresario śmieje się.

0: zacierając ręce. Przeskakuję z trapezu na trapez, z półki na półkę, z gracją akrobaty, gibkiego baletmistrza. Wykonuję najtrudniejsze salta. Nagle skądś nadlatuje jedna fałszywa minuta, nici rwą się i rozplątują, odrzucają rozpaczliwe wysiłki moich rąk, oddech przestaje mnie słuchać, srebrzyste skrzela płuc nie pracują i spadam. Roztrzaskuje się o biurko w jałowych godzinach firmy ubezpieczeniowej. Prawdopodobnie jest słowem, które cenię, choć może się to wydawać niezrozumiałe. Prawdopodobnie trzymam się tego słowa jak liny ratowniczej albo poręczy na klatce schodowej, gdzie z wysokich podestów przypatrują mi się obce twarze obcych panów. Prawdopodobnie pozwala myśleć, a może tylko łudzić się, że zachowuje łączność w czasach, kiedy nadzieja wietrzeje jak piwo w otwartej butelce i wciąż mogę przypuszczać, że nie wszystko stracone, a jeżeli już, to tylko prawdopodobnie. Dzięki prawdopodobnie mam nadzieję, choć może to być złudzenie, że uda mi się przemknąć przez zawiłe korytarze i kancelarie tego świata mało zauważonym, bo znalazłem, a wszystko to dzięki prawdopodobnie, dziurkę od klucza albo wąski przesmyk, przez które uda mi się wydostać z pościeli pokrętnych przepisów. To, co mówię, jest zresztą tylko prawdopodobnie moje, choć wychodzi z moich ust, brzmi jak echo obijające się po murach korytarzy, a moje usta są jaskinią, w której te obce słowa grzeją się jak barbarzyńcy szukający przy ognisku schronienia przed chłodem nocy. Niekiedy błąkam się ulicami, zaglądając do bram i okien, jak nauczyciel, któremu dyrektor szkoły wypowiedział służbę i który teraz szuka nowego pana, gdy uczniowie za jego plecami robią wstrętne miny. Ale znów, tak jest tylko prawdopodobnie. Mimo wszystko czuję lekką radość na myśl, że jednak prawda jest nieodległa, że coś podobnego do prawdy stało się udziałem mojej przygody, chociaż nie sądzę, by kogoś to obchodziło. Gdy sobie to uzmysławiam, ogarnia mnie znużenie i chętnie położyłbym głowę na czyichś kolanach. Czasami zdarza mi się zasnąć, chociaż to tylko prawdopodobnie sen.
1: Do postaci Kawki wraz z Tadeuszem Sławkiem wrócimy już jutro, tak jak i do tomu Ja, które nie. Zapraszam.

Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 12. Źródła. Przy konsolecie Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Kuba Borysiak. Witam Państwa i zapraszam na rozpoczynający się już jutro festiwal Etnoport w Poznaniu. Festiwal muzyki świata, na którym pośród wielu artystów pojawi się gwiazda muzyki z Senegalu, czyli Sheik Lowe.

Sheik Low z Senegalu, gwiazda muzyki Mbalax i charakterystyczne połączenie rytmów latynoamerykańskich i afrykańskich. Sheik, proszę Państwa, wystąpi w najbliższą niedzielę na festiwalu Etnoport w Poznaniu pośród wielu innych wspaniałych muzyków, którzy zagoszczą w tym roku nad Wartą. Program tegorocznego wydarzenia znajdą Państwo bez problemu w internecie. Ja natomiast chciałbym polecić Państwa uwadze także specjalne wydanie Słuchaj Świata w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00 prosto z Poznania, prosto z zamku w Poznaniu, gdzie odbywa się właśnie Etnoport. Sheik Low będzie między innymi jednym z naszych gości. A dzisiaj, proszę Państwa, w audycji Źródła chciałbym powrócić także do opowieści Remigiusza Mazura Hanaya o nagrodzonych płytach w konkursie Fonogram Źródeł 2025, czyli 9 albumach, które Remigiusz stworzył, a które otrzymały nagrodę specjalną. Dzisiaj druga część opowieści o Mariannie Ślis i muzyka z Puszczy Białej. To artystka, która urodziła się w Dybkach koło Augustowa. Album zatytułowany jest Tradycje Puszczy Białej, a wydany został przez wytwórnię Incrudo.

0: sobina ñong koy defal dédicace dongo do mi tel rir jaga mbay ak eva mbay yalla ni yalla yeureum tiir.
1: No i taki hoklik nam się wdał. To jeszcze raz Shake Cloud, do którego jeszcze dzisiaj z przyjemnością powrócimy, ale teraz już na pewno Marianna Ślis i muzyka z Puszczy Białej.

0: Sama nocki nie dospała, dziewczyno przebudził. Sama nocki nie dospała, dziewczyno przebudził.
1: Trochę się nasłuchałem od ludzi miejscowych różnych opowieści i dlatego ruszyłem po domach. Pani Marianna, lubiłem ją po prostu.
2: Rozumiem, że byłeś wielokrotnie, tak, u pani Marianny?
1: Tak, ona miała problemy z pamięcią i za każdym razem to śpiewała po kilka piosenek. Nie pamiętała tam, zresztą słychać też, że zapomina, że zacina się w trakcie, więc miała tego typu problemy. Już, no była po 80, tam już struny głosowe nie takie i mimo, że cały czas chciała śpiewać tak na wszystkie fajerki, co zresztą słychać, że ona, mimo, że nagrywaliśmy w domu, to śpiewała tak trochę jakby była poza domem. Trudno to nazwać takim olekaniem brzozowego, bo to taki właśnie troszkę kobieca, troszkę inna emisja, ale też taka lekko ściśnięta, tak zresztą zauważyłeś to, ale taka na rozleganie się nastawiona, na komunikację. Nie na to, żeby się odbiło od ściany, która jest metr obok mnie, czy żeby usłyszał ktoś, kto
2: raczej
1: siedzi po drugiej stronie
2: od lasu, który stołu, jest parę kilometrów dalej.
1: Tak, tak. To było zresztą dla niej naturalna przestrzeń. Zresztą niedaleko jej domu na łące, pełnej zresztą kretowisk, zrobiliśmy zabawę kiedyś z jej synem, z nią, z Bobowskim i z Krucińskimi, z kapelą i z różnymi ich znajomymi. Ja, idiota, nie nagrywałem wtedy, no bo też byłem takim trochę antropologiem, który no te obserwacje taką uczestniczącą prowadzi, ale raz jestem po tej stronie, raz po tamtej. Nie byłem taki konsekwentny. Nie potrafiłem się powstrzymać przed tym, żeby wejść w taką pełną komitywę, a w takich sytuacjach jak zabawa, kiedy po kielichu się tam wypiło, to no to dziwnie bym się czuł z magnetofonem. Zresztą na przykład o

0: ostatnio tak czytałem coś o Skierkowskim i też sobie pomyślałem, że on dostał fonograf Edisona od Pulikowskiego, o ile mnie pamięć nie myli, w prezencie, żeby nagrywał na Kurpiach i nic nie nagrał.
1: Tak, tak.
0: I tak sobie myślę teraz, że świadomie tego nie zrobił, bo
1: no, był jeszcze z tej szkoły
0: prawdopodobnie mu to przeszkadzało.
1: Wolał pisać chyba nutki.
0: Lubił pisać, a poza tym prawdopodobnie wchodził właśnie w taką komitywę z ludźmi. Wspominała Żarnochowa, jak kiedyś przeszkadzał jej na weselu, nie mogła tańczyć z drużbami, a była panienką taką świeżą i po to przyszła na wesele, bo siedział przy niej Skierkowski i indagował i wypytywał o kolejne piosenki. I był strasznie taki upierdliwy i taki realizujący swoją misję, a ksiądz, więc trudno było odmówić. Także on bardzo intensywnie konsumował taką, przynajmniej na tym polu naukowym, taką znajomość. Myślę, że dlatego te jego zapisy też są takie dobre, bo tak intensywnie wchodził w chwilę, bo ja wiem też po sobie, że jak wszedłem intensywnie w chwilę obecności z kimś, kogo nagrywałem, to te nagrania były lepsze niż jak z różnych powodów, czy z jakiejś mojej winy, czy z powodu pewnego dystansu między nami też, no różne ludzie między różnymi osobami, które tam nagrywałem, było jakby różne nastawienie, do mnie zwykle przychylne, zawsze właściwie przychylne, ale nie zawsze ludzie wiedzieli, a przynajmniej od razu, nie, na samym początku nie wiedzieli, wahali się, po co właściwie przyjechałem i o co tak naprawdę mi chodzi, ponieważ oni nie cenili za bardzo tego, co mieli w głowie. Natomiast wiedzieli, że to jest stare, wiedzieli, że to jest od mamy, dziadka, że to się śpiewało w rodzinie, było przekazywane gdzieś tam we wsi. Ta świadomość była wśród starszych ludzi, natomiast to już było niepotrzebne. Ja przyjeżdżałem i namawiałem ich, żeby wyjmować z jakiegoś takiego dosyć intymnego zakamarku, takiego, który jednocześnie jest nie gdzieś w jakiejś izbie paradnej w domu, tylko gdzieś w letniej kuchni, czy gdzieś, prawda, przez młodszą część rodziny już to dziedzictwo było i ten dziadek tam na przykład, który reprezentował taką muzykę, czy ta babcia, byli z tym gdzieś tam spychani na bok, na piec, prawda?
2: Idź głosie, prosie do Janka mojego, nie chłonie przyjeżdża, bo ja mam innego, nie chłonie.

0: skradno, to i śpiewałam. Kto ma córkę ładną i konia dobrego, niech ona się spodziewa nieszczęścia wielkiego. Koło i z Bystecka schowaj, mamo pieska, masz córeczkę ładną, chłopcy ci ukradną. Jezu, psuje mi się ze wsią.
1: Remku, ale bo chciałbym jeszcze tylko może podsumować tą opowieść twoją o Mariannie Ślis.

0: To była wyjątkowa chyba dla ciebie też, prawda? Postać pośród wielu na pewno artystów fenomenalnych, których miałeś okazję w ciągu życia spotkać. Dla mnie na pewno jest to jedna z wyjątkowych płyt ze względu na repertuar. Tam przede wszystkim może to warto wspomnieć, że tam jest 37 kompozycji. One są oczywiście dosyć krótkie w większości, ale to jest jednak spory repertuar. Repertuar, podkreślmy to i powtórzmy, archaiczny i taki naprawdę wyjątkowy. Też musiałeś być pod dużym wpływem przez jakiś czas, prawda, tej artystki?
1: Tak, i uwierzyłem w Puszczę Białą wtedy, bo te pierwsze śpiewaczki, do których trafiałem, śpiewały tak dosyć uniwersalnie, bym powiedział, bardziej. Albo prześwity tych cech kurpiowskich, stylistyki były takie miejscami tylko. Natomiast ona była cała, pani Marianna była cała taka kurpiowska. I w repertuarze również. To były takie pieśni w dużej części, które słyszałem nagrane w latach 50. Przez Sobieskich. Słynne jeszcze Kury nie piały, jeszcze Nie jest dzień biały, jeszcze Psy nie szczekały i tego typu właśnie pieśni, które się śpiewało przy pasieniu albo właśnie gdzieś w lesie, w przestrzeni. Zresztą ja pytałem ją, czy kojarzy w ogóle coś takiego jak pieśni leśne. Oczywiście niezbyt nachalnie, ale usiłowałem weryfikować te wszystkie takie muzykologiczne terminy.
0: Tam się jeszcze pojawił termin pieśni bydlęce.
1: Bydlęce, tak, więc bydlęce bardziej, tak. Natomiast ona leśne kojarzyła, ale już tak nie bardzo. Z dzieciństwa wiedziała, że takie były, ale jak zapytałem, która dokładnie, to przez chwilę sobie przypominała i dopiero po chwili zaśpiewała, wskoczyła jej po prostu. Ponieważ śpiewali to, ta tradycja ustała już po wojnie, jak ona była taką młódką czy dzieckiem, to jeszcze, ale to faceci właśnie bardziej śpiewali te takie pieśni leśne w tym sensie, o jakim mi chodzi, prawda? Bo ja tak trochę sugerowałem się Brzozowym i jego repertuarem. Jednocześnie to zdarzały się tam pieśni też takie, jak na przykład na warszawskiej granicy wędrowali Krawczycy, ballada bardzo o też takiej pięknej melodii, motyw popularny i w Polsce i w Ukrainie też o takiej miłości, tabu między bliskimi członkami rodziny, brata i siostry, krótko mówiąc tak w uproszczeniu, do karczmareczki, która się okazuje siostrą.
2: Na

W dzbanku wodeckę napotkali dzieweczkę, niosła w dzbanku wódeczkę. Dzień ci dobry dziewecko, jak do karczmy dalecko. Nie pytaj się, pachole, stoi karczma na dole. Nie pytaj się, pachole, stoi karczma na dole. Jestem karczma sposobna, w niej dziewczyna nadobna. Jestem karczma sposobna.

0: Ciasto jak swoje, no już tylko tyle.
1: Dobrze, tyle.
2: Mniej takich miała, ona była, miała taki temperament do przyśpiewywania, do krótszych piosenek, do śpiewania przy pasieniu, do akcji. Nie do tego, żeby siąść.

i snuć jakieś długie opowieści czy długie piosenki gdzieś tam przy robotach domowych w zimie, jak to były czasami śpiewaczki. Ona miała taki temperament jednak wrywny bardziej, była taka temperamentna, więc wszystkie te takie zalotne, te o kochaniu, o miłości, te takie, które słychać na przykład w rytmice i w melodyce, że kiedyś prawdopodobnie trępano do nich, chociaż tego też tam nie pamiętano. Więc tego typu repertuar przede wszystkim u niej nagrałem i no to wspaniałe, ponieważ nikt właściwie już potem, ani przedtem, ani potem w Puszczy Białej takiego repertuaru nie miał. Co najwyżej pojedyncze pieśni się trafiały. To był rzeczywiście ewenement i pani Marianna ze swoim jakby charakterem, taką aurą ludzką jest takim bardzo miłym wspomnieniem dla mnie, dla Agaty, mojej żony, która też ją poznała i nauczyła się od niej. Znaczy nie chwali się tym dzisiaj i nie uczy, jakby nie przedstawia się jako uczennica Marianny Ślis, chociaż nauczyła się jeszcze od niej z jej ust kilku piosenek. I robiła wrażenie właśnie takiej osoby bardzo artystycznej, w sensie przywiązanej do nie tyle do jakiejś tam sztuki, czy do tego, co, o czym Żarnochowa, czego była świadoma, ponieważ wiedziała, że tak musi być. A ona zresztą, Żarnochowa, była taka od dzieciństwa i dużo czytała w dzieciństwie i umiała czytać, pisać. Więc pani Marianna Ślis była świadoma swojej niezwykłości i tego, że dobrze śpiewa i że ładnie śpiewa i że to jest coś. Umiała docenić, jak Agata jej zaśpiewała, docenić, że łapie, że tam styl jakoś tam łapie, czy melodię i że ma głos. I od razu usłyszała, że o, pani to śpiewa. Momentalnie było takie przeskok iskry takiej zauważalny między osobami, które jakby uwielbiają robić to, co lubią, czy w przypadku śpiewaczek, czyli śpiewać. Także była taką osobą, chociaż nie miała, jak powiedziałem, żadnej jakiejś takiej misji folklorystycznej, edukacyjnej, artystycznej. Była normalnym człowiekiem na gospodarce i na wyrobku. Z rodziną wychowywała dzieci i spełniała się w ten sposób. Nigdy nie zaśpiewała na żadnym przeglądzie ani na żadnej imprezie folklorystycznej typu dożynki czy w ogóle zero. Nie udało się zawieść ją do Kazimierza. Miałem wtedy poważny, zresztą wracając od niej, wypadek samochodowy w Wyszkowie. Właściwie skasowałem swojego Poloneza i nie udało się. Trochę żałuję, trochę tak sobie pomyślałem, że widocznie tak miało być. Ona niedługo później zmarła. Szkoda mi trochę było, ponieważ specjalnie poszła do lekarza, żeby sobie usunąć jakąś zmianę taką na twarzy, żeby wyglądać w tym Kazimierzu jakoś. A nie miał kto i to wszystko się działo tak szybko. Ja ją miałem zawieźć wtedy do tego Kazimierza. Zresztą mieliśmy tam jechać razem. Tam nie było Domu Kultury też obok. Nie odbywały się żadne eliminacje. Nie istniała taka infrastruktura, że tak powiem. Także to środowisko, w którym kultury tradycyjnej ona jeszcze wychowywała się i przez całe życie jakby się spełniała w różnych rolach, no to ono było takie dosyć tradycyjne, wyjąwszy te PRL-owskie zmiany, migracje i linię kolejową, którą przez środek Puszczy Białej w pewnym momencie przepuszczono, to tak było tam dosyć zachowawczo. I taka to była osoba, bardzo mile ją wspominam, mam jej zdjęcie z Aleksandrem Bobowskim, jak się tak ładnie pod rączkę trzymają. Jak przyjechałem z nim do pani Marianny, to niesamowite, bo zerwała się, miała 80 ponad lat, a zerwała się jak młoda dziewczyna, nie mogła usiedzieć. Tak jak się mówi, że same nogi chodzą. On jeszcze nie zaczął grać, a jej nogi już zaczęły chodzić po prostu. Da, da, da, da.

0: niech on się spodziewa nieszczęścia wielkiego. Kazały. Idzie, jakoś jakaś się zdrowsza zrobiła, no coś, no nie.
1: Niesamowicie zareagowała tak bardzo emocjonalnie, entuzjastycznie, lubili się i on wiedział, że ona jest najlepszą śpiewaczką, ona wiedziała, że on jest najlepszym skrzypkiem, byli najlepsi po prostu tam w swojej okolicy. Także to była taka piękna, krótka niestety znajomość, ponieważ no, ona już ze swoim zdrowiem zabierała się już trochę na ten inny świat. Wtedy jak zacząłem do niej przyjeżdżać, co słychać na tych nagraniach, one też są takie dosyć poruszające, dlatego że słychać, że to jest osoba, która podejmuje pewien wysiłek kontra swoje ciało. Te wspomnienia ożywają, emocje są silne, dzięki temu może to zrobić, dzięki swojemu jakby charakterowi, swojej osobowości ma takie siły, ale że no te wszystkie nagrania, które się na tę płytę składają, one były w kilku turach nagrywane, ale one wszystkie składają się na jakieś takie jedno wydarzenie dla mnie, którym była znajomość z nią, taka krótka szkoda.
0: No nie wiem, to wcale moja głowa jest do niczego. Tak z tych leśnych, no jak to by jeszcze zaśpiewać z tych leśnych? Stał jasio rano, jeszcze nie był dzień i pojechał.

0: być, a na ścianie wyszczyplina ranowo budzić. A na ścianie wyszczyplina ranowo budzić. O, to taki kawałek.
1: Wysłaliśmy drugiej części opowieści Remigiusza Mazura Hanaja o Mariannie Ślis, artystce z Puszczy Białej. Słuchaliśmy oczywiście także fragmentów wywiadów, które nagrał Remigiusz Mazur Hanaj oraz pieśni, które

wykonywała. Te wszystkie nagrania znalazły się na płycie Tradycje Puszczy Białej. Mogą Państwo tych albumów posłuchać bezpłatnie w serwisie Bandcamp na stronie wytwórni Incrudo. A ja jeszcze raz przypomnę, że to jest jedna z 9 płyt, które otrzymały w tym roku nagrodę za ubiegły rok. To jest nagroda Fonogram Źródeł 2025. I pośród tych albumów właśnie znalazła się Marianna Ślis. W najbliższych źródłach będę jeszcze powracał do kolejnych niezwykłych nagrań spośród tej kolekcji. A teraz już chciałbym wrócić do nagrań Sheikha Low. To będzie nagranie z albumu Lamp Fall z roku 2005. To jest kompozycja, która już się dzisiaj wdarła nam na antenę. Także posłuchajmy jej teraz w całości.

Sheik Low, gwiazda muzyki senegalskiej, gościć będzie w najbliższą niedzielę na festiwalu Etnoport w Poznaniu. Dzisiaj tylko o tym artyście, ale proszę mi wierzyć, że będzie tam sporo innych fenomenalnych koncertów, tak myślę, liczę na to. No i oczywiście zapraszam na specjalne wydanie Słuchaj Świata w niedzielę o godzinie 17 prosto z festiwalu, prosto z zamku w Poznaniu. No i proszę Państwa, dzisiaj jeszcze na zakończenie nagrania z Finlandii Ilkka Heinonen. To jest jeden, myślę, że z najciekawszych współczesnych fińskich muzyków folkowych. Jest świetnym kontrabasistą, ale jest także wirtuozem jouhikko, czyli dawnej karelskiej liry kolanowej. Ilkka od lat poszerza możliwości tego instrumentu, łączy tradycję z elementami muzyki dawnej, improwizuje, zajmuje się także jazzem, występuje solo, ale także z własnym triem, bierze udział w projektach takich jak Ensemble Gamut, czy na przykład ostatnio także współpracuje z wokalistką Anna Maret, która reprezentuje kulturę Samów. Dzisiaj, proszę Państwa, na zakończenie naszego spotkania nagrania z jego solowego albumu Kaki, który ukazał się w roku 2023 i chyba jest do tej pory najbardziej osobistym projektem i wyznaniem artysty. Zatem Ilkka Heinonen, solo na jouhikko, a ja już Państwu dziękuję i zapraszam do Poznania. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, Maria Czok. Dziś Lidia Bogaczówna opowie nam o początkach życia artystycznego, ale zaczynamy od bardzo ważnej cechy naszej bohaterki, aktorki.
1: Jestem ogromnie zawzięta, ale to nie jest zawziętość taka, że ja się obrażam na ludzi, że jestem zawzięta, bo pamiętam, że ktoś mi coś zrobił. Ja pamiętam wszystko, bo mam dobrą pamięć. Natomiast ja sobie to wszystko przepracowuję i naprawdę mam do tego dystans. Jakby rozumiem ludzi, staram się ich zrozumieć. Nawet jak nie rozumiem, to myślę sobie, że nie rozumiem, dlatego że widocznie coś takiego się stało, że oni są tacy. To jest tak jak... Kto to powiedział? Marek Aureliusz? Jeżeli poznałem strukturę dobra, to... Nie ma mowy, żebym dał się wciągnąć w zło. I ja sobie to gdzieś wypracowałam, ale jestem zawzięta, to znaczy nie, ja bym to nazwała nie zawziętością, ja bym to nazwała konsekwencją. Jestem do bólu konsekwentna i tak wychowywałam też moich trzech synów. Konsekwentnie. Tuliłam, kochałam, całowałam do tej pory. Po prostu rzucam się na nich, ściskam, całuję i oni tak trochę sztywnieją i mówią, już. Ja mówię, już. No to dobra. I rzeczywiście moją konsekwencją też nauczyłam ich wartości słowa. Bo powiedziałam słowo raz dane, ono nie wraca do ust. Ono zostało rzucone, a każde słowo ma swoją energię. I

idzie z tą energią. W związku z tym zawsze im mówiłam, proszę, ja mówię tylko raz. Nie będę powtarzała 500 razy. I ta konsekwencja dla nich jest bardzo ważna. Ja ciężko się biłam z tymi myślami o teatrze, dlatego że po tym Teatrze Stu, gdzie już zagrałam po castingu, wtedy się nie nazywało to casting, tylko zdjęcia próbne, dostałam rolę główną w odcinku takiego, to się nazywało, nie pamiętam, Lekarze chyba z Edwardem Lubaszenką, taki serial. A stawałam przecież ze studentami szkoły teatralnej, z którymi wcześniej zdawałam i oni się dostali, a ja się nie dostałam dwa razy, prawda? Moim debiutem scenicznym był pierwszy polski musical Szalona Lokomotywa w Teatrze Stu. To też jest nieprawdopodobne, jak trzeba losowi pomagać. I na czym polega konsekwencja? Krzysztof Jasiński nie wziął mnie do obsady Szalonej Lokomotywy, mimo tego, że dwie koleżanki z naszego studium dostały się tam, a mnie nie brał pod uwagę w ogóle. I powiedział, że skoro niedługo zaczynają się wakacje, a na wakacjach są tylko próby Szalonej Lokomotywy, w związku z tym reszta może pojechać do domu. I ja byłam tą jedyną osobą, która powiedziała, że czy ja mogę zostać tutaj i po prostu sprzątać, będę robiła herbaty, kawy, mogę szyć, mogę wszystko robić, plakaty sprzedawać, żebym tylko została, bo chciałabym po prostu przeżyć tę pracę, zobaczyć jak to jest. Dla mnie to jest ogromnie ważne i to będą najpiękniejsze wakacje dla mnie. No i Krzysiek się zgodził, w związku z tym ja zostałam. No i rzeczywiście szyłam kostiumy do Szalonej Lokomotywy, które były przerabiane tam z innych. Meldowałam, mówię, do hotelu Marylę Rodowicz. Zanosiłam jej różne rzeczy. Właśnie do hotelu przynosiłam, parzyłam kawę, herbatę. Po prostu byłam dziewczyną na posyłki. I kiedyś siedziałam na dole, właśnie coś tam dziergając, na dole w teatrze. I zszedł z góry Anatol Kocyłowski, który na górze robił, na sali baletowej, robił próby z tymi dziewczynami, no bo to, no wiadomo, no, próby choreograficzne. I przyszedł i mówi tak do mnie, a czego ty tutaj siedzisz? A czego nie tańczysz? Ja mówię, nie wiem, no bo mnie nikt nie chciał, nikt mnie nie wziął. A ja w ogóle tańczę i zresztą Anatol to wiedział, bo miałam przecież rok zajęcia. No i tańczę, no i co tu dużo mówić, dobrze tańczę. I ja mówię, bo mnie nikt nie chciał. A on mówi, no ale wiesz co, przecież im więcej nas jest, im większa grupa, tym jest lepiej. Chodź, bez sensu tutaj siedzisz. I on mnie zaprosił na te próby. No i rzeczywiście, no tańczyłam. I on potem powiedział Krzyśkowi, że przecież im więcej jest tańczących, tym jest lepiej. A nas tam było chyba 6 czy 7 tylko. No i w związku z tym ja tak bokiem, tuż przy drzwiach wejściowych na tę salę, żeby tak reszcie nie przeszkadzać, tak gdzieś sobie z boku tam robiłam, bo ciągle nie czułam się pełnoprawna. I któregoś dnia uczyłyśmy się do muzyki, która była nagrana przez poszerzony zespół ANAWA. No bo tam był zespół ANAWA, bo wiadomo, że Grechuta był z Kantem Pawluśkiewiczem i poszerzony, powiększony zespół ANAWA. A oni mieli na dole próby z kolei i Anatol mówi, Litka, skocz na dół i spytaj perkusistę, o co tam chodzi z takim jednym nabiciem. Tam jest jeden jakiś taki dodatkowe takie nabicie i ja nie wiem po prostu, czy brać to pod uwagę, czy nie. No i ja zeszłam tam na dół, mokra cała, po prostu sobie myślę, matko moja, przecież ja muszę tam zapukać, otworzyć drzwi, wszyscy się będą na mnie patrzeć. Ja mówię ciągle o tej mojej nieśmiałości, naprawdę, absolutnej. No i mokra, powiedziałam, że ogromnie przepraszam, ja tutaj właśnie na górze, my mamy próby choreograficzne i tam jest taki problem z nabiciem. No i perkusista wyszedł, jak dziś pamiętam, w żółtym t-shircie i w jeansowych ogrodniczkach, w ciemnych okularach. No i ja tak z nim porozmawiałam, on mi wytłumaczył, na czym to polega. Nie, mówi, to jest nabicie, po prostu moje nabicie dla, na raz, po prostu, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest i wtedy wchodzimy. No i to jest właśnie mój mąż i ojciec moich synów. Ale właśnie dlatego mówię, że los ma dla nas naprawdę świetne rzeczy. Tylko my z lenistwa często tego nie wykorzystujemy.
Gdybym ja wtedy powiedziała, dobrze, to wyjeżdżam.

Wyjeżdżam, no nie mam nic do roboty. To bym pojechała na wakacje. To by nigdy, to moje życie nigdy by tak nie wyglądało. Ale dlatego jest coś takiego, że jak ja zobaczyłam musical La La Land,

różne drogi, które są nam pisane, a których czasami nie wybieramy, albo czasami nie korzystamy z nich, chociaż mamy ją na talerzu. I nasze życie w pewnym momencie odbija i jest zupełnie czymś innym, niż miało być. Jak trafiłam do szkoły teatralnej, a już nie chcę opowiadać, tylko powiem, że dopiero za czwartym razem, to ja jednak wyszłam z zupełnie innego teatru. Ja miałam zajęcia z taekwondo wtedy, którego w Polsce w ogóle nie było. Potem zresztą chodziłam 2 lata na Wisłę, na taekwondo. Ja miałam zajęcia ze wspaniałą Amerykanką, która przyleciała specjalnie z Ameryki, żeby z nami mieć różne sposoby medytacji, oddychania. Znaczy, to był zupełnie inny świat. To był świat właśnie otwartości. W związku z tym, no ja byłam już po tej szalonej lokomotywie, też po drugim spektaklu w Teatrze Stu, po próbach do operetki Gombrowicza tam, po tym filmie, dla mnie to był powrót do przedszkola. Ale ja wiedziałam, że nie ma w Polsce wtedy innego rodzaju dojścia do zawodu, jak przez szkołę teatralną. No, teraz każdy zagra w paradokumencie i mówi, że jest aktorem. I potem ma pretensje i chce być zatrudniony w teatrze. Wtedy tak nie było. W związku z tym ja z pokorą musiałam cofnąć się o wiele, wiele lat i bawić się w coś, co mnie nie bawiło. Ale miałam nieprawdopodobne szczęście, ponieważ my byliśmy taką grupą C na wyrzucenie. I o tym nam się mówiło, że to jest najgorsza grupa, bo to są wszystko ludzie, którzy wielokrotnie zdawali się nie dostali, no ale jakimś cudem się im udało, z wadami wymowy. No i to jest taka, no bo wiadomo było, że po pierwszym semestrze dużo ludzi wylatuje z tej szkoły. No i to jest taka grupa na wyrzucenie. I my nie mieliśmy nikogo do prowadzenia zajęć z prozy, ponieważ byliśmy najgorszą grupą, wszyscy dostali wszystkich tych, o których się mówiło, a my nie dostaliśmy nikogo i nie mieliśmy. No i było paniczne poszukiwanie, łapanka tak zwana, kto poprowadzi, no bo jednak zajęcia z prozy być muszą, no bo oni muszą to wpisać, że są. I pod koniec października nagle się okazuje, że my zajęcia z prozy będziemy mieć z Jerzym Radziwiłowiczem, który właśnie był po Człowieku z marmuru. Nam się wierzyć nie chciało w to szczęście. Grupa C dostała najlepszego profesora. Przyszedł pan profesor wtedy, niewiele starszy od nas, usiadł na stoliku, oparł się, palił papierosa za papierosem, bo tak wtedy się robiło. I ze spuszczoną głową, z tą jego intelektualną twarzą powiedział: wiecie, ja nigdy nie uczyłem. Ja nie wiem, jak to się robi. Także my jesteśmy w tej chwili na tym samym poziomie. I ja nie wiem, czy mi się uda. Ja po prostu jakoś będę wam próbował powiedzieć to, co ja myślę o tym, ale nie wiem, znaczy właściwie to wspólnie będziemy do wszystkiego dochodzić. To było tak rewolucyjne na tamte czasy. Mnie to urzekło od pierwszej chwili. Ja się poczułam tak, oczywiście wtedy chyba jeszcze tego filmu nie było, ale ja się poczułam tak, jak ci w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów. Razem. To nie były zajęcia. To było wspólne zmaganie się ze słowem, z tekstem. Pamiętam, robiliśmy Szulca, Sklepy Cynamonowe, ulicę Krokodyli, te opowiadania. I to, no w tej chwili mogę powiedzieć to Jerzy, dlatego że po pierwszym roku przeszliśmy na ty, ale znaczy ja z drugim kolegą, ale oczywiście poza uczelnią. Jerzy

0: zwrócił mi uwagę właśnie na wartość słowa, na to, czego ja teraz uczę studentów, bo on mnie zapalił jakimś nieprawdopodobnym płomieniem do tego, żeby słowo ciałem się stało. Dlaczego ten, kto to napisał, użył na przykład takich wyrazów, a nie innych? Dlaczego w tym momencie jest ogromnie dużo wyrazów na przykład ostrych, z literą r, jakieś takie po prostu litery, znaczy wyrazy jakby ostre, bo on mówi, popatrzcie, to są wyrazy męskie, agresywne, a to było akurat, robiliśmy potem, bo on mnie potem na drugim roku uczył wiersza i robiliśmy w Szwajcarii poemat słowackiego. I on mówi, zobaczcie, jak erotyzm sytuacji słowacki ubiera w odpowiednie wyrazy, malując nimi przyrodę, ale to były pręciki kwiatów, to były jakieś, znaczy właśnie mówię, wszystko takie napięte, takie erotyczne gdzieś. Oczywiście w życiu wcześniej bym na to nie zwróciła uwagi. To on mnie nauczył wrażliwości na to. I potem tego nigdy nie zapomnę. Było coś takiego, że oni się do siebie zbliżyli w tej Szwajcarii, znaczy tam zbliżyli się, a to miała być miłość niewinna, ta romantyczna. I jest coś takiego, że nagle fraza się urywa i jest bardzo dużo kropek, parę linijek, samych kropek. No i teraz do głowy by mi nie przyszło wtedy, co to te kropki znaczą. A po tych kropkach było, odtąd jużeśmy nie czytali sami. I on mówi, to jest coś, czego się nie da opisać w tych kropkach. To jest dla naszej wyobraźni. Co musiało się stać w tych kropkach? Przekroczyli jakąś granicę romantycznej miłości i potem wszedł wstyd. I dlatego napisał, tu są kropki, a potem tylko tyle, odtąd jużeśmy nie czytali sami. I to jest ta wartość słowa.
1: Mówiła Lidia Bogaczówna. Jutro przedostatni odcinek, w którym Lidia Bogaczówna opowie o najważniejszych spotkaniach na scenie. A zatem do usłyszenia.
2: Jest 13:00.
3: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grand La Voix.
2: Jest na piernik i wiadomości kulturalne. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie nagra fanfary dla festiwalu Centralny Plac Muzyki. Nowe plenerowe wydarzenie na mapie kulturalnej stolicy rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 7 lipca na Placu Centralnym, informuje dyrektor festiwalu Roman Osadnik.
4: Ja bardzo się cieszę, że Orkiestra Polskiego Radia oraz Basa Makiki przyjęli moją propozycję i zaproszenie do nagrania fanfar, które będą takim sygnałem rozpoznawczym naszego festiwalu, a będą pełniły rolę takich dzwonków teatralnych, czyli będą wzywały publiczność do zajęcia miejsc przed rozpoczęciem wydarzeń oraz po zakończeniu przerw. Fanfary specjalnie dla naszego festiwalu komponuje Basa Makiki, wybitny kompozytor i dyrygent libańsko-polski. No i pierwszy raz usłyszymy je 19 czerwca podczas inauguracji festiwalu.
2: A potem 29 czerwca Orkiestra Polskiego Radia zagra też ze światowej sławy pianistą Lang Langiem. Roman Osadnik poinformował również, że za rok muzycy radiowej orkiestry wystąpią z wybitną polską śpiewaczką Aleksandrą Kurzak.
4: Bardzo się cieszę, że Aleksandra Kurzak po 7 latach wraca na Plac Centralny po wspaniałej Madamie Butterfly, tym razem opera Pietro Mascagniego, Rycerskość Wieśniacza. Będą jej partnerowali wybitni śpiewacy. Ludovic Tézier to chyba jest najlepszy barytan obecnie na świecie. W partii tenorowej Turidu, Freddy de Tomaso, wschodząca gwiazda, jeden z najlepszych tenorów. Orkiestra pod batutą Bassema Akiki będzie towarzyszyła artystom, a będzie miała co zagrać, bo to rzeczywiście piękna muzyka i bardzo gęsta instrumentacja.
2: A już w tym roku, 5 lipca, wystąpi amerykańska sopranistka, trzykrotna laureatka Grammy, Joyce DiDonato. Śpiewaczka weźmie udział w gali Mozart Night, organizowanej przez Warszawską Operę Kameralną, zapowiada dyrektorka sceny Alicja Węgorzewska.
5: Joyce DiDonato wystąpi

0: z orkiestrą MACV pod dyrekcją Benjamina Bejla. Będzie to repertuar mozartowski zamykający 35. festiwal jubileuszowy. Będzie towarzyszył artystce Tomasz Ritter przy historycznym pianoforte. Przyleci do nas Lautaro Greco, słynny argentyński bandoneonista, i zagrają Astora Piazzolla. W bisach zaplanowany jest Hubert Zapiór, no i słynna Habanera.
1: Centralny Plac Muzyki to 14 wydarzeń muzycznych i teatralnych w wykonaniu najlepszych stołecznych teatrów, oper, orkiestr, a także będą koncerty muzyki filmowej i jazzowej i mnóstwo gości. Zanim zniknie czerwień to tytuł wystawy, którą można oglądać w Centrum Kultury w Lublinie. Autorką prac jest Ewa Wdowiak. Jak mówi, na zdjęciach przedstawia kobiecą sylwetkę, drogę, światło i zmieniające się pory roku, w których czerwień pojawia się jako ulotny ślad.
2: Wszędzie, gdzie się pojawiałam, ja widziałam obrazy, gdzie mogłabym umiejscowić kobietę z tą czerwienią i chciałam, żeby ona funkcjonowała zarówno w betonie, w surowych miejscach, gdzie linie betonu, linie metalu stanowią tło do jakby osoby, która jest prezentowana tej kobiety, ale też są impresjonistyczne momenty, w których jej obraz zanurzony w kałuży, gdzie ta czerwień ją niesie, przechodzi przez wszystkie pory roku, w zasadzie przez 2 lata, bo ten projekt trwał 2 lata. Chciałam pokazać ją jako osobę tajemniczą, którą parasol, mimo czerwieni, który jest kontrastowy, ją niesie, ale też ją osłania.
1: Wystawę Ewy Wdowiak można oglądać w Centrum Kultury w Lublinie do 3 sierpnia. Po raz 38 w sierpniu w Berlinie wystąpią najciekawsze międzynarodowe grupy tańca współczesnego. O tegorocznym programie festiwalu Tanzi Mogust opowiada nasza korespondentka.
3: 19 produkcji i 3 międzynarodowe premiery zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu Ricardo Carmona. Jedną z nich jest nowy projekt polskiej choreografki. Mamy w tym roku premierę Kasi Wolińskiej, która odbędzie się w kościele świętej Elżbiety. Mieszkająca w Berlinie tancerka i choreografka wykona solo inspirowane płonącymi rzeźbami Władysława Hasiora. Jej praca będzie pewnego rodzaju medytacją na temat zagrożeń naszego świata i wpisuje się w nadrzędny temat festiwalu, nasze związki z naturą i szerzej świat, w którym żyjemy. Zajmuje to wielu artystów zaproszonych do udziału w tegorocznym Tanzi Mogust, jak Cloud Gate Dance Theatre z Tajwanów, francusko-grecką choreografkę Lenio Caclea czy mieszkającego we Francji Brazylijczyka Calixto Neto. Festiwal rozpocznie Joanna Tyszkał projektem Trapicana, deszyfrującym zasady miejsc funkcjonujących jako pułapki turystyczne. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: Na kolejne wydanie Wiadomości zapraszam o 16.00.

0: Reklama.
1: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
2: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
1: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
3: Cicho, wiem.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio. Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią

0: Koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
1: Reklama.
0: Pad de. Dwójkowy magazyn taneczny.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie.
2: Katarzyna Gardzina
1: i Katarzyna Sanocka. Zapraszamy na spotkanie z tańcem. Dziś zabieramy Państwa do Poznania. 26 czerwca będzie tam miała miejsce premiera baletu Caravaggio. O tym balecie, o jego premierze porozmawiamy z Robertem Bondarą, kierownikiem Baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: W drugiej części audycji naszym gościem będzie Paulina Święcańska, choreografka, performerka, animatorka kultury, prezeska Fundacji Artystycznej Perform, a porozmawiamy o spektaklu zatytułowanym Supernowa, premiera tegoż właśnie w Centralnej Scenie Tańca 11 czerwca. Ale zanim te wszystkie wspaniałości, to termin z baletowego słownika. Dziś tirbuszon. Co to takiego, Katarzyno?
2: Przyszło mi na myśl, że dzisiaj coś wirtuozowskiego. Wielokrotnie opowiadałyśmy już Państwu o różnych turach, piruetach, innego rodzaju pabaletowych, w których mamy do czynienia z specyficznymi położeniami stopy, czubka stopy nogi pracującej na różnych wysokościach nogi, na której tancerka, tancerz stoi. Mówiliśmy o kudypie, czyli o takim specyficznym położeniu nisko w okolicach kostki nogi, na której się stoi. Mówiłyśmy, ale chyba dosyć przelotnie, o passé, czyli okolicach kolana, a termin tirbuszon, z którym spotkałam się na studiach z teorii tańca na Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, obecnie Uniwersytecie Muzycznym, to jest takie położenie podczas wirtuozowskich piruetów, najczęściej wykonywanych przez tancerkę, a czy partnerowaniach w obrocie, gdzie ten czubek stopy nogi pracującej jest na wysokim pasie, czyli bardzo wysoko, lekko nawet nad kolanem. No i jak się można domyśleć, no każda taka zmiana położenia stopy pracującej powoduje to, że prędkość obrotu się zmienia, jego charakterystyka, jego estetyka się zmienia. No i to jest właśnie, tirbuszon jest uważany za taki bardzo wirtuozowski, najczęściej dosyć szybko wykonywany piruet. No i chyba taki troszeczkę, nie wiem, trącący dawną szkołą i takim właśnie włoską szkołą, popisową szkołą baletu klasycznego.
1: Pomyślałam, skoro mówisz o włoskiej szkole, że następnym razem być może powinniśmy wyjaśnić, na czym polega różnica pomiędzy fuete, tym francuskim, a włoskim, bo ta wirtuozeria tutaj też wychodzi, choć szkole francuskiej wirtuozerii również
2: nie odmówić. Można odmówić.
1: Nie można. To był piruet tirbuszon, bardzo zresztą piękny i trudne, przyznaję, co tu dużo mówić. A my teraz przenosimy się do Poznania. Cieszymy się, że Robert Bondara jest z nami w studiu i porozmawiamy o premierze baletowej, która jest zwieńczeniem tego sezonu artystycznego, premiera 26 czerwca i premiera o tytule Caravaggio, czyli tytule, który od razu mówi nam o tym, że balet ten poświęcony będzie jednemu z największych malarzy w historii, w światowej historii sztuki, żyjącemu na przełomie XVI i XVII wieku. Choreografia Mauro Bigonzetti. Robercie, skąd pomysł na to, żeby właśnie ten spektakl, który miał już swoją premierę dosyć dawno, zaprezentować w Poznaniu?
3: Wiąże się to z budowaniem repertuaru i budując repertuar patrzę na te spektakle z różnych perspektyw. Na pewno bardzo ważną perspektywą jest perspektywa widza. To, jakie spektakle oferujemy, czy one są ciekawe, co wnoszą, czy pobudzają naszą wyobraźnię, jak korespondują też z naszą współczesnością. Ważna jest też perspektywa samego zespołu i jego ścieżki i drogi i rozwoju, ale też szersza perspektywa tego, jakie spektakle już widzą pokazywaliśmy i być może jakich brakuje w naszym repertuarze. I wydaje mi się, że Caravaggio jest

0: takim spektaklem, który trafia na bardzo właściwy moment. Jest to spektakl pełnowymiarowy. Jest to spektakl, który być może nie jest przeniesieniem biografii twórcy jeden do jednego, ale jest bardziej inspirowany zarówno samym twórcą, jak i jego twórczością. No i na pewno jest to spektakl wysokiej klasy, bo tak jak wspominałeś, premiera miała miejsce już jakiś czas temu, ale w niebyle jakim teatrze i w niebyle jakiej obsadzie, bo był Staatsballet Berlin za czasów, kiedy dyrektorem był wielki artysta Władimir Malakow i sam tańczył w tym spektaklu, a u swojego boku miał gwiazdy baletu. Premiera wtedy odbyła się w 2008. Spektakl miał jeszcze kilka realizacji. Teraz też we Włoszech będzie tańczył go Roberto Bolle, czyli kolejna gwiazda baletu. No a już w czerwcu będziemy mogli ten spektakl pokazać naszym widzom w Poznaniu.
1: Bardzo zainteresowało mnie to, że Bigonzetti najbardziej znany jest z swojego też pełnowymiarowego baletu Cztery pory roku. Ty niedawno realizowałeś Cztery pory roku, w związku z czym też nie dziwię się, że zupełnie inny tytuł tego choreografa pojawia się w repertuarze Teatru Wielkiego w Poznaniu. Caravaggio to nie tylko to, co kojarzymy z jego obrazami, ale myślę, że również, a w dzisiejszych czasach może bardziej, zainteresowanie nim napędza właśnie jego biografia.
0: Tak, i sam spektakl jest oczywiście inspirowany twórczością, jest inspirowanym światłem i cieniem, który możemy zaobserwować w jego obrazach, ale jest też inspirowany jego życiem, Caravaggiem, nie tylko artystą, ale też Caravaggiem człowiekiem. I tak jak wspominałem, pomimo tego, że nie mamy tam bardzo tradycyjnym sensie tego słowa jakby fabuły, to mimo wszystko odnosimy się też do życia, Mauro odnosi się do życia Caravaggio, tworząc swój spektakl. Bardzo się cieszę, że Mauro zgodził się na współpracę z nami, bo to jest kolejny twórca wysokiej klasy, współpracujący z najlepszymi zespołami na świecie, który przyjeżdża do Poznania po raz pierwszy do Polski, pracując z polskim zespołem, więc to jest niezwykle wzbogacające zarówno dla nas, artystów, którzy pracują w Poznaniu, to jest kolejny jakby etap rozwoju tego zespołu, ale wydaje mi się, że to jest coś ciekawego też dla naszej widowni. Mam nadzieję, nie tylko w Poznaniu.
2: To ja wrócę na moment do tej biografii i w takim błyskawicznym skrócie może warto przybliżyć postać Caravaggia. On się urodził w 1571 roku na granicy dwóch wrogich państw, tak naprawdę księstwa Mediolanu i Republiki Weneckiej. I był młodzieńcem o wielkim temperamencie, awanturnikiem. Był człowiekiem, którego w zasadzie życie mogłoby posłużyć jako scenariusz na film. Przybył do Rzymu mając 20 lat. Tam rozpoczął pracę na dworze kardynała Del Monte i to była taka wielka i prestiżowa praca, wiele zamówień, ale on nie wytrzymywał za długo. Gdzieś tam plątał się w jakiś pojedynek, zabił swojego przeciwnika, wylądował w więzieniu, z którego uciekł, pojechał na Maltę, potem na Sycylię, prowadził cygański tryb życia, znowu trafił do więzienia, znowu z niego uciekł i tak w zasadzie można by opowiadać bez końca. Zmarł w 1610 roku i nie chodzi tylko o to, żeby przybliżyć awanturniczą biografię Caravaggia, ale jednak zdać sobie sprawę, że ten mistrz światłocienia i ten człowiek, który malował nieprawdopodobne sceny religijne, być może jako jeden z pierwszych pokazywał prawdę na obrazach, to znaczy on nie bał się naturalizmu, nie bał się brudnych stóp pokazywanych od spodu.
1: Wykrzywionych się twarzy.
2: Tak, i nie dał się, właśnie, staruszek pomarszczonych. I nie bał się w jakimś sensie brzydoty. I myślę sobie, że dla choreografa, dla twórcy to ciało, które on pokazuje, które Caravaggio pokazuje w swoich obrazach, no to jest wielka inspiracja.
0: Absolutnie. I ma to swoje odzwierciedlenie też w spektaklu. I to jest niesamowity przykład tego, jak tak burzliwe życie może dostarczać też doświadczeń. Doświadczeń, które potem artysta jest w stanie przelewać czy to na płótno, czy realizując swoją twórczość w jakiejkolwiek innej formie. I jest to bardzo bliskie też moim doświadczeniom, bo sam jako twórca spektakli wiem, jak bardzo to, co przeżyłem, chociaż to nie było aż tak burzliwe życie, jak życie Caravaggia.
2: Straszyłyśmy z Kasią.
0: Ale to te wszystkie doświadczenia koniec końców doprowadzają do tego, że są żywe w pewnym sensie w tej twórczości. Czasem ją stymulują, czasem ją pobudzają, są też źródłem tej twórczości.
1: Bardzo ciekawa jest strona muzyczna tej premiery. Bardzo nietypowa. Co prawda znamy z historii tańca, baletu,

0: takie zabiegi, ale mimo wszystko, no zwłaszcza może nie baletomani, ale melomani patrzą na nie ciągle z takim dużym skrzywieniem. Mianowicie tkanka muzyczna opiera się na twórczości Claudia Monteverdiego, co nie zaskakuje, bo właśnie jest to przedstawiciel tej samej epoki, tak. Podobny gigant, artysta w tej samej epoce osadzony. Natomiast no jest ta muzyka jest przetworzona, ta muzyka jest przekomponowana, jest zinstrumentowana na orkiestrę symfoniczną. No jest to zabieg nietypowy, chociaż przypomnijmy chociażby utwory Chopina zinstrumentowane do Chopinianów Fokina.
1: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że to jest coś wyjątkowego i nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale jakby ta muzyka jest piękna, niezwykle przystępna. Faktycznie przetworzona, ale przetworzona na potrzeby tego spektaklu i ma ona w sobie ducha Monteverdiego absolutnie. Jest bliska czasom, w którym żył Caravaggio, a jednocześnie jest, że tak powiem, przetworzona na potrzeby z żywego spektaklu baletowego, więc wydaje mi się, że z jednej strony ona wnosi naprawdę olbrzymią wartość estetyczną też, jest piękną muzyką, której warstwa na pewno też wpłynie na odbiór tego spektaklu i bardzo ściśle spaja się z całą tą historią, więc mam nadzieję, że widzowie docenią ten zabieg.
0: A melomani wybaczą.
1: A melomani mimo wszystko odnajdą w tym docenią. Coś oczywiście ciekawego i interesującego.
2: W internecie dostępny jest film, taki mały dokument, który pokazuje pracę Mauro Bigonzettiego nad właśnie tym spektaklem w Berlinie. To jest rok 2008 i tam choreograf mówi tak. Nigdy nie przygotowuję choreografii przed wejściem do sali baletowej, ponieważ najpierw muszę poznać ludzi, z którymi pracuję. Kiedy wznawiam jakiś balet, zawsze muszę coś zmienić. I tam na tym filmie widać to, jak on pracuje, jak on myśli nad ruchem w momencie jego, no właśnie, nie przekazywania, tylko tworzenia. Oni gdzieś tam wspólnie z Władimirem Malakowem pracują nad tym. I chciałam zapytać ciebie jako choreografa o tę metodę pracy, bo to musi być bardzo trudny, żmudny, no i też dłuższy proces, prawda? Jeżeli się tak tworzy, w taki sposób.
1: Tak. Całkiem niedawno właśnie w weekend widzieliśmy się, rozmawiałem z Cathy Marston, dyrektorką Zurich Ballet. Właśnie też rozmawialiśmy o tym, jak tworzymy nasze spektakle. Więc z jednej strony tak, bardzo wiele musi się wydarzyć tu i teraz na sali pracy z tancerzami, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie przelać jakby tych wszystkich pomysłów na kartkę i jakby zmaterializować ich w taki sposób. Ona się materializuje na ciele tancerza z tancerzem, z jego wyobraźnią, jego umiejętnościami, wrażliwością. Do tego dochodzi jakby kierunek, który nadaje choreograf i te wszystkie pomysły, które tam się rodzą. Z jednej strony ja przygotowuję się w pewnym sensie do prób i rozmawiając właśnie w ten weekend z Cathy, mówiłem, że wydaje mi się, że ja zapamiętuję pewnego rodzaju przepływ ruchu, który z kolei ma związek z narzędziami, które wykorzystuję, bo tak naprawdę moje metody pracy trochę zrodziły się z doświadczeń związanych z freedivingiem i nurkowaniem na bezdechu, co potem udało mi się jakby połączyć z tą pracą, którą robię, więc ja zapamiętuję pewnego rodzaju kierunki i bodźce, które wpływają na ten kierunek ruchu, jakość tego ruchu, ale no to jest nieskonkretyzowane, to się konkretyzuje właśnie w tym spotkaniu z tancerzem. Dlatego tak ważne jest to, żeby tego tancerza poznać, bo każdy z tych tancerzy ma inne atrybuty, ma coś innego do zaoferowania i można wspólnie wydobyć zupełnie inne jakości. I wydaje mi się, że to jest też przyczyna, dla której Mauro wspomina, że kiedy inscenizuje po raz kolejny rzeczy, zdarza mu się modyfikować pewne rzeczy, bo pracuje z żywym człowiekiem, z żywym organizmem, z żywą wyobraźnią, z żywym doświadczeniem, też możliwościami fizycznymi. Każdy z nas jest inny, więc chociaż jest to kolejna inscenizacja i chociaż trzymamy się jakby tej bazy, jaką są kroki choreograficzne, to mimo wszystko za każdym razem jest to trochę inne doświadczenie i każdy spektakl jest trochę inny.
0: No tak, bo nawet porównując tych dwóch wykonawców, tak, czyli Władimira Malakowa i, nie wiem, Roberto Bolle, który teraz będzie również wykonywał tutaj rolę tytułową niedługo, no to są zupełnie inne, zarówno fizyczności, jak i osobowości sceniczne. Obaj wyśmienici tancerze, właściwie nie posiadający żadnych ograniczeń technicznych, ale też różne ich umiejętności są na innym poziomie, inny rodzaj ekspresji, więc trudno sobie wyobrazić,

0: żeby stworzyli taki sam portret Caravaggia. A jak to podczas prób wygląda w Poznaniu?
1: No i tutaj choreograf musi znaleźć pewnego rodzaju klucz i pomagają mu w tym asystenci, którzy inscenizują ten spektakl. I też asystenci posiłkują się pewnymi nagraniami różnych obsad, więc muszę przyznać, że oglądać Polinę Semionową albo Zakarilo, albo Michała Kalińskiego, czy Malakowa, jakby tancerze czują presję mimo wszystko, żeby stanąć na wysokości zadania i dorównać
0: takim
1: tej
0: kreacjom.
1: Wysokiej jakości tych wielkich artystów, którzy zapisali się tak naprawdę w historii światowego baletu, więc to jest niezwykle motywujące, ale na pewno za każdym razem choreograf z asystentami szukają pewnego rodzaju klucza i też nie zawsze do końca ma to polegać właśnie na kopiowaniu tych poprzednich wykonawstw, tylko odnalezieniu czegoś unikalnego i wyjątkowego w tym tancerzu, co jakby koresponduje też z tą choreografią, która już istnieje.
2: Mauro Bigonzetti powiedział jeszcze bardzo ładnie coś takiego, że bliskość z tancerzami jest dla niego esencją i jest ogniem, więc to też dużo mówi o tym, w jaki sposób traktuje tancerzy. Jeżeli chodzi o tę stronę wizualną, jeżeli przypomnimy sobie obrazy Caravaggia, to widzimy ciało przede wszystkim, często ciało umęczone, ale też no, widzimy ten XVI-XVII wiek, tę włoską modę, te kostiumy i to też się gdzieś tam pojawi, prawda? To nie jest tylko i wyłącznie abstrakcja związana z ciałem, tylko te odniesienia do historii jednak tam się znajdują.
1: Tak, twórcy realizując ten spektakl, rzecz jasna, no, rozumieją kontekst, w jakim jest osadzony, więc też odnajdziemy tam nawiązanie do kostiumu, do epoki, ale tak jak mówię, no, rozpiętość tych inspiracji, które miał choreograf tworząc ten spektakl, od życia tego twórcy po metody malarskie, które stosował, po atmosferę, którą mamy na tych obrazach, co one nam mówią i co sprawiają z nami emocjonalnie. Jakby to wszystko sumarycznie tworzy ten spektakl, który przetłumaczony jest na język tańca opierającego się na klasycznym, ale z bardzo wieloma elementami tańca współczesnego. Więc wydaje mi się, że szykuje się bardzo ciekawe.
0: Właśnie chciałam cię dopytać, jak ty byś charakteryzował język choreograficzny twórcy, bo rzeczywiście no, widzimy na tym, co możemy sobie obejrzeć na filmikach, czy na zdjęciach, teraz zdjęciach już z prób w Poznaniu, właśnie widzimy tą inspirację klasyką, jednak tą bazę klasyczną, ale powiedzieć, że coś jest z dużym wpływem tańca współczesnego, to nic nie powiedzieć. Mamy tych tańców współczesnych w tej chwili tyle.
1: Tak. Ja zawsze mam problem w kategoryzowaniu jakby tańca, bo mimo wszystko każdy z tych wielkich choreografów tworzy swój własny, osobisty język choreograficzny. Jeżeli chodzi o Mauro Bigonzettiego, ja miałem okazję widzieć kilka jego spektakli. Część też na żywo. Byłem na premierze na przykład procesu Franza Kafki realizowany w Pradze. Niedawną premierę Szeherezady, więc to jest ciekawe widzieć przekrój tej twórczości. Na pewno jest to choreografia, która momentami jest bardzo szybka, wymaga bardzo dużej precyzji i muzykalności. Na pewno mamy tam elementy tańca klasycznego. To jest dosyć faktycznie obszerne pojęcie, taniec współczesny, ale trudno mi jest znaleźć jakieś konkretne słowa, które zdefiniowałyby język Mauro Bigonzettiego. Wydaje mi się, że tak jak w przypadku wielu współczesnych choreografów, jest to hybryda różnych inspiracji, ale też konsekwencja wieloletniej pracy i budowania czegoś takiego bardzo osobistego, swojego, jeżeli chodzi o język wypowiedzi. Natomiast na pewno tutaj mogę zapewnić widzów, że jest to osobisty, współczesny język choreograficzny, ale jednocześnie taki, który jest przystępny, ciekawy.
0: Komunikatywny
1: i też bliski mimo wszystko tej tradycji tańca szeroko pojętego baletowego.
2: To spektakl, który kończy sezon artystyczny, spektakl baletowy, który kończy sezon artystyczny, ale my znamy już plany na ten nadchodzący sezon. No i chcemy cię zapytać, Robercie, jakie miejsce zajmuje w tych planach balet?
1: Cieszę się, że istotne, bo początek sezonu, pierwsza jego połówka, to są aż dwie premiery baletowe. Jedna premiera, która wydaje mi się, że nie będzie zaskoczeniem, bo 14 października przypada setna rocznica urodzin Konrada Drzewieckiego. Dla tych widzów, którzy nie są aż tak zaznajomieni z Poznaniem, Konrad Drzewiecki jest niezwykle ważną postacią, jeżeli chodzi o

0: taniec nie tylko w Poznaniu, ale w Polsce. Osobowość, która przez 10 lat prowadziła balet Teatru Wielkiego w Poznaniu i potem osobowość, która stworzyła Polski Teatr Tańca. Więc to jest ktoś bardzo charyzmatyczny, osoba, która zespala tak naprawdę instytucję Teatru Wielkiego i Polskiego Teatru Tańca, ponieważ mamy wspólne korzenie. I tutaj będziemy wznawiać jego spektakle Odwieczne Pieśni, Etude Bemol, które bardzo dawno nie były realizowane, no i Nieśmiertelny Krzesany. Ale to nie wszystko, bo mamy również drugą premierę, która przypada na 12 grudnia i tu coś, co na pewno ucieszy i najmłodszych, ale też całe rodziny, czyli nowa produkcja Dziadka do Orzechów. Spektakl w choreografii Karola Jana Bondarieva, który swoją prapremierę miał w Narodowym Balecie w Oslo, a swoje kolejne realizacje w Lipsku i w Bordeaux i teraz ten tytuł trafia na scenę w Poznaniu.
1: Korzystając z okazji, że mamy cię tutaj w studiu dwójki, to chcę dopytać o jeszcze jedną rzecz. Przed audycją powiedziałeś, że przyleciałeś przed chwilą w zasadzie z Finlandii. Byłeś tam w celach zawodowych, więc jesteśmy ciekawe, co się tam działo, jeżeli możemy cię zapytać.
0: Środowisko baletowe i szefowie zespołów baletowych spotykają się regularnie, rozmawiając o palących problemach naszej dziedziny sztuki, tego jak ona się rozwija, jakie mamy problemy, jak możemy sprawić, że będziemy tworzyć lepsze warunki pracy, ale też lepsze spektakle i lepiej komunikować się z widzami. I właśnie była to jedna z tych konferencji, nazwana Positioning Ballet, która była wyjątkowa, wydaje mi się, bo to była konferencja poświęcona właśnie współpracy szkół i zespołu, więc mieliśmy tam największe zespoły baletowe, takie jak, nie wiem, ABT, chociażby American Ballet Theatre, czy balet australijski, a jednocześnie świetne szkoły, takie jak Royal Opera Ballet Schools, więc to było niezwykle cenne spotkanie. Cieszę się też, że byli reprezentanci polskich szkół baletowych, więc nasz głos też jest słyszalny, ale jednocześnie jesteśmy częścią tego baletowego świata, a jest to niezbędne, by wymieniać doświadczenia, po to właśnie, żeby tworzyć możliwie najlepszą sztukę.
1: Wspomniałeś o tym, że dyskutujecie podczas tych konferencji na temat najbardziej palących problemów, które dotyczą środowiska baletowego. Czy coś szczególnie wysunęło się na pierwszy plan w takiej międzynarodowej dyskusji?
0: Z racji specyfiki tego spotkania bardzo dużo czasu poświęciliśmy jakby tego przełomu w karierze tancerza i tego łącznika między edukacją a rozpoczęciem pracy zawodowej. Jest to niezwykle krótki zawód, niezwykle wymagający. Jest w tym zawodzie bardzo dużo konkurencji. Jest to zawód, który śmiało możemy porównać do wyczynowego sportu. Także jest to bardzo duże wyzwanie. Jednocześnie zespoły oczekują możliwie najlepszych tancerzy. I szczególnie tutaj wybrzmiało to, że zastanawiamy się, jak zbudować pomost pomiędzy szkołą właśnie a teatrem. I to są różnego rodzaju programy doszkalające. To są zespoły juniorskie. Mamy taki zespół w Polsce, Polski Balet Narodowy Junior. Także szukamy rozwiązań, jak wprowadzić w tą ścieżkę zawodową możliwie jak najlepiej przygotowanych absolwentów, ale rozmawiamy też o innych rzeczach. Rozmawiamy o kulturze pracy, rozmawiamy o sposobie komunikacji z widzami. Rozmawiamy też o tym, jak motywować tancerzy, jak wspierać ich pod kątem mentalnym, żeby byli jak najlepsi na scenie. Także wybrzmiało tam bardzo wiele ciekawych tematów, które są niezwykle istotne, a mają prowadzić do jednego, do stworzenia jak najlepszych spektakli, na których nasi widzowie będą się zachwycali i długo pamiętali.
1: Jesteśmy pewni i pewne, że jednym z takich spektakli na najwyższym poziomie jest Caravaggio, premiera tego spektaklu 26 czerwca w Teatrze Wielkim imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu, a opowiadał o nim Robert Bondara, kierownik baletu tej sceny. Bardzo ci dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A my zmieniamy teraz temat i witamy bardzo serdecznie Paulinę Święcańską, choreografkę, performerkę, animatorkę kultury oraz prezeskę Fundacji Artystycznej Perform. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Spotykamy się, łączymy się tak naprawdę, żeby porozmawiać o czerwcowym spotkaniu z cyklu Centralna Scena Tańca. Na deskach Mazowieckiego Instytutu Kultury zobaczymy twój premierowy spektakl zatytułowany Supernowa. 11 czerwca, godzina 19. No to chyba pierwsze pytanie, tak z Katarzyną pomyślałyśmy, że zapytamy, czym jest Supernowa albo kim?

0: Supernowa w moim rozumieniu to jest transformacja. Jakby w takim potocznym możemy sobie wyobrazić gwiazdę umierającą, która wybucha i jest to śmierć gwiazdy. Natomiast później z tej gwiazdy te wszystkie pierwiastki, ta cała materia, która powstaje, tworzy kolejne jakości, kolejny wszechświat. Więc tak naprawdę to jest śmierć i narodziny czegoś nowego. No i w moim doświadczeniu ostatnich lat, czyli macierzyństwa, nastąpiło wiele śmierci. Tego przede wszystkim życia, które było wcześniej, które było nieprzewidywalne, dużo się działo, to było życie bardzo artystyczne, do roli matki. I tu się właśnie narodziłam jako matka. Gdzie jest przewidywalność na jakimś poziomie dnia codziennego? No ale tak jak widzicie, dzisiaj jesteśmy online, no bo mój synek się rozchorował i nie mogłam przyjechać bezpośrednio do studia, więc oczywiście też jest zaskoczenie, tylko trochę inne niż my sobie wyobrażamy. Więc jakby to wyszłam najpierw z tego, że mam poczucie, że no, znaczy się, no wiele kobiet jest matkami i przechodzi, to nie jestem jakaś tutaj wyjątkowa. Natomiast chciałam opowiedzieć właśnie w jakiś taki metaforyczny sposób i nie tylko o swojej historii, do czego zaraz dojdę, o tym umieraniu, o tych etapach gdzieś umierania i narodzinach i co nas też motywuje do tego, co nam dają te narodziny, że się zmieniamy i właśnie jest ta transformacja, co nas pozwala nam wyjść z tej czarnej jakby dziury i jakby pożegnać to stare, tą naszą starą twarz, starą osobowość i narodzić się w nowej i pokochać tą nową, bo to też jest proces.
1: To jest takie wyzwanie, które dotyczy chyba nas wszystkich na wielu poziomach i na wielu etapach naszego życia, ale powiedziałaś o tej prywatnej historii. Czy to jest twoja historia, czy to są też inne historie innych kobiet?
0: No właśnie zaczęłam jakby to ziarenko takie i ten imperatyw wewnętrzny, żeby w ogóle stworzyć spektakl, wyszedł ode mnie. Natomiast właśnie tak jak mówisz, poczułam, że to wiele kobiet ma swoje historie, więc no ja się jakby specjalizuję w choreografii społecznej i jakby pracuję zarówno z zawodowcami, jak i z amatorami. I to daje mi największą satysfakcję w pracy zawodowej, więc zrobiłam open calla najpierw na historię kobiet, żeby właśnie opowiedziały swój wybuch supernowej, swoją śmierć w życiu, gdzie nastąpiła, i swoje odrodzenie, i też tą drogę, co im pomogło w tej transformacji. I wiele kobiet z różnych miejsc w Polsce, co też byłam zaskoczona, że myślałam, że bardziej to gdzieś będzie dotyczyło Warszawy, a tu gdzieś się pojawił Lublin, gdzieś się pojawił Kraków, więc jakby wiele różnych kobiet napisało mi bardzo intymne historie swoich transformacji. I to był niesamowity materiał do eksploracji artystycznej. I wbrew pozorom, mimo że te kobiety absolutnie się nie znały, były w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, wiele elementów było bardzo podobnych i wspólnych, zwłaszcza ten proces wychodzenia i to, co im dawało ten materiał i paliwo do transformacji i do jakby teraz szczęśliwego i radosnego funkcjonowania. No i te historie jakby pokazały mi, że możemy zrobić coś więcej, że to nie będzie historia o mnie, czy też o Joannie Sieradzan-Węckiej, która ze mną jakby realizuje ten spektakl, tylko o wiele historii o wielu kobietach. Więc też myślałyśmy, jak no, przenieść, bo tam jest dużo bólu w tym spektaklu. Ono jest w ogóle podzielone na dwie części. Pierwsza część jest, w której występujemy tylko my dwie, a w drugiej części, co też za chwilę o tym opowiem, dołączają do nas inne kobiety. I ta pierwsza część opowiada właśnie o tej śmierci gwiazdy, o tych naszych trudnych, mocnych historiach. I on jest wyczerpujący właśnie. Nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie, ponieważ my już nasze historie dawno gdzieś tam transformowały, ale opowiadamy, mamy też to poczucie, że opowiadamy wiele historii. I zależy nam na tym, żeby to jak najlepiej, jak naj

0: wierniej, ale też prawdziwie pokazać. I zastanawiałyśmy się, w jaki sposób to zrobić, no bo o trudnych rzeczach opowiadać tak jeden do jednego, no to taki no banał może taki powstać, tak? I jak to się też wiele razy robi, to stwierdziłam, że musimy iść troszeczkę w jakąś metaforę, fantazję, żeby trochę jakoś te trudne, naprawdę ciężkie tematy przenieść w artystyczny sposób. Więc też taką inspiracją był projekt, który był realizowany właśnie przez Fundację Artystyczną Perform z Piotrem Janowczykiem, i on w zeszłym roku wizualnie też z tancerzami Teatru Wielkiego w
1: Tak.
0: Warszawie opowiadał historię o migrantach. I pokazał to w tak piękny, artystyczny sposób. Projekt nosił tytuł No Gravity, na stopklatkach, na zwolnieniu jakby wizualnym, a był to projekt, który dotykał strasznie trudnego tematu i był związany z osobami migrującymi, które nie mają już swojego świata, do którego były przyzwyczajone, i nie mają przyszłości, są trochę pomiędzy, właśnie w tym elemencie no gravity. I jakby ten zeszłoroczny projekt pokazał mi, że trudne sprawy można naprawdę pięknie i artystycznie pokazać, a zachować ich jakby powagę. No więc właśnie w tym moim spektaklu też chciałam jakby dotknąć tych trudnych tematów. No też już jestem w jakimś tam wieku, tak, więc już nie opowiadam o kwiatkach i kolorowych rzeczach, tylko już o tym, co gdzieś mnie też dotyka. No i tak jak mówię, historie tych kobiet naprawdę mocne, i też chciałam to w jakiś sposób uszanować. I tutaj do współpracy zaprosiłam Roberta Łosyka i Lolę Szlupowicz, i oni odpowiadali za rekwizyt jeden, który mamy, i za kostiumy.
1: No właśnie, bardzo jestem ciekawa też tej strony wizualnej, jaką stworzyliście.
0: Tak. Nie chciałam iść w wizualizację, ponieważ tutaj jest dużo tych prawdziwych takich elementów i łatwo uciec w wizualizację. Ale chciałam, żeby to, no też ja lubię takie tradycyjne rzeczy, więc to, co się dzieje na scenie, jak widz to odbiera, poprzez światła, poprzez kostium, poprzez właśnie rekwizyty. Więc Robert Łosyk, kostiumy, Lola Szlupowicz, właśnie ten rekwizyt, i cudowna Ewa Garniec, światło. No i oni stworzą tak naprawdę magię i piękno tego spektaklu, mimo że jest on trudny.
1: Ja tak zasłuchiwałam się w tę twoją opowieść i jeżeli pozwolicie, wrócę jeszcze do tych historii, bo opowiadałaś o tym umieraniu i odradzaniu się i wspomniałaś o twojej osobistej historii, czyli o takiej w cudzysłowie śmierci dawnej Pauliny i narodziny Pauliny jako matki, która musiała wiele zmienić. Ale czy te historie innych kobiet dotyczyły zawsze tego momentu macierzyństwa, czy mówimy o czymś jeszcze bardziej
0: Absolutnie.
1: uniwersalnym?
0: Tak, no mój tak naprawdę to jest piękny moment, że gdzieś no każda kobieta, która staje się matką, no musi, czy chce, czy nie chce, pożegnać to swoje dawne życie, ale jest to taka piękna transformacja. Natomiast wiele tych kobiet, które pisało do nas, opowiadało o przemocy. I tam na poziomie i fizycznym, i emocjonalnym, i materialnym, i gdzieś tej przemocy naprawdę było dużo, i takie byłyśmy zaszokowane, że jak tego jest wiele, i jak właśnie to pokazać także, żeby to było, żeby ten spektakl opowiadał o wielości tej transformacji.
1: I jak rozumiem, stąd wziął się, że wejdę ci w słowo, chór kobiet.
0: Tak, bo oprócz tego, że były te historie napisane, to jeszcze miałam poczucie, że no my same też nie udźwigniemy pewnych rzeczy, tak? Że my też mamy gdzieś swoje historie, i też te mechanizmy wychodzenia z tych trudnych rzeczy, też tu nie chcę trochę spoilerować, co tam się będzie działo, więc tak troszeczkę opowiem, że w tych mechanizmach wychodzenia, no jest przede wszystkim wsparcie innych kobiet. Na tworzenie grup, tworzenie mikrospołeczności. Więc dlatego miałam poczucie, że te kobiety, więcej tych kobiet, no musi być na tej scenie, żeby też to zobrazować po prostu. Więc był pod koniec jakby naszej pracy z Joanną, był drugi open call, na kobiety, które chcą wziąć udział w tym procesie, także ze swoimi historiami. Więc zgłosiłam.

0: Bo się znowu kolejne osoby się zgłosiły, więc też piękny cały ten proces, jakie duże zainteresowanie w ogóle było wokół tego tematu, tej własnej gdzieś tam śmierci i narodzin.
1: Czy to nie jest tak, że my, kobiety, wciąż właśnie gdzieś czujemy, że musimy o tych naszych matek, naszych babek, naszych sióstr, historiach, często trudnych i gdzieś pomijanych, ukrywanych, często właśnie no, niedostrzeganych jako te mniej ważne, bo nie dzieją się gdzieś tam na zewnątrz, tylko na przykład właśnie w środowisku domowym. Bardzo mamy wielką potrzebę, żeby o tym opowiadać.
0: Ale oczywiście, że tak. I jeszcze medium, którym jest ruch, taniec, jest pięknym medium, bo tu nie opowiadamy wprost. Tu jest wizualizacja abstrakcji. Tu są nasze też spotkania z własnym ciałem i tymi punktami bolesnymi. I każda z tych kobiet, ja też pracuję właśnie z techniką improwizacji, kontakt improwizacji, więc każda ma też przestrzeń na swoją interpretację ruchową. To są amatorki, no więc my tutaj nie mamy choreografii i jakichś budowanych struktur ruchowych. Ja im daję skory, daję im partytury, podpowiadam im jakby co może się gdzieś tam wydarzyć na poziomie przestrzeni, na poziomie ruchu, na poziomie tempa, w interpretacji muzycznej. Natomiast sam ruch jest ich. Te historie, które one wnoszą i to one wiedzą, to też nie jest tak, że to jest jakaś autoterapia i drama, że my sobie opowiadamy te historie. Nie. Ja też z nimi dużo się komunikowałam mailowo i one miały czas, żeby się zastanawiać nad tymi historiami. Ja im podpowiadałam, słuchajcie, teraz będziemy nad tą sceną pracować, pomyślcie sobie z własnego doświadczenia o tym i o tym i to będziemy realizować na scenie. Ja później to obserwuję i też nie pytam, słuchaj, a co tam się wydarzyło, czy o czym ty opowiadasz? No to widz będzie czytał. Więc my dajemy jakby klucze interpretacyjne, a widz tych wiele warstw będzie gdzieś odczytywał. Więc ja też pracuję bardzo z poziomu intuicji, też do ostatniego momentu gdzieś. Nie wiem, jak ten spektakl w ostateczności będzie wyglądał. Jeszcze wczoraj miałyśmy próbę na scenie i nowe rzeczy się gdzieś pojawiły. I mówię, dobrze, super, wykorzystajmy też to. To jest ta możliwość, jeżeli pracuje się z tematem i z improwizacją, że możemy sobie pozwolić na to, jak one się czują pewnie w swoich emocjach, są zaopiekowane, wiedzą, co gdzieś się dzieje, to mogą sobie popłynąć. I Ewa wczoraj zwróciła uwagę, nasza wspaniała artystka właśnie od światła, że jeżeli one wchodzą maksymalnie w tą swoją prawdę, to my tańcząc nie mamy absolutnie szans z nimi.
1: To ładne.
0: Podnosząc nogi do góry, tak, czy cokolwiek, robiąc akrobację,
1: Bo w
0: bo
1: nich
0: tam
1: jest
0: jest tak.
1: prawda.
0: Tak, tam jest tak silna prawda, że po prostu widz automatycznie tam patrzy.
2: Paulina Święcańska, bardzo Ci dziękujemy. Opowiadała o spektaklu Supernowa, który będzie miał swoją premierę w Mazowieckim Instytucie Kultury 11 czerwca o godzinie 19.
1: Czyli już jutro.
2: Dokładnie. Paulina Święcańska, performerka, choreografka, ale też absolwentka kilku uniwersytetów, bo trzeba to podkreślić. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja na spotkanie, żebyśmy szerzej również o tej choreografii społecznej opowiadały. Bardzo Ci dziękujemy, Paulina Święcańska.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
2: Przyłączamy się do tego zaproszenia i dziękujemy Państwu za dzisiejszą audycję.
1: Katarzyna Gardzina
2: I Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do Stanisława Ignacego Witkiewicza, Listów do żony. Tę nietypową małżeńską korespondencję przeczytał dla nas Krzysztof Gosztyła w 2008 roku.
2: Zakopane 28 lipca 1929. N.P. Drugi rok. Paleń. Najdroższa Nineczko, wczoraj glas dostał 0,50 meskalinum sulfuricum w dwóch dozach. Bolało go. I do pół siódmej miał wizję. Przyznaję się, że nie miałem odwagi. I to nie na meskalinę, ale na zastrzyk biruli. Ale może zrobię drugi raz, bo dotąd glas zakażenia nie dostał. Jednak. Zrobiłem cztery rysunki. Jakby pod pejotlem. Podobnie jak Dersewi, będąc trzeźwym, wywalał latarnię w towarzystwie bandy pijaków. A dziś zrobiłem Pomilowskiego. Zachwyt. Strążyski odmówił Glasowi biletu do Edmarowa, zniżkowego. Jutro zaczynam pisać. Aparat? Wspaniały. Kupiłem nowy worek. Oto wszystko. Zupełnie nudzi mnie to wszystko. Rozmowy z Tadziem filozoficzne doprowadziły do tego, że nie uznaję zupełnie jego systemu. Oto wszystko. Całuję bardzo. Twój Staś. Zakopane 5 sierpnia 1929, łamane na 16 sierpnia. Nie palę wcale. Najdroższa Nineczko, proszę cię, po raz ostatni przyjedź na Antolówkę. Koniecznie. Że będę dla ciebie idealny. I będę często cię odwiedzał na mój koszt. Galyńska obstalowała portret z nogami i syna, Gulówkę. Przepisuję. Czytam filozofię. Wczoraj wstałem. Wieczorem był u nas koncert Filipowskiej. Potworna rzecz. A od jutra wybieramy się z litym pciami na wycieczkę. Zanim zrobią blejtram, ale pogoda nie stała. Tadzio z synem i Domaszewiczami poszli na cztery dni. My czekamy lepszej pogody. Koniecznie wykonaj moją

groźbę. Będziesz werandować i podleczysz się, a potem może do Łępickich i tak dalej, i tak dalej. Całuję bardzo. Załączam lepsze foto Nawrockiej i wycinek. Tym pciowi nadałem wielką wstęgę czystej formy. Genialne rzeczy robi. Będziesz ich miała pod bokiem. No zrób to.

Więc dziękuję ci bardzo za list. Uważam kwestię twego przyjazdu na Antołówkę zaraz, bez namysłów, namawiań, telegramów, etc., za załatwioną. Będzie ci na pewno lepiej niż w Warszawie. Czekam bardzo. Nie piszę więcej, licząc na prędkie zobaczenie się. Dziś miałem atak bzika i przestałem definitywnie pić herbaty. 16 sierpnia nie palę. Chyba, że dzień ten wypadnie w czasie wycieczki. No, chyba, że. Całuję bardzo. I czekam telegramu. Witkac. Zdjęcia zobaczysz tutaj. Przecież będziemy razem robić. Zakopane, 16 sierpnia 1929. Dwa papierosy po niepaleniu dwudniowym. Dwa po meskalinie merka plus kofeina plus piwko. Najdroższa Nino. Jestem bardzo zapracowany z Galyńską. Straszliwe rzeczy były z meskaliną. Koszmar ohydny, deformacje z otwartymi oczami, nieprzytomność jak po kokainie, kacen, jamer i bzik. Półtorej dnia niepalenia. Już podczas nie mogłem palić. Niepokój serca nieznośny. Puls 114. Awantury, euforia, mówienie głupstw, a wizje jak po drugim pejotlu. Wczoraj bałem się zakażenia. Ręka była spuchnięta i gorąca. I dziś jeszcze boli. Okropność. Spałem 4 godziny. A więc Glas ma rację, że meskalina jest świństwo. A dziś rysowałem od 9 do 12:30 Galyńską, a o 3 jakiś doktor. I cały na niepaleniu zrobiłem. Potem zapaliłem. I piwo piłem. Ostatni raz, o ile Bóg bez szkody z tego wybrnąć pozwoli. A rysunki? Dość marne, tylko dla marki. Humorku do rysowania nie było. A chwilami euforia pierwszej klasy 3 razy. No i 3 ataki sercowe. Już nigdy. Nigdy. Może pojutrze pójdę na wycieczkę. Tymczasem całuję bardzo. Fuj wół. Zakopane, 24 sierpnia 1929. Najdroższa Nini, mimo że uważasz, że w tym zamieszaniu byłabyś zbyteczna, jest mi bardzo smutno bez ciebie. Mam dość i to pogardło rysowania. A muszę i się duszę. I znowu mam 2 obstalunki. O pisaniu mowy nie ma. I tak schodzi fatalnie ten czas. Może na niepaleniu opanuje to. I jutro w tym, a nie innym celu palić przestanę. A dziś meskalinowy podwieczórek u birulów. Może kropne 0,25 per os, albo nos, lub annum, ale nie per iniekt. To istne świństwo, ten strach przed zakażeniem. Jutro, jutro. Tak jak dziś. O, jutro. Kiedyż nadejdziesz? Rżnę dziś tło do Gałyńskiej. Całuję cię bardzo, twój Stach. Zakopane, 28 sierpnia 1929. Nie palę. Jeden dzień. Wcale nie palę. I nie piszę. Drugi rok. Najdroższa Nino. Wystaw sobie, że wczoraj, aby zacząć nowe życie, wypiłem i zakokainowałem. I co za cud. Mimo to liczę dalej niepisanie drugi rok. I traktuję tamto jako zażycie lekarstwa. Żadnej przyjemności nie miałem. Idę dziś z tym bdonami na wycieczkę. Kocham cię. Całuję serdecznie bardzo. Twój Tymbdon. I mam się świątnie. I dziś jeszcze skończyłem 2 portrety. Zakopane, 30 sierpnia 1929. Najdroższa N. Spodziewałem się strasznych wymówek z powodu C plus CO, a tu grzeczne liściki z przedtem. To jeszcze pewno czeka. Grożą mi różne niebezpieczeństwa, ale nie to, bo definitywnie się rozczarowałem. Niestety na niepaleniu 2 zapalenia.

0: Paliłem na Bobrowieckiej Przełęczy. Sam tym bcio wlepił mi sporta dla baców, bo dostałem szalonego bólu zęba. Nocleg na sianie z juchasami po kogutku. Matka widziała mnie pijanego, bo nie spała, bo Tadzio i Renia zginęli w górach bardzo rano. Tragedie i trajebie. Pierwsza klasa. Szalone rzeczy. Szalone. Wróciłem wczoraj z Kochołowa. Baca leczył mlikiem. A dziś robię lotnika. Mam jeszcze demoniczną angielkę. 1 września przestaję palić i w ogóle żyć dla świata. Flota będzie 15 września. Mogę kazać Galyńskiej wypłacić ci 500 na miejscu. Całuję cię bardzo, moja najdroższa Nineczko. Twój Malheureux Witkacy. Otóż wybierz 2 sztuki niegrane, ewentualnie maszynowe i prześlij do Łodzi pod załączonym adresem w liście jako moja odpowiedzialna sekretarka teatralna. Tylko wybierz sama. Bez mojej wiedzy.
1: Do lektury Witkacego listów do żony powrócimy jutro o tej samej porze.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Bronisław Maj.
3: Zbliża się godzina 14.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Zapraszam na 3 w tym tygodniu lunch, który jednocześnie będzie kontynuacją wczorajszego spotkania. Powrócimy bowiem do Katowic na festiwal Katowice Kultura Natura. 20 maja w ramach tego właśnie festiwalu wystąpił znakomity kwartet Modigliani. Tamten koncert afiszowany był tytułem Aforyzmy i opowieści. No i za nami już pierwsza część tego koncertu, której słuchaliśmy wczoraj, a w ramach jej mikroludia Jordi Kurtaga, a zatem Aforyzmy, kwartet Debussy'ego, czyli pierwsza z opowieści. No i dzisiaj prawdziwe Himalaje muzyki kameralnej, czyli kwartet smyczkowy B-dur opus 130 Ludwika van Beethovena. Dzieło, które należy do tego ostatniego, najbardziej zagadkowego rozdziału jego twórczości. Impulsem do powstania utworu było zamówienie rosyjskiego księcia Nikołaja Golicyna, wiolonczelisty amatora i wielkiego admiratora muzyki Beethovena. A Beethoven, zajęty między innymi 9. symfonią, odpowiedział na to zamówienie kilka lat później, no i tak powstała seria późnych kwartetów muzyki osobnej, śmiałej, czasami niemal niepojętej. Opus 130 powstało w roku 1825, kiedy Beethoven był już człowiekiem schorowanym, głuchym, uwikłanym także w trudną relację ze swoim bratankiem Karlem. A jednak muzyka nie jest tutaj skąpana tylko w ciemnych barwach, bo to kwartet zaskakujących kontrastów, ale też miejsc, w których czas jakby się zatrzymuje. Szczególnie w 5. części, w kawatinie. To muzyka niezwykle intymna, ze szczególnym fragmentem będącym jakby załamaniem głosu, które kompozytor oznaczył nawet w partyturze słowem beklemt, ściśnięty, przytłoczony. Historia finału tego kwartetu to jest osobna opowieść. Pierwotnie Beethoven zakończył utwór monumentalną, wielką fugą, tak trudną i bezkompromisową, że dla pierwszych słuchaczy okazała się niemal nie do przyjęcia. Wydawca namówił twórcę do napisania nowego finału. Beethoven zgodził się, a wielka fuga ukazała się jako osobne dzieło, opus 133. A ten pogodniejszy finał kwartetu B-dur okazał się być ostatnią ukończoną kompozycją Beethovena.

My dzisiaj posłuchamy pierwotnej wersji kwartetu op. 130, czyli tej wersji z wielką fugą w finale, a poprzedzą tę fugę ogniwo pierwsze, adagio manon troppo allegro, drugie presto, trzecie andante con moto manon troppo, czwarte alla danza tedesca allegra assai, piąta część, czyli wspomniana cavatina. Adagio molto espressivo. No i w finale grosse fuga, wielka fuga. Gra kwartet Modigliani.

Himalaje muzyki kameralnej. Muzyczna opowieść między dramatem, tańcem, żartem i czułością, czyli kwartet smyczkowy B-dur op. 130 Ludwika van Beethovena w swojej pierwotnej wersji z wielką fugą w finale, czyli dziełem, które później zostało wydane jako osobny utwór i zastąpione zupełnie innym finałem. A my słuchaliśmy nagrania z 20 maja z sali kameralnej katowickiego NOSPR-u. To był festiwal Katowice Kultura Natura, a na scenie muzycy kwartetu Modiglianiego. I to był ostatni punkt oficjalnego programu tamtego występu, który, przypomnę, wypełniły także dzieła Jordi Kurtaga i Claude'a Debussy'ego, których słuchaliśmy wczoraj. No ale był jeszcze bis. Posłuchajmy.

Kwartet Modigliani, jeszcze raz i jeszcze raz muzyka Ludwika van Beethovena. Tak na bis zabrzmiała trzecia część skerco z kwartetu smyczkowego C-moll opus 18. No i tak definitywnie zakończył się występ francuskiego zespołu na festiwalu Katowice Kultura Natura. Przypomnę, że dziś na antenie dwójki retransmitowaliśmy koncert z 20 maja tego roku. A jutro po godzinie 14 zaproszę Państwa na koncert Orkiestry Symfonicznej Szkockiej BBC pod dyrekcją Deliany Lazarowej w programie Muzyka Feliksa Mendelssohna. A na dziś to już wszystko. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

0: Tu dwójka, minęła 15.
1: Chopin. Osobisty.

studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszej cyklicznej audycji. Powracam dziś do nowości płytowych, których nie ma ostatnio zbyt wiele, no bo w końcu też nie jest łatwo powiedzieć coś nowego, jeśli chodzi o interpretację muzyki Chopina, ale jednak niektórym się udaje. Mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie się o tym przekonamy, bo przez najbliższą prawie godzinę będziemy słuchać nagrań Szymona Neringa. Dokładnie drugiego albumu w serii dzieł wszystkich kompozytora realizowanej przez naszego wybitnego pianistę na zamówienie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Warianty Adur na temat karnawału weneckiego. Taki oficjalny tytuł nosi ten muzyczny drobiazg, będący pamiątką pobytu w XIX-wiecznej Warszawie Niccolò Paganiniego, króla skrzypcowej wirtuozerii, którego występy wiosną 1829 roku zachwyciły, jak wiemy, młodego Chopina. Souvenir de Paganini to chyba bardziej znany tytuł tej uroczej miniatury, perełki prawdziwej stylu Brillant, będącej refleksem skrzypcowych wariacji na temat popularnej piosenki neapolitańskiej La Ricciolella, zwanej karnawałem weneckim. Warianty Chopina pozostają bodaj najszlachetniejszą wersją słynnego tematu, no i oczywiście można je zagrać zupełnie zwyczajnie, jak to utrwaliło już paru pianistów na płytach, a można, tak jak Szymon Nering, subtelnie, z wdziękiem i urozmaiceniem tych kolejnych misternie ornamentowanych wariacji. Tak obiecująco otwiera się nowa płyta naszego pianisty, drugi tom w serii, w której Szymon Nering rejestruje utwory Chopina dla Narodowego Instytutu Kompozytora. Ten pierwszy album został wydany w ubiegłym roku, słuchaliśmy go wtedy w audycji. Być może pamiętają Państwo, że przyniósł wtedy poza wyborem nokturnów i wczesnych mazurków także serię dojrzałych dzieł w tonacji Asdur, jak Trzecia ballada, Ostatni walc opusu 64 i Polonez Fantazja. Przyniósł również taki rarytas jak Rondo C-moll opus 1, bardzo rzadko grywany wydawniczy debiut Chopina skomponowany w 1825 roku. Te repertuarowe ciekawostki zdają się natomiast dominować na płycie, którą dzisiaj chciałam Państwu zaprezentować. Płycie nagranej w dwóch rzutach w kwietniu 2024 i maju 2025 roku, a opublikowanej zupełnie niedawno, niemal równolegle z innym nagraniem Szymona Neringa, albumem z muzyką Karola Szymanowskiego, solową i orkiestrową, nagranym z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Oczywiście nie ma tu specjalnie związku z naszym projektem chopinowskim, lecz niewątpliwie świadczy o talencie młodego pianisty, który każdym swoim występem i każdą płytą poświadcza, że zwycięstwo w międzynarodowym konkursie imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie oraz tytuł finalisty konkursu chopinowskiego z pewnością nie są dziełem przypadku. Bo jak Państwo wiedzą, Szymon Nering to nie tylko artysta niezwykle sprawny pianistycznie, ale to także jeden z najbardziej błyskotliwych i inteligentnych pianistów swojego pokolenia. Artysta, który doskonale wręcz słyszy detale chopinowskiej faktury, a jego żywa wyobraźnia pozwala mu oświetlać te znane nam utwory z zupełnie innej strony.

No i takie jest właśnie w jego wykonaniu Scherzo Eduro opus 54. Scherzo, którego może nie wszystkie pomysły mnie jednakowo przekonują, ale proszę wsłuchać się zwłaszcza w trio tego utworu. Trio, w którym Szymon nie tylko pięknie śpiewa kantyleny, ale też słyszy znacznie więcej niż większość pianistów. Zaraz potem na płycie i także u nas w tej części audycji dwie etiudy Chopina zestawione tonacyjnie, zatem niezmiennie czarująca etiuda E-dur, trzecia z opusu 10, a zaraz potem piąta E-moll z opusu 25, z tą przepiękną częścią środkową graną przez pianistę na wyjątkowo szerokim oddechu. Proszę tylko posłuchać.

Szymon Nering pełnym głosem, tym razem z nowej płyty z muzyką Fryderyka Chopina. Za nami kolejne trzy fragmenty tego albumu wydanego tej wiosny przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Etiuda E-moll, piąta z opusu 25, to przed chwilą, a wcześniej Etiuda E-dur, trzecia z 10 i Scherzo E-dur opus 54, które rozpoczęło tę sekwencję utworów in E, można powiedzieć. Mówiłam Państwu, że będziemy zaskakiwani, no i myślę, że już się Państwo o tym nieco przekonali i mam nadzieję, że jest to zaskoczenie bardzo pozytywne, przynajmniej w moim odbiorze. Słychać, że te interpretacje to efekt wielu przemyśleń i poszukiwań pianisty, tym cenniejszych, że Szymon Nering jest artystą nie tylko bardzo wrażliwym, ale też przecież niezwykle ostatnio zajętym. Gra wiele koncertów w świecie, jest między innymi rezydentem hamburskich symfoników. No i już wkrótce wystąpi na festiwalu Marty Argerich, który rozpoczyna się dokładnie za 10 dni właśnie w Hamburgu. Nasz pianista wystąpi tam 26 czerwca w kameralnym programie zatytułowanym Dichtet Liebe. No i co ciekawe, chopinowskie interpretacje Szymona znane są już argentyńskiej pianistce. Kilka z nich, między innymi słuchane przez nas Scherzo E-dur, trafiło na czwarty tom serii Rendezvous with Marta Argerich, serii będącej zapisem najciekawszych nagrań z poprzednich odsłon hamburskiego festiwalu. No ale wróćmy do naszej dzisiejszej płyty. Płyty, która jest tematem audycji Chopin osobisty. Wspominałam Państwu o ciekawostkach repertuarowych, które na niej znajdziemy. Dwie z nich teraz przed nami. To będzie pieśń Chopina Wiosna w układzie na fortepian solo opracowanym przez samego kompozytora, a zaraz potem jego Bolero opus 19, a zatem ten popisowy utwór paryskiej odmiany stylu Brillant, jakieś takie wyobrażenie hiszpańskiego tańca i hiszpańskiego kolorytu, który Chopin znał dość raczej pobieżnie. Utwór być może błahy, który jednak w odpowiednich rękach może nabrać i rumieńców i sporego wdzięku. Sprawdźmy, jak brzmi w zestawieniu z melancholijną wiosną.

Z takim pianistycznym rozmachem kończy się chopinowskie Bolero op. 19. Taniec, który nadaje się dla pianistów o bardzo biegłych palcach, jak pisał niegdyś ekspert chopinowski James Huneker. Ale pianistyczna biegłość i rytmiczna werwa Szymona Neringa nie ulega oczywiście wątpliwości, choć ta hiszpańskość Bolera jest bardzo umowna, jednak bardziej przekonuje mnie w interpretacjach południowców Włocha, Gabriele Straty na ostatnim konkursie chopinowskim, czy też Wenezuelki Gabrieli Montero, która także na warszawskim konkursie wyznaczyła przed laty wzorzec niedościgniony chopinowskiego Bolera. Na płycie Szymona Neringa bezpośrednio poprzedza je pieśń Wiosna, czyli fortepianowa transkrypcja tego utworu, no i kilka jeszcze drobiazgów, jak kartka z albumu, czyli Moderato E-dur oraz Kontredans Gesdur. Taka chwila, można powiedzieć, oddechu od repertuaru wirtuozowskiego, który przeważa w drugiej części tego zestawu. Mamy tu bowiem dwie arcy wymagające etiudy, tercjową gismol i oktawową hamol. Mamy też rondo F-dur a la Mazur, a więc kolejny przykład popisowości w stylu Brillant. Choć to wczesne rondo 16-letniego Chopina, to przecież także seria uroczych kupletów, utwór niesłychanie barwny, łączący echa ludowych zabaw z udziałem młodego kompozytora, z wieloma oryginalnymi pomysłami tworzącymi niezwykle kolorową i wdzięczną mozaikę. Ale najpierw dwie poprzedzające go miniatury.

0: Charakterne rondo F-dura la Mazur, opus 5, a wcześniej liryczne kantabile B-dur i brawurowa wirtuozowska etiuda Hamol oktawowa z opusu 25. Takim zestawem kończy się nowa chopinowska płyta Szymona Neringa. Płyta, o której mam nadzieję niebawem uda nam się porozmawiać z pianistą, na przykład w Cafe Muza, a dziś w audycji Chopin Osobisty to wszystko Róża Świadczyńska. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Coraz częściej w analizach gospodarczych pojawia się obraz Rosji, kraju agresora, jak z ukraińskiego wiersza. Posłuchajmy go w przekładzie Janusza Radwańskiego i interpretacji Angeliki Kurowskiej.
3: Dary na chładun. Taśmociąg. Prolog. Tak jakby podczas wojny nie żył nikt oprócz żołnierzy. Fabryka żelbetowych konstrukcji robi płyty bunkrów. Fabryki tekstylne szyją tylko mundury i kombinezony. Kompleksy wydawniczo-poligraficzne drukują ulotki. I tylko fabryki zabawek dziecięcych zupełnie zamknięte. Ciągle strzelają. Dzieci bawią się łuskami.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuillier.
0: Dzień dobry Państwu, Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. Instytut Grotowskiego we Wrocławiu przygotowuje się do festiwalu Teatru na Faktach Poziom Zero. W programie znalazło się 9 spektakli, w tym 3 premiery. Prezentacjom będą towarzyszyć dyskusje, pokazy, performance oraz warsztaty. Dyrektor artystyczny wydarzenia Jakub Tabisz tłumaczy, czym jest Poziom Zero w teatrze dokumentalnym.
2: Wyobraźcie sobie, że inżynierowie budownictwa budują nasze domy na poziomie zero, który wcale nie jest na poziomie 0 centymetrów. Ale mówi się też w budownictwie, że poziom zero to jest poziom morza. I to mnie zastanowiło, ponieważ trudno sobie wyobrazić coś mniej stabilnego niż poziom morza. I my w tym poruszającym się morzu ludzkich głosów jesteśmy jak najbliżej się da.
0: Festiwal Teatru na Faktach Poziom Zero rozpoczyna się jutro i potrwa do niedzieli w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Poznański Malta Festiwal zaprasza na cykl Kino Kobiet. Od 22 do 28 czerwca odbędzie się 7 filmowych wieczorów, podczas których kino stanie się punktem wyjścia do rozmowy o relacjach, pamięci, przemocy, bliskości i poszukiwaniu własnego miejsca. W tym roku publiczność będzie miała okazję porozmawiać m.in. z Agatą Buzek, Agnieszką Grochowską, Katarzyną Herman czy Wojciechem Smarzowskim. W kolejnych dniach pokazane zostaną m.in. filmy Moje wspaniałe życie, Brat, Miłe kobiety oraz Dom dobry. Wszystkie projekcje odbędą się w Parku Starego Browaru w Poznaniu. Seanse rozpoczynają się o 21:30, a wstęp jest wolny. Łączy świat fotografii, teatru i telewizji. W sobotę w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy zdjęć Ireneusza Sobieszczuka pod tytułem Nowe życie moich archiwów, Andrzej Wajda, noc czerwcowa. Prezentowane fotografie są zapisem pracy Andrzeja Wajdy nad spektaklem teatru telewizji Noc czerwcowa autorstwa Jarosława Iwaszkiewicza. Ale ekspozycja obejmuje też portrety reżysera, mówi Ireneusz Sobieszczuk.
3: To jest 21 portretów w dużych formatach, 60x90, które pokazują Andrzeja Wajdę w sytuacjach akcji. On był zawsze bardzo skupiony, on się uaktywniał wtedy, kiedy miał styk z aktorami i kiedy chciał pokazać im, jak to trzeba zagrać, jak się obrócić w tą stronę do kamery, on tak dynamicznie podchodził. Natomiast w momencie, kiedy dochodził do tekstu, był tak skupiony, zawsze siadał ze scenariuszem gdzieś z boku, miał swoje krzesełko, czasem potrafił nad tekstem godzinę, dwie siedzieć, analizować i to sam z sobą.
0: Wernisaż wystawy zdjęć Ireneusza Sobieszczuka Nowe życie moich archiwów Andrzej Wajda, noc czerwcowa będzie miał miejsce w najbliższą sobotę w Centrum Kultury Wilanów. Ekspozycję pod tytułem Her Soul można już oglądać w Lublinie. Autorką pracy jest Agnieszka Korfanty, ilustratorka, koordynatorka projektów kulturalno-oświatowych oraz artystka zajmująca się eksperymentalną techniką fotograficzną z wykorzystaniem japońskiego aparatu Haruhisa, dzięki któremu powstają piktorialne fotografie. Na zdjęciach przedstawiam afrykańskie kobiety, ukazując ich emocje i autentyczność, wyjaśnia artystka Agnieszka Korfanty.
4: Moją taką inspiracją był właśnie koloryt afrykański, uroda kobiet afrykańskich i przede wszystkim, ja to tak nazywam i będę to nazywać, taka szczególna melodia w ciele.

0: Natomiast jeszcze podczas mojego niedawnego projektu już wtedy zaprosiłam osoby spoza Europy, z Indii, z Japonii, jak również z Afryki.
1: Wystawę Agnieszki Korfanty pod tytułem Her Soul można oglądać w Lublinie do 3 sierpnia. I tak kończymy dziś Wiadomości Kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na stronę dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama. Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Straussa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag. Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
7: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: W świecie lajków, internetowej kreacji i perfekcyjnych kłamstw, kim jesteśmy naprawdę? Dwie kobiety, dwa światy, jedna walka o wolność. Polski Balet Narodowy zaprasza na Urojenia, autorski spektakl Izadory Weiss o pragnieniu, pożądaniu i granicach wolności. Manifest kobiet, które odważają się wybierać własną drogę, nawet jeśli budzi sprzeciw. Premiera 11 czerwca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, już 8 minut po 16.

0: Imieniny obchodzą Apollo, Bogumił, Cecylia, Diana, Edgar i Małgorzata. Dziś Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Heraldyki i Światowy Dzień Secesji. My dziś nie o herbach, nie o secesji, ale o modzie. Owszem, będziemy rozmawiać w audycji Wybieram Dwójkę. W Muzeum Narodowym w Krakowie trwają przygotowania do otwarcia nowej odsłony ekspozycji poświęconej modzie polskiej. Wystawa skupi się na dorobku trojga wybitnych projektantów. O jakich postaciach mowa i jakie eksponaty pojawią się w kamienicy Szołajskich. O tym opowie kuratorka Joanna Kowalska. Na to spotkanie zapraszam o 16.30. I to nie będzie jedyne spotkanie w dzisiejszej audycji popołudniowej. Po 17.00 w Dwójce zabrzmi fraza "kiedyś przeczytam". Ukryta za ironiczną nazwą seria wydawnicza próbuje przełamać ukształtowane przez szkołę, często schematyczne podejście do klasyki. O tym przedsięwzięciu jego pomysłodawczyni Katarzyna Sienkiewicz-Kosik opowie w rozmowie z Jakubem Kuklą. Wcześniej przeniesiemy się do Opola.
1: Tak naprawdę jest to takie zaprzyjaźnienie się z klasyką, bo te nowe reinterpretacje klasyki często odnoszą się już do jakiegoś kontekstu, który został zbudowany wiele lat temu. Bardzo nam zależy na tym, żeby zdobyć coraz większą i szerszą wiedzę na temat tego, co jest prezentowane potem na scenie.
0: O programie 50. opolskich konfrontacji teatralnych usłyszą Państwo więcej już za moment. W środowym wydaniu Wybieram Dwójkę znajdzie się także miejsce dla twórczości kabaretowej. Zaprosimy Państwa też na wycieczkę do Kazimierza.
2: Każdy artysta może znaleźć tu coś dla siebie. Impresjonista czy postimpresjonista, kolor, fakturę, kubista, te dachy, które mu pozwolą zbudować kompozycję, czy światło odpowiednie.
0: W Kazimierzu śpi się snem jak w bajce o śpiącej królewnie. Te wystawy odwiedzimy w drugiej godzinie naszego spotkania. Magdalena Wojtulanis, Beata Stylińska, Karol Furtak i przed mikrofonem Monika Zając. Taki kwartet będzie dziś Państwu towarzyszyć do godziny 18. A skoro mowa o kwartetach, to Wybieram Dwójkę. Zaserwujemy Państwu także sporą porcję znakomitej muzyki, nie tylko kameralnej, ale od takiej właśnie zaczniemy. To będzie kompozycja Henryka Mikołaja Góreckiego.

0: Allegro Sempre Ben Marcato to trzecia część trzeciego kwartetu smyczkowego Pieśni śpiewają Henryka Mikołaja Góreckiego. Grał kwartet śląski i to całkiem a propos, bo my teraz przenosimy się na Opolszczyznę. Od jutra w Opolu cztery sceny Teatru imienia Kochanowskiego, w tym największa na 600 widzów, ożywiać będą współczesne interpretacje klasyki polskiej oraz europejskiej. Program 50. Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych tworzy 9 finałowych spektakli konkursu Klasyka Żywa, a także spotkania, warsztaty, koncerty oraz tańce w plenerze. Z dyrektorem teatru Norbertem Rakowskim spotkała się Dorota Kołodziejczyk.
1: Tegoroczny finał 11. konkursu Klasyka Żywa łączy odczytywanie klasyki językiem rapu, językiem śląskim i propozycje teatru formy.
2: Przedstawienia, które mamy w tym roku zaproponowane przez komisję konkursową, to spektakle, które przyjeżdżają z Kielc, Olsztyna, Katowic, Legnicy, Poznania. Są wśród nich interpretacje, na przykład takie jak Pan Tadeusz rapowany, spektakl z Poznania, ale są też bardzo klasycznie realizowane sztuki, tak jak na przykład spektakl Legnicy w reżyserii Zofii Gustowskiej. Mamy na przykład Krzyżaków z Olsztyna, nie jest to przełożenie 1:1 dzieła oryginalnego. Jest nasz reprezentant Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka, to zupełnie inne podejście do Przedwiośnia, jakie sobie wyobrażamy. Reinterpretacja nie tylko ma charakter w estetyce nowoczesny, ale również w świeżym podejściu do tego utworu. Ja się bardzo cieszę, szczególnie z prezentacji studentów szkoły teatralnej. Jest to Pułapka Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. To są po pierwsze ich pierwsze kroki, prawdopodobnie pierwsze spotkanie z festiwalem poza Łodzią i takie z normalną, można powiedzieć, festiwalową publicznością, a nie studencką. I traktowane jest to jako pełnowymiarowy spektakl. Więc tutaj można powiedzieć jako ambasador młodych twórców albo jako człowiek, który przykłada dużą wagę do promocji młodych twórców. Jestem szczególnie uradowany, że komisja konkursowa zakwalifikowała to wydarzenie do konkursu klasyki żywej.
1: I oczywiście to, co jest charakterystyczne dla wielu festiwali teatralnych, czyli spotkania z twórcami po spektaklu, ale proponujecie również wprowadzenie do spektaklu, dajecie klucze, narzędzia do tego, by otwierać klasykę.
2: Bardzo ważne jest dla nas, by rzeczywiście przedstawienia zostały odbierane ze zrozumieniem. Można powiedzieć, że to jest jakaś delikatna forma edukacji, ale tak naprawdę jest to takie zaprzyjaźnienie się z klasyką, bo te nowe reinterpretacje klasyki często

0: odnoszą się już do jakiegoś kontekstu, który został zbudowany wiele lat temu. A to, co dzisiaj widzimy, jak twórcy różnych pokoleń traktują klasykę, bardzo nam zależy na tym, żeby zdobyć coraz większą i szerszą wiedzę na temat tego, co jest prezentowane potem na scenie.
1: Wśród propozycji towarzyszących prezentacjom spektakli są również zajęcia dla tych, którzy chcą zajmować się teatrem, chcą pisać o teatrze.
0: Tak, jest to Laboratorium Krytyki Teatralnej. To jest taki cykl warsztatów dla osób, które chcą spróbować swoich sił w roli krytyka teatralnego. I to znowu jest, można powiedzieć, takie zaprzyjaźnianie się z teatrem zupełnie z innej strony, nie tylko jest ze strony widza, bo zakładamy, że oczywiście na te warsztaty, na te Laboratorium Krytyki Teatralnej mogą trafić osoby, które nie mają żadnego doświadczenia w pisaniu czy też w analizowaniu teatru. I tak samo mamy warsztaty, jeśli chodzi o plakat teatralny, po to, żeby zapoznać się, jakie ma znaczenie plakat teatralny dla przyszłości przedstawienia. Te propozycje, które mamy wydarzeń towarzyszących, tak zwanej strony merytorycznej, one są ważne po to, żeby cały czas przybliżać sztukę nie tylko z perspektywy widza.
1: Będą zdarzały się takie spotkania, jak spotkanie z profesorem Dariuszem Kosińskim o inscenizacjach Fausta, które przygotowywał Jerzy Grotowski, jak i koncert Igora Herbuta. Dość duży rozstrzał.
0: Tak, Igor Herbut zajmie się Grechutą, a z kolei profesor Dariusz Kosiński nie bez kozery akurat prezentuje książkę w Opolu. Oczywiście wszyscy wiedzą, że Grotowski w swoich pierwszych latach twórczości zdominował akurat swoją misją świat teatralny i zmienił w ogóle język teatru właśnie w Opolu. To się zaczęło. Ale też profesor Kosiński razem ze mną przygotowywaliśmy pierwszą preambułę modelatorni, czyli przestrzeni, która powstała w 2016 roku dla młodych twórców w celu poszukiwania nowego języka scenicznego. I było to właśnie kontekstowo umieszczone bezpośrednio z nazwiskiem Jerzego Grotowskiego, bo było to takie miejsce laboratorium, w którym chcieliśmy nie budować żadnego żywego muzeum, tylko dać przestrzeń młodym twórcom, którzy by kontynuowali tradycję teatru eksperymentalnego. I bardzo się cieszę, że akurat na tegorocznych konfrontacjach profesor Kosiński prezentuje książkę, która jest tak mocno związana, zlinkowana z tym miejscem.
1: Teatr imienia Kochanowskiego w Opolu jest największą teatralną sceną w Polsce i zarazem najbardziej rozbudowaną. To również foyer, kawiarnia.
0: A chodzi o to, żeby rzeczywiście mieć ten bezpośredni kontakt z publicznością i żeby rozsmakowywać ludzi w kulturze wyższej w ogóle. Taka jest nasza misja też teatru, ale klasyki również. I rzeczywiście mamy wydarzenia, które są na zewnątrz i wewnątrz teatru, czyli są tak zwany reflektor na sztukę, gdzie możemy z młodymi ludźmi porozmawiać, albo ludzie, którzy mogą porozmawiać nie znając się nawzajem i opiniować różnego rodzaju rzeczy, które zobaczyli lub też które chcą zobaczyć. Ale są to też koncerty na tarasach, dzięki temu, że mamy bardzo piękne tarasy zewnętrzne i mam nadzieję w czerwcu pogoda dopisze, będą koncerty na zewnątrz tych wydarzeń, ale także wystawa plakatów 50-lecia właściwie opolskich konfrontacji teatralnych, gdzie jest i na rynku, i przed teatrem. Naszą ideą jest, by to było miejsce otwarte i by Teatr Kochanowskiego, który już od 50 lat gości opolskie konfrontacje teatralne, był miejscem, które sprzyja kontaktowi wielu różnych pokoleń i to staram się robić od wielu lat.
2: 10. Polskie konfrontacje teatralne połączone z finałem konkursu Klasyka Żywa rozpoczną się jutro i potrwają do 22 czerwca w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. A Państwo nadal słuchają audycji Wybieram Dwójkę, jest 16:23.

to zespół Lazare Florisson i William Christie w finale symfonii B-dur La Reine Józefa Haydna. Brzmienie oboju i gitary zdominuje najbliższą odsłonę cyklu z klasyką przez Polskę, no ale przecież to nie instrumenty, a grający na nich artyści będą głównymi bohaterami tego muzycznego spotkania. To Arkadiusz Krupa i Michał Noć, którzy zaprezentują program złożony z utworów m.in. Jerzego Filipa Telemana, Domenico Scarlattiego, Jacques'a Iberta i Jerzego Fryderyka Händla. To będzie jedna z najpiękniejszych ani z opery Rinaldo w autorskim opracowaniu tych artystów. Jeśli chcą Państwo posłuchać tej muzyki, ale także spotkać się z Arkadiuszem Krupą i Michałem Nodziem w naszym radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana, mamy kilka zaproszeń i czekamy na telefony 22 645 22 22. Ja uściślę to spotkanie w kolejną sobotę, 20 czerwca o godzinie 17. Będziemy je oczywiście także transmitować na naszej antenie. My już za kilka chwil w audycji Wybieram Dwójkę porozmawiamy o modzie, nie tej współczesnej, ale tej sprzed kilku dekad, a do tego czasu słuchamy muzyki Maurice'a Ravela.

0: Patrycja Kopaczyńska i Fazil Say na antenie radiowej dwójki. Już 16:31.
1: Goście dwójki.
0: A ściślej jeden gość, a raczej gościni. Łączymy się co prawda z Poznaniem, ale rozmawiać będziemy o wystawie, która już wkrótce zostanie otwarta w Krakowie. A z nami jest jej kuratorka Joanna Regina Kowalska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W przyszłym tygodniu nowa odsłona ekspozycji Moda Polska w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Zanim porozmawiamy o szczegółach, to czy od początku to było takie przedsięwzięcie rozpisane na kilka lat i kilka odsłon, czy może ta nowa odsłona to jest taka odpowiedź na szczególne zainteresowanie zwiedzających?
2: Od początku było to planowane. Po prostu Muzeum Narodowe w Krakowie ma wspaniałą kolekcję mody polskiej. Jako, no może nie jako pierwsi, dlatego że Instytut Wzornictwa Przemysłowego zbierał wcześniej modę polską, ale my jesteśmy drudzy i nasza kolekcja ubiorów z mody polskiej jest naprawdę niezwykła.
0: Jeśli państwo widzieli tę poprzednią wystawę, to nic nie stoi na przeszkodzie, a wręcz polecamy, żeby znów wybrać się do kamienicy Szołajskich, bowiem 100% eksponatów zostanie na tej ekspozycji wymienionych. Zacznijmy od samego początku. Moda Polska to było przedsiębiorstwo państwowe, ale wielu Polaków wspomina to hasło, to szczególne logo jako taki element luksusu w tych trudnych czasach. No, trzeba chyba pamiętać, że to było przedsiębiorstwo przede wszystkim skupiające wybitnych ludzi. Państwo na tej wystawie skupiają się na projektach trojga twórców, ale gdybyśmy miały powiedzieć trochę szerzej, kto trafiał do pracy, do mody polskiej?
2: Myślę, że to, że moda polska to była kojarzona z luksusem, wiąże się z faktem, że te ubiory były trudno dostępne, dosyć drogie, ale też z tym, że moda polska była taką wizytówką polskiej władzy PRL-u na zachód. Pokazywano, że my też potrafimy dobrze projektować.

0: protestować, pomimo że jesteśmy państwem komunistycznym, państwem robotniczym, państwem robotniczo-chłopskim i że też dla ludu pracującego można tworzyć dobre projekty. No co było mrzonką, dlatego że te projekty były trudno dostępne, natomiast rzeczywiście można je było kupić. Natomiast to, co pani powiedziała, że Moda Polska skupiała takie wybitne osobistości, to troszeczkę tak wygląda z naszego punktu widzenia dzisiejszego. Dlatego, że poza Jadwigą Grabowską, twórczynią Mody Polskiej, inicjatorką Mody Polskiej, jej pierwszą dyrektorką artystyczną, ci wszyscy wybitni, których nazwiska nam dzisiaj wiele mówią, Jerzy Antkowiak, Kalina Parol, Magda Ignar, Irena Biegańska, oni wszyscy trafiali do Mody Polskiej jako bardzo młodzi ludzie. Oni dorastali do swojej sławy. Stawali się sławni poprzez pracę pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej. Dzięki temu, że mieli kontakt ze światem zachodu, dzięki pewnej otwartości umysłów, i też dzięki temu, że Jadwiga Grabowska znakomicie potrafiła dobierać sobie ludzi. Do Mody Polskiej nie trafiali sławni. Trafiali młodzi, którzy stawali się sławni.
1: No to słuszne, tylko proszę powiedzieć, skąd w takim razie wyławiała Jadwiga Grabowska te talenty? Z Akademii Sztuk Pięknych, z jakichś specjalnych szkół, czy zupełnie nie? Przyuczała zawodu od początku? No bo przecież w tamtych czasach raczej zbyt wielu możliwości kształcenia się w tej przestrzeni nie było.
0: Tak, tak, oczywiście. W tym kierunku kształciła się na przykład Kalina Parol. Ale Jerzy Antkowiak, i to jest historia szalenie ciekawa, studiował we Wrocławiu i skończył ceramikę. Więc zawsze marzył o projektowaniu. Więc przyszedł do Jadwigi Grabowskiej właśnie z tym swoim wykształceniem, ale też z jakimiś tam rysunkami. I ona stwierdziła, że właściwie to przydałoby się, żeby ktoś zaprojektował serwis taki firmowy dla Mody Polskiej. Ale okazało się, że te projekty Jerzego Antkowiaka rzeczywiście mają w sobie coś. Są znakomite. I bardzo szybko Jerzy Antkowiak awansował do roli takiej kluczowej postaci w modzie polskiej. Dzięki swojej fantazji, pomysłowości, ale też sile przebicia.
1: Jerzy Antkowiak jest jednym z bohaterów tej nowej odsłony ekspozycji obok wspomnianej Kaliny Parol, a także Magdy Ignar. Czy to byli koledzy z pracy w tym samym czasie, to samo pokolenie, ten sam moment Mody Polskiej?
0: Tak, tak. To było to samo pokolenie. To było pokolenie młodych projektantów, których wrażliwość i umiejętności kształtowały się pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej. I którzy przejęli władzę po jej odejściu, którzy tworzyli rzeczywiście znakomite rzeczy i pozostali prawie że do końca istnienia tego przedsiębiorstwa właśnie na stanowiskach głównych projektantów. Może z wyjątkiem Kaliny Parol, która zakończyła tam pracę w latach 80. Ale w gruncie rzeczy niewiele miejsca było dla młodych projektantów w latach 80. czy 90. Ale trzeba przyznać, że ci, którzy cały czas pracowali w Modzie Polskiej, to rzeczywiście były osobowości wybitne.
1: Ekspozycja, czy te stroje wybrane są prezentowane w przestrzeni muzealnej i właściwie to wskazuje na fakt, że jednak mówimy już o przeszłości, o minionych latach. Moda Polska zakończyła działalność pod koniec lat 90., ale skoro muzeum, to muszę też zapytać o inspirację sztuką, bo i takich strojów przecież nie brakuje na tej odsłonie. Młodzi projektanci inspirowali się chociażby twórczością Stanisława Wyspiańskiego czy Józefa Mehofera.
0: Tak, tak. To myślę, że tą odsłonę naszej kolekcji, tą prezentację naszej kolekcji warto zobaczyć również dlatego, że są tam trzy niezwykłe kreacje, które są uszyte z jedwabiu milanowskiego. I z zakładami jedwabniczymi w Milanówku pracowała głównie Kalina Parol. I na wystawie zobaczyć można

0: na przepiękną kreację, kreację zatytułowaną Motyl, składającą się z sukni takiej bardzo skromnej, portfelowej. I do tego przynależy narzutka balowa w kształcie motylich skrzydeł, które no, przywodzą na myśl właściwie od razu, jak się na nie spojrzy, witraże Stanisława Wyspiańskiego czy witraże Józefa Mehofera. I tak o tym projektowaniu motyla opowiadała sama Kalina Parol, że zafascynowały ją te witraże i tą wizję starała się przekazać malarkom z Milanówka, które no już bezpośrednio nanosiły wzory na kupony jedwabiu, z których miały być uszyte suknie. Jest też niezwykła suknia z 1969 roku. Ja od razu zaznaczę, że to jest wielka rzadkość, te wczesne projekty Mody Polskiej. To jest suknia też zaprojektowana przez Kalinę Parol. Kalina Parol znana z tego, że jej suknie charakteryzują się no niezwykłą taką elegancją, ale też wspaniale podkreślają wdzięk kobiecy. No, lubiła sięgać do rzeczy starych, do rzeczy atrakcyjnych. I tą suknię z końca lat 60. zdobi wykorzystany wtórnie taki cudowny haft, który został naszyty na górną część sukni. Także no, ta odsłona naprawdę jest znakomita. Pokazuje świetne projekty.
1: No, projekty także awangardowe, czy inspirowane teatrem, to z kolei projekty Jerzego Antkowiaka.
0: A, tak, tak. To Jerzy Antkowiak w ogóle uwielbiał operę. Uwielbiał teatr. I to, czego on dokonywał w Modzie Polskiej, polegało nie tylko na tym, że tworzył świetne kreacje, przepiękne ubiory, ale cały sposób prezentacji mody zbliżony był bardzo do przedstawienia teatralnego. To w latach 70. czy 80. wcale nie było takie oczywiste. W jego kreacjach też pobrzmiewają pewne fascynacje wielkimi tamtych czasów. I w Saint Laurent wtedy pod koniec lat 70. błyszczał zupełnie takimi nowymi kreacjami, nowym podejściem. Do niego nawiązuje kolejna kreacja z Jedwabiu Milanowskiego, która jest inspirowana kulturą Romów, ze wspaniałą plisowaną spódnicą i bluzką z olbrzymimi rękawami. Taką kreację można byłoby założyć, odgrywając na przykład Carmen. Ale Jerzy Antkowiak też bardzo lubił bawić się modą. Proponował Polkom to, na co one się rzadko potrafiły odważyć. Na przykład na naszej wystawie pokazujemy aż dwie kreacje z początku lat 90. bardzo, bardzo eleganckie, od razu podkreślę, które zamiast spódnic mają krótkie spodenki. To był taki motyw, który pojawiał się na wybiegach, ale bardzo niewiele Polek tak naprawdę było w stanie się odważyć na tak odważne podejście do mody. Na przykład spodenki złote ze złotej lamy. No, niezwykła rzecz.
1: No tak, no, można w pewnym sensie patrzeć na te stroje jak na dzieła sztuki. W pewnym sensie one są też świadkami historii, ale zastanawiam się, czy ta wystawa mówi nam też coś o czasach, w jakich te stroje powstawały. Czy jednak ta moda polska i te ubrania, na które mało kto mógł sobie pozwolić, to było coś zupełnie poza nawiasem tej rzeczywistości PRL?
0: Nie, nie. Nawet projektanci mody polskiej musieli się czasami mierzyć z problemami, które przysparzała to gospodarka po prostu komunistyczna, gospodarka odgórnie sterowana, czyli totalnego braku i niedoboru wszystkiego, zwłaszcza w latach 80., w czasach kryzysu. I tutaj takim przykładem jest spódnica bardzo długa, bardzo ciepła, patchworkowa, która nawet w kronice w kronice z tamtych czasów, z 1983 roku, w polskiej kronice filmowej,

0: jest reklamowana jako znakomity wybór, aby stać w kolejkach, żeby było, stać w kolejce, żeby nadal było ciepło. A w jaki sposób to dotykało projektantów Moty Polskiej? No, nawet oni nie mieli dostępu do dobrych materiałów. Nawet tam musiano sobie radzić z tym, co było. Wykorzystywali, Jerzy Antkowiak na przykład potrafił wykorzystywać jakieś materiały obiciowe, bo akurat na takie trafił. Także coraz więcej w tych projektach wybiegowych przynajmniej było teatru, co również było odpowiedzią na to, że no po prostu było trudno znaleźć naprawdę dobre materiały w latach 80.
1: A zatem piękne stroje, ale także opowieść o czasach minionych. Tak zapowiada się nowa odsłona ekspozycji Moda Polska w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Ta ekspozycja zostanie otwarta w kamienicy Szołajskich w przyszłym tygodniu, 19 czerwca i będzie można ją podziwiać aż przez cały rok, jak rozumiem, później kolejne odsłony.
0: Później kolejne odsłony, ale co pokażemy później, to jeszcze Państwa będziemy informować, bo może będzie niespodzianka, ale jeszcze nie jesteśmy pewni, czy uda się ją zrealizować.
1: No to w takim razie o tej niespodziance porozmawiamy za rok, a za tę rozmowę serdecznie dziękuję. Joanna Regina Kowalska, kuratorka ekspozycji, była dziś gościem Dwójki. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.

0: Orchestra Revolutionnaire et Romantique i John Eliot Gardiner w trzeciej części pierwszej symfonii c-moll Johannesa Brahmsa. Słuchają Państwo dwójki, 10 minut pozostało do godziny 17. Ten Brahms nas zaprowadził do przestrzeni dość nieoczekiwanych, bo kabaretowych. Już po raz 24 w Poznaniu wkrótce rozpocznie się festiwal poświęcony właśnie kabaretowi, a w tym roku tematem wiodącym będzie piosenka. Co dokładnie czeka publiczność w tym roku? O tym z organizatorem, ale też człowiekiem kabaretu Krzysztofem Deszczyńskim rozmawia Jacek Butlewski.
1: Ogłosiłem 1 lutego konkurs na piosenkę kabaretową. Zaprosiłem do jury znanych ludzi, autorytety: Krzesimir Dębski, Jan Wołek, Andrzej Sikorowski. I już jesteśmy po wstępnej pierwszej eliminacji na 29 utworów. Jury dopuściło do koncertu finałowego 8 piosenek i 12 czerwca będzie koncert konkursowy. Tym razem jesteśmy w Teatrze Kortik Anny Niedźwiedź. To jest taki szkoła baletowa. No, nieznane miejsce w Poznaniu, ale niezwykle interesujące. Tak się złożyło, że po prostu Dom Kultury Tramwajarza, który miał mieć otwarcie właśnie w czerwcu i mieliśmy otwierać festiwalem ten Dom Kultury. Remont trwa w dalszym ciągu i jesteśmy w Teatrze Kortik i o godzinie 18:30 12 czerwca rozpoczynamy koncert finałowy, którego gospodarzem będzie poznański kabaret Klub Szyderców BIS. Jury zdecyduje, kto wygrał. Mamy mocną ogólnopolską drużynę, ponieważ jest i Piotrków Trybunalski, i Kraków z dwoma piosenkami, i Gdańsk, i Grudziądz. Jest także z Poznania Joanna Pilarska, więc serdecznie Państwa na ten koncert zapraszam. Mam nadzieję, że jury będzie radosne i wybierze bez wielkiej walki i boju, kto zajął pierwsze miejsce.
2: Wszyscy jurorzy będą, rozumiem, słuchać na miejscu tego 12 czerwca.
1: Tak, oni są na miejscu. 29 piosenek, które oni wysłuchali, to wysłuchali wszystko internetowo, żeby się nie spotykać. Natomiast tutaj są na miejscu i potem jest o 21:15 koncert Andrzeja Sikorowskiego, na którego serdecznie zapraszam. I po tym koncercie ogłosimy wyniki.
2: Jakie tematy wyłaniają się z tych piosenek, tych zgłoszonych do samego konkursu, no i przede wszystkim tych w finale będących, jakie tematy podejmują twórcy?
1: Nie ma, proszę Państwa, w ogóle tematów politycznych, absolutnie, co i bardzo dobrze. Z Krakowa jest żart na temat kontaktów z Czechami, bo czeski język jest bardzo dowcipny i dla nas Polaków ta Laska Nebeska zawsze trąciła żartem. To Ścibor Szpak. Potem jest także z Krakowa Maciej Kwiatkowski, który opowiada o kiszce. Co wkładają, że rzeźnicy do tej kiszki, a my potem to jemy.
2: Będzie śmiesznie i dramatycznie zapewne.
1: No, tym bardziej, że on w ogóle to robi niezwykle rockowo. Ma 4-osobowy zespół muzyczny składający się z samych dziewczyn. 3 gitary i perkusja. No, po prostu, no, kompletny żart. Natomiast na przykład z Piotrkowa Trybunalskiego kabaret Chyba, znany w Polsce bardzo już i bywał na naszym festiwalu. Magda Gumulec śpiewa piosenkę Piotra Gumulca, brata męża Magdy, o tym, że jak się dzieci rodzą, to mamy kłopoty.

Kłopotne, bo po prostu one tam wchodzą nam na głowę i nie pozwalają wyjść gdzieś na jakiś wieczór, na festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu, bo trzeba się dziećmi zająć. I wszyscy mamy takie jakieś opowiadania o tym, ojejku, może by rodzice zabrali na jakąś noc, żebyśmy chcieli sobie pójść i się od tych dzieci uwolnić. A potem te dzieci dorastają, wyjeżdżają na studia, zaczynają pracę.

0: taka bardzo refleksyjna piosenka. Są piosenki, no takie powiedziałbym typowo kabaretowe, czyli gitara, wokalista, mamy kabarety De Makijaż z Torunia, gdzie dziewczyny śpiewają nad wyższości myśliwego nad filatelistą dla kobiety. No, takie no typowo fajne piosenki kabaretowe, jest ich 8, nawet Sławek Wierzcholski, nie wiedziałem, że słynny bluesman napisał piosenkę, która jest w konkursie. Także serdecznie zapraszam na tego 12 czerwca, godzina 18:30, Teatr Kurtyk Anny Niedźwiedź w Poznaniu, Jeżyce.
1: Tradycje piosenki kabaretowej, ten złoty jej czas, to jaka była epoka? A może to czasy obecne?
0: No właśnie nie. Kabaret w ogóle przychodzi pewien rodzaj załamania psychicznego, bo jesteśmy tak niesamowicie podzieleni jako mieszkańcy tego kraju i jedni chcą kabaret polityczny, drudzy nie chcą kabaretu politycznego, a piosenka zazwyczaj w kabarecie była puentą lub stanowiła pół puenty w skeczu i zawsze pomagała. I tak doszedłem do wniosku, że być może przez piosenkę właśnie kabaretową rozwinie się jakiś nowy trend, który pozwoli na to, żeby ten kabaret odżył artystycznie. Dlatego też jest to takie jury bardzo artystyczne. No proszę Państwa, piosenka kabaretowa czasami powstaje w sytuacji zupełnie nieoczekiwanej. Przypomnę tylko, że słynna piosenka Śpiewać każdy może powstała w noc poprzedzającą występ Jerzego Sztura na festiwalu w Opolu. Wszystko było pewne, że Jerzy Sztur zaśpiewa jakąś piosenkę, ale jeszcze nie było wiadomo, jaka to jest piosenka. I Kofta, i Syrewicz, kompozytor, i Sztur spotkali się późnym popołudniem, można powiedzieć w nocy, w festiwalowym klubie i tak powstała ta piosenka na takich białych karteczkach czy chusteczkach kawiarnianych została spisana i powstało coś niebywałego.
1: No i przeszło to do legendy przecież.
0: Tak, przeszło coś do legendy. No, bywa tak, że to są takie sytuacje, powiedziałbym, no nieoczywiste, że piosenka czasami powstaje z sytuacji, którą spotykamy dzisiaj, teraz, w tej chwili, jak nie, już jej nie napiszesz, to już nigdy nie napiszesz. Okres międzywojenny w polskim kabarecie, to była świetna piosenka.
2: A skoro mowa o kabaretach i o piosenkach, to sięgamy teraz po nagranie naszego ulubionego chyba kabaretu, kabaretu starszych panów.
3: To nie była dziewczyna łatwa, oj niełatwa i co do tego, potrafiła tę rzecz zagmatwać, aż do stopnia niesłychanego. A gdy wreszcie zmysłów pociskiem na

słowa i poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej w żalu i skruszy sam się zgłaszam, smutny szalenie. Bywaj zdrowa, z inną już muszę.

0: Autopromocja.
1: Giedroyć właściwie był bezkompromisowy. Chciał mieć najlepsze pióra i najlepsze teksty, ponieważ na emigracji znalazło się wielu doskonałych pisarzy, więc oni siłą rzeczy lgnęli do kultury i chętnie tam publikowali.
2: Wśród tych lgnących do kultury pisarzy było wielu znakomitych eseistów. Właśnie o eseistyce na łamach pisma Jerzego Giedroycia opowie profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk. Dziś o 22.30. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo Dwójki już minuta po 17.00.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Dziś środa, a zatem w studiu jest już Mariana Krill. Witaj.
5: Dzień dobry. Dziś wspomnimy o pomniku Michaiła Bułhakowa, który został demontowany w Kijowie. Także opowiemy o performancie Pulse Agglomerate. To będzie ruchomy pomnik biometryczny z biciem serc mieszkańców Doniecka, który za kilka dni można będzie zobaczyć i też doświadczyć w Bazylei. Także na 66. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Krakowie filmy ukraińskich reżyserów dostały nagrody. To m.in. Mykola Zasiejew oraz Dmytro Sucholetki-Sobczuk, a także książka dziennikarza Jewgena Lira o wysadzeniu elektrowni wodnej w Kachowce ukaże się w języku ukraińskim. W Kijowie w ubiegłym tygodniu na ulicy Andrzejewskiej Uzwis demontowano pomnik rosyjskiego pisarza Michaiła Bułhakowa. Według informacji administracji miasta, pomnik został przekazany do przechowania spadkobierczyni autora rzeźby Mykoły Rapaja, Katerynie Rapaj. Wcześniej sama zwróciła się do międzynarodowej grupy roboczej, która rozpatrywała kwestię usunięcia pomnika Bułhakowa. Kobieta poprosiła o przekazanie jej dzieła ojca do osobistego przechowania. Cytuję informację Ukraińska Prawda. Eksperci Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej uznali rosyjskiego pisarza Michaiła Bułhakowa za ukrainofoba i imperialistę pod względem światopoglądowym. W związku z tym toponimy i pomniki poświęcone tej postaci mogą zostać uznane za symbole rosyjskiej polityki imperialnej, a ich obecność w przestrzeni publicznej za propagandę państwa agresora. W swojej opinii eksperci stwierdzili, że wszystkie zabytki podlegają rozbiórce i zmianie nazwy. A następnie w Kijowie rozpoczęto rozpatrywanie petycji dotyczącej usunięcia wzmianek o pisarzu w przestrzeni miejskiej. Reakcja społeczna na tę decyzję wykroczyła daleko poza ramy formalnej procedury demontażu pomnika. Kwestia ta dotyczyła bowiem nie tyle samego Bułhakowa, co zasad postępowania z dziedzictwem kulturowym w ogóle. I też pojawiła się informacja o tym, że Muzeum Sztuki imienia Wiktora Bażana w Poltawie planuje wykupić dzieło od rodziny rzeźbiarza. Założyciel muzeum zaznaczył, że planuje wykupić pomnik, aby zachować go dla przyszłych pokoleń. Michaił Bułhakow to znany na całym świecie pisarz, którego dzieła przetłumaczono na wiele języków. Oczywiście nie zamierzam popularyzować ani gloryfikować Bułhakowa. Planuję po prostu pozostawić go do przechowania na dziedzińcu muzeum. To jest moja prywatna przestrzeń, zaznaczył założyciel muzeum.

0: sztuki w Poltawie. W Bazylei odbędzie się performance Pulse Agglomerate. To ruchomy pomnik biometryczny z biciem serc mieszkańców Doniecka, nagranym 13 lat temu. Pomnik zostanie zaprezentowany w ramach programu Art Basel, informuje Suspilna Kultura. Instalacja składa się ze 100 żarówek. Każda z nich miga w rytmie prawdziwego bicia serc mieszkańców Doniecka, zarejestrowanego w 2013 roku w Centrum Kultury Współczesnej Izolacja podczas działania instalacji Pulse Room autorstwa Rafaela Lozano-Hemera. Wówczas odwiedzający centrum kładli dłonie na czujniki, a ich tętno przekształcało się w sygnał świetlny. Lampka zaczynała migać w rytmie bicia serca. W ten sposób powstawało żywe archiwum bicia serc różnych osób. W 2014 roku udało się ewakuować te nagrania z Doniecka na krótko przed okupacją miasta i przekształceniem izolacji w miejsce tortur. Teraz archiwum to będzie wykorzystane w nowym performansie. W Bazylei instalacja będzie miała charakter interaktywny. Widzowie będą mogli wziąć w niej udział, zbliżając dłoń do czujnika. System odczyta tętno i doda je do ogólnej listy, zastępując jednocześnie najstarszy zapis nowym. Na 66. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Krakowie zwyciężyły dwa ukraińskie filmy. Krótkometrażowy Niedziela Wielkanocna Mykoły Zasiejewa oraz film dokumentalny Cichy Potop Dmytra Sucholetkiego-Sobczuka. Czytamy na portalu Liwej Berech. Film Mykoły Zasiejewa opowiada historię rozgrywającą się w Niedzielę Wielkanocną w Kijowie. Ulicami powoli przemierzają dwaj mężczyźni z terytorialnego centrum rekrutacyjnego. Przyglądają się mężczyznom, których mogliby powołać do służby, a ich droga krzyżuje się z młodym mężczyzną, który wyszedł z domu po karmę dla kota. Natomiast nagrodę Srebrny Róg na festiwalu dla reżysera filmu o wysokiej wartości artystycznej przyznano Dmytrowi Sucholetkiemu-Sobczukowi za film Cichy Potop. Głęboko poruszyło nas to, jak film z niezachwianą artystyczną surowością i wiarą w ludzkość przekazuje piękno prostych gestów, nawet w najciemniejszych godzinach wojny. Pieczenie chleba staje się metaforą samego aktu tworzenia filmu, ćwiczenia cierpliwości, wytrwałości i solidarności, które rozwijają się z czasem, podsycając nadzieję na lepszy świat, podkreśla w uzasadnieniu jury. Książka autorstwa pisarza i żołnierza Jevhena Lira pod tytułem The Flood, opowiadająca o wysadzeniu elektrowni wodnej w Kachowce w 2023 roku, zostanie wydana w języku ukraińskim, informuje Ukraińska Prawda. Z relacji Jevhena Lira na temat tego, jak w 2023 roku pomagał w likwidacji skutków wysadzenia tamy, wynika, że wiele zagranicznych mediów unikało wskazywania, iż to właśnie Rosjanie popełnili tę zbrodnię, nazywając to nieszczęśliwym wypadkiem, a później dyskusje na ten temat całkowicie ucichły. Chociaż skutki katastrofy są ogromne zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody. Pokazać, jak było naprawdę, dać głos ludziom, którzy brali bezpośredni udział w tych wydarzeniach i wreszcie spróbować przedstawić Ziemię, która to wszystko przeżyła. Tak autor wyjaśnił, dlaczego zdecydował się napisać tę książkę. Powódź została napisana jako reportaż. W książce poza trzema fikcyjnymi postaciami, które napędzają fabułę, wszystkie inne osoby i wydarzenia są prawdziwe. Oprócz ludzkiej historii książka opowiada też o kradzieży dzieł z Chersońskiego Muzeum Sztuki, zalaniu domu artystki Poliny Rajko w Oleszkach oraz odbudowie Wielkiej Łąki w miejscu zniszczonego zbiornika wodnego w Kachowce. I to wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś. Bardzo dziękuję.
1: Mariana Krill już się żegna. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I powróci za tydzień w przeglądzie prasy zagranicznej, a my, czyli Magdalena Wojtulonis, Beata Stylińska,

0: To Ton Kopman w kompozycji Karla Filipa Emanuela Bacha i to nagranie niech będzie zapowiedzią dzisiejszej Filharmonii Dwójki, w której Ton Kopman w podwójnej roli dyrygenta i solisty, a także skrzypek Florin Iliescu i orkiestra radiowa z Frankfurtu. Klaudia Baranowska przywoła koncert zarejestrowany w tym mieście właśnie w połowie maja tego roku, a w programie kompozycje Jerzego Fryderyka Händla i Józefa Haydna. To w Filharmonii Dwójki po 20, a tymczasem to audycja Wybieram Dwójkę. Już 13 minut po godzinie 17 swoją rozmówczynię przedstawi teraz Jakub Kukla.
1: Gość Dwójki. W studiu Katarzyna Sienkiewicz-Kosik, wydawczyni i pomysłodawczyni serii Kiedyś Przeczytam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy dziś o wspomnianej serii, która przypomina teksty należące w zasadzie do kanonu polskiej literatury, teksty, które nierzadko są też lekturami i ten fakt ma duży wpływ na ich recepcję. Zacznijmy od samego pomysłu i od nazwy tej serii. Kiedyś przeczytam, w tym pobrzmiewa pewna ironia. Postanowiła pani pograć trochę ze stereotypem, który przylgnął do klasycznych tekstów, które stają się często lekturami?
2: Tak. Mam wrażenie, że omawianie lektur w szkole zabija często coś, co jest

0: najwspanialsze w literaturze. I my, mimo że teoretycznie znamy te teksty, tak naprawdę wcale ich nie znamy. Mamy w głowie garść komunałów na ten temat. Część osób w ogóle nigdy nie czytało, bo nie czytało lektur. I wydarzyło się kiedyś w moim życiu coś takiego, co było bezpośrednią przyczyną powstania tej serii. Jak mój syn jeszcze chodził do szkoły, teraz jest już dorosłym człowiekiem, miał wspaniałą polonistkę. I tak jak zwykle w szkołach omawia się dwa czy trzy treny Kochanowskiego, tak jego polonistka zadała swoim uczniom przeczytanie całych trenów, wszystkich trenów, 19. I mój syn w ogóle bardzo nie lubi poezji, nie rozumie poezji, jest to dla niego trudne i powiedział, że jak on w ogóle to przeczyta. No i powiedziałam, no to przeczytajmy razem, bo zawsze miałam taką teorię, że dzieciom trzeba czytać i czytaliśmy zawsze bardzo, bardzo dużo z mężem, synowi i mąż i ja. Usiedliśmy, ja się kupił specjalnie w ogóle jakieś wydanie, takie piękne trenów z 1906 czy 8 roku i ja zaczęłam czytać. To było doświadczenie absolutnie niezwykłe, dlatego że nie miałam tego świadomości po nauce w liceum, po omawianiu trenów. Treny są podróżą przez żałobę. Wchodzimy w takim najtrudniejszym momencie w treny, w momencie utraty i dochodzimy w tej drodze poprzez treny do pogodzenia się z tym, że ktoś odchodzi. I to było naprawdę coś tak niezwykłego, że ten 18 czy 19 latek, ja, stara baba, obydwoje płakaliśmy, jak skończyliśmy czytać. Ja go zostawiłam, wyszłam, żeby każde z nas mogło sobie poprzeżywać. I to tak głęboko we mnie było, że jak my bardzo nie znamy tej naszej klasyki, jak my nie wiemy, jakie tam są wspaniałe rzeczy, że pewnego dnia, jak się zastanawialiśmy, co w naszym wydawnictwie, wydawnictwie Powergraph, możemy wydawać, a wydajemy tylko polską literaturę, to pomyślałam sobie, że właściwie klasyka i te treny na jedną z pierwszych pozycji będą fajne.
1: Wydane w sposób bardzo szczególny, bo tekst Kochanowskiego jest wydrukowany na kartach czarnych, a posłowie dopiero i przypisy na stronach białych. To jest dość intrygujący zabieg. A propos działania tej literatury, dzisiejsza psychologia dopatruje się w tych tekstach, tekstach sprzed kilkuset lat przecież, poszczególnych etapów żałoby, które później naukowcy wyodrębnili i spisali w najróżniejszych podręcznikach.
0: To był też drugi powód powstania tej serii, ponieważ jak chcieliśmy, czy ja, czy nie wiem, która jest z moich przyjaciółek, chcieliśmy kupić jakąś książkę właśnie z polskiej klasyki, to są albo wydania takie lekturowe, które nie są zbyt piękne, albo wydania takie bardzo ozdobne, z jakimiś złoceniami, tłoczeniami, a nam chodziło o coś, co będzie z jednej strony współczesne i proste i takie troszkę ascetyczne może, a z drugiej strony będzie przypominało klasykę, dlatego też wydania na płótnie, wydania na bardzo dobrym papierze, żeby przyjemnością też było obcowanie z tą książką jako z przedmiotem edytorskim.
1: Czyli przełamywanie stereotypów na wielu płaszczyznach, bo bardzo często zdarza się, że wchodzimy na przykład do dyskontu albo do supermarketu i tam w takich wielkich koszach leżą, nazwijmy to, produkty książkopodobne, wydane na tanim papierze, z bardzo marną grafiką, klejone, z napisem wielkim, lektura do klasy takiej to, a takiej. Rozumiem, że ta dbałość także o warstwę wizualną, dotykową, ma swoje znaczenie.
0: Tak, to było dla nas bardzo, bardzo ważne. Zresztą Jasiek, który właśnie był moim towarzyszem czytania trenów, teraz zaprojektował całą tę serię. Jest grafikiem i dba o szatę edytorską. Trzecią taką przyczyną, jak ta seria jest zaprojektowana, było to, że bardzo chcieliśmy, żeby te teksty dotarły do właśnie współczesnego czytelnika. Stąd współpraca z Anetą Korycińską, czyli Babą od Polskiego, wspaniałą edukatorką, bo jak myśleliśmy o tym, dla kogo właściwie ta klasyka jest, to pomyśleliśmy sobie, oczywiście najpierw się te lektury narzucają,

0: i ci uczniowie. Stąd Aneta i stąd posłowia, które, jak omawialiśmy sobie z Anetą, co w tych posłowiach ma być, to rozmawialiśmy o tym, aby uczeń, który się przygotowuje na przykład do matury, jak przeczyta to posłowie, żeby dostał pakiet wiedzy, która pozwoli mu zdać maturę. Druga grupa, o której myśleliśmy, to ci, którzy nigdy nie przeczytali klasyki, nie zdecydowali się na czytanie tego w czasach szkolnych, a może akurat te książki nie były u nich omawiane, bo też jakby planujemy wiele tytułów wydawać i chcą teraz jako dorośli ludzie przeczytać czy Sienkiewicza, czy Wyspiańskiego, czy Pawlikowską Jasnorzeską. Pomyśleliśmy sobie, żeby właśnie te posłowia, czy takie krótkie noty biograficzne, które są również zawarte w tych tomach, były pełne ciekawostek, były pełne ciekawych rzeczy o tym utworze, o epoce, o samym autorze. I żeby tą wiedzą można było na przykład zaszpanować na imprezie, żeby można było powiedzieć, a czy wiecie, że Leśmian jak wysiadał z dorożki, to Franz Fischer powiedział, że najpierw przyjechała pusta dorożka i wysiadł z niej Leśmian. Więc te wszystkie ciekawostki, żeby przybliżały nam literaturę.
1: Stąd, czyli nie pomnik na piedestale, tylko człowiek.
0: Tylko człowiek, tak, zdecydowanie. Stąd też nowe opracowanie przypisów. Nie korzystamy z już tekstów opracowanych, tylko bierzemy ostatnie wydania za życia autora i robimy korektę, redakcję i nowe przypisy, absolutnie nowe przypisy, żeby to było wydanie jak najbardziej współczesne i bliskie temu czytelnikowi dzisiejszemu.
1: W posłowiu do Latarnika Henryka Sienkiewicza czytamy, cytat: nie bójmy się powiedzieć tego wprost, Latarnik to utwór zniszczony przez polską szkołę. Mocne, prawda? I dalej, sprowadzony do roli lektury, funkcjonuje w świadomości uczniów niemal wyłącznie jako zbiór faktów, które należy zapamiętać do egzaminu ósmoklasisty. Za sprawą swojej krótkiej formy niekoniecznie jest pozycją, po którą sięga się w dorosłym życiu dla przyjemności. Czy docierają do pani albo do państwa sygnały, że ten stereotyp, którym obarczone są niektóre teksty, choćby Latarnik czy Wesele, jakoś udaje się choćby w niedużym stopniu przełamać?
0: Tak, tak. Wiele osób mi mówiło, że teraz odczytując te teksty jeszcze raz, jako dorośli, na przykład ludzie, znajdują tam jakieś myśli, rzeczy, idee, których nie odkryli czytając podczas zajęć szkolnych. I Latarnik był dla mnie właśnie takim ogromnym zaskoczeniem, jak teraz przeczytałam Latarnika, jak bardzo to jest współczesne. I to nas troszkę nakierowało na, bo oczywiście zastanawiamy się, jak mówić o tej serii, jak promować to czytanie naszej klasy. Nawet wymyśliliśmy sobie, pozwolę sobie zacytować taki tekst, żeby pokazać, jak Latarnik może być odbierany dziś. Przebodźcowany, zmęczony travelingiem introwertyk ma dość swojego życia i ludzi. Chce karmić mewy, gapić się na wodę i zastanawiać nad własnym ja. Bierze fuchę Latarnika na wyalienowanej wyspie. Home office, rybne czwartki i brak bezpośredniej pracy z klientem to coś dla niego. Nadmiar hajsu przesyła Towarzystwu Polskiemu. Chyba im głupio, że dostali tyle siana, bo odsyłają mu karton z książkami. Książkowy nerd robi sobie maraton czytelniczy, zapomina o robocie i to doprowadza do katastrofy w ruchu wodnym.
1: Wyobrażam sobie niejednego miłośnika polskiej literatury, którego tego rodzaju opis by oburzył.
0: Oczywiście chcemy trafić do młodych ludzi i to jest opis bardziej skierowany do kogoś, kto myśli, że to same nudy, ale tak naprawdę nie są to nudy, bo te wszystkie rzeczy są w nas. Ta tęsknota za naturą, przemęczenie pracą w korpo. Naprawdę byłam zdziwiona, że to jest aż tak aktualne. Kto z nas nie chciałby usiąść w tej chwili w jakimś pięknym miejscu, a proszę jeszcze raz przeczytać te opisy przyrody, bo ja nawet siedziałam z Wikipedią, jak czytałam, i żeby sprawdzić, jak te rośliny wyglądają, i to jest w ogóle jakaś bajka, to miejsce, w którym rozgrywa się akcja Latarnika. I wyobraźmy sobie teraz, że mamy święty spokój, możemy patrzeć na te mewy i na morze i czytać książki.
1: Wspomniała pani o przedstawicielach młodszego i średniego pokolenia, tych, którzy

0: jeżdżą po całym świecie, często pracują, mieszkają z dala od kraju i być może w pewnym momencie uruchamia się w nich tęsknota.
1: Tak.
0: Za rodziną, za bliskimi, za tym,
1: tak,
0: co
1: i kwestia
0: określali domem.
1: Kwestia emigracji też, oczywiście.
0: Ale jest tam też takie stwierdzenie, gdzie Sienkiewicz życie latarnika w wieży określa mianem półgrobu. Ta wieża to jest swego rodzaju półgrób, czyli jakby moment przejścia między życiem a śmiercią, przygotowanie do tego ostatecznego rozdziału. Też ciekawy wątek.
1: To nasuwa wiele refleksji, bo każdy etap naszego życia do czegoś nas prowadzi i jest początkiem drogi do czegoś następnego.
0: Wspomnieliśmy o trenach. Mówimy teraz o latarniku, to również tytuł, który jest dostępny w serii Kiedyś przeczytam, ale jest tych tekstów więcej, jest na przykład Łąka Bolesława Leśmiana, to już chyba mniej oczywisty wybór niż te dwa poprzednie. Skąd się ta Łąka wzięła? Jak się państwu przytrafiła?
1: Leśmian był bardzo niedoceniony za życia. Skamandryci go nie poważali, nie szanowali. W Ziemiańskiej siedział z dala od nich. I próbujemy tego Leśmiana troszkę też odczarować, ale nie było ładnych wydań Łąki. Nam się tak marzyło. Piękne wydanie edytorskie i Łąka jest oprawiona w ametystowy, taki fioletowe płótno, bo on często pisał o ametystach. W ogóle staramy się właśnie, żeby ta nasza oprawa nawiązywała w jakiś sposób do treści książek. I Leśmian pisał chyba najpiękniejsze erotyki w polskiej poezji. To są najpiękniejsze wiersze miłosne. Kolejną pozycją będą Pocałunki i Dancing Pawlikowskiej Jasnorzeskiej, takie miniatury, które są w ogóle jakimiś majstersztykami poezji i pięknego, skrótowego mówienia o miłości.
0: Ale jest też na tej liście twórczość Władysława Reymonta, co oczywiste, skoro mówimy o klasyce polskiej literatury, to on też się musiał pojawić, z tym, że tu chodzi o wampira.
1: Tak.
0: To jest pewne zaskoczenie.
1: Tak. Staramy się myśleć o wydawaniu nie tylko tych sztandarowych dzieł literackich, które wszyscy znamy ze szkoły, ale też myślimy
0: jak Wesele
1: o tym.
0: Choćby
1: jak Wesele, tak. Moje ukochane, bardzo, bardzo lubię Wesele. Ale też myślimy o przypomnieniu pozycji mniej znanych, takich trochę ciekawostek. Bo oczywiście znamy Reymonta z Ziemi Obiecanej, znamy z Chłopów, a napisał również Wampira, który był troszkę wynikiem takiego epizodu w życiu Reymonta. Jak był we Wrocławiu, to uczestniczył w takich seansach spirytystycznych, okultystycznych. To znak czasów, znak epoki. Nawet podobno wtedy jakiś wróżbita przepowiedział mu Nagrodę Nobla. I wydaje to się nam po prostu ciekawe.
0: Chociaż tytuł powinien brzmieć chyba Wampirzyca, bo przecież chodzi o Daisy.
1: Tak, chodzi o kobietę.
0: Pojawi się też Narcyza Żmichowska i jej poganka.
1: Pierwsza polska powieść feministyczna.
0: Ta seria to jest też próba przypominania i odkrywania pewnych autorów, pewnych autorek, bo idę o zakład, że dla sporej części czytelników to może być pewne zaskoczenie.
1: Bardzo, bardzo byśmy chcieli, aby tak właśnie było, żeby to były nasze takie indywidualne przygody. Ja uważam, że każda książka jest przygodą i powinniśmy dzieciom od najmłodszych lat taką wizję literatury przedstawiać, że możemy w ten sposób mówić o książkach, możemy tak zachęcać do książek, że nie tylko gry komputerowe, nie tylko internet, nie tylko TikTok może być atrakcyjny, ale każda książka też może być rozrywką równie fajną i to trzeba sprzedać, brzydko mówiąc, dzieciom. Trzeba je przekonać do tego, żeby łyknęły bakcyla i potem, jeśli uświadomią sobie, będąc dziećmi, że literatura jest czymś po prostu fajnym i ciekawym i to jest dobre spędzanie czasu, to myślę, że z czytelnictwem w Polsce osób dorosłych też będzie lepiej.
0: Pytanie tylko, co zrobić ze szkołą, bo cytowaliśmy już dziś fragment jednego z tekstów, którym zostało to nazwane wprost. Są takie teksty, które nie

0: niestety, ale szkoła niszczy.
1: To jest apel na pewno do osób, które tworzą programy do szkół, żeby szczególnie w tych młodszych klasach, żeby literatura dla dzieci była ciekawa, żeby dzieci czytały to, co jest fajne, to, co może im się spodobać. Na klasykę powinien być czas troszkę później, bo wszyscy oczywiście powinniśmy znać nasz kanon i odkrywać, jakie skarby mamy w klasycznej literaturze.
0: A ja teraz spoglądam na Treny Kochanowskiego i na Latarnika Henryka Sienkiewicza. Te książki są dość nieduże, nieco większe tylko niż smartfon. Czyżby to był jakiś zabieg psychologiczny?
1: Tak, bo taką małą książkę łatwo jest ze sobą zabrać. Ona nie waży.
0: Do kieszeni zamiast telefonu.
1: Do kieszeni, do torebki. Powinniśmy myśleć o takich chwilach, gdzie troszkę nie będziemy przylepieni do naszych smartfonów i usiąść sobie na przykład w kawiarni przy kawie czy herbacie, otworzyć Latarnika czy Łąkę, o której rozmawialiśmy, która jest tak piękna i przyniesie nas w jakiś lepszy świat.
0: Wierzy pani w swego rodzaju renesans literackiej klasyki?
1: Chyba tak. Myślę, że jesteśmy tak przybodźcowani i tyle dookoła nas się dzieje i nasze mózgi są narażone na tyle bodźców właśnie, że ja sama zauważyłam, jak bardzo rzadko mam czas na czytanie czegoś dla przyjemności. I nie wiem, ze 2-3 lata temu zastanawiałam się, co teraz mogę przeczytać i przeczytałam po raz trzeci Flauberta. Dlatego, że klasyka też pokazuje nam, jak bardzo my się zmieniamy i że na każdym etapie naszego życia coś innego wyciągamy dla siebie z tych książek. Inne rzeczy dostrzegamy, inne rzeczy są dla nas ważne. I jak czytałam właśnie po raz trzeci panią Bovary, to pomyślałam sobie, czy jak ja bym spotkała siebie, tę nastolatkę, która pierwszy raz czytała tę książkę, czy ja bym w ogóle miała o czym ze sobą rozmawiać? Że to byłoby być może szokujące spotkanie.
0: Czyli klasyka trochę jak lustro, w którym możemy się przeglądać i widzieć, jak my się zmieniamy.
1: Tak, zdecydowanie. Mój mąż Rafał Kosik, autor książek nie tylko dla dorosłych, science fiction, ale również dla dzieci. Zawsze jak dostaję pytanie o jego ulubioną książkę, to mówi Tove Jansson, Muminki. I czyta Muminki na różnych etapach swojego życia.
0: No to następnym razem musimy spotkać się także z panią mężem, żeby porozmawiać o tym, co pokazują Muminki na przestrzeni lat.
1: Myślę, że mógłby o wielu rzeczach opowiedzieć.
0: Katarzyna Sienkiewicz-Kosik, pomysłodawczyni serii Kiedyś Przeczytam. Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Bardzo państwu dziękuję.
2: A tę rozmowę poprowadził Jakub Kukla. Słuchają państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Jest 17:33.

To zespół La Stagione ze Frankfurtu pod kierunkiem Michaela Schneidera i kompozycja Jerzego Filipa Telemana. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę, w której już wkrótce wybierzemy się do Kazimierza. Z kolei w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa jeszcze przed 18 zabrzmi głos Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Wspominałam już Państwu o programie dzisiejszej Filharmonii Dwójki, ale wcześniej w audycji o wszystkim z kulturą Katarzyna Sanocka zaprosi na opowieść o Poli Nireńskiej, tancerce i choreografce. Gościnią Dwójki będzie Weronika Kostyńska, autorka książki Tancerka i Zagłada, poświęconej właśnie Poli Nireńskiej. Tak zapowiada się dzisiejsza audycja o wszystkim z kulturą. 10 minut po godzinie 19, a tymczasem za 21 minut wybije 18.

0: To głos Sabine de Viel, której towarzyszył przy fortepianie Alexandre Tarot. Jedna z pieśni z cyklu Les Ariettes Oubliées Claude'a Debussy'ego. Muzyka bajkowa i całkiem a propos, bo zabieramy Państwa teraz na wystawę zatytułowaną W Kazimierzu śpi się snem jak w bajce o śpiącej królewnie. Taki tytuł nosi ekspozycja prezentowana w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Jej kuratorka Dorota Seweryn-Puchalska ułożyła obrazy jak opowieść o miejscu, w którym od ponad 100 lat spotykają się historia, natura i twórczość artystów. A jeden z obrazów widać zanim jeszcze wejdziemy na wystawę.
1: Obraz, który przedstawia Kazimierz Dolny, namalowany był przez Bolesława Bakego w Libanie w 50 roku. Przedstawia Kazimierz, jest takim znakiem, symbolem historii artystycznej Kazimierza. Nazywamy to przecież kolonią artystyczną. Mamy Kazimierz, mamy rzekę, mamy grupę artystów na tym obrazie. Przygotowywaliśmy taką animację, która nas wita. Statek płynie, ruszają się postaci, bo tutaj widzimy i modelki, i artystów. Widzimy też Pruszkowskiego z prawej strony w kapeluszu. Kazimierz jest taką trochę sceną. Ta praca, ta animacja nas zaprasza. Podążamy ku niej po to, żeby obejrzeć wystawę, która jest zbudowana z naszych zbiorów. To jest wystawa, która pokazuje temat dotyczący kolonii artystycznej. Tu mieszają się obrazy współczesne z dawnymi. I zaczynamy od takiego pojęcia wspólnotowość. Bardzo ważną pracą jest portret Tadeusza Pruszkowskiego, namalowany przez jego ucznia Władysława Kocha. Ta praca pokazuje, jak inaczej kolejne pokolenia pruszkowiaków patrzyły na obraz, jak inaczej konstruowali, bo mamy tutaj też pracę artystów z Bractwa Świętego Łukasza, które są w ciemnej tonacji, nawiązują kompozycją do sztuki dawnej, a Koch jest to kolejne pokolenie Szkoły Warszawskiej, rozjaśnia paletę, już myśli zupełnie inaczej. Mamy też teksty ważne o wspólnocie.
2: Tadeusz Bereza w Kurierze Porannym w 1933 roku. Kazimierz uchodził za melinę malarzy. Jest tu ich pół setki, letników natomiast pół tysiączek. Jednak jedni w drugich ogólnie biorąc nie giną. Na środku Wisły jest Łacha. Ona jest plażą. Jeden kąt Łachy należy się malarzom.
1: Mamy też dwa cytaty z Marii Kuncewiczowej, które pokazują różne spojrzenie Marii Kuncewiczowej na tę wspólnotę. Maria Kuncewiczowa najpierw napisała, że właściwie ci artyści się przebierają.

0: wracają, tacy rozbójnicy. Ona tutaj, jak przyjechała, widziała nie piękno tego Kazimierza i urok, tylko bardziej tę biedę, Błocko. Zadała pytanie, jak to jest możliwe, że ci artyści przyjeżdżają tu, bawią się, a nie widzą tej biedy i się upajają tą biedą. Ale za chwilę, już w kolejnych tekstach napisała, ja ich rozumiem, oni zostawili swoje problemy, czasami duże, w Warszawie, a tu przyjeżdżają, żeby złapać trochę takiego raju, harmonii, żeby za chwilę się uwolnić od tego swojego życia trudnego.
1: Są zakochani w życiu i tak nieustannie śmierci świadomi. Zresztą z anarchicznych, pozornie zachcianek wynikają nieraz dzieła bardziej humanitarne niż zabiegi najzacniejszego burmistrza.
0: Kojarzymy tę wspólnotę z plenerem i słusznie, ale z drugiej strony też po prostu razem przebywali, plażowali, czytali książki.
1: Dużo humoru w tych zdjęciach, czyli wygłupiali się często.
0: Tak, wygłupiali się. Jeżeli przejrzymy zdjęcia z innych kolonii artystycznych, europejskich. Właściwie mogłabym wszystkie tu wymienić. Worswede, Saint-André. Podobne zdjęcia znajdziemy. Czyli ci artyści chcieli uciec do miejsca, w którym się będą świetnie czuli. Miejsca bezpiecznego. I tak jak jeden z krytyków napisał Winkler w okresie międzywojennym. Każdy artysta może znaleźć tu coś dla siebie. Impresjonista czy postimpresjonista, kolor, fakturę, kubista, te dachy, które mu pozwolą zbudować kompozycję, czy światło odpowiednie. Mamy Annę Strumińską, uczennicę Fiałkowskiego ze Szkoły Łódzkiej, która myśli już w sposób awangardowy. Tym znakiem trochę takiego Kazimierza. To nie są tylko zabytki, czy natura, ale też jest targ, do którego artyści się też odnoszą, uwielbiają ten targ malować. I mamy tu zdjęcie zestawione z obrazem bardzo ważnej artystki, Zofii Czasznickiej. Ona była związana z ugrupowaniem Ład. Mamy dość sporo prac jej w naszej kolekcji. Prezentujemy właśnie targ w Kazimierzu. Starałam się wydobyć z kolekcji kobiety. Niekiedy są to bardzo istotne postaci, o których trochę zapominamy. Pracowały na uczelniach, wniosły do sztuki bardzo dużo, ale ponieważ ich prac zostało trochę mniej, może nie ma tej świadomości tych artystek, zapominamy o nich. Na przykład Halina Centkiewicz-Michalska, Julia Rusiecka, która była nauczycielką, którą nadal mieszkańcy wspominają.
2: Wystawę W Kazimierzu śpi się snem, jak w bajce o śpiącej królewnie, można oglądać w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu przy samym rynku i będzie ona dostępna do połowy lipca. A z kuratorką Dorotą Seweryn-Puchalską rozmawiała Grażyna Lutosławska.

0: To zespół The Parley of Instruments i kompozycja Heinricha Ignaca Franza von Bibera. 8 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: 75 lat temu w londyńskiej oficynie wydawniczej Heinemana ukazał się w języku angielskim Inny świat. Wspomnienia z Gułagu Gustawa Herlinga Grudzińskiego przełożył z polskiego Andrzej Ciołkosz. Przedmowę napisał Bertrand Russell, wybitny filozof XX wieku. Tak sam Herling wspominał wymiar własnego dzieła.
5: Oczywiście, że ta książka jest porachunkiem z systemem sowieckim i tak została przez wielu czytelników odebrana. Ale ona jest nie z porachunkiem z Rosją, dlatego że ja tę Rosję poznałem od strony takich samych ofiar jak ja sam. Ja siedziałem tylko tam w obozie, prawda? Więc ja miałem poczucie jakiegoś związku, solidarności z tymi ludźmi wszystkich narodowości, którzy tam siedzieli. Także to spojrzenie jest jak gdyby dwojakie. Z jednej strony to jest świadectwo, które można uznać jako porachunek z ustrojem, który stworzył coś podobnego, a z drugiej strony to jest poznanie tego zupełnie innego świata poprzez więźniów obozu. W dużym stopniu oczywiście Rosjan, ale nie tylko Rosjan, Ukraińców, innych, czy tak zwanych nacmenów, prawda, ze Środkowej Azji. To moim zdaniem trzeba zawsze pamiętać. Faktem jest, że to przeżycie zostawiło jakiś bardzo ważny ślad w mojej biografii, nazwijmy ją intelektualnej. I nawet w moim, powiedziałbym, biografii pisarskiej, bo w końcu ja raczej nastawiałem się na, powiedzmy, przyszłość krytyka literackiego czy polonisty. Nie myślałem o pisaniu tekstów z pogranicza prozy narracyjnej i świadectwa. Ktoś nawet nazwał we włoskiej recenzji z włoskiego wydania mojej książki, nazwał Inny świat powieścią wychowawczą. Pierwszą książeczkę, jaką w ogóle wydałem w Rzymie, w Bibliotece Orła Białego, pisma drugiego korpusu, w którym prowadziłem dział literacki. Jeszcze wtedy byłem pisarzem w mundurze młodym i wyszedł taki maleńki tomik, który dzisiaj już jest dosyć rzadki, trudny do zdobycia. Nazywał się Żywi i umarli. To był zbiór właśnie szkiców i wspomnień literackich, ale

bez tego rodzaju ambicji. Także właściwie dopiero wprowadził mnie na inną drogę pisarską, inny świat. I jak wspomniałem, to jest problem Rosji, prawda, widzianej tak, jak ją widziałem w ciągu mojego pobytu, prawda, w obozie sowieckim. To jest problem porachunku.

0: To jest świat, który musi bardzo dokładnie i dobrze poznać ze względu już natury, powiedziałbym, politycznej.
1: Inny świat to było jedno z pierwszych świadectw o sowieckich obozach koncentracyjnych, opublikowane na długo przed dziełami Sołżenicyna. W przedmowie Bertrand Russell podkreślał, że to jedno z najważniejszych świadectw o naturze totalitaryzmu.
2: I tak zbliżamy się już do finałowego akordu środowego wydania audycji Wybieram Dwójkę. To będzie fragment suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a. Magdalena Wojtulanis, Beata Stylińska, Karol Furtak i Monika Zając. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy jutro, a za chwilę przywita się z Państwem Przemek Psikuta.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.

Magdalena Wojtulanis i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu. Będziemy z Państwem wspólnie do godziny 19. Dziś środa, więc w naszym jazzowym klubie oczywiście czas na muzykę Johna Coltrane'a. Jesteśmy tuż po albumie A Love Supreme i posłuchamy dziś muzyki, także tej koncertowej, która rozgrywała się, która ujrzała światło dzienne tuż po coltrane'owskim arcydziele, którym zajmowaliśmy się przed tygodniem. Ale to nasze spotkanie chciałbym zacząć nieco inaczej. Odchodzą najwięksi ostatnie dni, to znów czas pożegnań. I dziś na otwarcie naszego spotkania posłuchamy Jamesa Blooda Almera, który odszedł 3 czerwca w Nowym Jorku w wieku 86 lat. Już teraz zapowiadam, w najbliższy piątek w dwójkowym Jam Session posłuchamy Almera z różnych płyt, posłuchamy także jego nagrań koncertowych, a dziś na otwarcie jeden utwór.

Justice for Us All i James Blood Almer, legenda czarnej, bluesowej, funkowej, jazzowej gitary. Almer zawsze prawdziwy, zawsze szczery, nic nie upiększający, jak pisali często o nim recenzenci. Przed chwilą Almer ze swoim zespołem z albumu Blues Preacher z roku 1994. James Blood Almer, którego słuchamy od lat, no i w najbliższy piątek posłuchamy go również już, mówiąc o nim w czasie przeszłym, gdyby mieli Państwo ochotę na jakieś konkretne płyty, proszę do mnie napisać przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Almer to oczywiście kilometry taśm, to także zespoły Music Revelation Ensemble, to kwartet Phalanx, to nagrania z Ornettem Colemanem. No wiemy o co chodzi. Dziś Coltrane, jak mówiłem na początku, w roku 1965, tuż po nagraniu płyty A Love Supreme, której słuchaliśmy przed tygodniem w różnych ujęciach, także prezentowałem te spojrzenia po latach współpracowników, byłych współpracowników Coltrane'a, ale także jego jakby następców. Słuchaliśmy między innymi Branforda Marsalisa, Wintona Marsalisa. A Ari, który jest z nami co tydzień, napisał, skreślił kilka cennych słów, których nie zdążyłem przeczytać i może posłuchajmy teraz tej opinii Ariego, bo myślę, że przyda się także dziś przy okazji płyt, których będziemy słuchać. Cytuję. Pierwszy raz usłyszałem A Love Supreme, będąc jeszcze nastolatkiem, z zakupionej pirackiej kasety, które były wtedy przecież powszechne. I już w pierwszych dźwiękach acknowledgement czuło się charakter modlitwy, rodzaj doświadczenia, które płynie z głębi, uważności, pragnienia zbliżenia do istoty rzeczy. To głos intymny, osobisty, a jednak, jak się okazało, mocno rezonujący z ogromną rzeszą odbiorców, co pokazał czas. Już wtedy, po pierwszych odsłuchaniach, album nabrał dla mnie wartości szczególnej, również osobistej, jakby otwierał mnie na przestrzeń wyjątkową, niecodzienną, lecz bardzo cenną. Podobno Coltrane zwierzył się swojej matce, że w doświadczeniu tej muzyki miał poczucie kontaktu z Bogiem. Ona zmartwiła się, twierdząc, że takie doświadczenie zwiastuje szybkie odejście z tego świata. No i niestety nie myliła się, a nam pozostała modlitwa jedyna w swoim rodzaju, osobista, ponad religiami, ponad czasem, ponad śmiercią. Tak napisał Ari o płycie A Love Supreme. No właśnie, rok 65 to dla wielu etap, taki moment w życiu Coltrane'a doskonały. Jak pisze Ben Ratliff, na którego powołujemy się tutaj w tych naszych podróżach,

jak w tej naszej opowieści, w znacznie większym stopniu doskonały niż się zazwyczaj sądzi. Okres doskonałej burzliwości, doskonałej swady, wielki kwartet pozostawał nietknięty, ale zbliżał się do skraju przepaści. Zbliżał się na skraj przepaści. Coltrane zaś w pełni zachłysnął się wtedy Albertem Eilerem. No właśnie, Coltrane słucha Eilera, ogląda go, podziwia go na koncertach. 10 lat młodszy, jeszcze bardziej dziki Eiler, który fascynuje, który wypracowuje własny styl, styl, który jest ucieleśnieniem czegoś według Coltrane'a znacznie ważniejszego, to znaczy kultu wyższości ducha nad rzemiosłem. Eiler grał tak, jakby rzucał się w ogień, jakby spoglądał w otchłań. Grają razem, grają po raz pierwszy razem w klubie Jazz Temple w Cleveland już latem 1963 roku, czyli znacznie wcześniej. Później dochodzi do spotkań kolejnych, będziemy o tym także mówić. Dziś posłuchamy też fragmentów występu Coltrane'a w klubie Half Note. Słynny zapis, który pojawiał się w wielu różnych formatach, bootlegach, opublikowany oficjalnie dopiero w 2005 roku. Ale punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania jest album studyjny zatytułowany The John Coltrane Quartet Plays. I tutaj mamy wymienione na okładce wszystkie cztery tematy, które ta płyta zawiera. Płyta nagrana podczas dwóch sesji w lutym i w maju 1965 roku, wydana pod numerem 85, oczywiście przez wytwórnię Impulse. I proponuję, abyśmy posłuchali teraz wspaniałego utworu opartego na piosence z 1948 roku Nature Boy. Rzecz napisana przez Edena Achbeza, nagrana przez Nat King Cole'a, a w jazzie później sięgali po nią Miles Davis, oczywiście w wersji instrumentalnej, w wersjach wokalnych Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Tony Bennett. No a John Coltrane ten temat właśnie podjął na albumie Coltrane Quartet Plays i pokazał go w, przepraszam, bardzo ciekawym opracowaniu, ponieważ do kwartetu dołączył na drugim kontrabasie Art Davis.

Nature Boy. Tak słyszany, tak pokazany ten tradycyjny temat, w zasadzie piosenka przez Johna Coltrane'a. 18 lutego 1965 roku. Coltrane na tenorze, McCoy Tyner fortepian, Elvin Jones perkusja i na kontrabasach Jimmy Garrison i Art Davis. Art Davis, który na long playu, którym się dziś zajmujemy, The John Coltrane Quartet Plays, gra tylko w tym utworze. Ari dodaje, fascynujące są poszukiwania Coltrane'a z użyciem dwóch kontrabasistów. Zawsze zastanawiało mnie, jak on to słyszał, jak on to sobie wyobrażał, zestawiał. Na przykład Garrison i Davis. No właśnie, to bardzo ważne, bo te dwa kontrabasy będą już z nami coraz częściej, tak jak to miało miejsce właśnie tutaj w tym studyjnym nagraniu. No to teraz zgodnie z obietnicą nagranie koncertowe. Nagranie, które przeszło do historii jazzu. 65 rok, występy kwartetu Johna Coltrane'a w klubie Half Note w Nowym Jorku. Występy, które recenzenci Downbeatu na przykład uznawali za tak przełomowe, jak występy Boba Dylana w Newport właśnie w tym samym czasie. Ben Ratliff pisze tak: etap osiągnięty przez kwartet znacznie lepiej niż sesje studyjne ukazuje jego występ w nowojorskim klubie Half Note. Występ często piratowany, oficjalnie opublikowany dopiero w 2005 roku. Jeden z najlepszych dowodów na niezwykłą energię zespołu to utwór One Down, One Up. Dodam, że od tego tematu tytuł wzięła później cała płyta podwójna dokumentująca ten koncert. Wracam do opisu Ratliffa. Elvin Jones łamie tu pedał centrali i przez kilka minut musi grać bez bębna basowego. Przez 13 minut tego 27-minutowego utworu, od połowy aż po finałowy powrót do tematu, mamy do czynienia z duetem Coltrane-Jones, z duetem przynależącym do odrębnej kategorii, właśnie którą w ten sposób można nazwać. Coltrane swinguje tu, wyczuwając każdy akcent perkusisty i roztacza przed nami potężną wizję, z jaką wcześniej nie mieliśmy do czynienia. No to posłuchajmy, jak to zabrzmiało w Nowym Jorku na deskach klubu Half Note. Jest 26 marca 1965 roku. Zespół wprowadza na estradę Alan Grant. The John Coltrane Quartet.

0: John Coltrane.
1: Jedna z tych najsłynniejszych, jedna z tych najbardziej legendarnych improwizacji Johna Coltrane'a na gruncie tematu One Down, One Up. Duet z Elvinem Jonesem. Przez większą część tego utworu grali tylko oni dwaj, tenor i bębny. 26 marca 1965 roku. Nowojorski klub Half Note. No i wersja, którą być może Państwo pamiętają, kiedy wreszcie ujrzała światło dzienne, ta oficjalna wersja pełnego występu, poparta komentarzem Raviego Coltrane'a. Dan Morgenstern, krytyk, historyk jazzu,

wielki wielbiciel tradycji swingu, który nigdy nie manifestował jakiegoś uwielbienia dla Coltrane'a, napisał wtedy: wywołali efekt niewiarygodnego natężenia. Do dziś to czuję. To było niepodobne do czegokolwiek, co znamy w muzyce nazywanej

ja myślałem, Boże, nie uniosę tego. Tak zmienia nam się Coltrane w tych naszych opowieściach. Coltrane, który, pamiętajmy, cały czas ćwiczy, nawet w klubach nocnych między wyjściami na scenę. Osiąga zdumiewającą biegłość na swoich instrumentach, a jednocześnie cały czas podsłuchuje w tym momencie gry Alberta Eilera. Dziś na zakończenie, już na finał, dosłownie pierwsze takty Song of Praise, czyli tematu Coltrane'a, który zamyka nasz studyjny album The John Coltrane Quartet Plays. I tutaj główną rolę powierzył kontrabasiście Jimmy'emu Garrisonowi. Tak dziś było w Jazzowym Klubie Dwójki. Pięknie dziękujemy. Magda Wojtulanis i Przemek Psikuta. Thank you.

0: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
3: Centralny Plac Muzyki, nowy festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W świecie lajków, internetowej kreacji i perfekcyjnych kłamstw, kim jesteśmy naprawdę? Dwie kobiety, dwa światy, jedna walka o wolność. Polski Balet Narodowy zaprasza na Urojenia, autorski spektakl Izadory Weiss o pragnieniu, pożądaniu i granicach wolności. Manifest kobiet, które odważają się wybierać własną drogę, nawet jeśli budzi sprzeciw. Premiera 11 czerwca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia. Właśnie minęła 19.
6: 2. Jesteś na miejscu. Adam Bauman.
5: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na podsumowanie dnia.
6: Pogłosy.
5: 100 lat Teatru Polskiego Radia, twarze teatru wyobraźni. To tytuł nowej książki, która ukazała się właśnie na rynku wydawniczym. Jej współautorem jest historyk i warszawianista Tomasz Lerski.
7: Książka to jest przede wszystkim manifestacja nadziei ludzi, aktorów, to głównie związanych z Teatrem Polskiego Radia. Nadzieja polegająca na tym, że no po prostu wierzymy, że ten teatr będzie dalej istniał, prawda?
8: Mówi Tomasz Lerski, współautor książki, historyk kultury i dziennikarz.
7: Każda wypowiedź, ponieważ to jest podtytuł tej książki, to są twarze teatru wyobraźni, a zatem są to wypowiedzi ludzi,

0: którzy to miejsce tworzą, więc każda z tych wypowiedzi kończy się jakimś przesłaniem, wyrażającym przede wszystkim nie tylko nadzieję, ale nawet pewność, że to miejsce musi istnieć i muszą się znaleźć oczywiście i pieniądze, i odpowiednie kadry, które to miejsce będą utrzymywać dalej, ponieważ jest to najpiękniejsza i najwspanialsza instytucja, czy też redakcja, precyzując, Polskiego Radia. To jest najpiękniejsze, co w Polskim Radiu się tworzy. Najważniejsze to właśnie jest teatr radiowy, teatr wyobraźni. Tak też ja w to wierzę, że po prostu teatr Polskiego Radia wytworzył pewne nawyki, wytworzył pewne potrzeby. Jest to jednak 100 lat i na słuchawisk słuchali nasi rodzice i dziadkowie i tak dalej, i tak dalej. To być może nie poszło zupełnie w eter, bez śladu i po prostu przeminęło, ale jednak wytworzyło coś. To stwarza coś trwałego w nas po prostu, jakąś potrzebę, bez czegoś po prostu nie możemy żyć. Brakuje nam czegoś. To są nasze prywatne też rytuały, takie domowe, czyli właśnie do tego też należy włączenie radio o odpowiedniej godzinie i posłuchanie spektaklu radiowego. Myślę, że to są potrzeby jakby niezbywalne i nie do unicestwienia przez jakieś koniunktury takie czy inne. To w nas po prostu jest.
1: To prawda. Więcej wspomnień znajdą Państwo w książce 100 lat Teatru Polskiego Radia, twarze teatru wyobraźni. W warszawskim Muzeum Woli można zobaczyć, jak rower zmieniał Warszawę. Wystawa Bez Trzymanki przekonuje, że na rowerach jeździli wszyscy, od tęgich głów po robotników.
2: Futuryści zaczynali od roweru. Marinetti zaczynał od fascynacji pędzącym rowerem, no ale potem technologia poszła szybko do przodu. Rower był tym fascynującym konstruktem. Niby prosta forma i teraz takie ćwiczenie tutaj polecam słuchaczom w różnym wieku, by usiąść z kartką papieru, ołówkiem czy kredką i spróbować narysować rower, nie patrząc na niego, tylko ze swojej pamięci, tego jak my zapamiętaliśmy rower, spróbować go narysować. To wyzwanie jest też dla Witkiewicza, bo tutaj jest takie studium poza tymi kolażami pochylającymi się w dość dynamicznej, rozdygotanej kresce. Obok jest niewielki rysunek przedniego koła, ramy roweru, piasty z pedałami i kierownicy. No i ten rysunek wprawnego skądinąd artysty, architekta, projektanta, więc tu kwestia rysunku, umiejętności nie była raczej wątpliwa. No ten rower wygląda, jakby go narysowało dziecko przy większym wysiłku takim postrzegania tej konstrukcji. No więc rower w takim 900 roku był takim rowerem, którym człowiek się fascynował.
3: Ja jeszcze tylko muszę zwrócić uwagę na tego pieska biegnącego obok rowerzystów, którego narysował Stanisław Witkiewicz. Nic się nie zmieniło, pieski nadal potrafią złapać za nogę rowerzystów.
2: Ten piesek biegnący za rowerzystą, no to też można potraktować to trochę jako takie wyzwanie do jakby taki obraz sytuacji, która nastąpiła właśnie pod koniec XIX wieku, początku XX, kiedy rower fascynował, a z jednej strony, a z drugiej strony wprowadzał obawy.
1: Tłumaczył kurator wystawy Bez Trzymanki Konrad Schiller. Czy można jeździć bez trzymanki, nie wiem, ale ekspozycję można oglądać w Muzeum Woli do 2 lipca przyszłego roku. Balet Teatru Wielkiego w Poznaniu zakończy sezon premierą spektaklu, dla którego inspiracją była postać Caravaggia i jego twórczość. O przygotowaniach do premiery mówił kierujący poznańskim baletem Robert Bondara.
4: Wydaje mi się, że Caravaggio jest takim spektaklem, który trafia na bardzo właściwy moment. Jest to spektakl pełnowymiarowy, jest to spektakl, który być może nie jest przeniesieniem biografii twórcy jeden do jednego, ale jest bardziej inspirowany zarówno samym twórcą, jak i jego twórczością. No i na pewno jest to spektakl wysokiej klasy, bo premiera miała miejsce już jakiś czas temu, ale w niebyle jakim teatrze i w niebyle jakiej obsadzie, bo był Staatsballet Berlin za czasów, kiedy dyrektorem był wielki artysta Władimir Malakow i sam tańczył w tym spektaklu, a u swojego boku miał gwiazdy baletu. Premiera wtedy odbyła się w 2008. Spektakl miał jeszcze kilka realizacji. Teraz też we Włoszech będzie tańczył go Roberto Bolle, czyli kolejna gwiazda baletu. No a już w czerwcu będziemy mogli ten spektakl pokazać naszym widzom w Poznaniu.
1: A dokładnie 26 czerwca wtedy odbędzie się premiera baletu Caravaggio w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Kiedyś przeczytam. Czy pomyśleli tak Państwo o nudnej lekturze? Jest szansa, by kiedyś stało się teraz. O czym opowiadała Katarzyna Sienkiewicz-Kosik, wydawczyni i pomysłodawczyni serii Kiedyś przeczytam.
5: Mam wrażenie, że omawianie lektur w szkole zabija często coś, co jest najwspanialsze w literaturze. I my, mimo że teoretycznie znamy te teksty, tak naprawdę wcale ich nie znamy. Mamy w głowie garść komunałów na

0: ten temat. Część osób w ogóle nigdy nie czytało, bo nie czytało lektur. I wydarzyło się kiedyś w moim życiu coś takiego, co było bezpośrednią przyczyną powstania tej serii. Jak mój syn jeszcze chodził do szkoły, teraz jest już dorosłym człowiekiem, miał wspaniałą polonistkę i tak jak zwykle w szkołach omawia się dwa czy trzy treny Kochanowskiego, tak jego polonistka zadała swoim uczniom przeczytanie całych trenów, wszystkich trenów, 19. I mój syn w ogóle bardzo nie lubi poezji, nie rozumie poezji, jest to dla niego trudne i powiedział, że jak on w ogóle to przeczyta. No i powiedziałam, no to przeczytajmy razem, bo zawsze miałam taką teorię, że dzieciom trzeba czytać i czytaliśmy zawsze bardzo, bardzo dużo z mężem, synowi i mąż i ja. Usiedliśmy i to było naprawdę coś tak niezwykłego, że ten 18 czy 19 latek, ja, stara baba, obydwoje płakaliśmy, jak skończyliśmy czytać. Ja go zostawiłam, wyszłam, żeby każde z nas mogło sobie poprzeżywać. I to tak głęboko we mnie było, że jak się zastanawialiśmy, co w naszym wydawnictwie, wydawnictwie Powergraph, możemy wydawać, a wydajemy tylko polską literaturę, to pomyślałam sobie, że właściwie klasyka i te treny na jedną z pierwszych pozycji będą fajne.
1: Proszę nie odkładać zatem czytania na później, chyba że akurat chcą Państwo posłuchać wypowiedzi na naszej stronie. Przypominam adres dwójkapolskieradio.pl. Za chwilę przywita Państwa Katarzyna Sanocka, która opowie o najnowszej książce wybitnej postaci Poli Nireńskiej. Zatem dobrego wieczoru, Maria Czok. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: W Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
4: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19.10. Dorota Gacek.
5: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym w sobotę o 23. Do usłyszenia. Michał Nowak.
6: Mozart odbył 17 podróży. Niemal trzecią część życia spędził na szlaku. W niezliczonych oberżach, gasthofach i przypadkowych kwaterach. A nic tak jak podróże nie sprzyja pisaniu listów.
7: Ich wysokości przyjęły nas nadzwyczajnie. I gdybym napisał, jak naprawdę było, to pan by nie uwierzył i powiedział, że zmyślam.
6: Na 17 podróży Mozarta zapraszam w każdy piątek o 19.10. Do usłyszenia. Ireneusz Dębowski.
2: Autopromocja. O wszystkim z kulturą.
8: Katarzyna Sanocka, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś bohaterką audycji o wszystkim z kulturą będzie Pola Nireńska, tancerka i choreografka o żydowskich korzeniach. Była pionierką tańca modern w Polsce. Urodziła się w 1910 roku w Warszawie, a zmarła w 1992 i została pochowana w Waszyngtonie. Była żoną Jana Karskiego, dyplomaty, emisariusza politycznego Polskiego Państwa Podziemnego. Życie Poli Nireńskiej już jakiś czas temu opisała w książce Tancerka i Zagłada Weronika Kostyrko. Teraz ta książka ponownie trafiła na półki księgarni. Pani Weronika Kostyrko jest naszym gościem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dziennikarka i pisarka, wieloletnia redaktorka Gazety Wyborczej, korespondentka w Berlinie, redaktor naczelna Wysokich Obcasów, a także portalu culture.pl. To tak dla jasności. Pani Weroniko, jakie emocje pani towarzyszą teraz, kiedy ta książka, nad którą spędziła

0: Miała pani wiele, wiele lat pracy, wraca i znów może trafić do rąk czytelników.
1: No ja się bardzo z tego cieszę, bo ta książka, no trudno powiedzieć, że przeszła niezauważona 7 lat temu, ale powiedzmy nie miała rozgłosu, takiego rozgłosu, jaki miała moja druga książka, czyli biografia Róży Luksemburg. A wydaje mi się, że po prostu historię Polini Reńskiej naprawdę powinniśmy sobie zapisać w pamięci, że to jest ważna opowieść, bo to jest nie tylko opowieść o jednej osobie, jednej artystce, to jest też opowieść o relacjach polsko-żydowskich, bo jej los był jakoś symptomatyczny dla losu Żydów polskich, europejskich, a los Jana Karskiego był symptomatyczny też dla relacji Polaków i Żydów w tym czasie. Symptomatyczny to nie znaczy, że typowy. To nie jest tak, że Jan Karski, postawa Jana Karskiego była bardzo rozpowszechniona w tamtym czasie w Polsce, to znaczy postawa poświęcenie na rzecz ratowania Żydów, ale może nawet tym bardziej dlatego jest dla nas ważny i też o nim pamiętamy, a wydaje mi się, że powinniśmy też pamiętać o Poli, bo to jest właściwie taka druga strona tej opowieści.
0: Po raz pierwszy książka została wydana w 2019 roku. Minęło więc te 7 lat. Czy czegoś nowego albo zaskakującego dowiedziała się pani o Polini Reńskiej albo jej relacji z Janem Karskim na przestrzeni tych lat?
1: Ja bardzo chciałam się czegoś dowiedzieć, to znaczy nawet nie tyle o samej Nireńskiej, bo wydaje mi się, że ja zachowane ślady, dokumenty, świadectwa dotyczące Poli Nireńskiej przez te 4 lata pracy nad tą książką zbadałam naprawdę gruntownie. Ja wtedy byłam w 7 krajach, w wielu archiwach, bo ponieważ Nireńska przenosiła się z kraju do kraju, urodziła się w Polsce, potem uczyła się w Niemczech, pracowała w Austrii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, a jej rodzina była w Izraelu, więc wszędzie tam szukałam jej śladów. I oczywiście zawsze coś można znaleźć i zachowuję czujność, jak o to chodzi. Może coś jeszcze o samej Nireńskiej się dowiem. Natomiast bardzo chciałam się dowiedzieć czegoś o jej siostrze France, która jest ważną postacią w tej książce. Bo los Franki też jest jakoś symptomatyczny. Franka była ukochaną siostrą Poli Nireńskiej. Opowiadał o tym Jan Karski już po śmierci Poli. Nireńska miała 2 siostry i brata, ale ta jedna z tych sióstr była dla niej szczególnie ważna. Podobno dlatego, że broniła Poli w dzieciństwie. Pola była niesforna, niegrzeczna, buntownicza i miała zawsze kłopoty z rodzicami, a Franka nieco starsza stawała w jej obronie. No i ta Franka, według Karskiego, bardzo piękna kobieta, przed wojną miała wielu adoratorów, też Polaków i w czasie wojny trafiła do getta i uciekła z tego getta i poszła do jednego z tych Polaków po pomoc i on jej odmówił pomocy, to znaczy odmówił jej schronienia, zgodził się tylko wystawiać jej na schody coś do jedzenia. No i ona wróciła do getta i zginęła. I dla Poli był to taki wstrząs, kiedy się o tym dowiedziała już po wojnie, że ona w ogóle przestała mówić po polsku. Chociaż wyjechała z Polski jako właściwie 18-latka, potem jeszcze rok spędziła w Polsce, po nauce w Niemczech wróciła na rok do Polski. Po prostu polski był jej językiem, też w jej domu mówiło się po polsku. A z Karskim w ogóle nie mówiła po polsku, odmówiła. Od początku mówiła z nim po angielsku, to było już po wojnie, bo oni się poznali w latach 50. Więc to było takie dla mnie zastanawiające, jak można nie mówić w domu w języku ojczystym. I dlatego wydawało mi się takie ważne zrozumienie, co się stało z tą Franką. Dlaczego to była taka trauma dla Poli. Poli, która przeżyła wojnę w Wielkiej Brytanii. Jej rodzice też przeżyli wojnę w Palestynie z kolei, rodzice i brat. A mimo to ona miała właśnie tak silną traumę zagładową, że nie tylko nie mówiła po polsku, ale też chorowała długo na depresję, w końcu popełniła samobójstwo. I o tej Francji chciałam się dowiedzieć jak najwięcej, a właściwie istniał tylko jeden dokument jej dotyczące, takie świadectwo złożone przez jej brata w Instytucie Yad Vashem, które tylko podaje podstawowe informacje, jak się nazywała, kiedy się urodziła, kiedy prawdopodobnie zginęła i nic więcej. No znałam jej imię i nazwisko, wiedziałam, czyją była żoną znanej postaci międzywojennej Warszawy i byłam przekonana, że gdzieś znajdę w prasie na przykład jakieś wzmianki o niej, czy w jakichś dokumentacjach, czy w dokumentacjach zagładowych. I nic nie znalazłam. I wtedy właśnie pracując nad tą książką zrozumiałam, że to jest istotne. To znaczy, że to była też cecha zagłady, że zagłada była tak zorganizowana, żeby po tych ludziach nie został żaden ślad. Że wywożono Żydów z Warszawy kwartałami ulic. Nawet

0: nie sporządzając żadnych list imiennych. Z pociągów w obozach zagłady kierowano ich prosto do komór gazowych. Palono ciała, rozsypywano prochy, na tym sadzono las. Miało nie być ani śladu. Tak samo getto warszawskie spłonęło doszczętnie, też spaliły się całe wszystkie materialne ślady, dokumenty, listy, jakiekolwiek pamiątki. I opisuję w książce to poszukiwanie śladów Franki, no i właśnie z taką jakąś konkluzją, może nie do końca wypowiedzianą, ale chyba zrozumiałą, że nie można przestać szukać. Że to nie może tak być, że ktoś, kto żył w Warszawie, w moim mieście, w tym samym czasie, kiedy tam żyła moja mama żyjąca do dziś, po prostu nie pozostawił po sobie żadnego śladu. I szukałam tych śladów Franki właściwie do dzisiaj, jakoś ich szukam, jak tylko mam do czynienia z jakąś nową bazą. Bo wiele rzeczy się digitalizuje przez te lata, 7 lat, które minęły od pierwszego wydania, zdigitalizowano nowe archiwa, nowe zbiory, nowe bazy danych. Więc ja zawsze sprawdzam, czy gdzieś tam jest może jakaś Franka Schwarzwald, ale nie ma tego. I to mi się też wydaje ważne, napisałam o tym w posłowiu, że no, że jakoś ważne jest dla mnie takie zobowiązanie, żeby nie przestawać szukać.
1: To, tak? Co jest jeszcze intrygujące, to to, że Pola Nireńska dowiedziała się o śmierci Franki nie od rodziców, tylko od swojej przyjaciółki, że przyjechała do Tel Awiwu po wojnie i tam nie było rozmowy o tym, co się stało z siostrą. To jest jakieś takie aż niewiarygodne.
0: Tak, ja tego nie rozumiałam też długo. Dlaczego się właśnie musiała dowiedzieć dopiero po wojnie od przyjaciółki, a nie od razu po wojnie, kiedy spotkała się z rodzicami. Rodzice no, byli przez całą wojnę w Palestynie, ale też do Palestyny przyjechało po wojnie kilka osób z tej rodziny, które się uratowały w Polsce i też w getcie warszawskim, więc jakaś, byłam przekonana, że jakaś wiedza na temat losów poszczególnych osób w tej rodzinie była. I ja właściwie, żeby to zrozumieć, to po prostu musiałam pojechać do Izraela i odnaleźć krewnych Poli. Właściwie pojechałam tam po to, żeby szukać jej korespondencji, bo byłam pewna, że istnieje korespondencja, istniała korespondencja rodzinna, bo Pola była w Londynie, oni byli w Palestynie, to był mandat brytyjski, na pewno była łatwa komunikacja między Londynem a Tel Awiwem. Znaczy listy chodziły. I myślałam, że tę korespondencję gdzieś znajdę, ale nie udało mi się znaleźć żadnych bezpośrednich potomków, no brata Poli, bo on tam też mieszkał z rodzicami. Myślałam, że może ma, zostawił potomków. Natomiast znalazłam dwóch kuzynów z linii bocznej, dość odległej. Kuzyni, synowie jednego ze stryjów, wujów, a nie stryjów. I to było znowu ważne spotkanie, które opisuję w tej książce. I do tego właśnie też jeszcze coś mogę dodać, czego w książce nie ma. Bo to było takie spotkanie, które mnie uświadomiło, jak ta pamięć o zagładzie funkcjonowała w rodzinach żydowskich. To znaczy, bo to byli dwaj, no jakich spotkałam już, tacy dojrzali mężczyźni, którzy się urodzili w Palestynie jeszcze, spędzili całe życie w Izraelu. Ich ojciec właśnie tam mieszkał już od lat 30. I ojciec nigdy nie mówił nic ani o Polsce, ani o rodzinie, ani o zagładzie. Jak ktoś o tym wspominał, to ojciec płakał. I ojciec się nie pytało o to. Więc oni w ogóle nie wiedzieli, jak ojciec umarł, to oni nie wiedzieli, ilu oni mieli w Warszawie przed wojną wujków i ciotek, co się z nimi stało. No i jakoś zapragnęli to wiedzieć. Zaczęli szukać, jakieś dokumenty gdzieś znaleźli, jakieś zdjęcia, ale to było dość szczątkowe. I jak ja do nich zadzwoniłam, a znalazłam ich w ogóle z pomocą detektywa, to też nie było takie proste, bo naprawdę te ślady się urywały, ślady archiwalne członków tej rodziny. Takiego detektywa, który się specjalizuje w poszukiwaniach genealogicznych w Izraelu. W każdym razie, jak ich wreszcie znalazłam, no oni się strasznie ucieszyli, oni myśleli, że jestem z ich rodziny. No okazało się, że nie, ale i tak bardzo mnie jakoś serdecznie przyjęli. Bardzo długo żeśmy rozmawiali, dwa razy żeśmy się spotkali na długie rozmowy. I właśnie tam zrozumiałam, że tak, że w tych rodzinach, to nie było może zaskakujące, słyszałam wcześniej podobne historie, ale tam jakoś tak namacalnie, bezpośrednio mogłam tego dotknąć. Jaka to była rana, że oni nie rozmawiali, nie rozmawiało się w domu o losie rodzin. W niektórych domach może tak, ale bardzo często nie. I tak musiało być też w domu Poli Nireńskiej, u jej rodziców po wojnie w Tel Awiwie. No ona się jednak dowiedziała od przyjaciółki, ja w książce piszę o tym, która to mogła być przyjaciółka i dlaczego akurat ta, tak sobie to wyobrażam. Natomiast jeszcze wracając do tej rodziny, do tych kuzynów Poli, oni też w ogóle nie wiedzieli o jej istnieniu, dowiedzieli się ode mnie, ale no, oczywiście o tamtej linii rodziny coś wiedzieli. Słyszeli o Janie Karskim, ale nie wiedzieli, że mają z nim cokolwiek wspólnego. I później już jak książka się ukazała, to się wydarzyło coś ważnego dla mnie, bo jeden z nich pierwszy raz przyjechał do Polski. ze swoją rodziną, z żoną, z wnukiem, z

0: A on miał o Polsce takie pojęcie jak wielu potomków ocalałych z zagłady, albo wielu ludzi, którzy przed wojną wyemigrowali z Polski, wielu Żydów. Dla niego Polska to był kraj zagłady i kraj antysemityzmu. Jego ojciec miał antysemickie doświadczenia przed międzywojnią w Polsce. I on nie chciał jechać do Polski wcześniej, ale przyjechał, jak mnie poznał, jak usłyszał tę całą historię. No i spotkaliśmy się w Krakowie i chodziliśmy po Kazimierzu. I nagle zobaczyliśmy, ja nawet nie wiedziałam, że tam jest ławeczka Jana Karskiego. I oni się tak strasznie ucieszyli. Usiedli na tej ławeczce obok Karskiego, zrobili sobie zdjęcia. No tak jakby spotkali rodzinę, odzyskali rodzinę. I to było bardzo poruszające. Zresztą jestem z nimi do dzisiaj jakoś w kontakcie.
1: W książce Tancerka i Zagłada historia Polini Nireńskiej opisuje pani oczywiście jej życie, ale też bardzo wiele innych życiorysów, jej przyjaciół, jej znajomych, jej rodziny. Ta podróż i ten szlak, który pani przemierzyła, jest imponujący, tak jak pani wspomniała, 7 krajów. Zaczęła pani od Waszyngtonu, czyli od ostatniego miejsca, w którym żyła, mieszkała i w którym zmarła tragiczną śmiercią Pola Nireńska. I tam w Bibliotece Kongresu chyba znalazła pani najcenniejsze źródła informacji. Działa to bardzo na wyobraźnię, kiedy opisuje pani te pudła podpisane właśnie Pola Nireńska, no i przeszukuje je. Znalazła tam pani jej zapiski, jej notatki, zdjęcia?
0: Ja w ogóle myślałam na początku, że ja tam znajdę wszystko. Bo wiedziałam po prostu z katalogu, który jest w internecie, dowiedziałam się, że jest tam ponad 30 pudeł. Kolekcja Poli Nireńskiej to się nazywa. Też wiedziałam, że te dokumenty oddał do Biblioteki Kongresu Jan Karski po śmierci Poli. No więc 30 parę pudeł, no musi tam być wszystko.
1: Na 2 tomy biografii.
0: Tak. No i pojechałam rzeczywiście do tego Waszyngtonu. Też pojechałam najpierw do Waszyngtonu, dlatego że miałam świadomość, że żyją tam jeszcze ludzie, którzy Pole znali. Oni już są bardzo wiekowi. No ale wiedziałam też, że trzeba z nimi rozmawiać, póki są. Miałam też w Waszyngtonie kontakt z taką bardzo ważną postacią, jak chodzi o biografię Poli. To była tancerka, która w ostatnich latach życia jej towarzyszyła. Tańczyła główną rolę w Poli choreografiach i do dzisiaj jest taką kustoszką pamięci Poli. Ona się nazywa Rima Faber i jest bardzo oddana pamięci Poli. To znaczy ona bardzo mi pomagała. Pomagała mi w ten sposób, że mnie kontaktowała z kolejnymi osobami, które znały Polę. Też mnie przedstawiała, przekonywała, że warto ze mną rozmawiać i dzięki temu też mogłam takie rozmowy przeprowadzić. I właśnie jak chodzi o te pudła, to jest tak, że myślałam, że będzie tam wszystko, a tam była właściwie tylko dokumentacja kariery Poli. To znaczy niezliczone wycinki prasowe, programy, spektakli, zdjęcia, bardzo dużo zdjęć. Była korespondencja, ale to była korespondencja dotycząca jej pracy. Był tylko jeden list, który dotyczył historii rodziny. I to był właściwie, to była taka karta wysłana przez nią do Warszawy z Londynu w grudniu 1939 roku, właśnie do tej ukochanej siostry Franki. Przez Czerwony Krzyż ona wysłała taką kartę, gdzie napisała jedno zdanie: Franula, gdzie jesteś, co z tobą się dzieje? I ta karta wróciła do Londynu z adnotacją, że adresat wyprowadził się w nieznanym kierunku. I ona to zachowała, to musiało być dla niej rzeczywiście ważne. Poza tym żadnej korespondencji rodzinnej i żadnej w ogóle takiej prywatnej korespondencji, to znaczy jakieś szczątkowe. No był tam na przykład jeden list od pierwszego, właściwie nie pierwszego, tylko drugiego męża Poli, bo ona miała w sumie 4 mężów, o których też nie było wiadomo. Ja się o tym dowiedziałam też różnymi drogami. Ale właśnie nie było tam takiej materii życia, tylko ta materia tej kariery. No też ważna i ciekawa. Natomiast no, mnie Pola też interesowała nie tyle nawet jako wybitna tancerka, bo ona właściwie nie zaistniała jako wybitna tancerka. Była bardzo utalentowana, ale ciągle jej historia krzyżowała plany. To znaczy to, że no, urodzona w Warszawie Żydówka w międzywojniu, a jeszcze ona była homoseksualna, o czym się dowiedziałam też właśnie przeglądając te archiwa. Właściwie jeden ślad mnie na to naprowadził. Potem to potwierdziłam w innych archiwach i znalazłam różne dokumenty, które tego dotyczą.
1: Potem też inaczej pani patrzyła na korespondencję jej, prawda?
0: Tak.
1: Z kobietami.
0: Tak, tak. No właśnie, bo to może no od razu o tym powiem, bo Jan Karski, jak oddawał tę korespondencję do Biblioteki Kongresu, to wydaje mi się, że to on musiał ją jakby wyczyścić, tych wszystkich śladów. I myślę, że to zrobił tak dla jej dobra, tak? Żeby nie padał na nią cień. No, on był konserwatywnym katolikiem, wiedział, że ona była homoseksualna, to wiem od ich wspólnego przyjaciela. Pewnie myślał, że dla jej dobra lepiej jest to ukryć. I ja dopiero właśnie przez jakiś

0: Jakiś tam ołówkowy dopisek na marginesie jednego maszynopisu. Trafiłam na ślad takiej miłości Poliny Reńskiej z czasów wojny, kompozytorki żyjącej w Londynie i potem w różnych, właśnie w archiwach w Londynie, w różnych archiwach znajdowałam listy pisane przez nią do kobiet, z którymi była związana w różnych krajach. No więc właśnie, tego, ale ślady tego były jakby starannie ukryte, ale też w ogóle cała jakby taka sfera prywatna Nireńskiej, nie było jej w tych papierach. Więc musiałam rzeczywiście podjąć taki rodzaj śledztwa dziennikarskiego, co zresztą było bardzo satysfakcjonujące.
1: Szczególnie, że odkrywała pani co chwilę jakieś bardzo interesujące i ciekawe historie z jej życia, jak choćby mężowie, o których wcześniej nikt nie
0: wiedział. No właśnie, to jeżdżąc po tych kolejnych krajach, gdzie ona mieszkała, też znajdowałam właśnie w archiwach jakieś, na przykład, nie wiem, znalazłam w rejestrze ślubów w Londynie, w wojennym rejestrze ślubów, nazwisko, jej nazwisko z nazwiskiem jakiegoś mężczyzny, o którym właściwie nic nie wiedziałam początkowo, w ogóle nie wiedziałam, kto to był. I potem jakoś znowu po nitce do kłębka z pomocą dziennikarza londyńskiego, brytyjskiego, stwierdziłam, że to był chyba inny dziennikarz, który się ożenił z Polą też, żeby zapewnić jej prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. I w ten sposób no, różne rzeczy ukryte wydobywałam. I ja to w książce opisuję, to jest dość ważne. Jestem tam w tej książce obecna, choć na przykład w ogóle nie jestem obecna w książce o Róży Luksemburg, którą napisałam później. W książce o Nireńskiej piszę, jak ja idę jej śladem i jak znajduję te informacje na jej temat. Czasem to naprawdę było dość trudne, czasem to był przypadek, czasem to wymagało to po prostu bardzo skrupulatnej, długiej pracy, żeby coś znaleźć. Opisuję pracę nad tą książką, nad odsłanianiem tego, co zostało ukryte, właśnie dlatego, że to mi się wydaje być takim ważnym tematem, że ważnym też tej biografii, bo Nireńska wiele rzeczy chciała zapomnieć, wiele rzeczy ukrywała i na przykład jedna z tancerek mi wyjaśniła, jak to jest, że ona zaczęła tak bardzo chorować, kiedy w latach 50. przestała tańczyć. Ona w latach 50. jak wyszła za mąż, za Karskiego, na jego prośbę zamknęła swoją szkołę tańca, którą prowadziła i przestała się zajmować tańcem. I wpadła w taki ciąg depresji właściwie. Przez 10 lat ciągle chorowała, miała kryzysy, próby samobójcze. Potem trafiała do szpitala, potem znowu i właściwie wyszła z tego kryzysu dopiero jak znowu zajęła się tańcem po 10 latach, jak zaczęła zajmować się choreografią, już nie tańczyć wtedy. I jedna z tancerek mi wytłumaczyła, że to jest tak, że jak wiele ukrywasz, o wielu rzeczach nie mówisz, to musisz mieć jakiś język, żeby się komunikować, żeby to wydobyć z siebie. Więc,
1: a ona się z Janem Karskim umówiła na to, że nie mówią o przeszłości, tak, a przecież to była traumatyczna przeszłość.
0: Tak, tak, to prawda. To powiedział znowu Karski w jednym z wywiadów, że oni się umówili, że nie będą mówić o przeszłości. I ona też chyba długo nie wiedziała, nie znała jego przeszłości. To znaczy nie wiedziała chyba długo o jego losach wojennych, o jego dokonaniach wojennych. Mhm. On w ogóle o tym nie mówił, jak ją poznał. To był taki okres, kiedy on w ogóle nie był znany jako ten ktoś, kto jakby próbował ratować Żydów. Więc jeszcze wracając do tego opisywania o tej pracy, no chodzi mi o to, że to jest jakoś też temat tej książki, że to, co jest zapomniane, co ma być zapomniane, co zostało ukryte, co zostało skazane na zapomnienie, że to wymaga naszej pracy, że trzeba to wydobywać, tak? Zwłaszcza jeżeli to dotyczy zagłady, której celem było to zapomnienie, zatarcie tych śladów.
1: Wróćmy do dzieciństwa Poli Nireńskiej, bo to była taka krnąbna dziewczynka, która rzeczywiście od bardzo wczesnych lat wiedziała, że chce tańczyć. Trochę się zbuntowała, nawet nie trochę, tylko bardzo się zbuntowała przeciwko rodzicom i sama zdecydowała, że idzie do szkoły tańca. To była szkoła tańca Janiny Mieczyńskiej. Szkoła rytmiki i plastyki, tak się nazywała. No i co się wówczas wydarzyło? Rodzice byli bardzo źli. Po prostu.
0: Rodzice najpierw nie wiedzieli. Swoją drogą zastanawiam się do dzisiaj, jak to się stało, że ona chodziła do tej szkoły w tajemnicy przed nimi, no bo musiała na pewno za tę szkołę płacić. Ale może któraś z sióstr starszych jej pomagała w tym. Może właśnie ta Franka, której miała sojuszniczkę. Mhm. I rodzice nie wiedzieli, że ona chodzi na lekcję tego tańca nowoczesnego, czy jak to się tam kilka różnych określeń na to było wtedy, tak jak pani też je podała tutaj. Aż któregoś dnia matka w jej torbie znalazła taką czarną tunikę do tańca i wybuchła straszliwa awantura. No i Pola się przyznała, że chodzi na te lekcje i matka jej zabroniła i ona powiedziała, że ona wyskoczy przez okno, jak jej nie pozwolą tam chodzić. No, wygrała tym razem. Drugi raz się zbuntowała, kiedy już po gimnazjum oświadczyła rodzicom, że ona swój posag przeznaczy na naukę tańca w Niemczech i że chciała wyjechać do szkoły Mary Wigman w Dreźnie, wtedy bardzo ważnej, bardzo sławnej szkoły,

0: dosłownie właściwie na cały świat, nie tylko na Europę. No i znowu rodzice zabronili, a ona się zamknęła w pokoju, zrobiła głodówkę. Po 3 dniach ojciec wsunął jej pod drzwiami paszport. To była taka średnio zamożna żydowska rodzina, no konserwatywna, spolszczona, niereligijna. No ale taka powiedzielibyśmy chyba dzisiaj no, drobnomieszczańska. Mieszczańska w każdym razie. No i dla nich to było, no, dla matki chyba zwłaszcza, nie do pomyślenia.
1: Tak, ona nawet obiecała chyba, że ona pójdzie do tej szkoły, tak. Ale ona nigdy nie wyjdzie na scenę.
0: Tak, to było tak.
1: To była taka obietnica, umówmy się, niemożliwa do spełnienia, no ale
0: tak, ona obiecała, że ona będzie pracowała jako nauczycielka tańca, ale nie będzie występowała na scenie i... Ale złamała tę obietnicę.
1: Niemcy to był wówczas ośrodek tańca awangardowego. Mary Wigman to jest taka istotna postać w historii tańca. Twórczyni, inicjatorka tańca wyrazistego, czyli takiego bardzo ekspresjonistycznego. No i ta jej szkoła była też swoistym fenomenem, bo tam żyło się w takim kolektywie. I pisze pani w książce, że Pola opisuje ten okres drezdeński jako najszczęśliwszy czas w swoim życiu. Była zafascynowana postacią Mary Wigman, ale też chyba tym życiem, tą wspólnotą, tym właśnie kolektywem.
0: Tak mi się wydaje, bo to był też bardzo szczególny kolektyw. On był taki bardzo jakby weimarski, to znaczy jak Niemcy weimarskie, to znaczy bardzo otwarty, bardzo liberalny. To była szkoła, w której było bodaj z 50 dziewcząt. One były, przyjeżdżały tam z całego świata. Właśnie dużo było ze Stanów, dużo było Żydówek też z różnych krajów. W ogóle z różnych krajów Europy i nie tylko Europy. I one tworzyły właśnie taką wspólnotę, która nie tylko była otwarta na różne na przykład inspiracje kulturowe, które te dziewczyny przywoziły ze sobą z różnych krajów, ale też była bardzo otwarta na ich własną inwencję, na improwizację i taką wypływającą z ich osobowości, z ich doświadczenia. Była to też szkoła otwarta w tym sensie, że tam na przykład przyjeżdżało wielu artystów, wybitnych artystów z innych dziedzin, na spotkania, na rozmowy, na spektakle. Też przychodzili tam malarze z ekspresjonistycznej grupy Die Brücke drezdeńskiej. Oni malowali te tancerki, ale też myślę, że inspiracje były wzajemne. Też te uczennice chodziły na wykłady z filozofii, na uczelnie drezdeńskie. Uczestniczyły w takich nieformalnych spotkaniach też tego środowiska akademickiego i artystycznego. I myślę też, że te dziewczyny się cieszyły wolnością. Mhm. To jest też bardzo ważne, no bo to jest czas, kiedy wolność kobiet była bardzo ograniczona, tak? Z różnych powodów. W Polsce to na pewno w środowisku nireńskiej to były ograniczenia obyczajowe, no ale też dotyczące pozycji kobiety, a tam po prostu mogły być sobą te dziewczyny i no i tańczyć, i bardzo dużo tańczyć.
1: Ale i grać na instrumentach. Pola grała na perkusji,
0: tak,
1: na bębenku.
0: Ona była bardzo muzykalna. To w ogóle stwierdziła Mary Wigman po pierwszym roku Poli nauki. Wigman nawet stwierdziła, że Pola ma większy talent muzyczny niż taneczny. Hmm. Właśnie powiedziała to ojcu, który przyjechał po roku do tej szkoły i ojciec chciał Polę zabrać wtedy i ona znowu się zbuntowała.
1: Biedny tata.
0: Że została. No, ale potem się bardzo rozkręciła tanecznie i skończyła tę szkołę z wyróżnieniem jako jedna z najlepszych absolwentek. Została w tej szkole, bo weszła do takiego 10-osobowego zespołu artystycznego, który działał przy szkole, który stworzyła Mary Wigman i z tym zespołem tanecznym już jako absolwentka pojechała na roczne, prawie roczne, na wielomiesięczne tournée do Ameryki. Razem z Mary Wigman, z 10 innymi tancerkami. No także była taka, należała do takiego wąskiego grona najlepszych jakby absolwentek tej szkoły, a to była szkoła w ogóle, no naprawdę najbardziej licząca się wtedy w Europie, jak chodzi o rozwój tańca nowoczesnego. W ogóle Niemcy były takim centrum tańca ekspresjonistycznego, nie tylko Mary Wigman. Więc ona jakby znalazła się w samym środku tego nowoczesnego nurtu, tego, który miał wpływ na inne ośrodki i na inne zjawiska.
1: Podczas tego tournée, o którym pani wspomina, na widowni, kiedy tańczyła Mary Wigman, obecni byli m.in. Greta Garbo, Marlena Dietrich i Albert Einstein, który podobno Mary Wigman po spektaklu powiedział: ona wie, co robi, ale ja tego nie rozumiem. Na czym polegała ta rewolucja tańca ekspresjonistycznego? Mary Wigman się otworzyła na to, żeby być brzydką?
0: To bardzo wyraźnie widać w takim bardzo sławnym i bardzo wczesnym tańcu Mary Wigman, który się nazywa Hexentanz. I to jest zapis tego tańca, można znaleźć na YouTubie. Ona, to co jest na YouTubie, to jest taka nieco późniejsza rekonstrukcja tego tańca, ale w wykonaniu samej Wigman. I to rzeczywiście jest zadziwiający taniec. To jest taki taniec, i w ogóle Wigman jakby stworzyła ten taniec, to była jej inwencja. Ona była pod wpływem innych artystów, na przykład Labana, no, znanych twórców tej epoki, ale ona go bardzo rozwinęła w stronę właśnie ekspresjonizmu, czyli tak,

0: takiego tańca, który wyrażał gwałtowne uczucia, który był...
1: przerysowany trochę.
0: Tak, mocno przerysowany, jakby tak, aktorski też w dużej mierze, tak? To znaczy ekspresyjny też w sensie takim, że można tam wręcz mówić o aktorstwie. Też on podejmował takie wielkie tematy, takie kosmos, człowiek, los, śmierć oczywiście. To były te tematy. Ale właśnie ten taniec, który możemy znaleźć na YouTubie, Hexentanz, to jest taki taniec, który na mnie zrobił też ogromne wrażenie, bo tam Mary Wigman to jest taka ni kobieta, ni potwór, ni stwór.
1: Tak. Coś nieokreślonego.
0: Coś zupełnie nieokreślonego i też coś brzydkiego. Tak. Ona siedzi na podłodze i tańczy po prostu waląc rękoma i nogami w tę podłogę, bardzo gwałtownie, bardzo brutalnie. No a to jest rok, ona ten tańc stworzyła podczas I wojny światowej. To naprawdę jest bardzo, bardzo dawno. I ona na początku, zresztą to też mnie jakoś zafascynowało, losy Mary Wigman, bo ona to była znowu taka kobieta, która bardzo wiele poświęcała, bo miała, była bardzo zdeterminowana, żeby tańczyć. I ona na początku odnosiła porażki, to znaczy to nie było dobrze przyjmowane, te jej występy. Rodzina, bo ona pochodziła z zamożnej rodziny, rodzina jej finansowała występy, ale na sukces musiała poczekać. Ale bardzo szybko w sumie, chyba w ciągu... no, 10 lat w międzywojniu, ona doszła do takiej pozycji, że ona miała wiele szkół, wiele filii. Mhm. Jedną z nich właśnie tą drezdeńską sama prowadziła. I na przykład jeździła, jak pojechała na tournée do Ameryki, miała takie dwa triumfalne tournée w międzywojniu w Ameryce, to ona wypełniała wielotysięczne sale właśnie. Tak jak pani wspomniała, przychodzili różni celebryci na te występy, ale też przychodziły tysiące ludzi. I też, no proszę sobie wyobrazić, to był taniec, gdzie na scenę wychodzi jedna tancerka, chyba z stowarzyszeniem fortepianu, na pewno nie z orkiestrą, praktycznie bez dekoracji, i ona zajmuje tę publiczność przez ponad godzinę do tego stopnia, że na końcu dostaje owację na stojąco. Znaczy, jaka to była charyzma, jaka to była siła w tym. Była bardzo, wydawała się uduchowiona, bardzo stanowcza, bardzo, ona też w taki charakterystyczny sposób mówi, są nagrania rozmów z nią w internecie. Mówiła bardzo dobitnie, bardzo powoli, ale tak stanowczo, używała właśnie wielkich słów. No była bardzo, bardzo charyzmatyczna.
1: Potrafiła pociągnąć za sobą tłum tych dziewcząt, ale czy to jest tak, że właśnie tam w Dreźnie po raz pierwszy Pola Nireńska, trochę w cudzysłowie, musiała uciekać przed antysemityzmem?
0: Tak, ale ona musiała uciekać, bo... wydaje mi się, że kilka powodów się na to złożyło, że ona musiała wyjechać z tych Niemiec, bo to było właśnie tak, że ona skończyła tą szkołę, potem przez wiele miesięcy była na tym tournée amerykańskim i jak te tancerki wróciły do Niemiec, to już tam rządził Hitler. Mhm. Prześladowania Żydów dopiero się zaczynały, ale były, tak? Na początku było tak w tym czasie, kiedy jakby Pola podejmowała decyzję, co dalej ze swoim życiem zrobić, to był taki czas, kiedy Żydzi jakby byli źle widziani, tak? I jest taki moment ważny, kiedy Pola przyjeżdża w 1935 roku do tej szkoły, wraca do niej na taki letni kurs i na przykład w tym czasie na kąpielisku w Drezno była tablica Żydzi niemile widziani wystawiona. Czyli to jest takie coś, że jeszcze jakby niby cię zostawiają w spokoju, ale już jesteś źle widziany. Szkoła była obwieszona hitlerowskimi flagami. No już widać było, że ta szkoła się podporządkowuje polityce Hitlera i nazistów. I rzeczywiście tak się stało, że Mary Wigman, która była taką właśnie bardzo awangardową, odważną artystką wcześniej, ona się całkowicie podporządkowała tej polityce narzuconej, polityce kulturalnej III Rzeszy, która była właściwie, pod pewnymi względami była przeciwieństwem jej ideałów artystycznych. Pod niektórymi względami można mówić, że tam były jakieś estetyczne podobieństwa. Na przykład taki patos, właśnie takie
1: przerysowanie,
0: skłonność do takich spektakli zbiorowych, takich z takimi grupowymi...
1: plenerze też często,
0: tak, tak,
1: prawda?
0: Tak. To miało też w III Rzeszy, ta estetyka też była dobrze widziana. Ale pod innymi względami to, co robiła wcześniej Wigman, było zaprzeczeniem tej estetyki. Ona to porzuciła. Też przyjmowała jakieś honory w tej III Rzeszy. Uczestniczyła w jakichś gremiach nazistowskich, zarządzających kulturą. Na otwarciu olimpiady w 1936 roku zaprojektowała choreografię, stworzyła choreografię na otwarciu olimpiady i sama wykonywała też solową rolę podczas tego otwarcia olimpiady. Więc no, jak powiedziałam, jej biografkę, którą odwiedziłam w Niemczech, biografkę Wigman, że ona się

0: ruszała po cienkiej linie nad bagnem i wielokrotnie w to bagno się osuwała w czasach III Rzeszy. No i właśnie Nireńska ją raz odwiedziła. To było takie nieudane spotkanie, trudne, gdzie właśnie już Wigman demonstrowała dystans wobec Nireńskiej. I już chyba czuła Nireńska, że nie ma tam powrotu, że nie ma dla niej miejsca. Wyjechała też z tego powodu, to mi powiedział przyjaciel Nireńskiej, który wiedział, że ona była homoseksualna, bo o tym, że ona była homoseksualna, też nie wszyscy wiedzieli w Waszyngtonie. Ja też swoją drogą nie wiem, czy ona była homoseksualna, czy biseksualna, nie da się tego stwierdzić, bo ona się wiązała z mężczyznami i z kobietami. Mi się wydaje, że ona się zakochiwała w kobietach. Mm-hmm. A z mężczyznami się wiązała tak trochę, no chyba musielibyśmy powiedzieć, pewnego wyrachowania po to, żeby mieć gdzieś prawo obywatelstwa. To była chyba też podstawowa motywacja w jej małżeństwach, których było właśnie kilka. Też no, dlaczego się związała z Karskim, to jest jeszcze osobna pewnie historia, ale też myślę, że chodziło w tym związku też o jakiś rodzaj opieki i bezpieczeństwa. Zachowane są listy Mary Wigman do Pauliny Reńskiej. One pisały do siebie przez wiele lat. No i to są też listy miłosne. Tam są po prostu listy, wiersze miłosne pisane przez Mary do Poli. Wydaje mi się, że to było tak, że w ogóle w tej takiej jakby weimarskiej atmosferze tej szkoły to była jedna ze składowych tej atmosfery, że tam panowała taka wolność seksualna i też homoseksualna. Mhm. Więc myślę, że ona sobie pozwalała na to, żeby romansować z uczennicami. I że to było bardzo ważne doświadczenie dla Poli i to jej pozostało jakoś w sercu bardzo mocno. Mhm. Ona Nireńska jeszcze pod koniec życia na takiej konferencji w Nowym Jorku poświęconej twórczości Mary Wigman wstała i powiedziała, kiedy była mowa o zaangażowaniu Mary Wigman w nazizm, wstała i powiedziała, że Mary Wigman nie była nazistką. Co było naprawdę no, trudne do udowodnienia. To znaczy było dużo argumentów na to, że Mary Wigman się zadała z nazistami zdecydowanie za mocno.
1: Pola Nireńska przez cały czas trochę ucieka przed, no właśnie, antysemityzmem, być może przed tymi miłościami i wędruje takim szlakiem edukacji, można powiedzieć. Trafia do Wiednia, też do bardzo specyficznej szkoły w Laksemburgu. W zasadzie to pisze pani o tym, że to takie bardziej uzdrowisko niż szkoła tańca.
0: A to była trochę taka luksusowa szkoła tańca, to znaczy droga czy w pięknym parku.
1: A skąd miała pieniądze?
0: Bo ona dostała nagrodę na międzynarodowym konkursie tańca, który odbył się w Warszawie w 1933 roku. Trzecim.
1: Zresztą wspaniałe jury w tym konkursie. Tak. Rudolf Laban, Emil Młynarski, Lon Schiller, Rolf de Moraes, Zofia Stryjeńska, Felix Parnell, tak. No same osobistości.
0: No i ona właśnie dostała nagrodę w tym konkursie i właśnie tą nagrodą było też stypendium do tego Laksemburga, do którego pojechała w zasadzie na rok. Ona chyba myślała, że w tym Laksemburgu będzie tak, jak było w Dreźniu u Mary Wigman. Tylko bez Hitlera. Mm. Tam jeszcze wtedy Hitler nie dotarł do Austrii. A to było jednak inaczej, bo to była inna filozofia tańca, bardziej taka zorientowana na powtórzenia, repetycje, sprawność fizyczną, mniej właśnie tego tej duchowej, takiej pracy, na którą stawiała Mary Wigman.
1: Tak, ona to rzuca, bo za dużo powtórzeń.
0: Tak, ona tak powiedziała, za dużo powtórzeń.
1: Dyscyplina więc, nie dla niej.
0: Tak, to
1: aż
0: nie
1: taka.
0: Dla niej, to nie dla niej. No, natomiast spędziła tam rok, też nawiązała liczne przyjaźnie, bo w ogóle to jest też tak, że Pola wyszła z tych dwóch szkół tańca z taką gęstą siecią przyjaźni, relacji, znajomości w świecie tanecznym i to taką siecią, która wykraczała poza Europę właśnie. To znaczy ona też po latach, jak trafiła do Stanów Zjednoczonych, to też tam się mogło odwoływać do swoich przyjaźni z lat szkoły. To była taka rzeczywiście właśnie, no też mnie jakoś zafascynowało, że to była taka wspólnota, taka społeczność, bardzo międzynarodowa w tych czasach, kiedy kontakt nie był taki łatwy, im się udawało utrzymać te relacje. I właśnie w Austrii, w Laksemburgu też takie relacje zawiązała. I oni potem się nawzajem sobie polecali, tam przez jakieś rekomendacje trafiali, na przykład Pola w Austrii wystąpiła w recitalu, w teatrze, który prowadził Max Reinhardt. No, bardzo im to, jakoś im to potem procentowało. W ogóle to jest aż takie dziwne i przejmujące, że ona przy tym swoim naprawdę niewątpliwym talencie, temperamencie, miłości do tańca i przy tej sieci
1: kontaktów i wybitnych nauczycieli,
0: nie zrobiła kariery.
1: Czy ona była w którymś momencie na fali, była momentami sławna, ale to nie było tak, że mogła być zupełnie spełniona, że czuła się spełniona.
0: Tak. I właśnie musiała się przenosić z kraju do kraju, bo tam docierał faszyzm, tak? Bo do kolejnych krajów. Była we Włoszech na przykład. przykład, tak, już za Mussoliniego. W czasach, kiedy ona tam była, tam nie było prześladowania.

0: Żydów we Włoszech. No ale faszyzm już był. Prześladowanie Żydów zaczęło się później. No po prostu to historia ją przeganiała tak z kraju do kraju. Gdzie, potem była w Anglii długo, w czasie przed wojną i w czasie wojny, a Anglia z kolei była taką taneczną pustynią. Mm-hmm. To znaczy,
1: na West Endzie wystąpiła, ale to chyba nie było też do końca satysfakcjonujące.
0: Mogła wystąpić w rewi, mogła tańczyć ludowe polskie tańce dla żołnierzy, mogła zarabiać na życie, mogła uczyć też tańca, bo już tam zaczęła uczyć tańca. Założyła z przyjaciółką, ze znajomą szkołę tańca. Więc miała jakby z czego żyć, ale czuła, że się nie rozwija. Tam zresztą w Anglii w czasie wojny schroniło się więcej tancerzy z tego nurtu wyrazistego, też z Niemiec. I oni właśnie też są takie relacje zachowane, jak oni się czuli też sfrustrowani tym, że tam no po prostu ani publiczności, ani takich ambicji dotyczących tańca nowoczesnego tam nie ma. Bo tam właśnie był balet, tam była konserwatywna publiczność i zupełnie inna estetyka. Ona właśnie z tego powodu w 1949 roku wyjeżdża z Londynu, jedzie do Nowego Jorku. Co jest dla mnie też takim fascynującym, ważnym momentem w tej historii. Ja w ogóle lubię te momenty, kiedy moje bohaterki podejmują takie decyzje.
1: Ale to wykonują takie wolty, to są życiowe zmiany. I Pola Nireńska tych zmian w życiu dokonała przynajmniej kilka. Ja przypomnę, że rozmawiamy o książce Tancerka i Zagłada, historia Poli Nireńskiej. Jesteśmy w momencie, kiedy ona już ostatecznie opuszcza stary kontynent, no i płynie statkiem do Ameryki.
0: To był taki krok, jak wcześniej, kiedy miała lat 17,5, jak ten jej wyjazd do Niemiec, że ona właściwie stawia wszystko na jedną kartę. Wtedy jako 17-latka położyła swój posag na szali i wymusiła na rodzicach zgodę na naukę tańca w Niemczech. A później jest ten rok 49 w Anglii. Ona w tej Anglii ma właściwie zbudowane życie. Ona tam wyszła za mąż nawet dwa razy i za drugim razem dobrze wyszła za mąż.
1: Co arystokrata, aktora, przystojnego szalenie.
0: Tak, księcia z bajki. Tak jest. To znaczy bardzo przystojnego aktora, który zresztą później w filmach europejskich grał brytyjskich arystokratów, bo tak się prezentował. John Justin de Ledesma. Ja się też dowiedziałam, badając jego życie, że on też był homoseksualny, więc to chyba znowu był taki związek, który obojgu miał zapewnić jakieś bezpieczeństwo, ponieważ homoseksualizm był wtedy w Anglii penalizowany, zresztą bardzo długo, aż do lat 60. Więc na ile to była taka bliska, osobista relacja, tego nie wiem, ale on jej to bezpieczeństwo zapewnił też w tym sensie, że on jej kupił dom, duży dom w dobrej części Londynu i ona tam miała i przyjaciół, i
1: salę, na której mogła ćwiczyć i dawać recitale.
0: Tak, miała salę, w ogrodzie miała studio do tańca i naprawdę to życie w Anglii miała ułożone. Miała też właśnie ten związek z kompozytorką Priora Nie, kompozytorką brytyjską, który był chyba najszczęśliwszym związkiem miłosnym w jej życiu. Piszę w książce, dlaczego tak uważam. Był to też taki związek, one mieszkały razem, tak? To był właściwie jedyny taki związek homoseksualny, którego Nireńska w zasadzie nie ukrywała. Mm-hmm. I ona to zostawia w 1949 roku.
1: I ląduje na zmywaku w Nowym Jorku.
0: Tak, jedzie do Nowego Jorku właściwie z jednego powodu. Z tego powodu, że tam się przyniosła awangarda taneczna. Mm-hmm. To znaczy to, co ważnego się dzieje w historii tańca, dzieje się teraz w Nowym Jorku.
1: Czyli taniec ją pchał i napędzał.
0: Ona miała rzeczywiście ten taki wewnętrzny imperatyw, taką potrzebę, żeby się rozwijać jako tancerka, żeby tańczyć. No i właśnie w tym Nowym Jorku pracuje na zmywaku. Zorientowała się dość szybko, że tam się tańczy właśnie inaczej niż w Europie, inaczej niż przed wojną. Że ten taniec jest bardziej dynamiczny, bardziej siłowy. Mniej aktorski, bardziej siłowy, mniej aktorski. I ona idzie do szkoły tańca, zapisuje się do dobrej szkoły tańca w Nowym Jorku i tam zaczyna od początku. Bardzo szybko jest przenoszona do kolejnych grup, no bo jednak bardzo dużo już umie. I tę szkołę też nawiązuje już tam kontakty, tę szkołę chce skończyć. Natomiast przeszkadza jej w tym to, że łamie kostkę. Czy skręca, tego już nie pamiętam w tej chwili, ale czy to było, w każdym razie ma kontuzję kostki. No i nie może tańczyć dalej.
1: I co wtedy? I czy wtedy pojawia się Jan Karski, którego zresztą już spotkała w Londynie?
0: Pojawia się trochę później. Ona wtedy chyba już porzuca marzenie. Ona ma wtedy już prawie 40 lat. Jak się przyjeżdża, to ma 39. Mhm. No więc może jak ma tą kontuzję, to już jest po 40 zaraz.
1: No czyli to już jest taki moment, w którym kariery się kończą, a nie zaczynają od początku.
0: Dokładnie, o to chodzi. Zwłaszcza przy tym tańcu, który tam jest jakby w centrum uwagi, czyli tym tańcu takim dynamicznym, siłowym też w dużej mierze. No więc ona wtedy zaczyna uczyć tańca, a była w tym świetna. Ja też rozmawiałam z jej

0: czynnicami. One ją uwielbiały, bo ona miała pasję do tego. W ogóle była kobietą z pasją. Wszystko, co robiła, robiła z pasją. Zaczyna uczyć tańca, najpierw pracuje w szkole prowadzonej przez inną tancerkę, potem otwiera własną szkołę w Waszyngtonie. I ta szkoła jest wielkim sukcesem. To znaczy ona ma mnóstwo uczennic, jest w stanie się świetnie utrzymać, tę szkołę sobie też fantastycznie urządza, lubi tę pracę, spełnia się w tym.
1: To dlaczego Jan Karski chce, żeby ją zamknęła?
0: No bo on jej nie rozumiał. To znaczy on był szlachetnym człowiekiem, to mówią wszyscy ludzie, którzy go osobiście dobrze znali, których też poznałam w Waszyngtonie, ale też w Warszawie rozmawiałam z takimi osobami. Był skromny, był szlachetny, był uczciwy bardzo, był wybitną osobowością, tylko był kompletnie inny niż ona. To znaczy ona była właśnie emocjonalna, spontaniczna, bardzo bezpośrednia, pełna pasji. Czasem potrafiła być brutalna też z tej swojej bezpośredniości i spontaniczności, a on był właśnie przeciwieństwem tego. On był takim idealnym dyplomatą. On był opanowany, dyskretny, zamknięty, spokojny.
1: Co ich połączyło w takim razie?
0: Jeszcze w dodatku, jeszcze on był konserwatywny. On był katolikiem, pracował na katolickim uniwersytecie, głosował zawsze na republikanów, a ona właściwie na drugim biegunie tego świata, też głosowała na demokratów zawsze. Co ich połączyło? No to jest właśnie bardzo istotne pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. To znaczy, ja pytałam o to ich przyjaciół, wprost o to pytałam. Słyszałam, że to było tak, że on ją kochał i był bardzo uparty, a ona szukała opieki, na przykład taką odpowiedź usłyszałam. To jest rzeczywiście, to nie jest proste, bo mamy Nireńską, która właśnie w tych Stanach jest właściwie kobietą sukcesu. Ma traumę zagładową, nie mówi po polsku, nie chce mieć do czynienia z Polską, nie chce tu przyjechać. Nie, w ogóle nie ma też przyjaciół polskich w jej środowisku, nie ma Polaków. No i spotyka tego Karskiego, który jest takim, no takim modelowym Polakiem, tak? To znaczy on już wtedy postanowił pozostać w Ameryce i w jakimś sensie też jest Amerykaninem, takim dobrym obywatelem. On też wtedy na przykład współpracował z CIA, czego on nie ukrywał, ale nie opowiadał o szczegółach. Nie mówił, co robił dla CIA, ale miał różne zadania od CIA po wojnie. Uczy na katolickim uniwersytecie o komunizmie. No i jak ci ludzie się, co ich łączy? Na pewno było to z inicjatywy Karskiego. Karski widział Nireńską przed wojną, jak tańczyła w konsulacie w Londynie, gdzie on był na stażu, a ona została poproszona, żeby zrobić program artystyczny na przyjęciu. No i jakoś ją zapamiętał, chociaż wtedy nie podszedł do niej, nie poznali się. I jak ona występowała w Waszyngtonie w latach 50., on zobaczył zapowiedź tego spektaklu, poszedł, spektakl był w synagodze, poszedł na ten spektakl i później napisał do niej list.
1: Nie rozwiążemy tej zagadki, co ich połączyło. Podobnie jak chyba nie ma odpowiedzi na pytanie, które nasuwa się i które gdzieś nie dawało spokoju. Już pani na początku powiedziała o tym, jak zginęła Pola Nireńska. Ona popełniła samobójstwo, wyskoczyła z okna w wieku już bardzo, bardzo dojrzałym. 92 rok. Myślę sobie, że tyle wytrzymała, tyle tych epizodów depresyjnych przeszła wtedy, kiedy nie prowadziła szkoły tańca. I jednak na koniec się nie udaje. Jednak ona dokonuje tego czynu. Jak na to pani patrzy?
0: No ja nie rozstrzygam, dlaczego ona to zrobiła. Ale ja zadawałam to pytanie po kolei jej przyjaciołom. I oni, każdy z nich dawał mi inną odpowiedź. I te wszystkie odpowiedzi są w książce. Bo wydaje mi się, że wszystkie mogą być prawdziwe i się składają na taką decyzję. No taka decyzja chyba nigdy nie ma jednej przyczyny. To była decyzja świadoma, bo Nireńska dzień przed tym samobójstwem kupiła taki stołeczek, który był jej potrzebny, żeby się wspiąć na barierę balkonu. Na 11 piętrze w Waszyngtonie oni wtedy mieszkali. I te odpowiedzi przyjaciół są różne. Ktoś mówi, że to było dlatego, że ona, tancerka na przykład, mówi mi, że ona chorowała na choroby reumatyczne i traciła władzę nad ciałem. A że dla tancerza to jest tak, że
1: no tak jakby odjęło mowę i tak, możliwość komunikacji.
0: Ale też, że po tej pracy całego życia nie zostaje nic materialnego. Mogą zostać może zdjęcia, wycinki, ale nie coś, jak mi powiedziała, no, tancerka, odwracasz się za siebie, a tam nic nie ma, tak? Ale też inna osoba mi powiedziała,

Wiedziała, że Nirańska się wtedy zakochała w młodej dziewczynie, co też, i że ta dziewczyna jeszcze wtedy, jak ja byłam w Waszyngtonie, że jeszcze żyła, ale nie udało mi się dowiedzieć, kto to był. A ktoś mi inny powiedział też, że to dlatego, że Nirańska na prośbę Karskiego przeszła na katolicy.

0: a ktoś mi jeszcze opowiedział, i to mi się wydaje też najbardziej prawdopodobne, powiedzieli mi tacy bliscy przyjaciele Nireńskiej, że ona tydzień przed śmiercią przyjechała do nich, bo się pokłóciła z Janem. Pokłóciła się dlatego, że ktoś ją oszukał i wyciągnął od niej dane karty kredytowe, i Jan wtedy powiedział, że ona nie może mieć karty kredytowej. Mhm. A ona już faktycznie miała takie problemy z pamięcią, no, też czuła chyba, że traci władzę nad swoim umysłem. I ona wtedy została na jedną noc u tych przyjaciół, zostawiła zresztą u nich suknię, którą oni mi potem podarowali, jak wychodziłam. A tydzień później właśnie kupiła ten stołeczek i popełniła to samobójstwo. Więc no, myślę, aha, no też to jest, może musimy jeszcze o tym powiedzieć, że no i oczywiście chodzi też o to, że ona pod koniec życia jednak wróciła do tych wspomnień wojennych, a zrobiła to dlatego, że Jan Karski wrócił do swoich wspomnień wojennych. Jan Karski dopiero w latach 80. zaczął opowiadać o swojej misji, z którą pojechał do Londynu i Waszyngtonu w czasie wojny, żeby przekonać przywódców, aliantów o tym, że trzeba ratować Żydów. To w ogóle nie była znana wtedy historia, było to taką rewelacją. No, bardzo to było głośne, kiedy w filmie Claude'a Lanzmanna Shoah Karski o tym opowiedział. I Nireńska wtedy też zaczęła sięgać do historii zagłady i zrobiła taką choreografię, która się nazywała Tetralogia Holokaustu. To było jej najważniejsze dzieło choreograficzne, które zresztą zostało bardzo dobrze przyjęte. Miało dobre recenzje w najważniejszych gazetach amerykańskich. I przy pracy nad tą tetralogią, która jest opowieścią o tym, jak matka traci swoje córki w zagładzie, przy ostatniej części tej tetralogii, która dotyczy deportacji do obozów zagłady, Nireńska przeżyła kolejne wielkie załamanie nerwowe z hospitalizacją, z zaburzeniami świadomości wręcz. Później no, była w szpitalu, wyszła z niego, odbyła się ta premiera, był wielki sukces, ale ona już nic więcej nie zrobiła. To było już krótko przed śmiercią, kilka lat przed śmiercią. Już wtedy to było jej ostatnie dzieło. I myślę, że to ją też, powrót do tej pamięci, historii zagłady ją, no też wstrząsnął w nią na tyle głęboko, że przyczynił się do tej decyzji o samobójstwie.
1: Tancerka i zagłada. Historia Poli Nireńskiej, wydawnictwo Marginesy. Weronika Kostyrko, która tę książkę napisała i prześledziła życie Poli Nireńskiej. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść i za spotkanie.
0: Dziękuję pani bardzo.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie i nie napisze ani jednej nuty. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w Muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
2: Autopromocja.

Dobry wieczór, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na wieczór z muzyką dawną. Będziemy razem do 22.30. Zaczniemy od retransmisji koncertu Orkiestry Symfonicznej Radia Hessi z cyklu Barok Plus, który odbył się 15 maja tego roku w Haser-Zendelsaal we Frankfurcie. Program wieczoru poświęcony był muzyce Jerzego Fryderyka Händla i Józefa Haydna, dwóm kompozytorom, których twórczość wyznaczała kolejne etapy rozwoju europejskiej muzyki XVIII wieku, od późnego baroku po dojrzały klasycyzm. Dyrygentem koncertu był Ton Koopman, jeden z najwybitniejszych współczesnych specjalistów wykonawstwa historycznego. Legendarny holenderski organista, klawesynista i dyrygent. Od kilkudziesięciu lat związany z najważniejszymi zespołami muzyki dawnej, szef Amsterdamskiej Orkiestry Barokowej. Rok 2026 ma dla artysty wymiar szczególny, bo Ton Koopman obchodzi jubileusz 80. urodzin, a frankfurcki koncert, który przed nami, był jednym z wydarzeń wpisujących się w ten jubileuszowy czas. Mam dzisiaj dla Państwa jeszcze dodatkową niespodziankę. Obok interpretacji Tona Koopmana posłuchamy jego wypowiedzi.

no, w repertuarze koncertu, ale nie tylko. O muzyce Haydna, Händla, ale też Bacha i o interpretacjach muzyki dawnej ze współczesnymi zespołami, bo taka właśnie jest założona w 1929 roku Symfoniczna Orkiestra Radiowa we Frankfurcie, HR Symfoniorchester, zespół publicznego niemieckiego radia Hesse. Ton Koopman wystąpił wtedy, niecały miesiąc temu, we Frankfurcie nie tylko jako dyrygent, ale również jako solista. I wykonał na organach koncert podwójny F-dur Józefa Haydna, łącząc rolę dyrygenta i solisty zgodnie z dawną praktyką wykonawczą. Wieczór rozpoczęła kompozycja Jerzego Fryderyka Händla. Koncerto A-due Cori B-dur w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 332. To utwór pomyślany pierwotnie jako rodzaj efektownego muzycznego interludium wykonywanego podczas przerw w londyńskich prezentacjach oratoriów kompozytora. Koncerto A-due Cori, czyli na dwa zespoły instrumentów dętych drewnianych, po dwa oboje i fagot, dialogujące z orkiestrą smyczkową. Händel nieustannie zestawia tu ze sobą różne grupy instrumentów, raz oddaje głos właśnie obojom i fagotom, za chwilę odpowiadają im smyczki, potem wszystkie brzmienia splatają się razem. Dzięki temu muzyka zyskuje niezwykłą przestrzenność i teatralny rozmach, tak charakterystyczny dla Händla. Większość części koncertu Händel opracował z wcześniejszych fragmentów swoich dzieł wokalnych, ale była to praktyka bardzo typowa dla epoki baroku, no i oczywiście dla samego Händla. Na nowo skomponował przede wszystkim rozbudowaną uwerturę, która już kilka tygodni później posłużyła również jako introdukcja do kolejnego oratorium. A zatem przed nami Koncerto A-due Cori Jerzego Fryderyka Händla w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 332. To wykonanie Symfonicznej Orkiestry Radia we Frankfurcie pod dyrekcją Tona Koopmana.

Tak zabrzmiało koncerto a due cori Jerzego Fryderyka Händla w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 332. 15 maja tego roku tak było niecały miesiąc temu w HR Zendezal we Frankfurcie. Tom Kopman poprowadził Symfoniczną Orkiestrę Radiową we Frankfurcie, HR Symfoniorchester. Z wyjątkiem części otwierającej siedmioczęściowy koncert o budowie przypominającej suitę, składającą się niemal wyłącznie z opracowań fragmentów wokalnych wcześniejszych dzieł. Ale przecież Händel stosował bardzo często technikę parodii, wykorzystywał fragmenty swoich wcześniejszych dzieł do tworzenia nowych. No i tak właśnie było z tym koncertem a due cori. Tom Kopman po tym ponownie pojawił się na estradzie, ale tym razem nie tylko jako dyrygent, zasiadł również przy pozytywie. Partnerem holenderskiego dyrygenta, organisty, klawesynisty i muzykologa w młodzieńczym koncercie podwójnym F-dur Józefa Haydna na organy i skrzypce był koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Radia Hesji Florian Iliescu. W tym rzadko wykonywanym dziele młody Haydn pokazuje już pełnię kunsztu właściwego epoce przejścia od późnego baroku do stylu galant i Empfindsamerstil, wczesnego klasycyzmu. Soliści prowadzą tu pełen finezji, piękny dialog zarówno między sobą, jak i z orkiestrą, a całość, przekonają się Państwo za chwilę, zachwyca lekkością, elegancją i wdziękiem charakterystycznym dla wczesnej twórczości Haydna. Wiele wskazuje na to, że Haydn napisał ten trzyczęściowy koncert z myślą o liturgii. W Wiedniu koncerty organowe wykonywano podczas mszy świętych, często z samym Haydnem przy instrumencie. Powstały one w czasie, gdy młody kompozytor wciąż próbował utrzymać się jako nauczyciel muzyki, organista, skrzypek i śpiewak. Koncerty Haydna przeznaczone były na pozytyw, niewielkie organy. W czasach kompozytora instrument taki spotykano przede wszystkim w kaplicach i małych kościołach. Miał bardzo ograniczoną skalę, obejmującą zaledwie 4 oktawy. No i na takim właśnie pozytywie zagrał we Frankfurcie Tom Kopman, a razem z nim na skrzypcach Florian Iliescu i Orkiestra Symfoniczna Radia we Frankfurcie. Tak było 15 maja tego roku.

0: To owacje w HR Sendesaal we Frankfurcie dla Orkiestry Symfonicznej Radia Hesji, ale także dla koncertmistrza Floriana Iliescu i dyrygenta Tona Kopmana, którzy wystąpili również jako soliści w koncercie podwójnym Józefa Haydna na organy i skrzypce. A było to 15 maja tego roku we Frankfurcie. Ton Kopman wykonywał partię solową na pozytywie, a Florian Iliescu na skrzypcach. Po tej kompozycji rozpoczęła się przerwa, podczas której zarejestrowana została rozmowa z Tonem Kopmanem. No i teraz posłuchamy wspólnie wypowiedzi tego wybitnego artysty i o programie koncertu, ale również o tym, jak pracować ze współczesną orkiestrą nad muzyką dawną, jakie są różnice, co jest najważniejsze. No to są bardzo, bardzo ciekawe przemyślenia. Dyryguje pan muzyką Händla i Haydna, ale jednocześnie zasiada przy organach, przy pozytywie. Haydn urodził się w 1732 roku, kiedy Jerzy Fryderyk Händel miał już 27 lat. Zmarł z kolei w 1759 roku, dokładnie wtedy, gdy Haydn miał 27 lat. Jak blisko baroku pozostaje Haydn, a może przeciwnie, jak daleko już od niego odchodzi.
1: To bardzo ciekawe, bo pod koniec życia Haydn kupił partyturę wielkiej mszy Hamol Bacha.
0: Mało kto o tym pamięta, ale wiedział doskonale, że od Bacha można nauczyć się kontrapunktu. Kiedy spojrzymy na symfonię Haydna, ale także na jego wielkie dzieła churalne, widzimy ogromne zainteresowanie polifonią. Oczywiście to już inny język muzyczny, bardziej nowoczesny. Ale przeszłość nie została zapomniana. Fascynacja mszą Hamol była dla Haydna czymś bardzo ważnym. Podobno stale pokazywał tę partyturę znajomym. To niezwykle interesujące połączenie. Czy Haydn bardziej inspirował się Bachem, czy jednak Händlem? Jeśli mam być szczery, to przede wszystkim Händlem, który był Haydnowi bliższy niż Jan Sebastian Bach. Podczas studiów Haydn poznawał przede wszystkim traktaty Fuchsa, nauczyciela kontrapunktu, i uczył się, jakie możliwości daje ta technika. Później odkrył Bacha. Nie tylko to, co w kontrapunkcie jest możliwe, ale przede wszystkim to, jak można dzięki niemu stworzyć muzykę prawdziwie wielką. U Fuchsa kontrapunkt jest poprawny i doskonale uporządkowany, ale sama poprawność to jeszcze nie wszystko. U Bacha ta technika nabiera zupełnie innego wymiaru. Staje się żywą, ekspresyjną sztuką. A Händel? Haydn oczywiście uwielbiał jego muzykę, bo była mu znacznie bliższa.

niższa stylistycznie i bardziej współczesna. Choć Bach i Händel urodzili się w tym samym roku, Händel był kompozytorem otwartym na świat, sławnym w Europie. Bach funkcjonował raczej w świecie lokalnym. I myślę, że Händel do dziś zachował tę niezwykłą popularność. Czy dla pana największym kompozytorem pozostaje Bach? Bez najmniejszych wątpliwości. Gdybym miał wybierać, Bach jest numerem jeden. Ale Haydn jest bardzo blisko. Uważam go za kompozytora niewiarygodnie inteligentnego. To twórca, który nieustannie zadziwia. Za każdym razem, gdy studiuję jego partytury, myślę, to jest znakomicie napisane. A potem słyszę tę muzykę i jestem pod ogromnym wrażeniem. Także ta dzisiejsza symfonia, 80, to wspaniałe dzieło. Niezwykle nowoczesne harmonicznie. I współczuję czasem muzykom orkiestry, bo partie bywają naprawdę bardzo trudne. Ale Haydn miał u Esterházych znakomitych instrumentalistów, choćby Tomasiniego jako koncertmistrza. To musiał być fenomenalny zespół. Dwa wykonywane dziś utwory Haydna pochodzą jednak z zupełnie różnych okresów jego twórczości. Koncert na organy i skrzypce powstał w połowie lat 60. XVIII wieku, natomiast 80. symfonia prawdopodobnie około roku 1784. 10 lat później, muszę to sprostować. Wszystkie koncerty klawiszowe Haydna powstawały między 1772 rokiem a 1782 rokiem. To stosunkowo nowe ustalenie. Powszechnie znany jest przede wszystkim koncert D-dur na klawesyn z 1782 roku. Natomiast koncerty organowe zaczęły powstawać wcześniej, jeszcze wtedy, gdy pierwsza wielka miłość Haydna wstąpiła do klasztoru. Wówczas skomponował m.in. wielki koncert C-dur. Natomiast koncert, który wykonujemy, powstał już dla dworu Esterházych. Ach, jak pięknie brzmią w nim te małe organy. A Tomasini jako wybitny skrzypek sprawił, że partia skrzypiec naprawdę lśni. Wspominał pan o koncertach klawiszowych. Czy te utwory mogły być wykonywane zarówno na klawesynie, jak i na organach? Tak, to właśnie jest dziś przedmiotem dyskusji. Jeśli partia schodzi poniżej niskiego C, to raczej nie mogły być to organy, ale nadal mógł to być klawesyn. Natomiast słynny koncert D-dur z 1782 roku z całą pewnością przeznaczony był na klawesyn. Oczywiście Haydn znał już wtedy fortepian młoteczkowy, ale pozostawał pod tym względem dość konserwatywny. Podobno własny fortepian otrzymał dopiero po podróży do Anglii w prezencie. A na dworze Esterházych fortepianów właściwie jeszcze nie było. Mozart zetknął się z nim wcześniej w Wiedniu, ale należał już do innego pokolenia. Dzisiejszy koncert podwójny utrzymany jest w F-dur, natomiast 80. symfonia w D-moll. To dwa zupełnie odmienne światy. Tak, koncert organowy pozostaje jeszcze w bardziej tradycyjnym świecie stylistycznym. Symfonia jest już niezwykle nowoczesna harmonicznie. Tego rodzaju rozwiązań nie znajdziemy w koncercie organowym. Może częściowo wynikało to również z ograniczeń instrumentu i z faktu, że Haydn prawdopodobnie sam wykonywał partię organów. W tym koncercie to właściwie skrzypek ma najtrudniejsze zadanie. Haydn pozostawił je Tomasiniemu. Sam zapewne grał partię organów. Instrument, który znajdował się na dworze Esterházych, nie był duży. Jedynie w Bergkirchen znajdowały się większe organy. Prawdopodobnie był to niewielki instrument jedno- albo dwumanuałowy. Czy połączenie organów, skrzypiec i orkiestry należy do rzadkości? Tak, to bardzo rzadkie. Co więcej, długo uważano ten utwór po prostu za koncert klawesynowy. Sam również nagrałem go kiedyś na klawesynie. Ale w dużej sali koncertowej klawesyn nie przebija się wystarczająco dobrze. Organy natomiast słychać znakomicie. Wszystkie dźwięki zapisane są tak, że bez problemu można wykonać tę partię na organach, na pozytywie.
Pomysł takiej interpretacji podsunął mi Instytut Haydna w Kolonii. Zastanawiano się tam, czy ograniczenie dolnego rejestru może być wskazówką dotyczącą obsady.

Organy czy klawes. Dokładnej daty powstania utworu nadal nie znamy. Wiemy jednak jedno. Haydn rozwijał się w niezwykle szybkim tempie. Na co dzień pracuje pan z amsterdamską orkiestrą barokową, grającą na instrumentach historycznych. A jak wygląda współpraca z nowoczesną orkiestrą symfoniczną przy muzyce Haydna, Händla? Oczywiście skrzypce czy wiolonczele są instrumentami historycznymi, ale współcześnie przebudowanymi, z większym napięciem strun. Struny jelitowe i dawny smyczek dają zupełnie inne brzmienie. Instrumenty barokowe są cichsze, ale mają wyjątkowy kolor dźwięku i zupełnie inną artykulację. Dawny smyczek to prawdziwy cud. A jakie są największe wyzwania dla muzyków grających na nowoczesnych instrumentach, ale pracujących z panem w duchu wykonawstwa historycznego? Najważniejsze jest dla mnie ograniczenie wibrata i brak lęku przed pustymi strunami. Trzeba nauczyć się wydobywać z nich piękne brzmienie. Muzycy są zwykle przyzwyczajeni do unikania pustych strun, więc wymaga to zmiany nawyków, ale współpraca układa się świetnie. Artyści widzą, że nie jestem dogmatykiem. Najważniejszy jest rezultat muzyczny. Staram się przekładać wiedzę o dawnym wykonawstwie na język współczesnej orkiestry. Solową partię skrzypiec wykonuje koncertmistrz Florian Iliescu. On również gra na współczesnym instrumencie? Tak, choć opartym na dawnym modelu. Instrument został jednak przebudowany tak, by dawał większe brzmienie. Często mówię mu, graj na pustych strunach. Czasem proponuję konkretne rozwiązania smyczkowania. To wymaga czasu, ale wszyscy są zadowoleni i efekt jest piękny. To wszystko prawda, to była rozmowa z Tonem Kopmanem, jednym z najwybitniejszych współczesnych specjalistów wykonawstwa historycznego, który od kilkudziesięciu lat współtworzy sposób, w jaki dziś brzmi muzyka baroku i klasycyzmu. To wybitny muzyk, organista, klawesynista, dyrygent, muzykolog i do tego wspaniale opowiada o muzyce. Wiedza przy wykonywaniu muzyki dawnej jest kluczowa. I po tych fascynujących wypowiedziach Tona Kopmana wracamy do jego interpretacji. Przed nami druga część wieczoru koncertu Barok Plus Orkiestry Symfonicznej Radia Hesji, którą poprowadził 15 maja we Frankfurcie Ton Kopman. I wracamy do muzyki Jerzego Fryderyka Händla, która zabrzmiała wtedy. Tym razem będzie to pierwsze z händlowskich koncerti Grossi opus 6, koncerto Grosso G-dur. A cykl 12 koncerti Grossi powstał z myślą o londyńskich wykonaniach oratoriów kompozytora i pełnił rolę efektownych muzycznych interludiów wykonywanych podczas antraktów. Händel doskonale wiedział, jak utrzymać uwagę publiczności, także w czasie przerw między częściami wieczoru. Nawet one otrzymywały bogatą koncertową oprawę muzyczną. Concertino, czyli grupa solistów przeciwstawiona orkiestrze, składa się w tym utworze z trzech instrumentów smyczkowych. W partiach skrzypiec Maximilian Junghans i koncertmistrz Florian Iliescu, a na wiolonczeli Peter Philipp Stemmler. Całość prowadzi Ton Kopman.

Orkiestrą Symfoniczną Radia Hesji dyrygował Ton Kopman, a partię concertino wykonywali wiolonczelista Peter Philipp Stemmler oraz skrzypkowie Florian Iliescu i Maximilian Junghans. To właśnie muzyka Händla była jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla Józefa Haydna. Kiedy w latach 90. XVIII wieku kompozytor odwiedzał Londyn, regularnie uczestniczył w wykonaniach wielkich händlowskich oratoriów, które mimo upływu lat wciąż cieszyły się ogromną popularnością. Po jednym z takich koncertów Haydn miał powiedzieć: "To mistrz nas wszystkich". W tym czasie był już jednak sam artystą w pełni dojrzałym, o czym za chwilę ponownie się przekonamy. Program koncertu Barok Plus we Frankfurcie zakończyła 80. symfonia d-moll Józefa Haydna. Dzieło powstało w okresie niezwykle intensywnego rozwoju stylu kompozytora. To muzyka stojąca pomiędzy dramatycznymi symfoniami okresu Sturm und Drang, a późniejszymi monumentalnymi symfoniami paryskimi i londyńskimi. Być może właśnie dlatego utwór ten nigdy nie zdobył takiej popularności jak niektóre inne symfonie Haydna. Muzycznie jednak niczego tu nie brakuje. Jeśli czegoś zabrakło tej symfonii, to raczej chwytliwego przydomka. Takiego jak choćby otrzymały symfonia pożegnalna czy La Poule, Kura. Sama muzyka pozostaje niezwykle pomysłowa, pełna napięć harmonicznych i charakterystycznego dla Haydna poczucia dramaturgii. Już teraz 80. symfonia d-moll Józefa Haydna w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia we Frankfurcie pod dyrekcją Tona Kopmana.

To było koncerto Grosso G-dur op. 6 numer 1 Jerzego Fryderyka Händla. Tak to zabrzmiało 15 maja tego roku we Frankfurcie.

Tak było 15 maja tego roku w HR Zendesaal we Frankfurcie. I tak zabrzmiała na zakończenie całego wieczoru 80. Symfonia D-moll Józefa Haydna w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Hessii pod dyrekcją Tona Koopmana. To kompozytor bardzo ważny dla tego holenderskiego dyrygenta, klawesynisty, organisty. Twórca, który już na początku XIX wieku uchodził za kompozytora, który nadał symfonii jej klasyczny kształt. Choć nie był twórcą samego gatunku, odegrał kluczową rolę w jego rozwoju, wprowadzając symfonię poza ramy muzyki dworskiej i czyniąc z niej formę przeznaczoną również dla szerszej publiczności. Za nami retransmisja koncertu z Frankfurtu z 15 maja tego roku, podczas którego Ton Koopman wystąpił i jako dyrygent, ale też solista, prowadząc od organów, od pozytywu, koncert F-dur podwójny Józefa Haydna. To jeszcze oczywiście nie koniec naszego spotkania w Filharmonii Dwójki, bo pozostaniemy razem do 22.30. Ale zostajemy z interpretacjami Tona Koopmana, który w tym roku obchodzi jubileusz 80. urodzin. To jedna z absolutnie najważniejszych postaci świata wykonawstwa historycznego ostatnich kilkudziesięciu lat. Organista, klawesynista, muzykolog, dyrygent, który ogromną część swojej działalności poświęcił muzyce Jana Sebastiana Bacha. W latach 70. założył Amsterdamską Orkiestrę Barokową, zespół, który bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych europejskich ansambli specjalizujących się w muzyce XVII i XVIII wieku. Koopman razem ze swoimi muzykami nagrał

innymi komplet kantat Bacha, wielkie dzieła organowe, ogromną część repertuaru barokowego. Co ciekawe, podczas rozmowy, której dzisiaj słuchaliśmy, zarejestrowanej 15 maja tego roku, Kopman zapytany, którego kompozytora uważa za najważniejszego, odpowiedział bez wahania, że gdyby miał wybierać, Bach jest numerem jeden. No i teraz właśnie sięgniemy po muzykę Bacha. Proponuję trzecią suitę orkiestrową D-dur Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Amsterdamskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Tona Kopmana.

To była trzecia suita orkiestrowa D-dur Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Amsterdamskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Tona Kopmana. To muzyka, w której niezwykły

Kunszt kontrapunktu Bachowskiego spotyka się z elegancją francuskiej formy suity i włoską energią. No a jednocześnie słychać tu coś bardzo charakterystycznego dla interpretacji Kopmana. Ruch, lekkość i niezwykłą klarowność prowadzenia muzycznej narracji. No ale Bach to numer jeden dla Tona Kopmana, kompozytor, którego artysta ten przez całe życie stawiał w centrum swojego muzycznego świata. A na zakończenie tej części Filharmonii Dwójki wracamy do muzyki Händla pod batutą Tona Kopmana. No, Bach i Händel byli niemal dokładnie rówieśnikami. Obaj urodzili się w 1685 roku. Obaj to niekwestionowani geniusze epoki baroku. No a jednak prowadzili zupełnie inne życie i stworzyli dwa odmienne muzyczne światy. Bach przez większą część życia związany był z kościołem, muzyką liturgiczną, niemiecką tradycją protestancką. Händel natomiast stał się człowiekiem wielkiego europejskiego teatru. Podróżował po Europie, podbił Londyn. Tworzył muzykę pełną blasku, dramatyzmu, publicznego rozmachu. Usłyszymy teraz fragmenty jednej z najsłynniejszych kompozycji Händla, muzyki na wodzie. Suita powstała prawdopodobnie w 1717 roku z okazji królewskiej wyprawy barkami po Tamizie, króla Jerzego I. Według relacji z epoki orkiestra wykonywała tę muzykę bezpośrednio na łodzi płynącej obok królewskiego statku, a sam monarcha był tak zachwycony, że polecił powtórzyć całość jeszcze tego samego wieczoru.

0: Amsterdamska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Tona Kopmana. Za nami fragmenty pierwszej suity F-dur z muzyki na wodzie Jerzego Fryderyka Händla. Do muzyki wrócimy za kilkanaście minut, a teraz minęła 22.
1: Książka do słuchania.
0: Wraz z Janem Chryzostomem Paskiem i jego pamiętnikami wracamy do Danii roku 1659. To czas, gdy wojska polskie pod wodzą hetmana Stefana Czarnieckiego wyprawiły się na odsiecz duńskiemu państwu, złupionemu przez Szwedów. Czyta Gustaw Ludkiewicz. Jest to nagranie z roku 1976.
2: Szwedzi też, dowiedziawszy się, że przy tych okrętach mało potęgi, przyszli ich brać jako swoich własnych. Kiedy przypadną na lewe skrzydło, nasze też dwa wysunęły się ku nim. Kiedy przypadną srogiem impetem, dadzą ognia do siebie z obu stron tak, jako zręcznej strzelby gęściej ognia nie może dać. Odrzucą się zaraz od siebie najmniej na 10 stajań i poczęli lawirować, ent interim armatę nabijać. Owe też dwa nasze cofnęły się nazad w port, a potem lawirują, czekając aż tamte nadydą. Przychodzą też drugie dwa, stanęły równo z tamtymi,

fechtowawszy żaglów, a po tym i trzecie dwa też to czynią, jak drugie, gdy tylko przyszły. W mieście na gwałt biją w dzwony, w bębny, lud się sypie na bulwark. Kto cokolwiek ma umiejętności okrętnej, wsiadają w barki, zwożą się do okrętów, a Szwedzi tymczasem armują się. Kiedy się już wymoderowali, idą ławą. Zerwą się bliżej niż na stajanie, kiedy poczną prażyć do siebie, aż się zaćmiło od dymu w powietrze. Jeden szwedzki zniósł się był, że wpadł między holenderskie, tak jako między gwiazdy miesiąc. Kiedy dadzą do niego ognia i z boków, i z tego okrętu, gdzie sam admirał siedział, to dosyć na tym, że aż deszczki z niego leciały. Poszedł zaraz na stronę, właśnie jak ów pies, chromiąc, gdy mu nogę stłuką. Znowu powtórnie zerwą się, uderzą z armat. Tam było właśnie tragiczne spektakulum, kiedy to nie wiedzieć, czy by się ogniowi, czy nieprzyjacielowi bronić. Tu się od owego zapalonego umykać trzeba, tu się strzec, żeby ich nieprzyjaciel nie rozerwał, a tu zaś z owego zapalonego uciekają, kto co może porwać, lada deszczkę, lada drewno, to się z nim uderzy w morze. Tu z miasta kto przecie śmiały podjeżdżają z barkami, ratują sznury toniącym, rzucają, żeby się ich chwytać, a tu z obu stron armata huczy. Uważyć, że na jednym okręcie 80 będzie i 100 dział. Jaki tam musi być ogień? Zgoła. Straszna jest wojna na ziemi, ale daleko straszniejsza na morzu. Kiedy to maszty lecą, żagle na morze spadają, człowiekowi zaś i człowiek nieprzyjaciel i woda nieprzyjaciel. Zapaliły się były żagle i na szwedzkim jednym okręcie, ale zaraz pościnali maszty i pozrzucali w morze. Drugi okręt szwedzki przebito z armaty tak, że zaraz poszedł na dno ze wszystkim. Coś niewiele z niego ludzi uratowano. U trzeciego utrącono maszty dwa, u czwartego jeden największy, przez co musiały mieć multilationem. Ów też z okazji jej wczorajszej już nie pomógł zepsuty, tylko z daleka stał. Suficit, żeby ich byli zabrali holendrowie, gdyby byli w ludzi trochę potężniejsi. Już wtedy widzieli Szwedzi swoje okaleczenie i szkodę większą, niżeli uczynili nieprzyjacielowi. Zaraz poszli na garugę, bo im już wiatr nie służył tak i nie był spokojny nazad powracającym. Pojechaliśmy zaraz po odstąpieniu Szwedów do amirala z kondolencją, ale zastaliśmy wesołego i nic nie żalującego owej szkody. U nich to okręt stracić, jako ładunek wystrzelić. Miał to sobie za wiktorią, że się nie dał i w nieprzyjacielu szkodę uczynił. Mnie dziękował, żem go nie odstąpił pierwszego dnia, lubo mu tam nic nie pomógł. I przed wojewodą to o mnie powiedział, że choć polowy żołnierz nie wzdrygał się wodnej bitwy. Na te działa utopione mówił, że to wszystko moje będą. Ale mi się ta rzecz niepodobna widziała, biorąc miarę, jaka bieda, kiedy działo w błocie uwięźnie, a cóż kiedy w morzu. I życzyłem sobie bardzo widzieć i być przy tym dobywaniu. Ale oni czekali, aże się woda ociepli, a mnie też tymczasem z tamtego miejsca sprowadzono, kiedy się już wojsko ruszało do obozu. Poko mi tedy frysztu stawalo, nigdy nie było bez konwersacji jej tak milej, żeby mi w Polsce lepszej nie znalazł między krewnymi. W całym królestwie szwedzkim i w duńskich niektórych prowincjach diablami tak robią jako niewolnikami w Turczech i co im każą, to czynić muszą i nazywają ich spiritus familiares. Kiedy był posłem do Szwecji, rej, zachorował mu Stangret, jego kochany, którego zachorzalego zostawił u pewnego szlachcica, mając go odebrać, powracając nazad do Polski. Ten chory leżał w jednej izbie pustej, a kiedy go gorączka ominęła, usłyszał muzykę jakąś pięknie grającą, rozumiejąc, że to tam w innych pokojach grają, leży. Aż z myszej jamy wyskoczy jeden chłopak maleńki po niemiecku, za nim drugi i trzeci, a że po tymi damy muzykę też coraz to lepiej słychać, poczną tańcować po izbie. Ów woźnica w okrutnym strachu. Po tym wezmą wychodzić parami i wychodzić do drzwi, a że wyszła i muzyka, wyprowadzono i pannę, zwyczajnie tak jako do ślubu ubraną. Wyszli tedy drzwiami z izby, jemu żadne nie czyniąc wiolency jej. Ów ledwie od strachu nie umiera. A potem powrócili jednego malca, który mu mówi: nie turbuj się,

tym, co widzisz, bo tu tobie i włos z głowy nie spadnie. My jesteśmy tu domowi duchowie. Mamy też to wesele swoje, żeni się nasz brat. Idziemy do ślubu i nazad tędy powracać będziemy i ciebie też weselnego aktu uczyniemy uczestnikiem. Ufnie, życząc sobie patrzeć na owo spektakulu, wstał i założył drzwi na haczek, żeby tamtędy nazad nie powracali. Skoro tam już po owym ślubie powracają, aż drzwi zamknięte. Muzykę znowu słychać, interim ruszą drzwiami zamknięte. W las jeden malusieńki szparą pode drzwi i uczyniwszy się w oczach jego dużym mężczyzną, pogroził mu tylko palcem i złożywszy haczek, otworzył drzwi. I takim się znowu, co i pierwej, traktem prowadzili i potem w owę myszą jamę powchodzili. Kiedy już jakoś za godzinę czy lepiej wyszedł znowu jeden z owej dziury i przyniósł mu na talerzu kolacza, bogato konfektami i rozenkami przeplatanego, mówiąc: ten młody posyłać, żebyś też zażył weselnych wetów. Odebrał ów z wielkim strachem i podziękowawszy, postawił wedle siebie. Przyjdą potem do niego ci, co go doglądali w jego chorobie i ten medyk, co koło jego zdrowia chodził. Pytają, kto ci to dał? Powiedział wszystkę sprawę. Pytają, czemuż nie jesz? Powiada, że się ja tego boję jeść. Owi mu mówią, nie bądź prostakiem, nie bój się, dobre to rzeczy. Nasi to są domownicy, nasi przyjaciele, jedz. Ów po staremu nie chce. Wziąwszy owi kolacz, przed oczami jego zjedli, powiadając mu, że się to tu nam często dostaje jadać od nich, a nic nam nie szkodzi. Zażywają o nich tam i do roboty, i do różnych posług. W te protekcją Fionowie bardzo ufali, aleć nie słyszałem od żadnego Polaka, żeby się któremu szabla na karku wyszczerbiela, bo też zawsze przed okazją kule przyprawiali, pocierali różnymi świątościami. Szliśmy nazad ku Polsce do samego Amburka, tymże co pierwej traktem. Widzieliśmy tam klasztor augustyjański, z którego Marcin Luter na apostazyją uciekł, stał w nim wojewoda. Ja zaś był w tym kuriozus, żem wszystkie miejsca, piękność i ozdobę jako klasztoru tak celi zrewidował. Nawet i w celi, gdzie mieszkał byłem, bośmy się kilka nas opowiedzieli, żeśmy lutrowie i dlatego nas poufale wodzili i pokazowali wszystkie miejsca owego antiquitates. I powiedali zaraz, co i jako się działo. My też wzdychali. Zowie się ten klasztor, jeżeli dobrze pamiętam, Uraninburgum, strukturą cudownie piękną zbudowany i w miejscu bardzo sposobnym do obrony, bo go oblewa srogie jezioro na kształt morza ze trzech stron. Z czwartej strony tylko przystęp, to w wielkiej równinie. Cela w nim każda tak piękna, żeby się mogła nazwać gabinetem królewskim, a jest ich z 500. Okna po wszystkich malowane, wielkie, a po staremu jasne. Po wszystkich owych celach, gdzieś jeno zajrzał, było pełno kobiet, dzieci, co to pouchodziło przed wojskiem i okrutnie obawiając się, żeby ich nie rabowano, bo się nas bardziej bali powracających, niżeli tam przechodzących. Ale ciako baczyli, że im żadnej nie czynią przykrości, choć w klasztorze nocowało ludzi kilkaset z wojewodą i wojsko całe obozem stało przed klasztorem, już nazajutrz weselsi byli. Kiedy się wojsko ruszało, powychodzili przed klasztor, błogosławili, wojewodzie dziękowali. Wyszliśmy tedy za granicę, Panu Bogu podziękowawszy, że nam dał w dobrym zdrowiu oglądać ojczyznę. I zaśpiewawszy wesoło na cześć i na chwale imienia Wszechmogącego. Zaraz tedy za granicą poszli chorągwie z Parsim. Naznaczono wojsku naszemu na konsystencyją zimową Wielką Polskę i Warmiją. Wojsko też spod Maliborka z Lubomirskim hetmanem polnym powracało. I tak, kiedy się chorągwie

0: Mówię mięszali w ciągnieniu rożnie, to już nie trzeba było pytać, z czyjej to dywizji i chorągiew, bo zaraz spojrzawszy znać było, kiedy chudą bogo boso pieszo, to maliborczykowie, kiedy zaś konno, chorężno, odziano dostatnio, to duńczykowie, albo jako nas nazywali czarnieccykowie. Nawet i owych, co od nas z granicy uciekali i z nami się iść bali, Pan Bóg skarał, że albo zginą, albo stracił tu w Polsce wojując. Dostało się tedy na naszę chorągiew oborniki i mosiny pod Poznaniem. Tam idąc zaraziłem się lożną chorobą z tej okazji. Niesiono na nosza chorego towarzysza, którym nie był dobry przyjaciel, z młodości znajomy, bo jeszcze w szkołach rawskich byłem, a on też do kancelarii chodził i z bratem jego rodzonym miałem także dobrą przyjaźń. Użaliłem się tedy owego, nie wiedząc na co chory, a widząc, że mu trzeba było wlec się na nocleg za chorągwią mile czy więcej, prosiłem go na nocleg do swojej gospody. Zaraz tedy, w kilka dni po tym, zachorowałem niebezpiecznie. Już byli o mnie zwątpili, kompania, ale przecie wielkie o mnie czynili staranie. Niedługo po tym począłem konwalescerę. Przyjechawszy tedy do Poznania, uczyniłem Bogu dzięki, że mię przecie do pierwszego przyprowadził zdrowia i za to, że mię raczył zachować w dobrym zdrowiu w cudzej ziemi, bo mnie tam z jego przynajświętszej łaski i przeczystej matki i palec jeden nie zabolał. Staleliśmy tedy pół chorągwie w mosinach, a pół w obornikach. Mnie się dostała gospoda w rynku, ale oboje gospodarstwo, wielkie hultajstwo. Stanąłem tedy w ulicy Poznańskiej u tkacza przypisanego, człowieka poczciwego, u którego po owej chorobie mojej miałem taką wygodę. To jak tylko bym był jadał ptaszki, to ów człowiek i wszystkich z domu wysłał na różne miejsca, tak się starając, żeby zawsze były i wszystkie posługi z wielką odprawował wdzięcznością. Przyszedłem ci był zaś prędko ad perfekcjonem zdrowia, tylko że czupryna precz wylazła. Ale tak mówię, zachowaj mnie Boże drugi raz w życiu moim takiej choroby.
1: To był fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Do tej lektury wrócimy jutro o 22.00. Witam Państwa ponownie, Klaudia Baranowska. Do 22.30 jeszcze mamy trochę czasu i pozostaniemy w świecie interpretacji Tona Kopmana. Ale teraz usłyszymy go w roli, od której właściwie wszystko dla niego się zaczęło. Kopman od początku swojej działalności artystycznej pozostaje wybitnym organistą i klawesynistą. To właśnie od muzyki organowej rozpoczęła się jego fascynacja światem baroku, a nagrania dzieł Bacha, Buxte Hudego czy Svelinka należą dziś do klasyki wykonawstwa historycznego. Sięgniemy po nagranie z sonatami Karla Filipa Emanuela Bacha, drugiego syna Jana Sebastiana Bacha, zarazem jednego z najważniejszych twórców przełomu baroku i klasycyzmu. Jego muzyka odchodzi już od bachowskiej polifonii w stronę bardziej emocjonalnego, pełnego kontrastów, języka charakterystycznego dla Empfindsamer-Stil. To właśnie Karl Philipp Emanuel Bach stał się później ważną inspiracją dla Haydna, Mozarta i Beethovena. Przed nami sonata D-moll Karla Filipa Emanuela Bacha, uwodkana pozycja 69. Na organach gra Ton Kopman.

0: Anton Kopman, wybitny organista, dyrygent, klawesynista, jeden z współczesnych specjalistów wykonawstwa historycznego. To była sonata d-moll Karla Filipa Emanuela Bacha w nagraniu tego artysty z 2014 roku. Muzyka niezwykle charakterystyczna dla połowy XVIII wieku, pełna kontrastów, emocjonalnych zwrotów i bardzo swobodnego, niemal retorycznego prowadzenia frazy. Tak dzisiaj kończymy cały wieczór w Filharmonii Dwójki i spotkanie, które wypełniły interpretacje Tona Kopmana w roku jubileuszu 80. urodzin artysty. Klaudia Baranowska, bardzo Państwu dziękuję. Mówię już dobranoc i do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Zaczynała w krakowskim Teatrze Stół, później występowała w Teatrze Bagatela, a w tym roku mija 40 lat, odkąd została aktorką Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Lidia Bogaczówna, a w zasadzie Lidia Danuta Bogacz-Popiel. Jej znak rozpoznawczy to humor.
3: Mam jedno zawodowe marzenie. Bardzo chciałabym, żeby wyszła moja książka, którą napisałam. Nazywa się to Słowo daje, czyli rzemiosło i słowo w służbie prawdy. A po śmierci mojej na pewno wydadzą.
2: Na spotkania z aktorką Lidią Bogaczówną zapraszamy w zapiskach ze współczesności od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Życie dla Polski i kultury. Rok Jerzego Giedroycia.
4: W gruncie rzeczy był to amator, człowiek XVIII wieku. Zbyt bogaty w młodości, by myśleć o zawodzie, traktował on swoje studia jako kolosalną rozrywkę. Tak jak inni mają pasję do kart czy koni, czy polowania, on miał szlachetną i namiętną pasję wiedzy, czytania. Czy to dla własnej przyjemności, nie myśląc o sfruktyfikowaniu tej wiedzy. Miałem nieraz wrażenie, że im bardziej jakaś wiedza nie prowadziła do żadnego zajęcia zarobkowego, tym bardziej ta lektura Stępowskiego pasjonowała. Stępowski miał regularny tryb życia. 8 godzin czytał, 8 godzin rozmawiał, właściwie wygłaszał monologi i 8 godzin spał. Czas jakiś wygłaszał on pogadanki dla wolnej Europy. Poza tym pisało najczęściej w paryskiej kulturze. Wśród tej twórczości znalazłyby się perełki stylu i poglądy często paradoksalne, nieraz zaskakujące, ale zawsze szalenie interesujące i głębokie. Dalekie od banału i od sztancy.
5: Dorota Gacek, dobry wieczór. Przed chwilą usłyszeliśmy, jak w audycji Radia Wolna Europa Wacław Zbyszewski opowiadał o jednym z najwybitniejszych polskich eseistów i jednym z najbliższych współpracowników Jerzego Giedroycia, jakim niewątpliwie był Jerzy Stępowski. Wacław Zbyszewski współpracował z redaktorem Giedroyciem jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. A już w kulturze w 1959 roku w eseju Zagubieni romantycy pisał: gdyby mi powiedziano w 1939 roku, że po 20 latach Giedroyć będzie tym z moich rówieśników, który potrafi sobie stworzyć własny organ, własną platformę, własne środki egzystencji, uniezależnić się od koniunktury, od czynników politycznych, nigdy bym w te przepowiednie nie uwierzył. Tylu innych wydawało mi się zdolniejszych o większych talentach realizatorskich. Dzisiaj jeszcze patrzę na rezultaty jego wysiłków z niedowierzaniem raczej niż z podziwem. Jak on to zrobił? Tak pyta w tym eseju Wacław Zbyszewski. Zagubieni romantycy to jedno.

0: jeden z tych tekstów, które profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk włączył do dwutomowej antologii Laficka Szkoła Eseju. Andrzeja Stanisława Kowalczyka, witam serdecznie w studiu Dwójki. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Dziś właśnie porozmawiamy o eseistach z kręgu paryskiej kultury i także o Giedroyciu, o tym, jak tych eseistów dobierał, jak ich skłaniał, zachęcał, może zmuszał do pisania na łamach swojego pisma. Kiedy rozmawialiśmy w tym cyklu audycji przygotowanych z okazji roku Jerzego Giedroycia o przedwojennej działalności redaktorskiej Jerzego Giedroycia, o piśmie Bunt Młodych i Polityka, to już wtedy właśnie padały nazwiska ważnych pisarzy, których gromadził Giedroyć w tych dwóch pismach. Właśnie Wacław Zbyszewski, też chociażby Czesław Straszewicz, czy bracia Pruszyńscy. No ale po wojnie, czyli kultura, to jest rzeczywiście wysyp wielkich nazwisk pisarzy, którzy w historii literatury polskiej się zapisali, jak Gombrowicz, jak Miłosz, jak nie wiem, Zygmunt Haupt na przykład. Jak to było? Jak Giedroyć ich wybierał, dobierał, skłaniał, zmuszał, zachęcał?
1: Dobre pismo intelektualne jest magnesem, ponieważ w Polsce nigdy, mówię tu o XIX czy XX wieku, nigdy bardzo dobrych pism zbyt wiele nie było, więc pojawienie się takiego pisma natychmiast jakoś pobudza chęć do pisania, myślę. Więc w tym sensie samo pismo prowokowało, zjednywało, zachęcało do pisania na najwyższym poziomie. Tutaj Giedroyć właściwie był bezkompromisowy, prawda? Więc chciał mieć najlepsze pióra i najlepsze teksty tych ludzi. Ponieważ na emigracji znalazło się wielu doskonałych pisarzy, więc oni siłą rzeczy lgnęli do kultury i chętnie tam publikowali. Publikowali właściwie bezinteresownie. Giedroyć płacił honoraria, ale niewielkie, więc w tym sensie liczył się prestiż pisma, no i sam klimat pisma, w którym rzeczywiście można było się samodzielnie wypowiedzieć, nie było jakiejś presji, nie było cenzury. Jeżeli Giedroyć odmawiał, to motywował to, no ale oczywiście najlepszym autorom nie odmawia.
0: Stanisław Wincens, jeden z tych wybitnych eseistów, pisarzy, których tekst znalazł się w tej antologii przygotowanej przez pana, pisał w liście do Giedroycia, że jeśli dzięki Bogu oprócz widzialnego kościoła jest tak zwany niewidzialny kościół, może być także coś w rodzaju niewidzialnej redakcji. Ci eseiści tworzyli taką niewidzialną redakcję. Oczywiście eseistyka to jest jeden z gatunków, prawda, które na łamach kultury były prezentowane, też artykuły publicystyczne, wiemy, proza literacka czy poezja, ale to była jakaś taka niewidzialna redakcja. Giedroyciowi zależało na jakimś rodzaju pobratymstwa?
1: Myślę, że nie. To znaczy jednak nie dzielił się odpowiedzialnością za pismo z nikim. Może z Zofią Herz, może czasami, ale tylko na samym początku z Czapskim. Natomiast no, jakby ten ciężar spoczywał na jego barkach i z całą świadomością i trudem go niósł. No i też pilnował pewnej linii pisma, to było też istotne. Ta redakcja to po prostu byli świetni pisarze, otwarte umysły, którzy reagowali na to, co się wokół na świecie dzieje, co się dzieje z Polską. Krótko mówiąc, mieli bardzo wiele do powiedzenia, nie tylko jako pisarze, ale też jako Europejczycy i Polacy. Więc to interesowało Giedroycia, natomiast sama domena redagowania pisma należała już tylko do niego.
0: Ale ja myślę, że w tym sformułowaniu niewidzialna redakcja nie chodzi o taką bezpośrednią pracę przy piśmie, tylko też o tworzenie jakiejś takiej właśnie wspólnoty niejednolitości poglądów. Zresztą esej to nie jest taka forma, w której, prawda, się ex cathedra coś mówi. Tylko że jednak Giedroyć chciał chyba, no, żeby kultura była takim miejscem, które daje im szansę, które ich mobilizuje.
1: Tak, Konstanty Jeleński mawiał, że gdyby nie kultura, to nie pisałby po polsku. No, bo pisał po angielsku i po francusku, a także zdarzało się, że po niemiecku publikował. Więc w tym sensie nie brakowało mu pism i okazji do wypowiadania się w różnych językach, ale po

0: polsku pisał tylko dzięki kulturze.
1: Józef Czapski chyba też jakoś został zmobilizowany, może nie wprost przed Zgiedrojcia. Wiemy, że przed wojną napisał książkę o Pankiewiczu, ale jego taki rozkwit właśnie seistycznej działalności.
0: No, bez wątpienia, ale kultura. Też w Czapskim było więcej takiego, więcej samozaparcia, no jakby takiego imperatywu tak. pisania.
1: No wiem, że dziennik to tak. był stały motyw jego codzienności.
0: Tak. Więc kultura jest takim dowodem na to, że można pisać po polsku w najtrudniejszych warunkach, żyjąc w najtrudniejszych warunkach i nie kapitulować.
1: A dlaczego właśnie taki rozkwit eseju na łamach paryskiej kultury? Wiemy, że esej ma wielką, wielką tradycję, oczywiście światową, Michel de Montaigne próby. Profesor Jan Tomkowski, który przygotował dla Biblioteki Narodowej taką antologię eseju literackiego, zaczyna od Czarnych kwiatów Norwida. Ale rzeczywiście te dokonania eseistów z tej lewickiej szkoły esejów są wyjątkowe.
0: To po części, jak sądzę, wiąże się z atmosferą świata po II wojnie światowej, która oddawała bardzo silną polaryzację ideologiczną zimnej wojny, istnienia tej żelaznej kurtyny, która dzieliła Europę, i wpływu ideologicznego, indoktrynacji, którą strona komunistyczna, Związek Sowiecki wywierał na bardzo szerokie naprawdę kręgi inteligentów zachodnich, francuskich, włoskich, także angielskich przecież. Ta atmosfera zimnowojenna oddziaływała także na, rzecz jasna, emigrację polską, której część także poczuwała się do takiego, no, pewnej, powiedziałbym, nazwę gotowości bojowej. Państwo polskie w Londynie, emigracyjne, rząd, pan prezydent, publicyści i tak dalej, jednak mieli takie poczucie, że są na posterunku i po prostu bronią imponderabiliów, zanim wybuchnie III wojna światowa. Na razie walka rozgrywa się na słowa i na pióra. Kultura właściwie wolna jest od tej presji. Gromadzą się tam eseiści, którzy po prostu nie są w stanie, nie mają ochoty pilnować jakiejkolwiek ortodoksji narodowej, ideologicznej. No to są rzeczywiście wolne umysły, które wypowiadają się poza tą polaryzacją ideologiczną, nie dlatego, że ich to nudzi, chociaż na pewno także nudziło, ale dlatego, że cenią sobie wolne słowo, chcą rozmawiać z odbiorcami na serio, a nie podsuwać im gotowe sztance, gotowe formułki, odwoływać się do gotowych rozwiązań. Byłby to jakby ruch pod prąd tego, co w Europie było modne, obowiązujące. No, krótko mówiąc, w Europie Zachodniej zafascynowania także ideologią komunistyczną. Jak wiemy, najwybitniejsi luminarze jej ulegali. Jedni wycofywali się, inni dochodzili, no ale to w zasadzie trwało aż właściwie do ingerencji w Czechosłowacji, do interwencji wojskowej. Tak? Nawet 56 na Węgrzech jeszcze nie otworzył wszystkim oczu. To bardzo długo trwało. Kultura jakby z tego się wyłamywała.
1: Tutaj w tej antologii Lewicka Szkoła Eseju zamieścił pan esej już wspomnianego przeze mnie Stanisława Wincenza, który pisze o tym, że ta epoka, której przyszło żyć ludziom z kręgu paryskiej kultury, no całej Europie po II wojnie światowej, to epoka monologistów, to o czym pan mówi, że ideologia jakby triumfuje nad wolnym myśleniem, zerwały się czy ukryły więzi wspólnoty, ludzie dość rzadko przemawiają jeden do drugiego. Stosowną formą porozumienia także w pisaniu winien być dialog. Wysłuchanie innych, uwzględnienie nie tylko głosów, także szeptów. Ja myślę, że ten dialog dla eseisty jest też dialogiem z samym sobą.
0: Jakby jest to takie wewnętrzne zdialogizowanie, to znaczy jest to pewnego rodzaju operacja na sobie samym, pewnie w przypadku eseju niezbędna, czy może w ogóle w przypadku każdego wartościowego utworu niezbędna, która polega na tym, że no po pierwsze nie zajmuje się stanowiskiem,

0: dogmatycznego. Po drugie, tak właśnie jak Stanisław Wincens to zrobił we wspomnianym przez panią eseju Rocznicę Gandhiego, uwidacznia się grę pewnych elementów intelektualnych, treściowych, postaw. No tutaj w centrum tego eseju Wincenza jest Mahatma Gandhi, no ale też Mahatma Gandhi, który należy nie tylko do kultury Indii, ale należy do kultury światowej i no, jest bardzo taką mocną propozycją moralną, etyczną, którą Wincens jest zafascynowany i którą no, jednak proponuje. To jest tekst o Mahatmie Gandhim, ale już napisany po jego śmierci, po zabójstwie Mahatmy Gandhiego, ale to jest no, pewna postawa życiowa, sposób myślenia, obcowania z ludźmi, działania także, którą Wincens chciałby widzieć w Europie.
1: Pisze pan we wstępie do tego dwutomowego wydania antologii eseistów z kręgu paryskiej kultury, że esej jest na ogół owocem dojrzałości życiowej. Ci eseiści są w różnym wieku. Oczywiście Jerzy Stępowski to już po wojnie, kiedy te najwspanialsze swoje eseje publikuje w kulturze, jest dojrzałym, prawda, człowiekiem, ale też czasami Giedroyć wpuszcza młodziaków. Czyli ta dojrzałość życiowa nie musi być do końca związana z wiekiem, prawda? Tylko z
2: Tak.
1: jakąś taką umiejętnością patrzenia na świat z odwagą i też z taką refleksyjną nutą.
0: Tak, to, czyli no, pewnie trafniej byłoby powiedzieć dojrzałość wyrażająca się nie tyle w latach, ile bardziej w przemyśleniach, liczbie lektur, pewna dojrzałość duchowa czy intelektualna.
1: No też dojrzałość taka właśnie doświadczenia, bo na przykład Wojciech Karpiński, kiedy tam swój pierwszy esej drukuje na łamach paryskiej kultury, zresztą taki quid pro quo, prawda, jako Tomasz Staliński jest podpisany, bo to Stefan Kisielewski, który tym pseudonimem się posługuje, on przysyła ten esej i redakcja myśli, że to właśnie ten, no już Nestor
0: No
1: pisarzy,
0: tak,
1: zresztą związany z
0: oczywiście.
1: Giedroyciem jeszcze sprzed wojny, potem jest sprostowanie, a Karpiński jest młodziakiem właśnie, młodym
0: No,
1: chłopakiem wtedy.
0: tak, można by powiedzieć, że Karpiński urodził się eseistą, no bo jeżeli ktoś jako licealista chadza do Biblioteki Narodowej w latach 50. czyta jakoś wyłudzając książki Miłosza na przykład, czy Gombrowicza, zupełnie niecenzuralne, to ten imperatyw musi być bardzo silny. Więc oczywiście tak, oczywiście tak. No tutaj jedną z pierwszych książek, jakie Giedroyć wydał w Instytucie Literackim w Rzymie, był portret Kanta Bolesława Micińskiego, też bardzo młodego pisarza i eseisty, który zadebiutował od razu w latach 30. wybitnymi tekstami. Jego zabrakło, zmarł na gruźlicę w czasie wojny we Francji. Oczywiście, no tutaj ważny jest ten błysk, iskra, talentu także.
1: Myślę sobie, że to bardzo taka przemyślna też taktyka Giedroycia, bo wydaje nam się, że to był ktoś, kto no, chciał takiego ostrego, natychmiastowego działania, że był człowiekiem właśnie czynu, że od razu to, co w głowie, to wprowadzanie tego w czyn. A tu jednak esej jest takim gatunkiem dłuższej reakcji. On w czytelniku jakoś robi swoje czasami po jakimś czasie, prawda?
0: No,
1: To
0: z
1: tak.
0: pewnością, tak.
1: I że Giedroyć właśnie wiedział, że literatura i myśl też tak działa, że po prostu trzeba takiego właśnie dojrzewania w nas do tego, co ten eseista ma do powiedzenia. Zresztą to są bardzo piękne teksty, też tak skomponowane, nie właśnie nie publicystycznie, nie także doraźnie, tylko cała ta kompozycja eseju pracuje.
0: Ma pani rację, no Giedroyć był długodystansowcem. Szybko dosyć zorientował się, że trzeba zbudować jakąś instytucję, instytut literacki, miesięcznik Kultura, która będzie obliczona nie na miesiące, bo za pół roku wybuchnie wojna i wrócimy do Warszawy, do Wilna, do Lwowa. No i znowu będzie obowiązywała konstytucja kwietniowa. Nie, że tutaj rzecz zapowiada się na bardzo długo, po pierwsze, a po drugie musimy też wychować czy zadbać o rozwój ludzi, dając pole do

0: o wypowiedzi najlepszym, po to, żeby kultura przyszłej Polski była, nie powiem inna, ale bogatsza. Ta tożsamość polska była wzbogacona w doświadczenie wychodźstwa, w doświadczenie bardzo trudne, ale owocujące rzeczywiście arcydziełami nie tylko eseistyki, ale na przykład dziennika, który w kulturze odgrywał również niesłychanie ważną rolę.
1: Laficka Szkoła Eseju, tutaj antologia gromadząca teksty kilkudziesięciu pewno osób, ale przecież to są indywidualności pisarskie, twórcze, artystyczne. Zresztą sam Jerzy Giedroyć w autobiografii na cztery ręce opowiadał, że to grono pisarzy, których teksty zamieszczał, to jest zbiór indywidualności, które mogą współżyć ze sobą tylko na dystans. I tu nawet mówił, że Stępowski nie znosił Mieroszewskiego. Mnie tego nie mówił, ale mówił to innym, od których to słyszałem. Między Józiem, czyli Czapskim, a Mieroszewskim kontakt był prawie żaden. Podobnie było między Mieroszewskim a Kotem Jeleńskim. Gustaw miał ciepłe stosunki z Józiem i Kotem. Poprawne z Mieroszewskim i nie najlepsze ze Stępowskim. Z Mieroszewskim poza mną nikt zresztą nie był blisko, bo on był odludkiem. No po prostu galimatias emocjonalno-towarzysko, nie wiem, literacki niebywały.
0: Tak, trudno sobie wyobrazić tych wszystkich znakomitych ludzi zgromadzonych w jednym miejscu, w jednym pokoju. Zresztą no, sam Mieroszewski był tego dowodem, bo po prostu nigdy nie przyjechał do Maison Lafitte z różnych powodów. Tu chciałbym dwa słowa o nim też powiedzieć. To jest przykład pisarza, dla którego esej nie miał tajemnic, ale jednak który poświęcił się publicystyce. Ten błysk eseistyczny pojawia się w jego tekstach, no ale tylko w niektórych, tylko niektóre teksty są rzeczywiście esejami i te chciałem ocalić i zamieściłem je w antologii. Tak więc no, mamy tu też do czynienia z eseistą, który w sposób świadomy poświęca się budowaniu publicystyki pisma, które jednak było też pismem, czy przede wszystkim było pismem politycznym.
1: A na drugim biegunie wydawałby się Jerzy Stępowski. Na tej mapie eseistów paryskiej kultury postać wyjątkowa, prawda? Człowiek, który mówił, że nie lubi czernić papieru. No Giedroyć z niego wyciągnął bardzo dużo. Zaczernił tych stron bardzo, bardzo dużo.
0: Myślę, że Stępowski też, podobnie jak Jeleński, być może po polsku by po wojnie nie pisał, nie mając tak silnego imperatywu pisarskiego, a też władając francuskim, niemieckim, włoskim też tak świetnie, że dałby sobie radę. Wyobrażam sobie, że w Corriere della Sera mógłby pisać artykuły polityczne cieszące się dużym powodzeniem. No ale jednak przykuła jego uwagę kultura. Nie był w stanie współpracować z Giedroyciem na niwie politycznej. Z początku widać to w korespondencji Giedroycia z Czapskim. Giedroyć wyraża rozczarowanie, że no niestety pan Jerzy nie chce nam pomóc, nie chce nam udostępnić swoich kontaktów politycznych. Krótko mówiąc, jest rozczarowany. Na to Czapski odpowiada, no Jerzy to jest poetycka natura, należy z nim postępować bardzo ostrożnie, żeby go nie spłoszyć. No i tak właśnie było. Stępowski był na specjalnych warunkach i rzeczywiście Giedroyć go hołubił, zawsze zapraszał i też, no, krótko mówiąc, wybaczał mu bardzo wiele, widząc świetność tego pióra.
1: A jaka była rola Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w tym pejzażu eseistycznym? Wiemy, że pierwszy numer kultury, który jest wydany w 1947 roku w Rzymie, to jest jakby wspólne dzieło Herlinga-Grudzińskiego i Jerzego Giedroycia. Potem odłącza się Gustaw Herling-Grudziński od zespołu, jest w Londynie, prawda? Potem w Monachium, potem wraca do Włoch. Po samobójczej śmierci pierwszej żony Krystyny Stojanowskiej żeni się z Lidią Krocze, jakby w 1956 roku chyba wraca, prawda? Jako autor i też jako osoba, która bardzo jest ważna dla kształtowania tego literackiego profilu kultury.
0: Tak, więc wraca w 1956 opowiadaniem Książę Niezłomny. To był jednak dosyć mocny konflikt między Giedroyciem a Herlingiem, który no, nie tylko odszedł, ale także

0: Powiada się dosyć uszczypliwie, by nie nazwać tego jakoś ostrzej, o kulturze, o Giedroyciu w Londynie właśnie. Ale Giedroyć w 56 rzeczywiście zachowuje się tu wielkodusznie i przyjmuje to opowiadanie, drukuje bez słowa. Herling wraca. Po pierwsze zaczyna publikować swoje eseje, często poświęcone literaturze rosyjskiej. Z czasem też zaczyna publikować po śmierci Gombrowicza Dziennik pisany nocą, w którym też są takie fragmenty, które można by z powodzeniem jakby wyciąć, tak, gdybyśmy mieli zdecydować się na taką operację chirurgiczną, ale które też są z duchu eseju. Tę stronę jakby eseistyczno-diarystyczną, bo tak to można by nazwać, Herling przez dziesiątki lat reprezentuje i ten głos pisarza, który potrafi uchwycić wiele spraw, nie tylko literackich, ale także politycznych, jakby z dużą dozą powściągliwości, dystansu. To się Herlingowi udaje.
1: Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Zygmunt Haupt, Józef Witlin, Józef Czapski. Teksty tych eseistów możemy znaleźć w tej dwutomowej antologii Laficka Szkoła Eseju. Kojarzymy ich nazwiska, wybitni polscy pisarze. Są też tacy może zapomniani, może mniej obecni, jak na przykład Jan Ulatowski.
0: Ulatowski był taką osobowością bardzo nonkonformistyczną, potrafił sprzeciwić się władzom angielskim, odmówić wyjazdu do Anglii podczas demobilizacji. Zamknęli go do aresztu za to. Była to rogata dusza, krótko mówiąc. Też jest dużo wzmianek samego Giedroycia, który często do różnych osób pisał, że ma dość Ulatowskiego. Ulatowski zachowuje się okropnie. I to się wiedziało u Ulatowskim. Kiedy zacząłem wybierać teksty z kultury, okazuje się, że był on autorem kilku bardzo dobrych, głębokich tekstów, przemyślanych, pokazujących człowieka o wielkiej wrażliwości moralnej. To mnie upewniło, że warto sięgać do tych, czytać również te rzeczy, które kiedyś czy wcześniej się jakoś pomijało z powodu pewnych etykietek.
1: Ten drugi tom to jest też taki tom esejów pożegnań. Ci wybitni eseiści, pisarze odchodzą i ci, którzy razem z nimi dzielili łamy paryskiej kultury, ich żegnają.
0: Tak, bardzo piękny jest również esej Wojciecha Karpińskiego o Czapskim, Płomień. Prawda? Więc ten element właśnie pewnej osobistej więzi, bo ci ludzie często się doskonale znali, rozumieli.
1: Chociaż czasami, tak jak tutaj Giedroyć mówił, na dystans. Na
0: tak,
1: dystans.
0: Ale też no myślę tutaj na przykład właśnie o Wojciechu Karpińskim, o Czapskim, tak, no, o Jeleńskim. Oni znajdowali wspólny język, a też znajdowali wspólny język z tekstami. Więc łatwiej się było porozumieć z tekstem niż z człowiekiem.
1: Ale ta sztafeta pokoleń nie ulega przerwaniu, kiedy odchodzą ci najwybitniejsi, ci, z którymi Jerzy Giedroyć był przez lata związany, czasami właśnie także od czasów przedwojennych. On znajduje nowych, młodszych i też ta forma eseju okazuje się w tych ostatnich latach wydawania paryskiej kultury bardzo ważna. Tu na przykład są eseje i Krzysztofa Czyżewskiego, i Mariusza Wilka. Cały czas ta Laficka Szkoła Eseju pracuje.
0: Tak, dochodzą...
1: Ma nowych adeptów.
0: Dochodzą krajowcy, jak Andrzej Mencfel na przykład, czy Adam Michnik wcześniej już, czy Andrzej Dobosz, którego dwa eseje pełne humoru też w tej antologii się znajdują. Gdyby nie śmierć redaktora i zamknięcie pisma, esej znalazłby nowych, znajdował wciąż, prawda, nowych autorów. No i było to pismo, które może też uświadamiało tym z czytelników, którzy mieli powołanie pisarskie, no, że są z domu, jak mówił Jerzy Stępowski, że są z domu eseistami.
1: A był jakiś taki rys charakterystyczny tej Lafickiej Szkoły Eseju? Pisze pan we wstępie, no, że Giedroyć nie lubił żadnych sztandarów, tu nie było kodeksu. Ważne było to, co jest istotą też tego gatunku eseistycznego, że eseista nie skupia się na sobie, ale na poszerzaniu wspólnot sensu.
0: No, z jednej strony oczywiście jest to plejada tak osobnych talentów i postaci, że trudno

trudno tutaj znaleźć jakiś wspólny, trwały mianownik. Z drugiej strony wszyscy oni jednak są imigrantami, to znaczy ludźmi wyzutymi z ojczyzny, obcymi, którzy uświadamiają sobie wyjątkowo ostro tę sytuację apatrydów, którzy mieszkają często pojedynczo gdzieś

0: i polskiej, czują się samotni. Więc tym bardziej dojmujące jest ta potrzeba, czy ta świadomość wagi wspólnoty. Giedroyć nazywał sam siebie za Arystotelesem zwierzęciem politycznym, czyli takim, które dąży do wspólnoty. Jeżeli mielibyśmy taki rys wskazywać, to ten rys wspólnotowy może, chociaż nie kolektywistyczny, nie kolektywny oczywiście, mógłbym wskazać.
1: Esej dla Kasandry, słynny tekst Jerzego Stępowskiego, znajduje się w tej antologii Laficka Szkoła Eseju i w tym tekście z 1950 roku Jerzy Stępowski pisze tak: jeżeli Europa, zrujnowana tylu szaleństwami, ma uniknąć zagłady, mieszkańcy jej lepiej muszą się nauczyć przewidywać skutki swych czynów i nie mogą więcej lekceważyć tych, którzy to potrafią. Ta antologia i też czytanie innych tekstów, które tu nie weszły do tych dwóch tomów, tekstów perskiej kultury, no warto to robić, nie lekceważyć tak, tych znakomitych piór i umysłów.
0: Jest to poza wszystkim także pochwała myślenia, które nie powinno być upartyjnione, zideologizowane, ortodoksyjne, na siłę publicystyczne, myślenia chłodnego i swobodnego, nonkonformistycznego.
1: Myśleć przed szkodą.
0: Tak, oczywiście.
1: Dziękuję bardzo. Andrzej Stanisław Kowalczyk był dziś gościem Dwójki, kolejnej audycji przygotowanej z okazji roku Jerzego Giedroycia. Bardzo panie profesorze dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Ja już państwa żegnam. Dorota Gacek. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 23. Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. Skład środowej nocnej strefy i rozmów improwizowanych w komplecie. Połowa przeziębiona na 4 miesiące, zanim to stanie się modne. Mam nadzieję, że nie kreujemy nowego trendu na młodej polskiej scenie jazzowej.
1: Zaczynamy tradycyjnie od rozmów improwizowanych.
0: Ale jeszcze powiedzmy, jak można się z nami skontaktować, bo to się może dzisiaj przydać. facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl.
1: Nie tak często się zdarza u nas akurat, że rozmówców jest więcej niż pytających. Tak będzie tym razem. Dzisiaj gościmy trio Pokusa, czyli no, kiedyś nazywano ich świeżą krwią na polskiej scenie muzyki improwizowanej albo największymi chuliganami polskiego jazzu, co jest szczególnie dzisiaj dyskusyjne, szczególnie ten ostatni człon, czyli jazzowy. Trochę o tym pomówimy.
0: Urocze i zabawne.
1: Theo Olter, perkusista, Tymek Bryndal, gitarzysta basowy i Nathan Kryszk, saksofonista. Oni stanowią trio Pokusa, które działa już, to jest niesamowite, od lat 14.
0: 2012 płyta, rok.
1: Pierwsza płyta wydana w roku 2016, to jest 10 lat, no to są już właściwie przecież weterani. Spójrzmy na to w taki sposób, gdybyśmy w 1980 roku pomyśleli o zespole, który pracuje i działa 14 lat, to oznaczałoby, że powstał w roku 66, prawda? Cała epoka. Czy od czasu powstania Pokusy upłynęła epoka? Możemy się tutaj wspólnie zastanowić i podyskutować. To, jak można się z nami skontaktować, już Państwo wiedzą. Porozmawiamy o historii tej grupy, o tym, jak jej członkowie traktują swój własny wizerunek, no właśnie taki łobuzerski, już teraz, po tych 14 latach. Jak pracowali nad zmianą, czym jest zmiana, jak oni to widzą. Trochę o, uwaga, marketingu.
0: Tak, statusie artysty we współczesnym społeczeństwie.
1: No i oczywiście posłuchamy również nowej płyty, bo pretekstem do, czy powodem, o, powodem do zaproszenia Pokusy do rozmów improwizowanych było wydanie nowej płyty zatytułowanej Głowy. To może zaczniemy od pierwszego utworu z tego albumu, Pokusa.

0: jedyne w swoim rodzaju brzmienie gitary basowej Tymka Bryndala. Masz jakieś skojarzenia brzmieniowe? Najbliżej chyba Petera Frisa Nielsena. Tak jest moje skojarzenie, jeśli chodzi o brzmienie.
1: Może coś jeszcze przyjdzie mi do głowy. Parę nazwisk osób, które wpłynęły na Tymka Bryndala jako basistę, tutaj padnie. Podobnie jak cały szereg rozmaitych tematów, które już delikatnie Państwu zaanonsowaliśmy, wywiad nie jest specjalnie krótki, więc czym prędzej ruszajmy do rozmowy z Triem Pokusa.
0: Powiedzmy jeszcze, jaka muzyka zabrzmiała, bo powiedzieliśmy wcześniej, że pierwszy utwór z nowej płyty Głowy, ten utwór nosi tytuł Autoportret kolegów. A grali Tymek Bryndal na basie, Teo Olter na perkusji, Nathan Kryszk na saksofonie.
1: Przejdźmy do rozmowy. Pokusa. Spotykamy się z okazji wydania waszej nowej płyty Głowy, ale dacie się namówić na trochę kombatanckich historii z przeszłości, z dawnych czasów?
2: No jasne, koledzy z wojska.
3: No jasne, no.
1: No właśnie, o takich rzeczach dobrze się mówi. No bo zespół został założony w 2012 roku. To jest 14 lat. Szmat czasu. Zacznijmy tak, jak to media mają w zwyczaju, pretekstowo. Cała ta dyskusja o młodym polskim jazzie. Czujecie, że to jest w ogóle choć trochę o was? Czy zupełnie nie?
2: Nie. Case closed.
3: W ogóle. Ja jestem chyba najbardziej wkręcony z chłopaków w konwersacje i tam czytanie i coś tam pisanie też na ten temat, ale też tak w pewnym momencie rozmawiam z Rochem Sicińskim i on pytał właśnie, czy my jesteśmy młodym polskim jazzem. I mówiłem tak, nie. Jakby pod żadnym kryterium w sumie. Tak. Nie, trudno jest nas połączyć w tą samą bańkę z tym, o czym się rozmawiało. Graliśmy kiedyś na scenie młodego polskiego jazzu na Jazz Jantar, ale to było 10 lat temu i wtedy ta nazwa też coś innego znaczyła wtedy niż od ostatnich dwóch miesięcy. Tak. A muzycznie, mimo jakichś naszych też podobnych prób do grania muzyki bardziej inspirowanej hip-hopem czy klubową muzyką, to w tej chwili i od jakiegoś czasu zajmujemy się czymś zupełnie innym. No.
2: A czy dyskusja fajna jest? Tak, ciekawa. To się pojawiła. Tak, i teksty, i różne inne odpowiedzi. My jesteśmy w jakimś takim, rozwijając myśli Teo, chyba w jakimś meta miejscu pomiędzy wszystkim trochę. I tak czasowo, i stylistycznie chyba też, bo mamy jakiś swój język wypracowany przez tych, jak już padło, 14 lat. I jakoś zawsze mam wrażenie, że na coś się spóźniliśmy, a na coś byliśmy za wcześnie. W dużym sensie. I takie uczucie jakoś chyba nam towarzyszy od...
4: Od lat.
2: Od lat.
3: Setek lat.
2: A mimo to ciągle to się dzieje i ciągle to się robi.
4: Ale w ogóle dzisiaj Tymek mi dał, jestem właśnie w połowie czytania Emmy Goldman, Proletariat umysłowy, tak, to który było... też bardzo dobrze to opisuje.
2: Tak.
4: W sensie, że czuję się częścią tej opowieści. Właśnie odczucie bycia za wcześnie i za późno naraz.
1: A to jest ciekawe. No, a możecie to przybliżyć tę myśl?
4: Zdecydować, bo jestem dokładnie w połowie, to jest bardzo krótkie wydanie oficyny Bractwa Trojka.
2: Tak.
4: Dosłownie pół godziny temu. Tymczasem ci, którymi kieruje duch bezkompromisowy i śmiały, nigdy nie zaistnieją. Ich życie to ciągłe potyczki z tempotą i nudą czasów, w których przyszło im żyć. Muszą więc pozostać, jak to określa Nietzsche, niewczesnymi, ponieważ wszystko, co poszukuje nowej formy, nowej ekspresji czy nowych wartości, jest zawsze skazane na niewczesność. Ale tak, czyli jest to taki mroczne zdanie z XX wieku.
2: Nawet tak, to jest ciekawe, że ona to pisze, bo ten tekst się pojawił też przypadkiem w moich rękach właśnie przy okazji tego artykułu, o którym wcześniej wspomnieliście, i on to świetna lektura, taki esej, taki anarchistki Emmy Goldman, który ma ponad już 100 lat, bo ona to pisze w 1914 roku. No i tam zastanawia się nad relacją sztuki, rynku i tego, jak artysta powinien wobec rynku i tak dalej. Ale to zainteresowanych może odsyłam do tekstu, on jest chyba w ogóle dostępny. Bardzo ciekawa lektura.

0: Dobra, ale skoro ja wiem, że to jest taka metafora, czy jakieś takie ustawienie sprawy, że oto jesteśmy trochę za wcześnie, trochę za późno, ale jeżeli brać to dosłownie, to co by było dla was takie fajne? Jakie warunki, czy jakie otoczenie, czy jacy ludzie?
1: Już po tej rewolucji, gdzie jakby społeczeństwo byłoby utopijne i już tak powiem super, i artyści mieliby możliwości tworzenia i liczymy na to, że ta przyszłość jest bliska, ale nie następuje ona w tej chwili. No.
2: Tak, jakoś na mapie, żeby to gdzieś tam wam tak nakreślić, to mam wrażenie, że wiesz, my w wieku lat na takim nielegalu chodziliśmy do Pardonu, który jeszcze był na Grzybowskim w wieku lat tam, wiesz, 16-17 i naszymi, 17. Wiesz, no, bohaterami wtedy był zespół The Thing i my byliśmy wszystkiego, że nas to strasznie kręciło i tak chcieliśmy w sumie iść w tę stronę. No i kiedy zaczęliśmy robić, to taka fala tej pewnej, oczywiście wszystko się dzieje w falach, są, wiesz, góra, dół, oczywiście. No i więc jakby mam wrażenie, że to nasze granie przypadło na trochę opadającą falę z tym takim boomem na muzykę tego typu improwizowaną, która była wtedy. I teraz jakby jest nowa fala się wnosi, a my gdzieś byliśmy między jedną, czy byliśmy, no jesteśmy między jedną a drugą, ale też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało z jakąś taką, nie wiem, żółcią czy coś, bo to też nie jest o tym, że czegoś,
3: też tak naprawdę
2: że czegoś żałujemy, czy coś, wiesz, jakoś tak po prostu odkryliśmy coś, co nam się strasznie podobało i to po prostu konsekwentnie robimy od tych lat i w sumie tyle. I też nigdy nie liczyliśmy na jakiś ogromny, no sukces jest chyba nie odpowiednim terminem w tym wypadku, no ale jakiś taki właśnie, wiesz, no jakby no artysta jest też trochę odbiciem czasów, w których żyje. No my chcieliśmy robić rzeczy, które chcieliśmy robić, trochę nie patrząc na to, co jest wokół, co jest w jakimś trendzie, co jest w jakimś, czego chce, jakby wiesz, rynek, publika i tak dalej, tylko dosyć takim osobistym wersji robiliśmy to, co nas po prostu kręci i to robimy dalej. I to chyba to jest tak. No i tylko właśnie, wiesz, to są artyści, którzy trafiają w te trendy i prądy, a są ci, którzy nie, ale to wszystko jest okej. Okay. Tutaj możemy... mamy taką tradycję, że w każdą rozmowę wplatamy cytaty z Edwarda Dwurnika i prawdziwych artystów po wojnie było tylu, może sześciu.
4: Na marginesie, Tomek, bardzo cię proszę, żeby było to jasne, że się nie umawialiśmy. Powiedz mi, co ci dzisiaj powiedziałem w pracy, jak miałem w słuchawkach głowy, że co mi to przypomina?
1: The Thing. Nie,
5: pewnie The Thing, nie?
4: The Thing, tak. Melancholijny Gustafsson na barytonie.
2: Tak.
4: Te nawiązania są czytelne w waszej muzyce. I to nie jest nic złego. I słuchajcie, ja w kontekście tej dyskusji o młodym polskim jazzie zanotowałem sobie tutaj takie prześmiewcze pytanie. Drodzy chuligani, jaka jest wasza strategia marketingowa? Ale może warto je zadać na serio. W takim sensie, może to nie jest stricte marketing, ale pokusa ma całościowy pomysł na siebie. Również jeśli chodzi o identyfikację wizualną na przykład.
2: Tak, tylko on wynika...
3: Jak widać.
2: Jakby, dokładnie, tylko wiesz, tylko on wynika nie z postawy marketingowej, nie z tej rynkowo-reklamiarskiej. Po prostu to my to robimy w sposób, jaki chcemy robić rzeczy, niekoniecznie myśląc w sposób reklamowy, właśnie w tym takim, wiesz, marketingowy. No my w takim, wiesz, no, tradycyjnym rozumieniu marketingu stoimy dosyć, wiesz, no... Nie jesteśmy do końca zainteresowani się tym takim sztucznym wzbudzaniem tego ruchu w internecie, wrzucaniu iluś tam tego kontentu, coś, mimo że wszyscy, wiesz, mówią, że tak trzeba, że trzeba trzepotać. My po prostu robimy rzeczy wedle własnej, wiesz, własnej, własnego widzimisię trochę, no ale...
1: Wydawaliśmy pierwszą płytę, jak mieliśmy 15, 16, 17 lat. I wtedy bardzo nas namawiano i później wciąż nas bardzo namawiano, żebyśmy wrzucili swoje zdjęcie na okładkę, bo żeby było widać, jacy jesteśmy młodzi i jacy jesteśmy fajni. No i rzeczywiście po 14 latach zdecydowaliśmy się wrzucić nasze zdjęcie na okładkę.
2: Byłem, tak. Czy przodem, ale...
1: Nie wiem, czy tak, czy wszyscy słuchacze...
4: Wymiękacie po prostu, wymiękacie.
1: Tak, no to idziemy za tymi trendami, próbujemy...

0: robić to, co proponuje nam algorytm.
1: Dokładnie. Ale długo myślimy o tym. Bardzo długo to jest przedmiotem dyskusji. I...
2: Tak. Też chyba gdzieś staramy się nie tworzyć tego szumu, no. Że jednocześnie bardziej rozmawiać z ludźmi o tym, niż produkować treść, która podświadomie, efektywnie ich wciągnie w coś, czego może nie chcą.
3: Mhm.
2: Albo chcą, ale w sensie, no, no tak, że jakby, że chyba, żeby nie współtworzyć afektywności w kulturze. Jednocześnie na pewno tworząc taką narrację, tworzy się jakąś chęć właśnie afektywnego nieuczestniczenia w jakiejś kontrkultury, no ale jakby to jest może zawsze, jesteśmy skazani, jesteśmy skazani na tworzenie legendy. Ale nie wiem, strategie marketingowe, staramy się ich nie tworzyć, ale na pewno coś myślimy.
3: Oczywiście, że one tak gdzieś tak wychodzą przypadkiem, ale one nigdy nie były, wiesz, jakby punktem wyjścia do robienia czegoś pod tytułem,
0: Próbujemy zrobić
3: merch. To się sprzeda, czy to się...
0: Próbujemy zrobić merch od 10 lat i nie możemy się zgodzić, czy zrobić ręczniczki takie małe, takie 5 na 10 centymetrów, czy takie jednak plażowe, duże.
3: Ale udało nam się parę fajnych tisów w sumie i fajnie jest widzieć, jak ktoś ma tego X-a, bo mieliśmy to, a propos tych lat, to mieliśmy taki duży koncept w Pardonie, pokusa, no, gdzie, tak, X jakby jako 10. I tam właśnie taki było, taka była przygryfika takiej łapy wygiętej w X-a i jakby nieraz gdzieś tam się mija na ulicy, to jest miłe. Ale też z kolei było tego merchu, to byłem, wiesz, w second handzie i tam znalazłem merch artysty, który przypłynął pół wyższe Europy. Później go jeszcze znalazłem chyba Tajdalu. To taki szwedzki rockman. No ale ta droga tego merchu jest niesamowita, że ktoś to kupił, jako żeby mieć ten token, a później to oddał i to tak przechodzi z tego, no bo Polska na tym łańcuchu no, pokarmowym second handów jest tam od zachodu na jakimś, nie wiem, entym stadium, więc to tak ten TIS tak przechodzi i tak idzie w świat i go nikt nie chce, więc jest dalej wysyłany i dalej i gdzieś tam trafia na końcu. No, no niestety ten kierunek jest jasny, bo on jest gdzieś tam na wschód, ale no tak, więc...
4: Trochę jak list w butelce, prawda?
3: No, prawda, ale szczerze, gdybym nie, a może to jest jakieś, to jest może a propos, wiesz, strategii, że trzeba dawać merch do wiesz co, second handów, żeby, bo ja gdybym nie go w sobie znalazł, to bym nigdy nie wpisał nazwiska tego artysty w internet i nagle to była taka ciekawa historia, znalazłem, słuchaj, t-shirt Rockmana z Sztokholmu, nawet fajne, spoko muza, okej, nie, no to jest...
4: Taka strategia marketingowa dużo by mówiła na temat siły nabywczej waszej grupy docelowej, gdybyście merch zaplanowali z myślą o second handach od razu.
3: Jesteśmy dla wszystkich, tak, to jest, wiesz, inkluzywne działanie się staramy robić, dostępne.
5: Ale może nie marketingowy, ale jakiś tam wizerunek się po prostu ma. Słusznie czy niesłusznie, ja bym chciał zapytać o jego łączność z rzeczywistością, czy z tym, jak wy go odczuwacie. Pamiętam, jak z Trzaską rozmawialiśmy tam te lat temu, prawie 10. No i właśnie Mikołaj o to mówił, że tu wreszcie jest taki jakiś buntowniczy, bezczelny, niepokorny zespół. I jakaś ta łatka, ten wizerunek gdzieś tam pozostał. Czy wy tak to odczuwacie? Od siebie powiem, że trochę tak. To widzę, ale trochę nie. Znaczy, wiecie, no gracie muzykę, która jest nie do końca normalna, dziwna, ale ja lubię normalne, dziwne rzeczy. Wy tak samo. Jakby w pewnym sensie to jest taka strategia artystyczna, która powinna być normą wręcz. Tak bym to ujął.
2: Tak. Wydaje mi się, że po prostu gramy na instrumentach w trójkę, 14 lat. Rzeczy, które chcemy dalej, rzeczy, które chcemy dalej grać i to jest może jakaś siła oporu wobec optymalizacji, że to jest w sumie bardzo nieoptymalne rozwiązanie czasowe. Może mój znajomy Marcin Kaliński, pozdrawiam, pisał ostatnio doktorat o sztuce i musiał tam, połączył AI i sztukę, tam o tym pisał bardzo dużo o algorytmizacji właśnie treści i jednych właśnie rzeczy, które musiał zrobić do tego doktoratu, to opisanie, czym jest działalność artystyczna i właśnie napisał definicję, że a działalność artystyczna to działalność o bardzo małym stopniu optymalizacji. I właśnie to wydaje mi się, że w obliczu wszechobecnej optymalizacji ten rodzaj długoterminowości bardzo nam dobrze idzie. To na pewno można w definicji

0: i bardzo blisko nam do sztuki.
1: No to też ta Emma, no znowu ta Emma Goldman wraca, bo ona też, wiesz, no to jest wszystko tej pewnej odwadze artystki, artysty, no trochę. Się odwadze w tym takim rozumieniu, wiesz, no że jakby robisz to, co uważasz, w sensie, że wiesz, jakby uważasz, no
0: W sensie, że realnie grasz to, co czujesz.
1: i póki to nie jest właśnie z tego pierwszego kroku obliczone na coś, to jest, wydaje mi się, że okej, okay, no oczywiście są, wiesz, to też nie chcemy tak, wiesz, no nie... No, wiesz, no, nie wszyscy mają grać dziwną awangardę. Ktoś chce grać totalny mainstream. Świetnie, no, ale to wszystko w jakimś takim artystycznym, wiesz, no, ale też jakby wtedy ktoś, kto gra taki mainstream, musi być przygotowany i odważny na to, że ktoś go że ktoś będzie miał coś, wiesz, przeciw, a tak samo w drugą stronę. My też się nasłuchaliśmy w swoim życiu od, wiesz, nie tylko pochwał, no wiesz, jakby to nie jest tak, że wszyscy zawsze nas klepali po pleckach z
0: Raczej
1: takim.
0: nie.
1: Że było bardzo takich dużo znaków zapytania i w ogóle
0: Mamy taką kolekcję świetnych, negatywnych
1: skąd
0: recenzji.
1: się kurwa.
0: Naprawdę? No.
1: Tak, nie, no bo to jest właśnie, wiesz, robisz te lata, no i trafiasz na bardzo różnych ludzi i jakby robisz swoje i są ci cudowni dla nas, którzy jakby, wiesz, bardzo im się podoba, mają przeżycie jak my i to jest świetnie, ale też są ci, którzy nagle, wiesz, totalnie starają się podważyć to, co robisz, no takim bardzo podstawowym, wiesz, pytanie, no pytanie czemu i jaki to ma sens. Ale wtedy też oni są cudowni, bo wtedy jest, wiesz, to rozmowa i wtedy rozmawiamy, są różne, no wiesz, pomysły na to, co robią, no i tak dalej, no.
2: Tymek Bryndal, to jego głos zabrzmiał na samym końcu tej pierwszej części wywiadu z Triem Pokusa. Obok niego usiedli przed mikrofonem Nathan Kryszk i Theo Alter. Do rozmowy powrócimy, rzecz
1: A
2: jasna,
1: teraz
2: ale
1: sięgamy po płytę, na której nie ma zdjęć, jak mówili.
2: nie ma. Jest ta charakterystyczna
1: Puszka?
2: tak. Puszka, liternictwo, no ta estetyka, której byli wierni przez, właściwie, no tak, nie, dzisiaj ta płyta wydana niedawno, Głowy, to jest troszeczkę coś innego. No, w każdym razie, to jest historia, wielka historia grupy Pokusa, rok 2018, płyta Eins i utwór Hansa.

0: nagrywając w takiej estetyce lo-fi debiutancką płytę, sami prosili się pokusiarze o chuligańską etykietkę. No i dostali ją.
1: Pokusa z płyty Eins, utwór Hansa, Timon Brindal, Nathan Kryszk, Theo Older. Wracamy do wywiadu. Pierwszym głosem, jaki państwo usłyszą, będzie głos pytającego redaktora Jabłońskiego, ale później jako pierwszy wypowie się Nathan Kryszk.
2: Może warto się na moment zatrzymać w tej rozmowie nad taktykami metabolizowania tego rodzaju opinii, bo są ludzie, którzy na przykład unikają czytania komentarzy. No jakoś sobie trzeba z tym poradzić, bo w momencie, kiedy trafiasz do ludzi, no to ta, wiadomo, że ta odpowiedź zwrotna będzie miała różny charakter. Czyli mówicie, że co, że oswajacie to w ten sposób, że jakoś metodą, nie wiem, obrócenia w żart, obśmiania przez budowanie kolekcji? Jak w,
3: nie no, albo... bardzo różnie. Wydaje mi się, że to jest po prostu w sensie... Przychodzisz do mnie z siekierą, więc nie jestem ci obojętny. To jest jedna z lepszych zdań w ogóle jakby w takiej... No to jest po prostu, to znaczy, że kto komuś zależy.
4: Że to w ogóle działa, wiesz, to co robimy komuś... No, totalnie to jest o tym, że to, nawet ta negatywność, którą, że to coś wzbudza w kimś. I to nie musi być zawsze ten taki zachwyt, wiesz, i że ta muzyka... No tak, że muzyka działa, też taki frazes, którego ja trochę nie lubię, a może już taki jest, no taki wyświechtany, no ale że, no wiesz, no, że ona wzbudza jakieś emocje.
5: Co do radzenia sobie z tym, myślę, że to też jest tak, że jakby jak ktoś ma inną opinię niż my na temat naszej muzyki, czyli na przykład ona jest nieciekawa, niefajna, nieinteresująca, no jakby to jest inna opinia niż nasza i jeżeli...
3: Chociaż
5: ktoś się z tym, ktoś jakby przedstawia taką opinię, to jakby nie zmieni naszej, mojej tak opinii na temat tego. No więc jakby wiadomo, jest to jakieś tam frustrujące czy nieprzyjemne czytać komentarz o tym, że coś jest niefajne, ale też to, nie wiem, raczej nigdy nie przyszło nam do głowy, żeby
4: żebyś
5: się skontaktować z tą osobą i nagrać inny koncert.

0: który byłby jednak,
1: Żeby ich przekonać jednak.
0: żeby
1: Trzeba.
0: zagrać tak, jak im by się podobało, nie?
1: No, w
0: W sensie
1: sensie.
0: bardziej myślę właśnie ich przekonać, niż jakby się dostosować do tego, że a, to nie możemy robić tego w ten sposób, bo to komuś się nie podoba, nie?
1: Ale też z drugiej strony bardzo ciekawe, a propos tego, czy nam się podoba to, co my gramy, też, że mieliśmy takie momenty, w których jakby nam się nie podobało to, co my gramy, i jak przechodzi też tą drogę, że to też jest bardzo ciekawe w ogóle w drodze artystycznej, bo my jesteśmy bytem, którym nie ma lidera, który mówi: słuchajcie, panowie, gramy dzisiaj to, potem to, potem to, potem to i robimy. Tylko po prostu jakby demokratycznie podejmujemy decyzje
0: Najmniej optymalny
1: w
0: sposób, jaki
1: najmniej
0: możliwy.
1: optymalny sposób możliwy, przegadując, tracąc bardzo dużo czasu i bardzo dużo energii na jakby właśnie takie dosyć organiczne dogrywanie się do siebie. No i jakby mieliśmy takie próby przed tą ostatnią płytą, które polegały na tym zasadzie, że krytykowaliśmy to, nasze decyzje w graniu, że graliśmy, potem analizowaliśmy to, mówiliśmy, co na przykład w tym jest jakieś, to jakieś, nie krytykowaliśmy tak jakby w porządku, to jest dobre, to jest złe, tylko na przykład do czego to doprowadziło, albo coś tam jakby, jakich użyliśmy narzędzi. No i to też jakby trzeba umieć wejść w ogóle w taki poziom, żeby coś tam, no bo jest też dużo, na przykład w kontekście tego MPJ-u, o którym gadaliśmy, czyli tego Młodego Polskiego Jazzu, jest bardzo dużo muzyki, która jest fajna, ale od 7 lat jest tą samą muzyką, że to też jest jakby ciekawe, że właśnie bardzo trudno jest przekraczać się artystycznie, zwłaszcza jeżeli nie ma się takich narzędzi, w których można się jakby komunikować ze sobą, i to czasem jest jakby ciekawe w kontekście w ogóle jakby muzyki, która jakby się sama zapętla i nie wiem, twórców, nie tylko muzycznych, tylko w ogóle po prostu
0: Tak, tylko
1: twórców,
0: to.
1: którym bardzo trudno, bardzo mało jest takich środowiskowych komunikatów, w których jakby to jest o wzroście, bezpieczeństwie, o daniu sobie rzeczy, a bardzo dużo jest takich komunikatów pod tytułem to jest złe, to jest dobre, które mało w sumie dają z perspektywy artystycznej, no bo nie mówią ani o narzędziach, ani o kompozycji, ani o jakimś
0: Tak.
1: dążeniu, tylko mówią, że mi się podobało, to nie
0: O
1: podobało, to jest
0: efekcie.
1: bardzo mało z tego można wyciągnąć tak naprawdę.
0: Ale to też no, się pojawia ciekawy wątek znowu tego tekstu i dopowiedział, że to są często niestety straszne więzy i okowy po prostu rynkowe, gdzie rynek lubi to, co robisz w jakiś sposób i chce, żebyś to powtarzał w nieskończoność, bo to jest w stanie sprzedać. I ty jako artysta wtedy, kiedy chcesz coś zmienić i rozwinąć swój język, nagle masz komunikat od rynku, no nie, nie, nie, no halo, moment, no jakby robiłeś to tak i tak, to było dobre, tu mamy tyle i tyle w Excelu na sprzedaży, masz to daj robić. To i słusznie niestety właśnie się pojawia powoli, mam wrażenie, w muzyce, że ten taki naturalny, ale to też w sztuce, w ogóle w sztuce, muzyce, że jakby no, mamy też takich chyba osób w tej historii znamy, którzy niestety utknęli w tej takiej wiecznej pętli tego po prostu rynkowego piekła, no, takie, no, no tego limbo, że mimo swoich prób rozwinięcia języka, bo oczywiście, że się człowiek, artysta się zmienia i to jest super, no, tylko że nagle jest tak, że no, dostajesz X za to, co robisz, zmieniasz i tego X-a nie ma, no i żeby, no, i to są te wszystkie, no i to jest ten problem, moim, no to jest, nie wiem, czy to jest temat na tę rozmowę, ale szalenie trudna, no trudna sytuacja.
2: Przy czym problematyka tego, co jest nowe, jest szalenie ciekawa, bo to nie jest taka sprawa oczywista. To znaczy, jak spytacie artystów, no powiedzmy, jazzowych, czy każdy wam powie właściwie, że jego celem jest robienie nowej muzyki, że nie chce się powtarzać, prawda? I kto wie, może to są i to pewnie są szczere założenia. Pamiętam, mieliśmy wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać z Charlesem Gailem, saksofonistą, i mówi: wiecie, jak porozmawiacie z tymi wszystkimi awangardowymi muzykami, takimi jak ja, to każdy wam powie, że każdego wieczoru gra inaczej. Ale jakbyście tak pojechali w trasę, to byście usłyszeli, że w sumie grają mniej więcej to samo. Jest w tym też prawda, aczkolwiek nie taka stuprocentowa, no.
1: Tak, jasne, tylko że tak, oczywiście, że pewne stylistyczne patenty, tak, jest tak, że jesteś w czymś, uczysz się w pewien sposób robić coś, jeszcze jak to jest parę osób, no wiesz, uczysz się kogoś, z kim grasz, wiesz, czego się od niego spodziewać, mniej więcej, jakby nie jest tak, że co wieczór my się zaskakujemy, ale też ciągle dla mnie o tyle, wiesz, poza stricte takimi, wiesz, wartościami muzycznymi, no w tym mi się strasznie podoba ta performatyka tego, że to jest ten wieczór, czy to, wiesz, inni ludzie, jest jakby kompletnie inny, też takie słowo energia w tym takim teraz czasie EZO, w ogóle jakiegoś szału, nie chcę tego aż tak iść, no, ale że każdy koncert jest jakimś innym spektaklem, innym wydarzeniem, na którym się dzieje

0: coś innego. I jasne, że pod pewnym kątem, wiesz, jakbyś wyciągnął tylko i wpisał wasze partie improwizowane zawsze na, wiesz, jakby kwity, no to rzeczywiście możesz tam dostrzec pewne podobieństwa, ale też one wynikają z tego, że mamy pewien styl gry na instrumencie, gdzie oczywiście pewien, wiesz, jakby zasób jest ograniczony, ale to jest składowa tak wielu elementów, jeżeli chodzi o koncert, że no przeważnie każdy jest kompletnie inny, no.
1: Ale też myślę, że to pytanie jest, jaki się sampluje okres, no bo jasne, jakbyś się pojedzie w trasę na 7 dni i gra się tą samą muzykę czystymi osobami przez 7 dni, no to też jakoś jest mały zasób czasu, nie? I myślę, że dla nas też to właśnie trochę jest, pokazuje trochę nasze podejście, że wbrew temu, co rynek nam mówi, wydaliśmy płytę po 4 latach, a nie po roku od poprzedniej. I ja też tak mam z moim zespołem, z kwintetem, z którym wyszła płyta 2 lata temu, w kwietniu, że trochę nie wyobrażam sobie nagrania teraz kolejnej jeszcze. Jakby piszę jakieś rzeczy, mam jakieś rzeczy, jakiś materiał, pracuję nad tym ciągle, ale po prostu trzeba mieć jakąś przestrzeń na to, żeby się rozwijać. I myślę, że to, że trzeba wejść do studia co 9 miesięcy i trzasnąć po prostu 12 utworów, no to nie jest najbardziej kreatywny, myślę,
0: Tak.
1: sposób działania, zwłaszcza w takim zespole, który wymaga dużo właśnie jakichś połączeń, jakiejś konwersacji muzycznej, gdzie nie tylko osoba z nas musi przejść jakąś drogę, żeby coś nowego móc powiedzieć, ale wszyscy trzej musimy to zrobić i
0: Tak.
1: osobno, i jako całość,
0: Żeby to
1: nie?
0: się nie wypłukało tak szybko. Szybko puentę, bo
1: Bliżej.
0: strasznie mi się podoba to, co mówi Teo. I dzisiaj widziałem pięknego, no, mema w sumie z napisem: Wszyscy zapomnieli, że żółw wygrał.
1: Jo,
0: A
1: to
0: propos
1: prawda.
0: tej przypowieści o zającu i żółwiu, którzy się ścigają i tak dalej. To, tak,
1: Myślę, że
0: wow, jakby tak klisze i proste, ale no tak, no jak ktoś ty wie, no wszyscy dzisiaj zapomnieli, że żółw wygrał, no.
1: Wiecie co, ale ja was chciałem o tę drogę zapytać, o której mówiliście, bo w wywiadzie chyba dla Radia Nowy Świat mówiliście o tym, że po takiej trajektorii, że zaczynaliście od improwizacji, później pojawiły się tematy, a teraz jakby jest rodzaj powrotu do źródeł i tak dalej. No ja sobie myślę, że nawet jeżeli próbujecie wejść do tej samej rzeki, to wchodzicie już do niej inni. I chciałem zapytać, co każdy z was do tego improwizowanego materiału przynosi, bogatsze o doświadczenia, inne, pozapokusowe, muzyczne, niemuzyczne. Tamci improwizatorzy z Ains, czym się różnią od tych improwizatorów z głów?
0: Też człowiek, no.
1: Czy coś działa inaczej? Czy ta mechanika w zespole jest trochę inna, dlatego że jesteście wy inni, dojrzalsi, nabraliście jakichś doświadczeń, zmieniliście jakieś mechanizmy działania?
0: Ja myślę, że na pewno jakaś świadomość tego, co się dzieje. Myślę, że dużo większą mamy kontrolę nad tym, co robimy. I to wciąż jest mocno niewerbalny zespół. Jeszcze nie wymyśliliśmy sposobu, jak się porozumieć pozamuzycznie na scenie czy w studiu, żeby na przykład skończyć razem utwór. Musi się to wydarzyć muzycznie tylko. Nie ma w ogóle opcji, żeby ktoś coś pokazał ręką albo coś, bo ktoś ma zamknięte oczy albo nie patrzy. Ale mamy dużo większą kontrolę, myślę, nad
1: On
0: tym.
1: specjalnie nie patrzy,
0: Tak, ale że.
1: albo jest tyłem.
0: Myślę, że dużo łatwiej by nam było osiągnąć różne efekty, na przykład, które sobie wyobrażamy muzycznie, gdybyśmy mogli pracować w inny sposób, nie? A tak musimy to wytworzyć po prostu poprzez słuchanie, no, i poprzez jakieś łączenie tych jakichś elementów muzycznych w głowie, jakby mapowanie tego, co się może wydarzyć. I ten czas po prostu. Od Ańca to w ogóle minęło 8 lat. Nagrywaliśmy w studiu Tymona Tymańskiego w Gdańsku, w Trójmieście. I no, myślę, że był to zupełnie inne 3 dni niż te 3 dni w październiku zeszłego roku.
1: Ale to też nie da się, bo ja
2: zastanawiałem się nad,

0: taką historią, taką artystyczną pokusy. No i najprostsza to byłaby taka, że te początki energetyczne, takie punkowe, a później pewna sublimacja i tak dalej, ale to nie jest prawda, do końca przynajmniej. Wymyka mi się ten rozwój, ta ewolucja grupy. To ona nie jest taka linearna.
1: No, to jest taka sinusoida, myślę.
2: Szczerze mówiąc, super. Wydaje mi się, że zawsze to było raczej... No, wydaje mi się, że bardzo dużo tej muzyki jest w takim obliczu teraźniejszości i właśnie bycia ludzkim ciałem, które jest skończone. I po prostu z czasem to poczucie jest głębsze, że jakby nie chce się brnąć w rzeczy, które odczuwa się jako nieprawdziwe albo właśnie strategiczne, tylko że bardziej chce się realnie odczuć życie i je przeżyć. I to jest bardzo trudne. I wydaje mi się, że po prostu jesteśmy bliżsi tego odczucia, że to jest w jakimś sensie ulotne, że to jest okej. Okay. No i wydaje mi się, że jak byliśmy młodzi, to mieliśmy to po prostu nienazwane. Albo właśnie było bardziej właśnie, no że albo było zasłaniane jakimś tam byciem cool albo pozą, ale po prostu z czasem te pozy i te zasłony się zmieniły i na pewno jakoś są, ale wydaje mi się, że jesteśmy chyba dużo, jak to już się dzieje, świat ten muzyczny, to chyba właśnie chodzi o jakby wejście w taką strefę, w której się o tym po prostu nie myśli, o strategiach, tylko o przeżywaniu.
1: Tak, ale też jak mówimy o tej kontroli, też nie chodzi o to, że to jest mniej muzyka, mniej bazująca na energii, nie? Czy jakby bardziej stonowana, mimo że czasami pojawiają się też mniej, bardziej stonowane punkty na płycie, też są energetyczne punkty. Bardziej chodzi o to, że możemy jechać po prostu z tą samą szybkością z górki, ale już nie trzeba tak kurczowo się trzymać kierownictwa.
3: Tak, no bo to jest taka dychotomia, że jak przybywa intelektu, to musi się to odbyć kosztem emocji. Na przykład, nie? A to wcale nie musi tak być, nie?
2: Tak, to też tak mam. Nawet i szczerze, nawet... Emocji na przykład no, mi przybywa wraz z intelektem, mam takie wrażenie. Wiesz, ja trochę tak, bo to jest dobre pytanie, że to nie jest jedno kosztem drugiego, tylko to się jakby przemnaża przez siebie. I ja przykład, dobre pytanie, bo ale nie chcę się tak teraz myślę o tym, że jakby przyjdźmy z jakiegoś takiego wyobrażenia, czym to ma być, do pewnej skonstruowania tego, czym to ma być. Bardziej wiesz, bardziej coś świadomego. No przyjęła mi się taka historia. Na przykład wiesz, no mamy też wszyscy jakieś takie artystyczne tło szkół i tak dalej. Pamiętam, ja wiesz, na moim pierwszym roku ASP, mój tam kolega z roku lat, wiesz, 18, tam 19, no i tam jakieś projekty i on mówi, że on chce robić projekt o śmierci. No i ten profesor go pyta dosyć przytomnie, czy, no, ale czy masz w ogóle doświadczenie, czy wiesz, umarł się, nie wiem, pies chociażby, czy w ogóle nie, tylko że to był taki koncept, który on miał, że to jest jakiś temat, który go nęci, interesuje, to jest też fajne, tylko że właśnie, wiesz, i trochę u nas mam, gdzieś tak zaryzykuję taką tezę, że u nas było jakoś podobnie, że był jakiś taki na horyzoncie coś, co nas strasznie kręciło, żeby tam iść, ale oczywiście z czasem dopiero tam nam się udało. Jak to głupio ta myśl zabrzmiała strasznie, aż jak gryzę z język. Ale wiecie, o co mi chodzi. Też pamiętam, że wtedy na tych początkach takie świetne zdanie powiedział Mats Gustafsson w jakimś wywiadzie, jak zaczynał w ogóle jeszcze z Fire Trio, powiedział "Nothing is good when it's quick". I mi się na przykład to bardzo przykleiło do głowy, że jak myślę o procesie, to myślę, że on jest przynajmniej roczny. Że jakby niektóre rzeczy da się tak złapać, cofnąć do tego, co było kiedyś, ale że tak naprawdę, żeby jakby coś zrobić, to trzeba jakś stracić czas.
1: No. Ja mam teraz takie wrażenie, że wszystko trwa 5 lat. I dopiero potem jest coś nowego.
3: No ale w ramach tych 5-latek myślę, że być może w niektórych przypadkach potrzebne jest też takie porywanie się z motyką na słońce. Takie sięgnięcie do miejsc, w których cię jeszcze nie ma i to są tylko twoje, wiesz, taki projekt o śmierci, której nie doświadczyłeś. No widocznie masz potrzebę jakiegoś wyjścia poza siebie i zbudowania jakiegoś wyobrażonego czegoś. Może to będzie trochę powierzchowne albo trochę młodziej.

0: albo niedojrzałe, ale może ten krok też jest potrzebny właśnie po to, żeby dojść w to miejsce.
1: Tylko w tym momencie to się wydaje być czymś nowym, myślę. I w kontekście tych 5 lat na koniec się okaże, że to wszystko było jednak jedną grupą sytuacji. Jakby w momencie myślimy, o, muszę zrobić taką płytę, zagrać taki koncert, zrobić taki projekt i to się wydaje nowe w tej chwili, a później z perspektywy się czasu, a, to był taki okres, w którym się działy te rzeczy i to wszystko pasuje jakby do siebie, nie?
2: Theo Alter wypowiedział się na końcu tej części wywiadu z Triem Pokusa. Oprócz niego oczywiście pozostali członkowie, czyli Tymek Bryndal i Nathan Kryszk. W tym momencie robimy małą przerwę w rozmowie.
3: Tak jest, to była przytomna riposta Theo Altera i wracamy nieco dalej niż 5 lat, bo to jest płyta wydana, mini album, wydany 16 maja 2019 roku, jeszcze przed pandemią. Nosi tytuł Mambo EP, epka zawierająca 4 utwory, słuchamy trzeciego z nich, Winner czy też Winner Theme.

0: Tymon Bryndal, bas, Nathan Kryszk, saksofon, Theo Olter, perkusja, pokusa w inkarnacji z 2019 roku z epki Mambo.
1: Program Drugi Polskiego Radia, w nim Nocna Strefa, w niej rozmowy improwizowane z grupą Pokusa. Wracamy do wywiadu.

0: to może nie będzie jakaś najbardziej przenikliwa uwaga na temat waszej nowej płyty, ale kilka utworów jest takich jak Autoportret kolegów, Słoń czy Mały Łosoś. One są po prostu w jakiś sposób zrelaksowane. Ta muzyka sobie płynie. To nie znaczy, że tam się nic, wiadomo, dzieje się i to całkiem sporo, ale jest, mam takie wrażenie takiego oddechu i luzu.
1: To miło, to dobrze.
0: Co to oznacza?
2: No to właśnie chyba to, o czym mówiliśmy, mówiłem, nie? Że to jest jakby muzyka kontrolowana. Ja miałem ostatnio taką myśl, że bardzo mi się dobrze słucha w kontekście na przykład płyty nowej Jeffa Parkera i ETA Quartet. Słuchać muzyki, gdzie wiem, że nie jest grana na 100% możliwości. Jak ktoś zaczyna 360 BPM-ów, to jakby ja już wiem, że już to jest maks, nie? I tylko można jakby schodzić tą dynamiką w dół, schodzić, jakby ograniczać się i tak dalej, nie? A jeżeli się gra ogólnie z takim założeniem, że zawsze można pójść w obie strony, to jest dla mnie dużo ciekawsze.
0: Padały różne nazwiska tutaj w waszych wypowiedziach, czy to Gustafsson, kilkukrotnie, a mieliście takie okresy, że chcieliście po prostu zabić swoich mistrzów, albo musieliście, czuliście potrzebę, że no tak się nie da naprawdę, czy musimy tutaj, nie wiem, przestać słuchać czegoś, albo właśnie może nie.
2: Nie, chyba nie.
1: Chyba nie,
3: chyba nie.
1: To ma też, nie wiem, które tak. Oni byli kiedyś mistrzami. Wydaje mi się, że to są, ja mam raczej dużo też poznałem jakichś swoich mistrzów i wydaje mi się, że po prostu to jest ciekawe móc czerpać z czyichś błędów.
3: Tak.
0: Masz coś konkretnego na myśli? Tak to zabrzmiało.
1: Gustafsson jest super saksofonistą, ale właśnie bardzo mało pozwala sobie na taki rodzaj odpuszczenia. I że to jest super, że jakby zrozumiałem, że właśnie na przykład mogę sobie odpuścić. Albo Stetson jest też super saksofonistą, ale bardzo trudno jest tak naprawdę nie tworzyć mu formy. I to też sobie odpuściłem. I czasem, momentami, różnie. Że na przykład, no to w kontekście saksofonów, ale że to jest właśnie no, coś na przykład, co cię bardzo nęci i właśnie no, że też są jakby jakieś korty życia, co nie? Że jak będziesz robił tylko sztukę, to nie będziesz spędzał czasu z kolegami i nie pogadasz z nimi o tym, co u nich. A to jest w sumie chyba często ważniejsze. Balans.
4: No to ciekawe. A ja bym pociągnął ten wątek. To skoro Nathan zaczął w tym kluczu, to wy też poimprowizujcie w taki sposób. To znaczy złote myśli na temat swoich mistrzów, na swoim instrumencie.
3: Wow.
4: No słuchałem sobie, nie wiem, Elvina i pomyślałem coś tam.
2: No ja dzisiaj słuchałem Elvina, słuchałem dzisiaj Coltrane'a Live at Village Vanguard. I słyszałem, że bardzo to jest ciekawe, że w ogóle nikt nie trzyma czasu w tym zespole.
4: Mm-hmm.
2: I że to jest coś, co bardzo mi jest bliskim sposobem grania, gdzie, zwłaszcza w pokusie, myślę, często się to dzieje, że jest właściwie czwarty element, który my wszyscy słyszymy, ale on nie wybrzmiewa jakby naprawdę, tylko wszyscy gramy do tego samego, do tej samej melodii, czy tego samego pulsu, który słyszymy wspólnie, ale nie musimy go na przykład tak hi-hatem wygrywać, czy tej melodii powtarzać. Mhm. I on staje po prostu w środku. Czy pamiętam, taki jest utwór, który robiliśmy z kwintetem, gdzie jest powtarzalna bardzo długo jedna partia, a później gramy już zupełnie coś innego. I jakby wizja była taka, żeby ta pierwsza melodia się tak wkuła ludziom w pamięć słuchową, żeby słyszeli ją ciągle podczas tej drugiej partii utworu. Mm-hmm. Na tej płycie tam jest ten India wykonanie, gdzie na przykład hi-hat lata totalnie w różnych miejscach i nikt nie jest przywiązany do tego w taki super mocny sposób. Tak samo właśnie Jeff Parker, ta nowa płyta, która wyszła 2 tygodnie temu. Myślę, że przesłuchałem 20 razy.

0: tranzytowej od tamtej pory. I również nie ma, nikt nie gra tam tego wspólnego pulsu, który trzyma całą muzykę, nie?
1: Bardzo ciekawe. Tymek?
2: Ja myślę,
0: Markus Miller.
2: czy miałem krwiożercze myśli. No z takich moich mistrzów
0: Markus
2: to
0: Miller może być anioł.

0: Tak, Pino. Oczywiście Pino jest tym szalenie ciekawym gościem, którego lubię obserwować i to, jak robi rzeczy, jak gra. Ale jeżeli chodzi o ekspresję i to, co grają, to chyba właśnie MŠL i William bardziej. Pino jest tym cool kolegą, który jest tak. Jak tak pytasz o to ja nie wiem, jakoś tak nie mogę się pozbyć tej myśli, którą miałem po naszym ostatnim koncercie. W jakiejś przerwie między koncertami. I to było, wiesz, o tym, że nie zabijanie mistrzów, tylko że oni się stają mniejsi niż mi się wydaje. Znaczy nie mniejsi, że gorsi, tylko że chodzi mi o to, że odległość między nimi nie jest taka ogromna. W sensie, że wiesz, no, graliśmy koncert w Pardonie i po nas grało trio takich, no, wiesz, totalne trio, czyli wiesz, Black, którego jestem, wiesz, jakby nie pytałem go, ale, wiesz, ale jego płyta z Timem Bernem, Bloodcount z Formankiem, Chris Pitt, Formanek, Blacki, wiesz, i Bern, po prostu to ja tego słuchałem pasjami, po prostu w kółko z tego czasu. No i oczywiście Elt, i oczywiście Evans, no, którego jeszcze pamiętam z, wiesz, Mostly Other People Do The Killing, gdzie grali w Warszawie dla 30 osób, wiesz, i to już wtedy było takie totalne. Oni się wydawali tak szalenie daleko i tacy ogromni. I na szczęście nie myślałem o tym przed koncertem, oni w tak się na Wiesz, to naszego, ale wiesz, no kończymy, jest ta przepinka i nagle ta myśl do mnie dochodzi, że teraz oni i że to będzie taka przepaść i że i co myśmy zrobili w ogóle, że to będzie tak, a nagle, wiesz, jest ten koncert i tego słuchamy i jest tak, okej, jesteśmy gdzieś, czuję ich ciepło, jesteśmy blisko, jeżeli chodzi o, wiesz, koncert, to co gramy, jak gramy i bardziej z takim, wiesz, pozytywnym, że się do nich zbliżasz, a nie, że ich, wiesz, no, mordujesz.
1: Tak, może nie oni maleją, tylko wy wyrośniecie po prostu.
0: Właśnie to jest pytanie, wiesz, tak, wiesz, jak to się wszystko gdzieś tam, że ty się stajesz, tak, to też to wiesz, ty
1: Myślę, że
0: się.
1: właśnie nawet nie góra dół, tylko po
0: Tak.
1: prostu wszystko jest coraz bliższe,
0: Bardziej
1: nie?
0: właśnie odległość niż rozmiar, bo też
1: Tak, zdecydowanie,
0: co to
1: no.
0: znaczy wielki muzyk, mały muzyk, no tak, wiesz, tak jak wiesz, kiedyś jeszcze było takie, że wiesz, malarze amatorzy, czy tam, wiesz, nieprofesjonalnie, to znaczy być, no, profesjonalnym malarzem, coś, no, wiesz, no, jeżeli chodzi o tą szkołę tam katowicką, Erwin Słówka albo Nikifor, nie, że tak się ich tak umniejszało, że tacy tam artyści nieprofesjonalni i tak dalej. Przecież to totalni malarze, jakby to malują obrazy, nawet to, wiesz, to sprzedają obrazy, malują obrazy, jakby są malarzami, jakby nie ma co się bawić w jakieś takie, no, dystynkcje językowe. Tak dalej, tak dalej. Jakby to chodzi bardziej o tą odległość i to chyba, a propos twojego pytania, no to bardziej bym powiedział, że czuję, że ta odległość jest się, no przez jakby lata robienia tego oczywiście, tego myślę, że ona się zmniejszyła i co było coś miłym odczuciem po
1: Plus
0: prostu.
1: jest to, myślę, że na to się nakładają też, no, takie doświadczenie kontaktu, braterstwa, pewnego otrzaskania. Wiesz, to nasza działalność nie jest artystyczna, a mamy, myślę, podobne refleksje, to znaczy inaczej podchodziliśmy, nie wiem, 20 tam 3 lata temu, czy ileś, do Ala Fostera, a inaczej teraz podchodzimy do artystów podobnego formatu, nie? Rodzaj takiego partnerstwa, które, czy równorzędności, która się buduje w miarę z nabierania doświadczenia po prostu w danej dziedzinie, nie? Z czasem.
0: Tak, totalnie tak. Też śmiesznie, że wiesz, że człowiek w ogóle tak ma, na wstępie ma te widma, które są totalnie, że już dawno temu sobie mogliśmy dać spokój z tym takim, wiesz, sami siebie pozycjonowaliśmy w jakiś sposób, przynajmniej ja, a to wszystko było pewne widmo i, wiesz, to złudzenie, które wynikało oczywiście z tamtych rzeczy, wiesz, moich. A to jest strasznie, to jest, no, fascynujące, wiesz, że to jest po prostu wszystko w tobie o tym, wiesz, że to ty
1: Jest
0: się
1: jakiś
0: nastawiasz.
1: taki konstrukt idola, nie? Który w głowie powstaje i nagle to jest jakiś rodzaj nad człowieka i musisz 40 razy podejść do tych nadludzi albo 400, żeby się przekonać głęboko, że to jest kontakt człowiek-człowiek zawsze.
0: Tak.
1: No.

0: programie drugim Polskiego Radia już po północy. Portret z grzechotnikiem z nowej płyty zespołu Pokusa Głowy.
1: A my wracamy do rozmowy z Trijem Pokusa.
2: To ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec, takie o konkretny utwór, mianowicie o Portret z grzechotnikiem. Skąd to się wzięło? Bardzo go lubię, ale ma pewien zabawny element.
3: Jaki jest zabawny element, przypomnij nam?
2: No to ta grzechotka. No,
4: grzechotnik.
3: Tytuł powstał później, najpierw powstał utwór, a później został nazwany.
5: Zresztą jak wszystkie.
3: Bo wszystkie utwory są improwizacją. Podczas 3 dni w studio nagraliśmy 8 godzin materiału, z którego wybieraliśmy różne improwizacje. No i to wydaje mi się też był chyba ostatni tytuł, jaki powstał, więc tak już było trochę w temacie i zwierząt, i,
5: tak.
3: I portretów, więc tak się wszystko skleiło, skleiło się ładnie z tą grzechotką. Dla mnie to są nowe jakieś takie elementy, bardzo mnie to ostatnio ciekawi, dużo gram takimi właśnie przeszkadzajkami. Mam takie piórniczki, które kupiłem drewniane w sklepie Paper Concept i one są puste w środku i bardzo fajnie brzmią i dużo gram takimi narzędziami, więc to jakoś tak się pojawiło nagle przy takim tempie

0: i pulsie 16-tkowym. Wydaje mi się też, że to jest jeden z takich utworów, które w naszym zespole są jakimś takim okresem gardonilsenowskim.
1: Tak, w ogóle nie mówiliśmy o Gardzie Nilsenie.
0: Ale powinniśmy, Patryk.
1: Powinniśmy, bo powstało bardzo dużo utworów, którymi nic nie zrobiliśmy, które nazywały się Garda Nilsena
2: Tak.
1: i wszelkie formy deklinacji Nilsena zrobiliśmy.
2: Pozdrawiamy serdecznie
1: I też
2: oczywiście.
1: właśnie to jest w sumie też jakiś tam nasz chyba
0: Tak, tu
1: anioł stróż.
2: mamy tak, Gard Covent, Gard Garden, Narcus Gardelius 2, Gard Nielsen Gard Spot, Gard Nielsen Folk Festival, Gard Nielsen is played by Jim Brown, Gard Nielsen stayed my couch with wine, which is actually a true story, ale tak.
0: Więc mamy tę jakby z utworami inspirowanymi postacią Garda Nielsena w różnych sytuacjach. I to jest jeden z utworów, który został podświadomie przemycony na tą płytę w sumie, no.
1: Tak, no bo w
0: Znaczy...
1: sumie takiego jazzu trochę bardziej oldschoolowego, ale jednocześnie jakby nie formalizując go i nie destylując go, jest jakąś taką rzeczą, która zaczęła nas bardzo interesować, żeby jakby taka wizja żywego jazzu, który używa języka jazzowego, ale jednocześnie go nie, no tak, nie, właśnie nie tak, nie...
2: Muzyka
1: No,
2: niefiltrowana, tak? Niepasteryzowana, no. W
1: To ładne.
0: samym właśnie temacie, tylko może nie skandynawsko, a nowojorsko, utwór Nowy Sopot, który jest drugi na płycie. Też myślę do podobnych jakichś takich inspiracji muzycznym językiem tradycyjnego jazzu jest.
3: A jest tam jeszcze palcozęby. Taki wzruszający. Mnie on bardzo wzrusza. Jest taki tkliwy. Coś mi takiego jest.
1: Wiesz, dlaczego on jest tkliwy?
2: To jest bardzo piękny utwór, ja go bardzo lubię, ponieważ tytuł jest instrukcją, jak go zagrałem. To jest 5-minutowe granie zębami, tak, mając pudło rozrzucone przy twarzy. I tak nagle zacząłem coś kombinować i nagle słyszałem, że chłopaki grają i się zorientowałem, że nagrywamy, więc...
0: Była 8 godzina w studiach.
2: Więc utrzymałem, no więc wszedłem w to bardzo chętnie i rzeczywiście przez tego bardzo piękna ballada, czy ballada, no taki jakiś taki trend z tego w ogóle wyszedł, bardzo taki, no też ja bardzo lubię ten numer. No, no i uznaliśmy, że nikt nie uwierzy w tytuł Palcozęby, że to tak się stało, więc wzięliśmy tytuł Palcozęby.
3: No to Tymon Tymański swego czasu śpiewał o tym, że umie zębami na gitarze grać, prawda? To było chyba w parodii Nie ma zysku kombi, tak? Nie ma mózgu się to nazywało w jego wersji.
2: Ładnie, tak.
1: No, to też jest ciekawe. No,
2: No bo to też
1: gadaliśmy ostatnio o tym.
2: te tradycje rockowe, jazzowe, no to się dużo miesza, wiesz, jeżeli chodzi o różne inspiracje, tak.
3: No a płyta z utworami inspirowanymi muzyką Garda Nielsena, Tribute to Gard, po prostu to świetny koncept na kolejny album, koniecznie za rok.
2: To jest w sumie ciekawe, no bo to jest
3: Za
2: coś, co...
3: 9 miesięcy.
2: To jest taki koncept takiego czasu, że nam też wszyscy mówili, że musimy znaleźć sobie kogoś, z kim zagramy, jakąś taką gwiazdę z zachodu i z nią zagramy i to będzie takie dobre i to nas tak popchnie i to będzie takie ważne. I właśnie,
1: I dlatego tego nie
2: i
1: zrobiliśmy.
2: dokładnie, i tak się skończyło no, romansowanie trochę dla żartu z tą koncepcją na
1: Na próbach.
2: próbach, tak, na próbach i to
1: Na
2: się
1: próbach jest, to jest
2: finalnie nie...
1: fajne, że są próby, bo nie trzeba wszystkiego robić przed ludźmi. Dokładnie.
2: Ale z kolei gościnne występy, no to chyba najfajniejszy był ten z Markiem Pospieszalskim, gdzie graliśmy w kwartecie. Bardzo ciekawy koncert w Spotify lata temu. To jest w ogóle
0: Ja też bardzo dobrze
2: nagrane.
0: wspominam kwartet z Maciem Moretti
2: To
0: w Młodszej Siostrze.
2: młodszy, który się skończył na stojąco. W sensie wszyscy staliśmy na swoich instrumentach i na piecach i na krzesłach. I graliśmy, chyba ostatni numer graliśmy.
0: Nie, bo wy staliście chyba. Jak mieliśmy taki koncept z Maciem, że to jest nie fair, że oni są wysoko, bo stoją, a my siedzimy na stołkach za bębnami, jest wszystko. Więc żeby jakoś złamać ten dysonans, postanowiliśmy, że chłopaki jeszcze poza tym, że stoją, to będą stać na krzesłach, żeby tak performatywnie byli wysoko. A później w połowie koncertu dołączyliśmy.

0: do nich i staliśmy na stołkach również, grając właśnie na jakichś tam grzechotkach i ręcznych perkusyjnych instrumentach. I to się w ogóle wydarzyło jakoś tak całkiem
1: W
0: naturalnie,
1: sensie nie był to
0: bez...
1: żart. Tak,
0: Nie, to
1: nie,
0: mówię, że
1: to było bardzo na serio, tak.
0: podniosło jakiś taki moment,
1: Tak,
0: wspominam, to
1: tak.
0: był fantastyczny, performatywny element improwizacji, no.
2: Słuchajcie, zmierzając powoli do końca tej, może nie tak powoli, do końca tej rozmowy, tak sobie myślę, bo zaczęliśmy od tej strategii marketingowej i tak dalej, i tak dalej. I w kontekście tej całej rozmowy, tak sobie myślę, że nazwa pokusa, w ogóle warto zapytać może, skąd ona się wzięła, bo w kontekście tego, co opowiadaliście, ona brzmi jakby ponad 1000% po prostu przekorna. W sensie pokus, którym się nie daliście jakoś naturalnie.
1: Nazwa zespołu Pokusa jest od zespołu piłkarskiego z Saskiej Kępy, z jakich archiwum.
0: Lata 50., 60.
1: Wydaje mi się, że nawet to było przed wojną.
0: Nie,
1: Albo.
0: mieli takie wąsy i długie włosy.
1: Okej, to po wojnie. W każdym razie to wynikało z młodzieńczego poszukiwania nazwy, która nas będzie pociągała. I pokusa wydaje mi się, że zawsze nie była o tym, co ludzie myśleli, że jest. W sensie, że ludzie kochają żartować tak, w taki bardzo czerstwy, wujowy sposób na temat pokusy, ale właśnie wynika chyba to z tego, w jak afektywnej jesteśmy kulturze, a że, no, że ani nie chodziło o seksualność, ani nie chodziło o jedzenie, ani o gejowski klub w Poznaniu, ani
0: Kino,
1: kino,
0: byśmy tam mogli zagrać golf.
1: ani nie chodziło o karmę dla zwierząt, w co
0: Jest to
1: chodziło.
0: kebab pokusa.
1: Tak, więc jak chodziło zawsze bardziej o właśnie pokusę robienia czegoś innego, pokusę realizacji się w życiu.
0: Tak, ale dla
1: Tak.
0: mnie też to słowo już straciło jakby sens. Dla mnie to już jest nazwa własna, nie pokusa,
1: I też
0: jakby.
1: podobało nam się, że jest zagraniczny i
0: Tak, jest
1: nazwa.
0: czytelny we wszystkich językach, jakby.
1: Że myśleliśmy o tym wręcz właśnie, na przykład myśleliśmy, że jesteśmy w Japonii i to słowo nic nie znaczy. W sensie, że nie chodziło o
2: Tak.
1: temptation jako o nazwę, tylko chodziło o te litery,
0: Głoski.
1: głoski.
0: Konstrukt cały też jest symetryczny. Dzieli się na trzy. Dzieli się na dwa.
1: No, jest to bardzo mocne słowo, ale no też ma w sobie usa. Ale
0: IPO.
1: IPO i ok. No i jest USA. Ale no w każdym razie nie było to, nie było to jakoś bardzo przemyślane i bardzo nam się to podobało.
0: I też
1: Ale
0: jest.
2: bardzo mi się podoba ta historia o zespole piłkarskim z Saskiej Kępy, że nie tam właśnie ekstraklasa, wielkie stadiony i wielkie pieniądze, tylko na lokalnym podwórku organiczna praca free jazzowa u podstaw.
0: O której ktoś pamięta i mogliśmy o niej przeczytać na wystawie podczas jakiegoś sąsiedzkiego eventu 14 lat temu.
1: No.

0: Palcozęby, utwór, o którym opowiadali członkowie grupy Pokusa, Tymek Bryndal, grający na gitarze basowej, Theo Alter, grający na perkusji i na saksofonie, Nathan Kryszk. Zamykamy rozmowy improwizowane. Fragment, to jeszcze dodajmy, pozostatni fragment ostatniej, najnowszej płyty zespołu Pokusa zatytułowanej Głowy. Zamykamy rozmowy improwizowane. Za tydzień będziemy w rozmowach również żegnać dwóch artystów, Helmuta Nadolskiego, wielkiego, szalonego Helmuta, jak nam powiedział kiedyś Günther Baby Sommer, z którym nie rozmawialiśmy akurat nigdy, tak się złożyło, oraz Jamesa Bloda Almera, z którym rozmowa jest nagrana. Słyszeli ją państwo lata temu i przypomnimy ją za tydzień.
1: Tak jest, a teraz przechodzimy do nowości wydawniczych, chociaż nie tak stricte, bo jest to płyta, która ukazała się 15 maja i już ją prezentowaliśmy, ale było o niej tyle w rozmowie z Pokusą, że postanowiliśmy do niej powrócić, zwłaszcza, że tylko jej drobny fragment prezentowaliśmy państwu. Dzisiaj kolejny drobny fragment płyty Happy Today kwartetu ETA Jeffa Parkera, wydanego przez International Anthem. Ten kwartet tworzą Jay Bellerose na instrumentach perkusyjnych, perkusji, Anna Butters na kontrabasie, Josh Johnson na saksofonie altowym z elektroniką i Jeff Parker na gitarze elektrycznej. Z efektami oczywiście. Utwór tytułowy we fragmencie Happy Today jako ilustracja tego, o czym mówił Theo Alter, który słuchał tej płyty ostatnio bardzo często. Muzyka nie musi rozwijać się szybko i nie musimy mieć miliona pomysłów na sekundę.

0: ETA, czy też ETA, kwartet Jeffa Parkera z płyty Happy Today. Spory, ale nie większościowy fragment utworu tytułowego. Happy Today, nowa płyta.
1: A teraz mamy dla Państwa taką małą niespodziankę.

0: No dobrze, czyli Antonio Vivaldi jako kompozytor cztery pory roku, a kim jest ten drugi, wykonujący, interpretujący dość swobodnie ten utwór? Patryk Zakrocki, czyli skrzypek, altowiolista, gitarzysta, czegoż on jeszcze nie robi. Na różnych instrumentach, a tutaj...
1: I nie instrumentach też.
0: I nie instrumentach. Tutaj na syntezatorze Yamaha, jak pisze, pewnego dnia poczuł... No to są właśnie, to jest ta jego historia skrzypcowa, że należy zinterpretować na swój sposób.

klasyk Vivaldiego i po jakimś czasie podzielił się efektem z publicznością. To może jeszcze jeden drobny fragment. Patryk Zakrocki i Antonio Vivaldi, ale duet.

czy nie piękne, prawda? Mm-hmm. Quattro Stagioni Antonio Vivaldiego w wykonaniu nieortodoksyjnym na syntezatorze Yamahy Patryka Zakrackiego. Znam ja takie osoby, które kolekcjonują wszystkie interpretacje 4,5 roku. Wiem, że nie mają łatwo w życiu. Patryk Zakrocki, 4,5 roku. A teraz Wiktor Siemaszka i kolejna płyta zespołu Wehikuł, bo skład jest bardzo płynny. Fantastic Swimmers, seria Koncertografia i album Na Dystancji. To są nagrania archiwalne z lat 2014-2019 z różnych miejsc, z Białegostoku, z Mińska, a chyba przede wszystkim i całkiem sporo z Warszawy. Akurat tego nagrania dokonano w Warszawie dokładnie 17 września 2018 roku. Grają na klarnetach Wiktor Siemaszka i Piotr Mełech, na wiolonczeli John Cornell. Śpiewa Weronika Los.

0: Miejsce nagrania Cztery Pokoje, Warszawa, rok 2018.
1: Chciałoby się.
0: A zespół został już przedstawiony, więc wszystko jest oczywiste. A teraz, proszę państwa, mały powrót do tego niezwykłego nagrania, zestawu nagrań solowych, w sensie autorskich propozycji. Tam są oczywiście inne różne instrumenty, oprócz perkusji, ale to wyłącznie perkusiści i perkusistki wypowiadały się na tym albumie Portrety 3. Tym razem zapraszamy na scenę Szymona Pimpona-Kąsiorka.

0: Tak mi się działo, kiedy w dzieciństwie zasypiałem w autobusie.
1: Naprawdę?
0: Tak mi znikał silnik, a potem się pojawiał w momencie, kiedy wracała świadomość. Hmm.
1: No jest wizjonerem. Jest wizjonerem Szymon Ping-Pong Gąsiorek. Tutaj solowy utwór z płyty Portrety 3, oficyna You Know Me Records. Powinienem podać tytuł, ale tego utworu. Nie chcą państwo, żebym to zrobił. Przejdźmy zatem płynnie do kolejnego, nawet sąsiadującego na płycie z tym utworem, utworu Jacka Prościńskiego. Posłuchajmy.

0: Jacek Prościński, Squid Song, fragment płyty Portrety 3, oficyna You Know Me Records. Już 52 minuty po północy, niesamowite, a my mamy jeszcze tyle rzeczy w planie, do pierwszej, więc
1: dokładnie dwie.
0: Spieszmy dalej. Zespół Klawo i płyta Life and Montreux, zespół zakorzeniony, jak pięknie pisze, w latach 70., kiedy to funk, soul, fusion, psychodelia były jeszcze zbyt młode, żeby wiedzieć, że są osobnymi gatunkami.

0: Bobry, live at Montreux, zespół Klawo.
1: My już się żegnamy dzisiaj z Państwem, usłyszymy się za tydzień. Za tydzień będziemy wspominać Jamesa Blooda Almera i Helmuta Nadolskiego.
0: Tak właśnie będzie. Teraz jeszcze na koniec jeden z 43 całkiem niekrótkich utworów z albumu The Vesna Tour, nowego, wydanego przez Wesnę Pisarowicz, Noela Akszotę i Tonego Baka. Do usłyszenia.
1: Janusz Jabłoński.
0: Tomasz Gregorczyk.

0: Dvojka, jesteś na miejscu. Cecilia Bartoli.
1: Fantazja Polska.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i zapraszam do słuchania mojej fantazji polskiej, w której hasłem jest kultura, natura. Zaczynam od kompozycji Lasy deszczowe Grażyny Pstrokońskiej Navratil z 2013 roku, należącej do jej cyklu Ekomuzyka. To dzieło jest muzycznym hołdem złożonym potędze, ale i kruchości przyrody. Jest też głosem sprzeciwu wobec jej niszczenia. Główne jego założenie i koncepcje to uchwycenie zagrożonego piękna, zatrzymania pędzącego czasu. Kompozytorka przenosi ekosystem dżungli na język dźwięków, język kompozytorski, odchodząc od tych tradycyjnych środków na rzecz bardzo specyficznego oddawania w swojej muzyce, nie tyle imitowania natury, ale oddawania jej sposobu działania. Kompozytorka rezygnuje tutaj z pewnych schematów symfonicznych, skupia się na przestrzenności i niezwykłej palecie barw. Dźwięki czy brzmienia układają się w pewne warstwy przypominające wielopoziomową strukturę lasu. Mamy tu mikropolifonię i szumy, techniki mają na celu odtworzenie odgłosów natury, szumu deszczu, śpiewu ptaków, cykania owadów, odgłosów wydawanych przez wielkie drzewa. Eko, muzyka i kompozycja, która należy do tego potężnego nurtu w twórczości Grażyny Pstrokońskiej Navratil, czyli Lasy deszczowe. Na fletach grają Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz, a wraz z nimi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Benjamina Schwartza.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej, a w partiach solowych Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz na fletach pod dyrekcją Benjamina Schwartza. To byli wykonawcy kompozycji Grażyny Pstrokońskiej Nawrat i Lasy deszczowe. A przed nami teraz przejmujący utwór Marcina Bortnowskiego i Morza już nie ma, nawiązujący swym tytułem do biblijnej apokalipsy świętego Jana. Wykonawcy to Aleksandra Rupocińska, klawesyn, i Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Ernsta Kowacicia.

Aleksandra Rupocińska, klawesyn, i Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Ernsta Kowaczicza byli wykonawcami utworu Marcina Bortnowskiego I morza już nie ma. A na zakończenie mojej fantazji dwa utwory na gitarę klasyczną. Najpierw Hommage à Lech Wałęsa, a potem Hommage à Chopin, oba z twórczości Aleksandra Tansmana. W pierwszym gra Alice Arzt, a w drugim Marcin Dyla.

Alice Arzt i Marcin Dyla wykonali homage a Lech Wałęsa i homage a Chopin Aleksandra Tansmana. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.